Polska Szczecin.

zawsze kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

Wiem, że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko kitty, haha, ale wiem, że czekasz na coś.

I've been fighting.

0: RMFFM. Szczecin News.
1: Witam wszystkich z tej strony, Krzysztof Baziuniak. W dzisiejszym lokalnym magazynie na początku będzie historycznie. Natomiast w drugiej rozmowie przeniesiemy się do świata ekogeneratora. Zostańcie z nami.
0: SK Szczecin.
1: Witam serdecznie, z tej strony Krzysztof Baziuniak. Zapraszam Was na kolejną rozmowę w naszym lokalnym magazynie. A moimi gośćmi są dzisiaj przedstawiciele Stowarzyszenia Szczecińska Grupa Eksploracyjna. Mówiąc dokładniej, moimi gośćmi są Łukasz Isterski, czyli prezes stowarzyszenia, oraz Marcin Majkowski, członek stowarzyszenia. Witam panowie.
2: Witam serdecznie.
1: No zacznijmy od tego. Myślę, że nasi słuchacze, przyznam, podobnie jak ja, mogą niewiele wiedzieć na wasz temat. Oczywiście dopóki nie zrobiłem researchu na potrzeby dzisiejszej rozmowy. Więc zacznijmy od takiego podstawowego pytania. Czym zajmuje się Stowarzyszenie Szczecińska Grupa Eksploracyjna i przede wszystkim jak zaczęła się wasza przygoda?
2: Odpowiedź na to pytanie może być bardzo długa, chociaż streszczę ją.
1: Niby proste pytanie, prawda?
2: Niby proste pytanie, zgadza się. Zacznijmy może od tego, że pomysłem stworzenia grupy osób o wspólnej pasji poszukiwania historii, o pasji z detektorystyką, z poszukiwania za pomocą wykrywacza metali, narodził się, no i to będzie już ze 2,5 do 3 lat temu, wraz z kolegą Maciejem taki pomysł przyszedł do głowy. Na początku było nas tak naprawdę garstka osób, około 10 do 15 osób. Z biegiem czasu okazało się, że takich pasjonatów jak my w okręgu tutaj Szczecina i okolic jest o wiele więcej. I rozszerzyliśmy grono członków stowarzyszenia. Na tę chwilę jest chyba 47 osób,
1: wow,
2: bądź 48 dokładnie. I tak to nasza przygoda się zaczęła od niewinnych wyjść co niedzielę do już takich sytuacji, w których naprawdę tą historią fajnie się zajmujemy wraz z członkami stowarzyszenia.
1: Czyli udało ci się skrócić troszeczkę odpowiedź na te pytanie,
2: to chyba bardzo duży skrót.
1: Cały czas przyjmujecie, jakby rozszerzacie swoją ekipę, przyjmujecie nowych członków? Czy to jest bardziej takie hermetycznie zamknięte grono?
3: To zależy,
2: tak, bo można z jednej strony powiedzieć, że jest hermetyczne grono. Im więcej osób, tym więcej obowiązków. Dużo na głowie z tego powodu mam. Dlatego taka typowa rekrutacja jest oficjalnie zamknięta. Natomiast jeżeli naprawdę zgłasza się do nas osoba, jedna czy druga, która... No po rozmowie takiej wstępnej z nami, ze mną, bądź z Marcinem, bo tym się zajmujemy, okaże się, że faktycznie jest chętna nie tylko na poszukiwania, nazwijmy je w cudzysłowie, takie niedzielne, jako niedzielny poszukiwacz, tylko osoby, która naprawdę, czy to w różnych wydarzeniach, które też organizujemy i jesteśmy zapraszani, bierzemy udział, czy w różnych innych eventach pomaga, chce brać udział czynny w strukturach stowarzyszenia jak najbardziej.
1: Czyli dobrze rozumiem, że na samym początku, około te 3 lata temu, to było takie typowe hobbystyczne i faktycznie co niedzielne, a teraz, no jako stowarzyszenie, to faktycznie to jest na pewno szereg już obowiązków,
2: a nie samo
1: hobby.
2: Tak, jak najbardziej.
3: No na początku to było bardziej tak, też chodziliśmy na luzie, ale wielu z nas i tak już miało przygodę z wykrywaczem o wiele wcześniej. Mhm. Były osoby, w tym na przykład ja, które już 10 lat przeszło chodząc z detektorem u nas tutaj w rejonie. Dopiero później zaczęły osoby do nas nowe dołączać, kiedy te hobby stało się bardziej popularne. Osoby, które chciały dopiero poczuć tą przygodę, wyjść do lasu, pochodzić, wykopać coś w ziemi, co nie wiedzą, co to jest dokładnie. Czy to jest z epoki brązu, czy z II wojny światowej, czego tutaj jest bardzo dużo. No, a na tą chwilę jest już duża gromada u nas ludzi z dużym doświadczeniem. Osoby, które, że tak powiem, zachłysnęły się tym hobby, prawda, że o super, wyjdę do lasu, pochodzę sobie i coś znajdę, złoto, srebro, prawda, i inne takie rzeczy. No takie też osoby u nas były, ale się powykruszały. Mhm. To jednak nie jest takie lekkie hobby, nie jest tanie hobby, nie? Mhm. No, teraz została właśnie taka grupa, która chce cały czas brać w tym projekcie udział.
2: Tak, tu bardzo dobrą myślę Marcin powiedział, bo bardzo fajnie to przedstawił. W strukturach stowarzyszenia też są właśnie osoby, które są świeżymi osobami. Ja też jestem świeżą osobą. Ja tak naprawdę z wykrywacz metali pierwszy swój dotknąłem 3 lata temu. Zaczęło hobbystycznie, na tą chwilę doświadczenie, które między innymi dzięki Marcinowi, bo tutaj w dużej mierze na doświadczeniach Marcina, jeśli chodzi o wiedzę II wojny światowej i też starszych rzeczy zdobyłem, to się tak już rozwinęło właśnie dzięki takim członkom jak Marcin, którzy no, z tym wykrywaczem metali mają 10-krotnie dłuższe doświadczenie niż moje.
1: Też na pewno motywuje bardzo, jeżeli coś faktycznie się uda osobiście komuś własnymi rękoma znaleźć. Tak mogę się domyślać, tylko tak ja sobie próbuję jakby sobie wyobrazić, jakbym był w waszych szeregach i udałoby mi się coś znaleźć. No to na pewno by mnie to zmotywowało, żeby jednak pozostać w takiej ekipie. A może ci, którzy się wykruszyli, brakowało im jakby z tej determinacji, żeby... No bo to też nie jest takie hop-siup, tak? Mogę się domyślać.
2: Właśnie z tymi, nazwijmy to, wypadami do lasu, poszukiwaniami historii, między innymi II wojny światowej, to tak właśnie różnie jest. Są części lasu, które wchodzimy, poszukujemy i, no i wychodzimy tylko z łuskami pierścieniami czy odłamkami od niewybuchów. A są dni, w których naprawdę fajne rzeczy można znaleźć, śladów po tej II wojnie światowej. Marcin ostatnio właśnie w lesie znalazł ładny medal.
3: Odznakę.
2: Wow. Kolega klamrę z Luftwaffe, bardzo w ładnym stanie zachowaną, więc takich śladów historycznych na co dzień się nie spotyka, ale jeżeli skrupulatnie do tego podchodzimy i naprawdę nie jesteśmy takimi wolnymi elektronami po tym lesie, tylko gdzieś ta strategia poszukiwań jest, to efekty przynosi.
1: Tak wspomniałeś o odłamkach niewybuchów, tak jakby to było nic takiego, a no, dla was pewnie, no, dla wszystkich w porównaniu do, tak, do odznaki, o której wspomniałeś, no to wiadomo, że to nic takiego, aczkolwiek no, dla was to nic takiego, ale jednak to już to jest jakaś historia, nawet taki odłamek niewybuchu, prawda? No jednak jest to coś. Czy się mylę?
3: U nas tutaj dużo rzeczy, nawet tych niewybuchów, możemy połączyć, taki jakby znaleźć kontekst tego, że dzięki nawet takim odłamkom wiele osób nie wie, że były różne rodzaje pocisków, artylerii i dzięki nim możemy na przykład połączyć kropki, że w tym miejscu znajdowała się taka jednostka, w tym miejscu doszło do takiego starcia. Tak jak niedawno chłopaki byli w pewnym miejscu, nie chcę tam zdradzać tych miejsc, wiadomo, to tajemnica, znaleźli malutki przedmiot, a ten przedmiot wskazywał na to, że w tym miejscu znajdowała się rzadka bardzo sowiecka artyleria. W tym miejscu stały te dane armaty i możemy wtedy połączyć, że ta była ta jednostka, w ten i w ten dzień ona dokonywała strzałów, ten i ten element akurat może w tym momencie te osoby zgubiły. I tak jak Łukasz mówił z tymi poszukiwaniami, że różne te rzeczy znajdujemy, to na początku ludzie byli bardzo szczęśliwi, jak znaleźli monetę, jakąś srebrną, fajnie. Ale teraz z biegiem czasu nas coraz bardziej cieszy sytuacja, kiedy znajdziemy właśnie coś z kontekstem.
2: Tak jak Łukasz wspomniał, wodki historyczne tutaj
3: tak, Łukasz wspomniał,
2: wchodzą.
3: Że ja znalazłem tą odznakę i dzięki naszemu koledze, tutaj znanemu też historykowi ze Szczecina, Jankowi Siniusowi, udało się ustalić, że ta odznaka należy najprawdopodobniej do jednej ze 150 osób, które znajdowały się w danym miejscu. Czyli to już jest mega frajda z tego powodu, że mam przedmiot, który należał do kogoś z tych ze 150 osób.
1: Że to jest w ogóle zawężone grono, bo to 150 osób no, na taką...
2: W przedziale kilkuset tysięcy wojsk, to jest naprawdę...
3: Że oni się znajdowali. Właśnie teraz te najlepsze takie znajdki to są z kontekstem, gdzie naprawdę możemy poczuć ten przedmiot i najprawdopodobniej osobę, która była w tym miejscu.
1: Ja mam ciary, jak o tym mówicie, bo właśnie też o to miałem pytać, bo to się miało związać z moim kolejnym pytaniem, że to nie jest, że jakby możecie otworzyć jakby kawałek historii. Że to nie jest tylko, że znajdziecie, tylko właśnie mimo, że macie już ten przedmiot w rękach, to szukacie dalej, do kogo mógł należeć i tak dalej. To jest mega fascynujące.
2: Często można znaleźć, może nie często, ale takim jednym z przedmiotów, które fajnie pokazuje z imienia i nazwiska tak naprawdę, kto w danym miejscu się znajdował, są często wyryte własnoręcznie przez żołnierzy własne inicjały bądź imiona na manierkach wojskowych. To jest fajny artefakt przeszłości. Właśnie między innymi dzięki Jankowi Siniusowi, którego Marcin przedstawił, to na podstawie bazy danych, a Janek jest osobą zamiłowania, która się tym zajmuje, bardzo szybko dochodzi, jaki żołnierz, o jakim imieniu, nazwisku, w jakim wieku, w jakiej jednostce służył. wtedy fajnie ten kontekst, znalezienie takiego artefaktu historycznego pokazuje nam właśnie, co działo się, kto był w danym miejscu, co robił.
3: No właśnie niedawno mieliśmy taką sytuację w tym roku, nie wiem, z 2-3 miesiące temu. Nasz kolega Paweł wykopał duży przedmiot metalowy. No wyglądało to jak element czołgu i właśnie szybki telefon do Janka. Janek bardzo szybko ustalił, że to jest element wieży od sowieckiego działa samobieżnego Su-85. Byliśmy zadowoleni, ale po chwili Janek mówi, czekajcie, coś nam tam uświta w głowie. Poszukał w dokumentacji i okazało się, że na tym odcinku frontu znajdowało się tylko 3. I z tych 3 jeden tylko w tym miejscu został zniszczony. Okej, dobra, Janek, grzeb dalej. Janek doszedł do tego, że w papierach sowieckich, no teraz powiedzmy rosyjskich, jest cały opis tego wydarzenia i kto znajdował się w tym czołgu. Mamy...
2: Kto zginął, jak zginął, kto przeżył. Ja.
3: I tak nazwiska osób, które poległy w tym czołgu, który znaleźliśmy ten fragment. Więc tutaj znowu wracamy do tego kontekstu, że to jest dla nas było genialne. Mogliśmy prześledzić prawie cały szlak bojowy osób, które znajdowały się w tym czołgu, w tym dziale samobieżnym i w nim zginęły.
1: Ja mam ciary, jeszcze raz powtórzę, bo brakuje mi słów.
2: To są takie momenty, gdzie po jednym tak naprawdę kawałku złomu dochodzimy do czegoś, gdzie w innym sposobem można dojść po nieśmiertelnikach, bo nieśmiertelnik jest jednak takim elementem identyfikującym, a tutaj po tak naprawdę kawałku złomu dzięki Jankowi doszliśmy do tego, Janek doszedł, kto, gdzie, jak, kiedy i w jakim miejscu. To jest chyba takie clue tej pasji, którą my się zajmujemy.
1: Satysfakcja musi być ogromna.
3: Tak. Poznawanie tej całej historii, bo wykopanie w lesie jednej monety, dwóch gdzieś tam rozrzuconych, ktoś szedł po ścieżce, kiedyś tam zgubił, jest też fajne, ale naprawdę jeszcze wrócę do tego, że ten kontekst to jest no coś fajnego. Znajdujemy sowieckie oporządzenie. I tam było jednak do końca wojny ciężko z tym wyposażeniem. I tam bardzo było często, że ludzie podpisywali, tak jak Łukasz wspomniał, swoje rzeczy. I znajdujemy na przykład sztućce, kubki, gdzie jest Iwan, Stiepan. Niedawno była łyżeczka, gdzie staraliśmy się odczytać nazwisko. To był jakiś żołnierz Kozuli, miał na nazwisko.
2: Miał ze Śląska chyba.
3: Ze Śląska to był nieśmiertelnik.
2: Czy ze nieśmiertelnik?
3: Nieśmiertelnik był. To też była fajna sprawa. Nasz kolega niedaleko Miedwia wykopał nieśmiertelnik. Był to nieśmiertelnik Kriegsmarine, a na tych nieśmiertelnikach wypisywane było imię i nazwisko i numer tam żołnierza. I udało się ustalić, że najprawdopodobniej ten pan pochodził z rejonów Gdańska, gdzieś z tamtych, nie Gdańska, przepraszam, ze Śląska. I został wcielony do artylerii nabrzeżnej w rejonie Francji, gdzieś nad Morze Północne. A następnie, jak tam wiadomo, Francja już z powrotem w ręce aliantów wpadła, marynarze zostali skierowani do oddziałów piechoty. I Janek też sprawdził, że tam, nie chcę zdradzić imienia nazwiska tej osoby, co jest na tym nieśmiertelniku, jest to Ślązak. I w rejonie jeziora Miedwie według dokumentów paru Ślązaków tylko było. No ale niestety, no Niemcy dzisiaj już ukrywają dane. Nie można tak sobie napisać, że dajcie mi imię i nazwisko i że tam wszystko sprawdzą wam. Ale wiadomo, że byli Ślązacy i to była dosłownie garstka, która tam walczyła. I tu też wracamy do kontekstu, że znowu coś mamy, coś gdzie co możemy dopisać. I naprawdę to jest kolosalna dla nas frajda, jeżeli to wtedy wykopiemy.
2: Często uzupełniamy tą całą układankę o ten jeden puzzle, który brakuje w tej całej historii. To też wielką przyjemność sprawia.
3: No tak, wracając do tego jeszcze, ten powiem, swego czasu przecież Janek też na pewnej pozycji za Szczecinem wykopał papierośnicę, kawałek sztućca i jeszcze coś, bo imię i nazwisko tam wyryte i jeszcze coś już nie pamiętam. Janek odkrył, że ta osoba skąd zaczęła swój szlak bojowy, gdzie skończyła, że przeżyła wojnę, gdzie jest tam jego ten, potem rodzina była, bo rodzina tamten już tam nie była zainteresowana, żeby te rzeczy otrzymać.
1: Tak, nie była, bo też o tym też mi się nasunęło na myśl,
3: nie,
1: że...
3: Nie zawsze chcą. Tak, nie zawsze chcą. Najczęściej no to oczywiście ze strony niemieckiej nie chcą odzyskiwać rzeczy, bo oczywiście mój tata, czy tam dziadek nigdy nie walczył w Polsce, prawda? No ale tutaj cała historia od jego, od początku szlaku bojowego po sam koniec była zapisana. Idealnie mógł sobie dopasować, nie?
1: No ja chciałem powiedzieć, że pozdrawiamy pana Janka.
3: Bo
1: naprawdę robi to wszystko wrażenie.
3: Bo dużą głowę do takich rzeczy.
2: Janek tak naprawdę też dzięki wiedzy Jankowi też upieramy się na tej wiedzy, którą przelał na papier. Janek wydał książkę Bitwa Narodów. Jan Sinius, więc on te wszystkie wydarzenia, które działy się tutaj stricte w II wojnie światowej, właśnie opisał w książce. Bardzo fajna lektura, polecam. Fajnym językiem napisana, wciąga. I teraz akurat szykuje się na drugi tom. Drugi tom nie będę zdradzał, ale jest kontynuacją. Natomiast no już w tym pierwszym tomie fajne wydarzenia są opisane. I my często, będąc w lesie, znajdując pewien kontekst różnych elementów, stawiamy taką kropkę na i, bo niektóre rzeczy nie są... Chociażby sytuacja, która miała miejsce na samym początku naszego stowarzyszenia, co też mi tak zapadła w pamięć. Janek w książce opisywał, że w danym regionie stał karabin, który zestrzeliwał iły, radzieckie samoloty, które tutaj strzelały w Niemców nadchodzących i tak dalej. To takim właśnie poszukiwaniami, takim tak naprawdę przypadkiem, bo idąc w lesie, to się obiera jeden kierunek, bądź dany region się przeszukuje, no to miejsce tego działa znalazłem. Było tam kilkadziesiąt łusek tego kalibru i na 99% to właśnie było to działo, które on opisywał w książce. Umiejscowienie tak naprawdę co do metra, gdzie ono się znajdowało, więc to są takie rzeczy, które z taką radość sprawiają przy poszukiwaniu.
1: A już się znaliście z Jankiem?
2: Wtedy tak, tak. Mhm.
1: Mega. Powiedzcie mi proszę, jak wybieracie miejsca swoich poszukiwań, czym się kierujecie, w jaki sposób się przygotowujecie i jak długo to trwa, bo pewnie ciężko odpowiedzieć, bo to pewnie są różne jakby etapy, czy krótsze, czy dłuższe, no ale byście mogli powiedzieć, jak wybieracie miejsca?
2: Chyba takim jedyną taką, znaczy może nie jedyną, jedną z głównych baz wiedzy są to zagraniczne raporty wojenne, z których Marcin bardzo często korzysta. Ostatnio mnie właśnie uczył, jak odczytywać, jak zaznaczać, odczytywać dane. Tam jest wszystko opisane. Jaka jednostka, gdzie walczyła, którędy szła. No jesteśmy w takim miejscu, Szczecin jest głównym tutaj, tak naprawdę największą bitwą była II wojna światowa i tego jest na każdym kroku. Tu, jak na jakim skrzyżowaniu nie pójdziemy, mamy ślady II wojny światowej. Gdziekolwiek w lesie nie pójdziemy, czy jako grzybiarze, czy jako spacerowicze, też te ślady II wojny światowej mamy. Czy to w postaci nieszczęsnych niewybuchów, które zostały, czy to chociażby wyryte swoje inicjały, bądź inne różne rysunki na drzewach przez Armię Czerwoną. Więc tych śladów II wojny światowej jest mnóstwo. I szczególnie nie trzeba się gdzieś głowić nad tym wszystkim, żeby szukać.
1: No bo samo miejsce jest już częścią historii.
2: Natomiast pogłowić się tylko trzeba, czego szukać w danym miejscu. Na podstawie między innymi właśnie tych zagranicznych map, zagranicznych dokumentów wojennych.
3: No ale teraz w tych czasach też, jak już detektory stały się bardziej popularne, to jednak czasem nie opłaca się iść na takie miejsca, które są bardzo znane, gdzie na mapach wiadomo, gdzie na przykład jednostka stała, gdzie doszło do jakiegoś bitwy, gdzie było jakieś grudzisko, jeżeli cofniemy się dalej w czasie. Gdyż teraz jest dostęp do internetu, do tych wszystkich map jest o wiele większy i często wchodzimy na ten teren, cieszymy się, że sobie tam pokopiemy, a tam się okazuje, że tam jest, jak my się śmiejemy, dołek na dołku. Czyli ktoś wykopał i jeszcze w środku ktoś szukał. I często tak jest, planujemy, że nie tyle skupiamy się na danym miejscu, gdzie było te apogeum całego wydarzenia, tylko staramy się już szersze kręgi zataczać, szukać tego coraz dalej i dalej od tego właśnie miejsca, gdyż większość ludzi kiedyś się skupiała na danym punkcie, a tak naprawdę nie wiemy, w którą stronę co się rozeszło. Może w tą stronę była jakaś kiedyś ścieżka, może w tą stronę na przykład ktoś poszedł za potrzebą i zgubił coś. Tak kiedyś na przykład w środku lasu w jednym miejscu znaleźliśmy 17 monet z XVIII wieku. Na mapach nie ma tam ścieżki, nie ma budynków, nie ma nic, po prostu cały czas tam był las, może kiedyś było pole, jak nie było map, i 17 monet leżało w jednym dołku z XVIII wieku.
2: Żadnego śladu historycznego, kontekstu, nic nie znaleźliśmy, po prostu leżały w dołku, dosłownie dołek 20 na 20 centymetrów, może 30 na 30. I skąd one się tam wzięły?
1: Ale może jest,
2: czy ktoś poszedł za potrzebą i wypadły z kieszeni? No nie ma.
1: Ale one były zakopane?
2: Tak, tak, no wszystko
1: jest podziemne. No tak, tak, tak.
3: W głębokości 20-30
1: centymetrów. No może ktoś ukrył po prostu.
3: Znaczy wątpię, żeby ją ukrył, bo to były
1: Uciekając po wojnie.
3: Nie, to były z XVIII XVIII wieku.
1: A z XVIII wieku, tak, przepraszam.
3: Tak. I patrząc na to, to były jak na nasze teraz standardy drobne. Mhm. Tam były części talara, to było ogólnie części talara, okay. I nawet dzisiaj jak je się znajduje, to one nie stanowią jakiejś większej wartości historycznej nawet.
2: To te popularny, o, popularna moneta.
3: Tak jak komuś się portfel otworzył, drobne się wysypały. Okay. Za to może kupiłby tam, nie wiem, 3-4 chleby, jakieś picie i coś innego, nie? No to nie było nic takiego i właśnie często idziemy w nieznane. Bo naprawdę te tereny, które są znane, są bardzo przekopane. Już w latach 90., końcówka lat 80., kiedy stało się popularne zbieranie militariów, bo od tego tak się najbardziej zaczęło, nie? Mhm. To było najpłudziej, nikt tego kiedyś nie zbierał, to wywalało się po lasach. Były grupy, które chodziły i naprawdę przeszukiwały te tereny i znajdowały naprawdę dużo rzeczy. My czasem się śmiejemy, że w chwili obecnej zbieramy te rzeczy, które kiedyś jeszcze w latach 80. dla innych poszukiwaczy były śmieciami.
1: A, okay.
3: Że po co komuś było pół hełmu, jak z boku miał trzy całe hełmy, mm-hmm, na przykład, nie? Mm-hmm.
2: No i to też. Z drugiej strony, z biegiem lat technologia poszła do przodu i nam ułatwiła. Mówię tu o sprzęcie. Mhm. Kiedyś głównie były analogi, macki saperskie, inne druty, którymi się manualnie szukało w ziemi, w takich właśnie, tak jak Marcin przedstawił, w punktowych miejscach. Mhm. Z biegiem lat sprzęt wyeluował i technologia poszła do przodu i z analogowych przeszliśmy na cyfrowe o praktycznie nieograniczonych możliwościach. Natomiast patrząc od strony gdzie poszukiwać? No to kiedyś człowiek się opierał na starych mapach, na starych książkach, tak. Musiał to przeczytać.
1: Tak.
2: Nie każdy do tego tak podchodził, więc to też była garstka. Na tę chwilę dzięki i przez internet dostęp do takich danych ma tak naprawdę każdy. Tak. To są ogólnie dostępne dane. Każdy, kto chce znaleźć, się znajdzie. Więc z jednej strony to nam ułatwiło poszukiwania, ale z drugiej strony, w cudzysłowie można tak nazwać, konkurencja, czyli miejsca... Te najbardziej popularne są, tak jak Marcin wspominał, dołek przy dołku przeszukane, to widać w terenie. Nawet jeżeli ktoś zasypał dołek, to i tak jednak ta ściółka w tym dołku potrzebuje paru miesięcy.
3: Ziemia jest zruszona już.
2: Paru miesięcy, żeby powrócić do takiego stanu pierwotnego, mimo to, że się to warstwami ziemi fajnie można poukładać, to jednak te ślady od poszukiwań są i internet pomógł, ale też troszeczkę przeszkadza.
1: Tak, dokładnie. Dlatego ja już nie będę ciągnął za język, jeżeli chodzi o miejsca poszukiwań. Po co robić wam konkurencję? Po co tutaj za dużo powiedzieć?
3: Znaczy tutaj ci się wtrącę, akurat tutaj nie chodzi tyle o konkurencję. Tak jak mieliśmy my przykład kiedyś, udostępniliśmy miejsce, w którym poszukiwaliśmy, pokazaliśmy, że jest dużo przedmiotów.
2: I na jednym zdjęciu był jeden taki fragment, który jak znał to miejsce, ten teren, jest ze Szczecina, to się domyślał.
3: Tak, i parę dni później nagle się dowiadujemy, że to miejsce wygląda jak normalnie...
2: Po rykowisku dzików.
3: Czyli
2: jak na Księżycu.
3: Krajobraz księżycowy jest, że jest zryty, że są dołki wykopane, że pełno żelastwa na wierzchu.
1: To dziki to nie były.
3: Nie, dziki. I tutaj też jest dla nas właśnie pod tym względem minus, bo dobrze żyjemy z leśniczymi. Mhm. Tak, wykopujemy dołek, zakopujemy, leśniczy jest zadowolony. Ale też właśnie, tak jak mówię, szara strefa jest, gdzie w nocy z latarkami chodzą. Mhm. Chociaż coś przyznam, że też kiedyś się chodziło, bo jest wygodniej ten w nocy z latarką pochodzić. Ale tu typowo chodzą osoby, które nie respektują prawa. Mhm. Nie respektują tego, że na przykład są miejsca archeologiczne, gdzie nawet my nie dostaniemy zgody. Nawet jakbyśmy usilnie prosili, nie dostaniemy tam zgód. Wchodzą, dewastują, niszczą zabytki.
1: Jest to taki szaber, można powiedzieć.
3: No też, taki jest też. I właśnie dlatego też staramy się nie udostępniać pewnych miejsc, bo też zdarzało nam się znaleźć przedmioty, które mają 2000 lat, 3000 lat mają i absolutnie wtedy staramy się nie udzielać żadnych informacji pod względem tego. No, nikt z nas tego, znaczy z poszukiwaczy takich bardziej myślących, nie udostępnia, bo wiemy i zakładamy wprost, że tam pojawią się osoby, które to przekopią dosłownie, jakby stado dzików tam weszło. I my wtedy też mamy przez to problemy, bo WKZ to sprawdza. I my możemy nie dostać następnej zgody na dany teren. Mhm. Też musimy uważać właśnie z tym, z pokazywaniem rejonu, gdzie. Bo niektóre rejony naprawdę, które są, jakby wcześniej rozmawialiśmy, są na mapach, a których nie ma. Mhm. I my znajdujemy je przez przypadek. I to osoby inne postronne nie wiedzą o tym terenie, ale przez naszą nieuwagę mogą się dowiedzieć. I jak my przeważnie co weekend staramy się kopać, może co trzeci dzień, to są takie osoby też, które z tego żyją, zarabiają na tym i dla nich to jest nie problem, że na drugi dzień po nas tam się pojawić i naprawdę zrobić tam kretowisko.
2: Często, jeżeli znajdujemy jakieś elementy, czy to II wojny światowej, czy to elementy starsze, tutaj średniowiecze, epoka brązu, ale wiemy, że coś z tym miejscem jest nie tak, że dalej musimy tam wrócić, to tym bardziej takie zdjęcia próbujemy w taki sposób robić, żeby nikt nie wiedział, które to miejsca są w lesie, by do nich wrócić, rozwiązać tą zagadkę, stworzyć ten kontekst historyczny, bo, no bo mówię, tak jak tutaj krajobraz jak na Księżycu może się, może się zdarzyć przy następnej wizycie właśnie w lesie.
3: Zdarza się u nas tak, że często jak na naszą grupę na Facebooku wrzucamy zdjęcia, to czasem jest tak, że je nawet cenzurujemy, zamazujemy właśnie takie punkty, które są bardzo charakterystyczne dla tego miejsca. To nie chodzi, że my mamy jakąś konkurencję, bo na przykład na daną działkę czy pole tutaj w rejonie może mieć kilka osób zgodę. Tylko o to chodzi, że dużo jest właśnie takich osób, no typowe hieny, które tylko czekają na to, że o, w tym miejscu coś wychodzi, no to jedziemy, kopiemy i się zwijamy.
1: Nie? No to bardzo nielegalne.
2: Takim przykładem jest też inne miejsce, gdzie znaleźliśmy można powiedzieć trzech Niemców, którzy zostali zgłoszeni. Przyjechała policja, kryminalni, zrobili cały raport, fotografię i tak dalej, wszystkie zeznania. Tutaj procedura prawnie odbyła się od deski do deski w pełnym szeregu tych zadań. Instytucja została powiadomiona o tym. My czekamy grzecznie, bo minęło już parę miesięcy, żeby ktoś przyjechał, zrobił ekshumację. A ostatnio byłem, bo od czasu do czasu przejeżdżam przez to miejsce i z ciekawości parkuję na poboczu, idę w las, sprawdzam, czy wszystko jest okej. No i tak z trzech Niemców, jeden prawdopodobnie, z tego co tam widziałem, jednego straciliśmy, jakby to nie zabrzmiało, ale tak, zgłosiliśmy trzech. W raportach wszystkie są trzy, a w praktyce, kiedy przyjdzie ekshumacja, nagle okaże się, że halo, halo, panowie zgłaszali trzech, a jest dwóch. Gdzie jest ten trzeci? To już nie jest...
3: Znaczy wiesz, no tam kości, zwłoki te nam zostały.
1: Szczątki.
2: No, szczątki, tylko szczątki. Całe oprzyrządowanie, kto tam był i tak dalej, to wszystko prawdopodobnie zostało zabrane.
3: Najprawdopodobniej tam szczątki dwóch Niemców to były może najprawdopodobniej na zewnątrz i zostały tylko kości. I ciężko będzie tam o zidentyfikowanie tych osób, ale jest jeden tam żołnierz, który najprawdopodobniej został ranny, czy zginął i wpadł do dołka strzeleckiego i tam został w całym swoim wyposażeniem. Przez tyle lat go nikt nie odkrył.
2: I to właśnie
3: my
2: to jest ten.
3: Go odnaleźli, tam była manierka, magazynki były.
2: Buty, mundur.
3: I oczywiście jak zaczęły wychodzić pierwsze kości, i oczywiście zorientowaliśmy się, że są to kości, od razu wtedy przestajemy kopać, zawiadamiamy policję i to zostaje. I powiadomiliśmy policję, policja przyjechała, wszystko zrobiła dokumentację, a tu się okazało, nie wiemy czy to z naszej winy, może ktoś gdzieś usłyszał i ktoś najprawdopodobniej rozkopał ten grób, nazwijmy to po prostu grobem. I jedynie co nam zostaje nadzieja, że zabrał sobie całe jego wyposażenie, oporządzenie, ale zostawił nieśmiertelnik. Po tym nieśmiertelniku to jest dosłownie dowód osobisty tego żołnierza. I te osoby, które zginęły podczas II wojny światowej, do tej pory znajdują się na listach Czerwonego Krzyża. I ten nieśmiertelnik może być jego, właśnie tak mówię, dowodem i dzięki niemu możemy zidentyfikować tą osobę, która tam znajduje się w tym grobie. Mam nadzieję, że naprawdę te osoby zabrały tylko wyposażenie, ale zostawiły ten nieśmiertelnik. I teraz ta osoba, która jest na dzień dzisiejszy NN, będzie osobą z imienia i nazwiska, może z twarzą, bo zdjęć jest też dużo tych żołnierzy. Miejmy no nadzieję właśnie, że ten nieśmiertelnik został na miejscu.
1: Mam też taką nadzieję. Tym zakończymy, ale powiedzcie mi, czy możecie, nie wiem jak określić, znalezisko, nie chcę brzydko powiedzieć, bo rozchodzi się tutaj o ludzi. Czy jest to najbardziej fascynujące, co znaleźliście? Czy oceniacie to jako największe odkrycie? Czy ciężko jednak porównywać?
2: Ciężko porównywać.
1: Porównywać przedmiotów do jednak osób, które żyły.
3: Ciężko, to zależy, kto czym jakby się interesuje. Mhm. Są osoby, które interesują się na przykład Napoleonem, są osoby, które interesują się średniowieczem. I każdy z nas, każdy z naszych członków ma swój charakter, swoje upodobania i każdemu się z osobna podoba rzecz, którą on znajduje. Mhm. No, dla mnie jest dużo przedmiotów. Dla mnie na tą chwilę są właśnie najlepsze te z kontekstem. Dla chłopaków też. Zwykła moneta, nawet złota, no ucieszy bardzo. Mhm. Ale złota moneta, fajnie się ucieszę. Ale jeżeli znajdę na przykład właśnie menażkę z podpisem, imię i nazwiskiem i dopasuję, znajdę zdjęcie, znajdę historię tego osoby, no to ja jestem wielce zadowolony z tego powodu.
1: I takich wykopalisk, znalezisk jak najwięcej wam życzę. Na dzisiaj to wszystko. Moimi gośćmi byli panowie ze Stowarzyszenia Szczecińska Grupa Eksploracyjna, Łukasz Istelski, prezes stowarzyszenia, oraz Marcin Majkowski, członek stowarzyszenia. Dziękuję panowie bardzo.
2: Dziękuję im serdecznie za zaproszenie.
1: I do usłyszenia.
2: Do zobaczenia.
0: SK Szczecin.
1: A teraz zmieniamy temat i przenosimy się do świata szczecińskiego ekogeneratora. Zostańcie z nami. Dzień dobry, witam serdecznie w naszym lokalnym magazynie. Krzysztof Baziuniak. Moim dzisiejszym gościem jest Anna Folkman, rzecznik Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów, czyli mówiąc pokrótce, ekogeneratora. Zamienianie wszelkich odpadów w energię dla miasta. O tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Witam pani Aniu.
4: Dzień dobry, witam serdecznie pana oraz słuchaczy.
1: Ja miałem przyjemność w związku z 13. Międzynarodowym Dniem Przewodnika Turystycznego uczestniczyć w spacerze w ekogeneratorze, więc mam jakieś pojęcie, na pewno dużo, dużo większe niż przed tym spacerem. Natomiast myślę, że naszym dzisiejszym zadaniem, że tak to ujmę, będzie zobrazowanie to tego spaceru, chociaż pokrótce troszeczkę, naszym słuchaczom, tak by zachęcić ich do jakiejś pozyskiwania szerszej wiedzy lub uczestnictwa w takim spacerze. Zaczniemy od pytań takich dość podstawowych. Pani ma niesamowitą energię opowiadania o ekogeneratorze, o czym się już przekonałem.
4: Bo w tym miejscu jest energia, tak?
1: W tym miejscu. Ja myślę, że pani właśnie tą energię, na pewno jest pani częścią tej energii, wie.

0: tym bunkrze funkcjonuje chwytak, który jest podwieszony na słownicy. Pan operator za pomocą tego chwytaka miesza te odpady, uśrednia ich skład na powietrze je po to, żeby później lepiej się spalały i tak średnio co 15 minut zasypuje dwa leje zasypowe, z których te odpady prosto trafiają na ruszt mechaniczny, posuwisto zwrotny do komór paleniskowych, do dwóch komór paleniskowych i tam są unieszkodliwiane termicznie. Oczywiście spaliny są oczyszczane w procesie, który jest dość skomplikowany i jako jedyny w naszej Polsce bardzo rozbudowany. To jest system oczyszczania spalin również mokry i jako jedyny właśnie zastosowany w naszej instalacji. Te spaliny oczywiście są oczyszczane, ale jeśli chodzi o produkcję energii, to spalane odpady, które w związku z którymi powstają gorące spaliny, podgrzewają część wodno-parową naszych kotłów. W ten sposób powstaje para, która trafia do turbiny, do wymienników ciepłowniczych i w ten sposób produkowana jest energia elektryczna oraz energia cieplna.
1: No, mam też szczęście, tak jak powiedziałem, że uczestniczyłem w tym spacerze i pani o tym opowiada i ja to widzę. Chwytak, o którym pani wspomina, no to jest wielki chwytak, to jest ogromna rzecz. Jeden z uczestników spaceru, jak pytałem uczestników o co zrobiło największe wrażenie, to ktoś fajnie porównał, że przypominało to trochę scenę z filmu Star Warsy. ten wielki chwytak, który faktycznie chwyta te odpady i je segreguje.
0: Tak, niektórzy mówią też, że to jest story pewnie. W odcinku też gdzieś pojawiło się takie urządzenie. Rzeczywiście chwytak jest ogromny, sam waży 5 ton, tyle samo potrafi unieść, ale tak średnio pan operator nabierając odpady unosi 2,5-3 tony, w zależności też ile te odpady ważą, czy są wilgotne, czy też nie.
1: Jeden chwyt to jest ponad 2 tony, tak?
0: Około, tak.
1: Wow.
0: Może tyle unieść. Tak jak mówiłam, średnio co 15 minut wsypuję te odpady do lejów. Oczywiście zadaniem pana operatora jest nie tylko zasypywanie lejów, ale też właśnie uśrednianie składu, napowietrzanie tych odpadów, odbieranie ich z bram, do których trafiają przywożone przez transporty. No a także patrzy, co w tych odpadach się znajduje, bo niestety z tą segregacją bywa różnie i w tych odpadach zmieszanych znajdujemy też rzeczy, które nie powinny się tam znaleźć.
1: No właśnie o to chciałem zapytać, bo to jest dla pana operatora, myślę, nie lada wyzwanie, bo ponad 2 tony odpadów za takim jednym uchwytem i on musi mniej więcej, sam musi rozważyć, co się nadaje do której lei?
0: Czy... Znaczy nie, pan operator nie rozważa.
1: Bo to byłoby już chyba bardzo na wysokim poziomie zadania.
0: Tak, wszystko co trafia do naszego bunkra już z niego nie wychodzi. I nawet jeśli to są odpady, które nie powinny się tam znaleźć, na przykład fotel, pojemnik po bioodpadach, było też pół podwozia Fiata, małego Fiata, takiego samochodu, jeśli ktoś jeszcze pamięta. To są rzeczy, które nie powinny znaleźć się w odpadach zmieszanych. One muszą zostać u nas unieszkodliwione. Niestety zdarzyło się tak, że mimo, że te odpady zostały zarejestrowane w bazie danych o odpadach jako odpady zmieszane o konkretnym kodzie, okazuje się, że znajdują się tam też innego rodzaju odpady. One są oczywiście unieszkodliwiane, no, ale mogą sprawić kłopot. Tak? Taki duży fotel może zapchać jeden z lejów zasypowych i wtedy może pojawić się problem. Następuje odcięcie paliwa od kotła, bo naszym paliwem są właśnie śmieci, odpady. No i nie można na to pozwolić, więc pan operator widząc jakiś gabaryt, coś, co mogłoby na przykład zapchać lej, wydobywa ten odpad na galerię bunkra. Mamy też taką specjalną kruszarkę, która później kruszy po prostu te większe odpady. No, znajdują się tam także odpady mniejsze, które nie sprawiają problemu na etapie
1: dostarczenia. Ale i tak nie powinny się tam znaleźć, tak?
0: Na przykład puszki, metale, tak? To są rzeczy, które nie powinny znaleźć się w odpadach mieszanych i my to widzimy w postaci odpadu poprocesowego, jakim jest złom. Tego złomu jest naprawdę bardzo dużo. To jest około 2,5 tysiąca ton, jeśli chodzi o skalę roczną. To jest naprawdę dużo złomu, który tak naprawdę albo powinien trafić do pojemników o żółtym kolorze, albo na skup złomu, albo do ekoportów, bo czasami to są na przykład aparaty fotograficzne, tak jak pan widział w naszej gablocie, które nie spalają się, no bo to są metale o wysokiej temperaturze topnienia, one nie spalają się w naszym kotle. Wypadają później jako odpad poprocesowy, jako

0: złom. No i my musimy ten odpad zagospodarować. Także lepiej byłoby, gdyby te odpady były lepiej posegregowane. Wtedy też nie byłoby problemu, na przykład jeśli chodzi o temperaturę, ponieważ takie metale mogą tę temperaturę w kotle obniżać, a ona ma duże znaczenie przy oczyszczaniu też spalin. Także bardzo trzeba tego pilnować. Odpady są paliwem nieprzewidywalnym, także zdajemy sobie z tego sprawę. Nasi operatorzy, nasi specjaliści są do tego przyzwyczajeni i przygotowani na to, że coś tam może się wydarzyć i w tych odpadach znaleźć coś, czego moglibyśmy się nie spodziewać. Ale zawsze ta segregacja u źródła ułatwiłaby cały proces. No i pozwoliłaby też wykorzystać te odpady ponownie, bo kiedy one trafiłyby właśnie do odpowiednich pojemników czy na skup złomu, na pewno od razu zyskałyby drugie życie.
1: Dużo się zdarza gabarytów w ekogeneratorze?
0: Nie, to nie jest tak, że są do nas przewożone, bo nie mogą do nas trafiać, ale zdarzają się takie sytuacje, że jest coś dużego. Takim, no już gabarytem może być nawet wielki pruszowy misiek, który...
1: Wspominała pani o się ostatnio, tak, że i też, jest problematyczny.
0: Tak, jeżeli zapchalej mógłby być problemem, dlatego no, są na to sposoby, żeby takie odpady unieszkodliwić. Niemniej jest to zawsze jakieś tam dodatkowe zadanie, ale to nie jest tak, że codziennie trafiają do nas jakieś tapczane, kanapy i tego typu odpady, bo ich tam nie powinno być, tak? Dodajmy, że właśnie w bazie danych o odpadach wszystko jest poświadczone, że są to odpady zmieszane i to dopiero przy wyładunku okazuje się, że znajduje się tam coś, co nie powinno się znaleźć, a też nie jest to łatwe do zidentyfikowania, kiedy przyjeżdża do nas dziennie około 70 takich transportów i co chwilę wysypują swój ładunek do bunkra. Jest to trudne, żeby namierzyć, z którego dokładnie transportu te nieodpowiednie odpady do nas przyjechały.
1: Zostając jeszcze chwilkę przy gabarytach, tak by nasi słuchacze wiedzieli, to gdzie w takim razie oddawać gabaryty, tak żeby nikomu nie sprawić problemu?
0: Jak najbardziej odpowiednim miejscem są ekoporty, które działają w naszym mieście i można to zrobić bezpłatnie, oddać właśnie do tych punktów. Pewnie Państwo słyszeliście, że raz w miesiącu w Szczecinie otwiera się galeria szpargałek w jednym z ekoportów i wtedy nawet taki gabaryt, fotel można sobie nabyć, bo bardzo często są to rzeczy, które nadają się jeszcze do użytku, a ludzie się ich pozbywają.
1: No i idą, mówiąc wprost, idą na łatwiznę i zostawiają je po prostu przy pojemnikach.
0: Tak to niestety też bywa. No ale my tutaj, jeśli chodzi o gabaryty, nie zajmujemy się tym tematem. Nie powinny one do nas trafiać.
1: Wystawiane choinki też trafiają do ekogeneratora? Czy to już jest inna historia?
0: Trafiają.
1: Tak? Tak. Ale powinny, czy nie powinny?
0: Nie powinny.
1: Nie powinny, no właśnie.
0: Piszemy o tym na naszym Facebooku. Często też reagujemy na takie sytuacje, kiedy uda nam się dostrzec jakiś odpad, który nie powinien do nas trafić i chcemy dać o tym jasno do zrozumienia i ten okres właśnie poświąteczny taki jest. Słyszymy cały czas komunikaty w mediach ze strony miasta, tak, naszego Urzędu Miasta, że choinki właściwie chyba do końca marca nawet można zostawiać przy pojemnikach na bioodpady. Oczywiście one powinny być pozbawione wszelkich ozdób, ale to właśnie tam jest to miejsce, gdzie one powinny trafić, ponieważ one nadają się na kompost i później do ponownego przetworzenia. Kiedy trafiają do nas, oczywiście też są unieszkodliwiane, też możemy coś z nich wyprodukować, ale można byłoby to zrobić zgodnie z przeznaczeniem, bo te naturalne odpady pochodzenia roślinnego jak najbardziej nadają się na kompost i powinniśmy podnosić ten procent odzysku też tych bioodpadów, więc one do nas nie powinny trafiać. Wartość kaloryczną nie mają aż tak dużą, więc tutaj dla nas nie ma to takiego dużego znaczenia. Niemniej ze smutkiem patrzy się, kiedy chwytak taką choinkę przerzuca właśnie do jednego z lejów, wiedząc, że mogłaby właśnie posłużyć później do produkcji nawozu zupełnie do innych celów. Także pamiętajmy też o tym. Co roku staramy się też o tym przypominać, ale co roku też trafiają się zdjęcia na naszych kanałach w social mediach, że te choinki na zdjęciach są zawsze w tym okresie poświątecznym.
1: A wspomniała jeszcze pani o tych elementach, które się nie spalają. Właśnie aparat fotograficzny, macie taką w ekogeneratorze gablotkę, która robi naprawdę wrażenie, bo wchodząc tam jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem całego spaceru, naprawdę można by pomyśleć, że to jest jakaś gablotka w stylu muzeum, tak jak ktoś tam słusznie zauważył. komentarzu, czy to nawet pani mówiła, jakieś krzyżyki, naprawdę jakieś bardzo ładne rzeczy. I czyli ludzie też się pozbywają takich rzeczy, świadomie czy nieświadomie, nie wiem, i faktycznie i można powiedzieć, że zdobią waszą gablotkę. Zdobią, nie zdobią, bo jest to niechlubna gablotka.
0: Tak. My pokazujemy, eksponujemy te odpady właśnie, żeby pokazać, co tak naprawdę ludzie wyrzucają, a są to, jak pan wspomniał, krzyże, jest też nawet wizerunek Jana Pawła II,
1: tak, właśnie.
0: Jakieś kajdanki, hantle, pamiątkowe medale nawet z podróży promem Jan Hewel już.
1: Właśnie.
0: Czasami młodzież przychodząc do nas mówią, że właśnie część z tych rzeczy tak naprawdę powinna znaleźć się albo w muzeum, albo przynajmniej w jakimś godnym miejscu do tego przeznaczonym. Trafiają do śmieci. No my, znajdując tego typu odpady, może chcemy w jakiś sposób uszanować jeszcze ich jakieś wartość.
1: Jakąś historię.
0: Historię, wartość i chcemy je wyeksponować. No tak. Nie powinny się tam znaleźć, to są takie małe elementy, ale większy znacznie problem jest z tymi większymi, na przykład wózki sklepowe, tak, rowery, hulajnogi. Tego też jest sporo.
1: Mhm. Jak Ekogenerator współpracuje z lokalną społecznością? No poza takimi spacerami, do których jeszcze na pewno wrócimy. W jaki sposób edukuje się mieszkańców właśnie w zakresie gospodarki odpadami?
0: Tak, no myślę, że głównym takim elementem, który jest tym aspektem edukacyjnym, to są spotkania w naszym zakładzie i uważamy, że to jest chyba najlepsza droga, najlepsze rozwiązanie, ponieważ zobaczyć tam i być na miejscu to jest najlepsze.
1: Tak, to na pewno.
0: To daje najlepszy efekt edukacyjny. Staramy się też brać udział w imprezach plenerowych. Jesteśmy zapraszani, organizujemy różne też wydarzenia. Niemniej te wycieczki i spotkania, wizyty w naszym zakładzie odbywają się cyklicznie. Wtorek, środa i czwartek, właściwie przez cały rok, poza wakacjami. Tylko rok szkolny wyznacza ten cykl naszych spotkań. No i trzeba powiedzieć, że mamy już obłożony już właściwie cały przyszły rok szkolny.
1: Przyszły rok?
0: Tak. 80 grup, które czekają na wyznaczenie terminów, jest na naszej liście rezerwowej. Co chwilę dopisują się kolejne. Dodajmy, że są to klasy od drugiej klasy szkoły podstawowej, ale też studenci, dorośli, grupy seniorów, bardzo aktywnych w naszym mieście, bardzo chętnie do nas przychodzą. Także goście z innych miast. Zdarzają się też wycieczki zagraniczne, które do nas przyjeżdżają też zwiedzać naszą instalację. Więc spotkania tutaj organizujemy też. Zaczęliśmy organizować takie nasze akcje, sprzątanie świata z ekogeneratorem, gdzie włączamy szkołę. Zachęcamy do sprzątania okolic. Ulicy, zaopatrujemy ich w niezbędny sprzęt, a później unieszkodliwiamy te odpady zmieszane w naszej instalacji. Giełdę wymiany zabawek, która niebawem w marcu będzie miała miejsce. Zachęcamy do tego, żeby dawać drugie życie, nie wyrzucać zabawek, nie wyrzucać przedmiotów, starać się znaleźć im jakieś inne zagospodarowanie, inny cel i wykorzystanie. No i nowa akcja w tym roku razem z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji. W czerwcu planujemy Dzień Sportu, Dzień Dziecka. Chcemy nie tylko mówić o zdrowym odżywianiu i zdrowym stylu życia poprzez właśnie picie wody naszej szczecińskiej kranówki, dbanie o środowisko.
1: Którą polecamy, czyli, oczywiście.
0: Tak, sprzątanie, dbanie o środowisko i no, nieśmiecenie, tak jak tutaj zawsze na tych naszych wizytach powtarzamy, ale też zachęcić do ruchu. Spalaj kalorie z ekogeneratorem, popijaj szczecińską kranówką, tak będzie nazywała się ta akcja. Naszym partnerem w tym roku będzie szkoła podstawowa numer 18. No i już zaczynają się pierwsze działania. Na pewno będziemy o tym informować. Chcemy, żeby to wydarzenie zostało przekute w przekazanie wiedzy, spotkanie edukacyjne, ale też w realne zachęcenie właśnie do ruchu poprzez organizację tego Dnia Sportu i także przekazanie ze strony ekogeneratora sprzętu sportowego, który później w szkole zostanie i będzie zachęcał młodych do ruchu, nie tylko na zajęciach WF-u, ale na przykład też podczas przerw. Tutaj taka akcja, aktywna przerwa po to, żeby młodzież odstawiła telefony i zajęła się małymi aktywnościami typu gra w piłkarzyki, cymbergaja, czy jakieś maty interaktywne po to, by się ruszali. Też zdawali sobie sprawę, że to gdzieś razem się łączy. To dbanie o środowisko, mhm. o ekologię, o to, gdzie żyjemy, czym oddychamy, co jemy, ale też o samego siebie, o ruch, o ten rozwój, który jest bardzo ważny.
1: No właśnie, edukowanie mieszkańców w każdym wieku w tych kwestiach jest ważne, no ale jednak myślę, że super, że stawiacie na grupy szkolne, bo jednak taka wiedza od małego jest bardzo ważna, no bo faktycznie ten młody człowiek wyniesie coś z tego i może faktycznie będzie segregował te śmieci. I to jest chyba bardzo ważne. Jaka jest reakcja dzieci, które was odwiedzają?
0: To jest świetne. Trzeba powiedzieć, że teraz już te klasy, które przychodzą, te najmłodsze, to są już roczniki, które urodziły się w czasach, gdzie segregacja odpadów była obowiązkowa, czyli od 2013 roku w naszym kraju ta segregacja jest obowiązkowa i to widać. Ogromne zaangażowanie, widać, że oni o tym wiedzą, że trzeba segregować odpady i trzeba przyznać, że często radzą sobie znacznie lepiej niż grupy osób dorosłych, którzy mają wiele wątpliwości, jakieś swoje przekonania co do tego, jak to powinno
1: przyzwyczajenia
0: być. Przyzwyczajenia. Rzeczywiście, a dzieci, młodzież są takim wdzięcznym odbiorcą i oni rzeczywiście sporo z tego wynoszą i dla nich to poniekąd jest to zabawa, ale widzą w tym cel i naprawdę często zaskakują nas swoją wiedzą, to, że wiedzą, co później z tymi odpadami się robi. Widać, że rozmawiałem o tym w domu, że to się też w domu dzieje. No i wszyscy jesteśmy zobowiązani do tego, żeby segregować odpady, wiadomo, ale widać, że ta edukacja zatacza szersze kręgi. Dlaczego nauczyciele też chcą do nas przychodzić? Jesteśmy takim też elementem uzupełniającym, a czasami bazą do tematów, do panelu, tematów dotyczących ekologii, dbania o środowisko. No i ten odzew i reakcja rzeczywiście jest bardzo pozytywna i właściwie nie musimy się specjalnie ogłaszać i zachęcać do tego, żeby do nas przyjść. Już ci, którzy byli, wiedzą, że warto naprawdę to zrobić. Warto też wiedzieć, że jest takie miejsce w naszym mieście i czym się zajmuje.
1: Tak, tak, dokładnie. Ja naprawdę polecam przybyć. Wspomniała pani o spacerze w lipcu, tak? Który się odbędzie w sobotę w lipcu. Może pani więcej powiedzieć?
0: Tak, z reguły jest to jedna z pierwszych sobót lipca. Dokładną datę na pewno będziemy podawać, będę też informować o tym w komunikatach. Tutaj zapisy będę prowadzić u nas na miejscu, także będzie można zapisać się mailowo, nie będzie to żadna rejestracja elektroniczna, bo czasami nie każdy gdzieś tam ma też dostęp do tego, ale na pewno będziemy o tym mówić. To już też od kilku lat taki spacer, taka wizyta się odbywa z racji takiej odpowiedzi na to zapotrzebowanie, tak? Bo przychodzą do nas właśnie grupy zorganizowane w tygodniu, w godzinach pracy i później często odbieramy telefony od rodziców tych dzieci, które tutaj były, którzy dostają naszą ulotkę, dzieci opowiadają, gdzie były, są zachwyceni i też by chcieli do nas przyjść. No i wtedy pojawia się kłopot, bo w pracy nie ma kiedy, nie mają jak zorganizować grupy, więc to jest takie wyjście naprzeciw oczekiwaniom tym mieszkańcom, którzy w tygodniu pracują i chcieliby w jakiś dzień wolny do nas przyjść i nas odwiedzić. Co roku rzeczywiście pełna taka grupa osób. Dodajmy, że tutaj limit osób to jest 30, dlatego...
1: Czyli to będzie jeden spacer,
0: Jedna grupa, tak, w jedną sobotę jedna grupa mieszkańców będzie mogła nas zobaczyć. Jeszcze przed postojem remontowym, bo potem czas wakacji, też często są pytania, czy robimy półkolonie, czy organizujemy jakieś inne spotkania. Nie, u nas czas wakacji to nie tyle czas urlopów, pewnie dla części tak, chociaż... Większość naszych pracowników jednak jest wtedy pracy, ponieważ u nas trwa postój remontowy coroczny, który właśnie w okresie wakacyjnym, letnim jest zaplanowany po to, żeby być dobrze przygotowanym na sezon grzewczy i by instalacja była przygotowana, wszelkie remonty przeprowadzone, to co trzeba wymienić, wymienione, gwarancyjne kwestie, jeśli chodzi o jakieś urządzenia też muszą być załatwione, więc ten czas zostawiamy sobie właśnie na ten postój i później we wrześniu ponownie wracamy z wizytami w zakładzie.
1: Tak, rozumiem, że nie ma miejsca na jakąś usterkę, pomyłkę w ekogeneratorze, więc to jest wszystko dokładnie sprawdzane, bo z tego co pamiętam, wspomniała pani, że ekogenerator działa 24 godziny na dobę?
0: Tak, ekogenerator działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i tutaj zawsze podkreślamy ogromne zadanie i odpowiedzialność naszych specjalistów, operatorów, którzy muszą być na tych zmianach, którzy pracują na trzy zmiany. Tak, nie można sobie pozwolić na to, ponieważ jedyny moment, kiedy wygaszana jest instalacja, kiedy powinno to się wydarzyć, to jest właśnie okres postoju. By do tego się dobrze przygotować, musi wszystko działać sprawnie, dlatego mamy teraz wiosną taki tak zwany krótki postój, kiedy wygaszamy linię, bo mamy dwie linie spalania na jedną zmianę. Instalacja cały czas pracuje, unieszkodliwia odpady, ale wygaszając zamiennie te linie, jesteśmy w stanie zobaczyć, co tam się wydarzyło przez ten rok, jakie prace byłyby konieczne. To są często bardzo stałe elementy. Oczyszczanie pewnych urządzeń, wymiana, doglądanie po to, żeby właśnie później w czasie postoju tego głównego, w czasie postoju remontowego letniego wszystko zrobić, zaplanować to z wyprzedzeniem, ponieważ to nie są tylko prace wykonywane przez naszą brygadę remontową, ale też przez firmy zewnętrzne, które trzeba wyłonić wcześniej, zaplanować te wszystkie prace tak, żeby być gotowym na sezon grzewczy we wrześniu, by wpiąć się do sieci ciepłowniczej, ponieważ my przecież dostarczamy, jesteśmy jednym z źródeł źródeł ciepła dla szczecińskiej energetyki cieplnej, dostarczamy ciepło do kranów i kaloryferów naszych mieszkańców.
1: No właśnie i o to chciałem na koniec naszej rozmowy zapytać, bo to też bardzo może zobrazować, dla mnie to zrobiło wrażenie. Zapamiętałem tylko kilka przykładów. Energia dla miasta z odpadów. Jaka to jest energia? Ja zapamiętałem m.in. oświetlenia na ulicach Szczecina, sygnalizacja świetna. Proszę wymienić jeszcze więcej. Bo to jest bardzo fascynujące i chyba to bardzo może zobrazować.
0: Tak. Tytułem wstępu chciałabym podkreślić to, co zawsze mówimy przy pytaniach takich dotyczących energii, bo właściwie ekogenerator tym się stał popularny. Odkąd zaczął zasilać tutaj jednostki miejskie, właśnie oświetlenie ulic czy sygnalizację świetnie, można było sobie to bardziej zobrazować. Mówię, aha, to, czyli ten sygnalizator świeci z prądu ze śmieci. I jesteśmy kojarzeni właśnie z tym miejscem, które produkuje tę energię. Drodzy Państwo, najważniejsze zadanie naszej instalacji to jest unieszkodliwienie odpadów. I to jest najważniejsze zadanie i to jest największa korzyść dla naszego miasta, że możemy właśnie w taki bardzo efektywny sposób i bezpieczny dla środowiska sposób te odpady unieszkodliwić i zagospodarować. I to jest podstawowe zadanie. A produkcja energii rzeczywiście bardzo spektakularna i równie ważna, ale już jako dodatek do właśnie tego całego procesu.
1: Misja poboczna.
0: Tak, dokładnie, bo to jest właściwie odpad, ta energia, która nam zostaje. My możemy ją produkować, a tak naprawdę najważniejszym procesem jest właśnie unieszkodliwianie odpadów. Dlaczego? Bo dzięki temu te odpady nie jadą na wysypisko. Tak? Dzięki temu odpady mieszkańców naszego miasta nie są składowane, nie trują środowiska. No i jakby wpisujemy się w ten zapis dyrektywy unijną, która nakazuje likwidację wysypisk do 2035 roku do 10%, więc taka instalacja jak ekogenerator pozwala to zrobić, by tych odpadów nie składować. Ale jeśli chodzi o energię, rzeczywiście od 2022 roku uzyskaliśmy koncesję na obrót energią elektryczną i od tamtego czasu możemy startować w przetargach, które dotyczą sprzedaży energii. No i tak już od 2023 roku zasilamy jednostki miejskie. Zaczęło się od Zarządu Drugi Transportu Miejskiego, Technoparku Pomerania, później doszły tramwaje szczecińskie autobusy. Jak to wygląda w tej chwili? Tak jak pan powiedział, największym naszym odbiorcą jest Zarząd Drugi Transportu Miejskiego. To jest dokładnie 905 punktów poboru energii elektrycznej w całym mieście. I to jest oświetlenie ulic w naszym mieście. Od Wałów Chrobrego, trasę zamkową poprzez boczne uliczki gdzieś tam w osiedlach, sygnalizacje świetlne, czyli zielone, czerwone światła na ulicach, to też jest prąd wyprodukowany w ekogeneratorze. Jeśli chodzi o tablice informacyjne na przystankach, na przykład te, które nas informują, kiedy przyjeżdża autobus, tramwaj, one również. Tak jak powiedziałam, 905 punktów, więc sporo. Z takich ciekawych rzeczy to jest fotoradar przy szosie Stargardzkiej. Na przykład tablice informacyjne, te, które mamy na Gdańskiej czy Placu Zwycięstwa, które informują nas o korkach. Monitoring miejski, naprawdę naprawdę mnóstwo, mnóstwo miejsc, nawet toaleta publiczna, dyspozytornie zarządu dróg, to jest taka infrastruktura, która jest zasilana właśnie dzięki prądowi wyprodukowanemu w ekogeneratorze, ponieważ mamy podpisaną umowę z Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego. Oprócz tego autobusy elektryczne, czyli ładowarki autobusów elektrycznych, Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Klonowica, czyli wszystkie autobusy elektryczne, które jeżdżą w naszym mieście, są zasilane z prądu wyprodukowanego z odpadów w ekogeneratorze. Technopark Pomerania także przez cały rok w 2026 roku także zakupuje od nas energię.
1: Ekogenerator należy w pełni do miasta Szczecin?
0: Tak, to jest w 100% spółka miejska, naszym właścicielem jest gmina miasta Szczecin.
1: Moim gościem była Anna Folkman, rzecznik Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów, czyli ekogeneratora. Mam nadzieję, że zachęciliśmy naszych mieszkańców do segregowania, przynajmniej częstszego, jak najbardziej częstszego segregowania odpadów. No i zachęcamy, żeby odwiedzić ekogenerator. No i jeżeli dzieci do tego zachęcają, to na pewno jest co obejrzeć, co oglądać.
0: Tak, a dzieci zapraszamy przez cały rok, szkoły, nauczycieli. Zaglądajcie na naszą stronę internetową www.ekogenerator.eu. Tam jest zakładka zwiedzanie. Wszystko jest doskonale opisane, jak się do nas zgłosić. Nie zrażajcie się tymi terminami, bo czasami jak dzieci są w drugiej klasie, to lepiej, żeby były w trzeciej lub w czwartej. Wtedy naprawdę znacznie więcej wiedzy z tego spotkania wyniosą. Na pewno jest jeszcze lepszą korzyścią dla nich.
1: Super. Dziękuję pani bardzo za wizytę. Anna Folkman, dziękuję.
0: Dziękuję.
2: SK Szczecin.
1: I już na sam koniec naszego magazynu coś dla tych, którzy lubią pomagać i jednocześnie dobrze się bawić. Przed nami czwarta odsłona wydarzenia Silni dla Słabszych, organizowanego przez Stowarzyszenie Broda i Tatuaż. Event odbędzie się w dniach od 23 do 24 października w szczecińskim Kinie Kosmos. To charytatywne wydarzenie będzie finałem ogólnopolskiej zbiórki, której celem jest zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla oddziałów dziecięcych Szpitala Zdrowia w Szczecinie. W programie m.in. pokazy, konwent tatuażu czy koncert Moleste Evenement. Patronem wydarzenia oczywiście jest nasza stacja. Pamiętajcie, Kino Kosmos, Silni dla Słabszych, wolumin 4, 23-24 tego miesiąca. Do zobaczenia.
2: SK Szczecin.
1: Tym razem mamy propozycję dla obecnych lub przyszłych rodziców ze Szczecina i regionu. W dniach od 9 do 10 października odbędzie się kolejna edycja targów dziecięcych Boboland Baby. Na miejscu nie zabraknie najnowszych trendów, możliwości porozmawiania z ekspertami oraz specjalnej strefy chilloutu Radia SK. Bądźcie z nami, do zobaczenia.
2: SK Szczecin.
1: Noc upiorów po raz kolejny zawita do Szczecina. Wydarzenie odbędzie się 24 października o 18.30 w Lesie Arkońskim. Noc upiorów to gra terenowa, podczas której uczestnicy w kilkuosobowych grupach przemieszczają się po zmroku, po leśnej, przerażającej ścieżce. Na trasie będą czekać m.in. mroczny klimat i oprawa wizualna, kilkaset lamp, efekty świetlne oraz widowiskowe mappingi oświetleniowe. Na dzisiaj to wszystko, ja kłaniam się nisko, Krzysztof Baziuniak, cześć.
2: SK Szczecin. SK Szczecin News.
3: Rozpoczynamy magazyn lokalny prosto ze Szczecina. Ja kłaniam się pięknie, Oliwia Rudnicka.
2: SK Szczecin.
3: Na tapet bierzemy teraz pierwszy materiał Krzysztofa Baziuniaka.
1: Witam serdecznie, z tej strony Krzysztof Baziuniak. Witam w kolejnej rozmowie naszego lokalnego magazynu. Dzisiaj moim gościem jest Szymon Nieradka, polski aktywista miejski i komentator błędów związanych z parkowaniem oraz ruchem drogowym. Założyciel kanału Stop Ham Szczecin, gdzie publikuje nagrania pokazujące nielegalne parkowanie kierowców. Witam cię serdecznie.
4: Dzień dobry państwu.
1: Ja tutaj już rozpocząłem, że jesteś założycielem kanału, nie mając do końca pewności, tutaj się przyznam. Faktycznie ty jesteś autorem, założycielem kanału?
4: No nie, ja dołączyłem do niego na bardzo wczesnym etapie i faktycznie już uczestniczyłem w pierwszym filmie, ale ojców założycieli było czterech w tamtym okresie. Nie wiem, czy jest miejsce, żeby ich wymieniać, ale...
1: Oczywiście, pewnie, jakby tutaj nie mamy...
4: Z nazwisk, które państwu powiedzą najwięcej, to Przemek Słowik był w pierwszej ekipie, która się tam pojawiła. Dwóch następnych panów się już wycofało, więc... Zostaliśmy sami z Przemkiem.
1: Okej, czyli to oznacza, że macie więcej roboty? Jak jest was teraz mniej?
4: No jest to eventowe bardzo przedsięwzięcie, w związku z tym czasami jest tak, że tej pracy jest bardzo dużo w krótkim czasie, ale równocześnie na przykład od miesiąca praktycznie nic się nie pojawiło, bo byłem skupiony nad tym, o czym będziemy pewnie jeszcze dzisiaj
1: tak,
4: rozmawiać.
1: Oczywiście. Tutaj głównie się spotkaliśmy, żeby przejść płynnie później do rankingu straży miejskich w Polsce.
4: A żałuję, bo no, sytuacja z brązowym lanosem na placu Zamenhofa prosiła się o to, żeby się tym tematem zainteresować, no ale w końcu...
1: Rozumiem, że nie było cię na miejscu i nie było jak, tak?
4: Nie było mnie na miejscu, byłem skupiony na innych rzeczach, słynny już, od półtora miesiąca parkujący na środku placu Zamenhofa lanos zablokował w końcu autobus, zgodnie z przewidywaniami, i chyba przestali parkować dzięki temu.
1: Okej, no to czyli...
4: Samo się rozwiązało bez atencji naszej kamery.
1: Okej, no to czyli ja tutaj wprowadzam lekką poprawkę, nie założyciel, ale współczłonek, współtwórca kanału Stop Ham Szczecin. No jest to odłam kanału, bo głównym kanałem jest Stop Ham, jest taki kanał, prawda?
4: Znaczy one są niepowiązane, to nie jest afiliacja.
1: Niepowiązane, okej. No właśnie, mam takie pytanie, czy jesteś ze Szczecina?
4: Jestem ze Szczecina oryginalnie.
1: I właśnie, też jestem ze Szczecina, jest bardzo mi miło. I czy to właśnie błędy szczecińskich kierowców dały ci pomysł na tę, myślę, no jeszcze dla wielu bardzo kontrowersyjną działalność? Czy to się zaczęło tutaj stricte w naszym mieście?
4: Tak, jakby to się zaczęło od tego, że miałem taki krótki spacer z osobą, która chce pozostać anonimowa, a która założyła na Facebooku profil o nazwie Społeczny Rzecznik Pieszych.
1: Okej.
4: I niestety zostałem uwrażliwiony na rzeczy, których wcześniej nie widziałem, i to się do mnie przykleiło 10 lat temu i tak już ze mną zostało.
1: Okej.
4: Nie polecam. Ja takie spacery teraz organizuję i robię tę samą krzywdę kolejnym ludziom, z którymi spaceruję. Spaceruję z samorządowcami. Nie przykleję się do wszystkich. Miałem spacer z miłościwie nam panującym prezydentem naszego miasta. Nie przykleiła się do niego ta wrażliwość na nierówne chodniki.
1: Okej, no czyli masz właśnie to jest... Cieszę się, że dobrze to ująłeś. Masz wysoką wrażliwość po prostu na te problemy, no skoro zajmujesz, poświęcasz już 10 lat na działalność, więc...
4: No może wrażliwość, może nadwrażliwość. Ja się tutaj zdradzę, że osoby, które mówią, a mówi mi to bardzo często, szczególnie ludzie w internecie, że jestem sfrustrowany. No tak, jestem sfrustrowany tą sytuacją, bez wątpienia. Zajmuję się tym tematem od 10 lat. Poprawa jest marginalna, ale nie jest, że jej nie ma. Ja za każdym razem, jak przyglądam sobie zdjęcia na Google Street View, to jestem w szoku, jak wyglądała sytuacja. No na przykład na placu Grunwaldzkim, który był cały zostawiony samochodami w kółko, więc to nie jest tak, że ta zmiana nie następuje, ale tempo...
1: Czyli jest lepiej.
4: Tak, ale to są zmiany, które są punktowe i nie ma żadnych zmian centralnych. Czyli to tak naprawdę samorządy, na ich barkach spoczywa regulacja w tej kwestii. To samorządy wydają miliony na nowe chodniki, potem się orientują, że te chodniki są dewastowane i potem gęstym szpalerem słupków próbują je bronić. No bo otoczenie prawne, w którym jesteśmy, które w zasadzie jest niezmienne od kilkudziesięciu lat, no zależy, którego przepisu dotkniemy, ale najświeższa aktualizacja w tej sprawie rozsądna to jest 2003 rok, kiedy zmieniono taryfikator mandatów.
1: Okej.
4: Od tamtego czasu w zasadzie jesteśmy w tej samej otoczeniu prawnym.
1: Już myślałem, że wymknie ci się jakiś wulgaryzm, ale chodziło ci o otoczenie prawne.
4: To jest otoczenie prawne. No jest to oczywiście bałagan i ja za każdym razem będę podkreślał, że to jest sytuacja, w której piesi dostają rykoszetem. Bo to, że przepisy skłaniają do nielegalnego parkowania ekonomicznie. Obliczyliśmy w ramach naszego rankingu, do którego dojdziemy, że nielegalne parkowanie w Polsce kosztuje złoty 50. Natomiast legalne parkowanie za złoty 50 to możemy stanąć na 20 minut w najlepszym wypadku. Okay? To jest bardzo niesprawiedliwe i naprawdę powinniśmy to zmienić, bo powtórzę, piesi i te sytuacje na chodnikach to dostajemy rykoszetem. Najbardziej niesprawiedliwie to są traktowani kierowcy. I też w tym rankingu udało nam się obliczyć tak zwany współczynnik niesprawiedliwości samorządów. Czyli no, proszę pomyśleć o tym w ten sposób. Są dwie formacje, które u nas chodzą po chodnikach i pilnują kierowców. Jedna to jest Straż Miejska, a druga to są kontrolerzy strefy płatnego parkowania.
1: Tak.
4: Tych kontrolerów statystycznie jest 10, a często i 20 razy mniej niż strażników. Prawda, są wspomagani samochodami, bo mogą, bo mają do tego technologię. I oni średnio wystawiają opłaty dodatkowe, mylone z mandatami. To są te takie długie papierki, które wkładają za wycieraczkę, na 3-4 razy większą kwotę niż mandaty. Czyli my potrafimy świetnie dyscyplinować kierowców i karać ich srogimi opłatami, ale tylko tych, którzy zupełnie nierozsądnie zaparkowali w liniach i poszli do parkomatu, a potem się spóźnili. No bo przecież nikt normalny nie parkuje w strefie i mówi, a może
1: się uda.
4: No nie. I dokładnie wszyscy to robią. powiem, w przypadku nielegalnego parkowania. No i dlatego nie ma rotacji. No jakby to są takie sytuacje, że w strefach płacą w cudzysłowie frajerzy oraz ci, którzy mają abonament roczny albo miesięczny. To jest naprawdę postawione na głowie.
1: A to oznacza, że biletomaty są w wielu miejscach zbyt daleko ustawione od miejsca zaparkowania? Czy one powinny być
4: gęściej? Tam jest 5 minut, więc ja myślę, że to są naprawdę bardzo... Dosyć często ten temat był podnoszony na takiej grupie, którą prezydent Chrzystek stworzył, Piotr Chrzystek na mieście i dwa tygodnie po wyborach ona zniknęła.
1: Już nie ma tej grupy?
4: Nie, nie ma tej grupy.
1: Bo widziałem, często mi się wyświetlała.
4: A to ja ją stworzyłem. To jest, stworzyłem sequel tej grupy.
1: Okej.
4: Okay. Obecna grupa Piotr Chrzystek na mieście to jest moje dzieło. Natomiast ta oryginalna zmieniła nazwę na co ciekawego, nie, 100 pomysłów na to, co zrobić w Szczecinie. Pojawił się tam jeden wpis
1: i koniec. I umarło śmiercią naturalną pewnie.
4: Na tamtej grupie kierowcy bardzo często się skarżyli na funkcjonowanie NIOL-u i na restrykcyjność tego. I to były bardzo często na przykład takie sytuacje, że my mamy, jak państwo się na pewno orientują, próbując zapłacić, mnogość stref, podstref, PPN-ów i tak dalej. No i z legendarnym pod urzędem miasta, gdzie po jednej stronie ulicy był jedna PPN, a po drugiej SPP i one się wzajemnie nie uznawały. Więc to są błędy drobne, błędy ludzkie. Może są też takie sytuacje, że ktoś nie zdążył obrócić do parkomatu i z powrotem, ale spodziewam się, że to najczęściej są spóźnienia, gapialstwo, niezorientowanie się, że jest się w strefie i tego typu rzeczy. No, dużo mniejsze tematy niż parkowanie na przejściach, parkowanie na skrzyżowaniach, parkowanie na przystankach, parkowanie na zieleni i tak dalej, gdzie mandaty są niższe.
1: A pozostając jeszcze w temacie twoich filmów, no przeglądając je, największe wrażenie, jakby to nie jest pozytywne wrażenie, zresztą chyba najwięcej wyświetleń ma ta produkcja. Zrobił na mnie film z Placu Lotników. Jest to jakby nawet wręcz wiralowy chyba film. Czy coś się zmieniło w tym miejscu, gdzie w jednym miejscu jest parking i przystanek autobusowy? No bo to jest absurd, prawda?
4: No zmieniło się dużo, bardzo dużo się zmieniło, ponieważ zostało wszystko wysłupkowane niestety.
1: I zmieniło się dlatego, że dzięki twoim działaniom, że nagłośniłeś ten temat?
4: Nie wiem co, no to dużo rzeczy się zmienia w pewnej synchronizacji z nagłaśnianiem przeze mnie tematów, natomiast miasto zawsze oświadcza, że to jest ich inicjatywa. No i to jest okej. Okay. To jest okej, okay. Ja nie mam z tym problemu.
1: Nie mam z tym problemu, okej.
4: Okay. Nie mam z tym problemu, mogą sobie brać.
1: No trudno, żeby w sumie tak sobie teraz humorystycznie myślę, żeby miasto napisało, panie Szymonie, to dzięki panu i tak dalej.
4: Tak, więc w związku z tym na przykład to, że na Jagiellońskiej przybyło kilkadziesiąt, jeśli dobrze pamiętam, 30 parę legalnie wyznaczonych miejsc w strefie płatnego parkowania, to jest bezpośrednie działanie po zainteresowaniu tym tematem dwójki albo i może trójki radnych, wiceprezydenta i także przeprowadziłem przez tą ulicę prezydenta i wtedy nagle to się zmieniło. No i teraz...
1: Z panem prezydentem, tak?
4: Tak, także miałem taki spacer.
1: Czyli okej.
4: Na dwa tygodnie przed wyborami.
1: Okej, okay. Ale czyli pan prezydent naprawdę się zainteresował tematem.
4: Na dwa tygodnie przed wyborami pan prezydent był na tyle elastyczny, że na propozycję spaceru przystąpił. To miało być kontynuacja, bo mieliśmy zrobić sobie spacer także na temat czystości naszego miasta, bo ja widzę codziennie pod swoim domem jadącą taką myjkę mijającą ulicę, natomiast doskonale wiem, dlaczego chodniki są brudne, no ale te spacery już nie miały kontynuacji, bo było po wyborach.
1: Okej, rozumiem. Uważasz, że... Czy myślę, że z tego, co widzę, co słyszę, jesteś skromny chyba mimo swoich działań, ale powiedz mi szczerze, czy uważasz, że twoje działania mają realny wpływ na parkowanie kierowców?
4: Widzę zmiany w poszczególnych punktach i to mnie bardzo cieszy. Widzę też zmiany nastawienia, po co powstał Stop Ham? Stop Ham nie powstał po to, żeby tam stać przed kamerą i się wygłupieć. To naprawdę nie jest komfortowe. Trzeba mieć sporo w sobie opanowania, ale też agresja.
1: Też myślę, że odwagi, bo...
4: Ta agresja potem w człowieku zostaje. Natomiast to zmienia trochę świadomość. Znaczy, tak zwany problem, którego nikogo nie interesuje, ma 500 000 odsłon na YouTubie. No to chyba jednak jest jakiś problem, prawda?
1: No jest, na pewno jest problem.
4: I oczywiście tam są dwie strony konfliktu. Śledzę w tej chwili, współpracuję z Maksymem Szewczukiem, który ma kanał Konfitura. Chyba największa gwiazda tego ruchu. To też swoją drogą, znowu, takich kanałów analogicznych powstało w ostatnim czasie całkiem dużo.
1: Okay.
4: I pomogłem Maksymowi w zarządzaniu jego profilem na Facebooku i średnio kasujemy dziennie 300 komentarzy, które spełniają kryteria mowy nienawiści. Jest oczywiście do tego napisany automat, on analizuje, co tam jest napisane i dopiero jak się przekroczy próg wulgarności na poziomie 85%, to wtedy on automatycznie te komentarze kasuje. To jest niewiarygodny zalew nienawiści. Więc no, oczywiście, że są dwie strony konfliktu, ale ale tak to wygląda w internecie. Jak się stoi na ulicy, ten odbiór jest zupełnie inny. I oczywiście, że te kanały żyją trochę z tego, żeby napiętnować, no tak jak media. To no tak, tak jak medium, tak. No, nie? Żyjemy tymi rzeczami. Ale ja większość moich interakcji z kierowcami jest pozytywna. Większość. Tylko po prostu one się, jakby nie mogę to nagrywać. Tylko co z tego? No, tak. Niczego nie wnosi, będzie to miało 1000 odsłon. Więc pokazuję pewien margines w tamtym miejscu i nagłaśniam pewne sytuacje i można odnieść wrażenie, że w zasadzie każda interakcja z kierowcem kończy się bluzgami czy wyskoczeniem z bejsbolem, bo przecież taki no, tak. Mieliśmy także materiał.
1: Tak. No właśnie, a miałeś sytuację, że któryś z kierowców po akcji albo po jakimś czasie przyznał się do błędu, że faktycznie miałeś rację? Czy nie ma takich
4: sytuacji? Ja takie filmy kasuję i tak, bardzo się
1: zdarzyło. Okej, no to jest pozytywne zaskoczenie.
4: Zdarzyło mi się tak parę razy. I zazwyczaj niestety jest tak, że najpierw jest taka bardzo agresywna wyjście z pozycji siły, ale miałem takie sytuacje, że zdecydowałem się usunąć film po tym, żeby na przykład nie psuć reputacji jakiemuś biznesowi, bo uzyskałem odpowiedź, nie chodzi o to, że on musi mnie przeprosić, bo to nie jestem w tej całej sytuacji poszkodowany. Tylko no miałem wrażenie, znaczy czasami jestem, okej? Okay? Jak ktoś mnie weźmie na rogi i przywiezie samochodem 20 metrów, to jestem. Ale zazwyczaj się jakby interesuję tematem nieco szerszym niż mój komfort, bo ja nie mam problemu z poruszaniem się, jestem w stanie przejść. Oczywiście, że jak jest pół metra pozostawione, to się przycisnę bokiem, ale nie wszyscy mogą. Ale miałem wrażenie, że te osoby, na życzenie których ten film skasowałem, to były osoby, które zrozumiały, że faktycznie jest coś nie tak w tym zachowaniu. I tłumaczą swój egoizm tłumaczą szerszym tematem. To jest ten klasyczny przypadek, z którym się spotykam, że na przykład mówimy, że nie można stawiać słupków, bo karetka nie przejedzie. Nie chodzi nam o karetkę, chodzi nam o to, że my tam parkujemy, a te poparkowane samochody oczywiście dokładnie blokują karetkę.
1: Okej. Okay. No ostatnie pytanko, zanim przejdziemy już do rankingu. Takie, nie wiem, czy masz w głowie takie sytuacje, którymi się możesz podzielić, ale z jakimi najbardziej absurdalnymi tłumaczeniami kierowców się spotkałeś? Jesteś w stanie przytoczyć, poza tymi turboagresywnymi? Czy to są tłumaczenia typu, nie wiem, zostawiłem tu na chwilę samochód i od takich po jakieś bardziej absurdalne? No nie wiem, nie potrafię sobie wyobrazić.
4: To ludzie działają w stresie i mówią rzeczy, do których są przyzwyczajeni. I ja podam dwa przykłady, które są bardzo świeże. Jeden przykład jest taki, że pani stojąca bardzo dużym samochodem, zasłaniająca przed placem odrodzenia, przed przejściem dla pieszych. Tam jest nawet taka kratownica z podwyższeniami, żeby wyraźnie zasugerować, że w tym miejscu naprawdę nie wolno stać. Ona stała 20 cm przed przejściem i na prośbę o przestawienie auta poza pierwszymi takimi atakami werbalnymi, których nie będę cytował, powiedziała, że ona czeka na męża, który jest w śpiące farmakologicznej. No to było ciekawe.
1: Okej, okay, myślisz, że...
4: No nie wiem, ja jakby wiem, jak wygląda pojazd do przewożenia ludzi w śpiące farmakologicznej. Wiem, że taka osoba też sama nie przyjdzie. I teraz tak, ta osoba prawdopodobnie ma ciężką sytuację życiową. Gwarantuję jednak panu, że nie czeka na męża w śpiące farmakologicznej. Okay. Nie? Więc my bardzo często znajdujemy taką rzecz pod tytułem mamy wyższą konieczność.
1: Jeżeli... W stresie od razu, no wiem, rozumiem o co chodzi.
4: Zauważyłem też taką prawidłowość. Jak się zaczyna jakakolwiek dyskusja na temat parkingów pod szpitalami, to tam jest mnóstwo komentarzy od biednych pacjenta, które przyjeżdżają z całego województwa, a czasami z całego kraju do tego szpitala wojewódzkiego i nie mają gdzie stanąć. Dziwnym zbiegiem okoliczności osoby, które to komentują, mają wykształcenie na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym. To też jest taki klasyk. Ja to naprawdę sobie śledziłem wielokrotnie. I nikt z całego województwa, bo oni jakby nie żyją tym tematem oczywiście. Tych pacjentów bronią lekarze, którzy parkują w tamtym miejscu. I okej, ja rozumiem, ale powiedzcie wprost, chcecie mieć gdzie zaparkować, okej? A nie wycierajmy sobie czym innym problemem naszej
1: jest wybory. Bardzo nieładne.
4: No teraz patrzę sobie, jest taka specyficzna, nie będę w stanie w tym momencie powiedzieć, jaka to jest skrzyżowanie, ale to jest końcówka, albo w zasadzie być może początek ulicy Bolesława Śmiałego, tam jest takie małe rondko w okolicy Turzynu. Gwarantuję państwu, tam zawsze jest gdzie stanąć. To jest granica strefy, tam wiatr wieje po tej ulicy. I jest tam specyficzne Alfa Romeo, które parkuje dokładnie na środku sugerowanego przejścia dla pieszych. I ma mnóstwo talizmanów. One są wspaniałe, te talizmany. Znaczy wszystkie naklejki, jakie można przejść. Święty Józef jest przyklejony oczywiście w bardzo prominentnym miejscu. Udawana taka naklejka bardzo stara dla niepełnosprawnych. Różaniec wisi. Baby Baby on Board. Wszystkie takie, takie talizmany, które mają nas przekonać, że to jest bardzo ważna czynność się dzieje w tym momencie, w zasadzie ratowanie życia. Nie można było stanąć gdzie indziej.
1: A to są tylko naklejki.
4: Są tylko naklejki, dzień w dzień oczywiście tam stoi. No to jest unikanie strefy, ale powtórzę. Ten człowiek statystycznie płaci złoty 50 za parkowanie w tym miejscu. Mhm. W zasadzie zero prawdopodobnie, jeszcze go ta nieprzyjemność nie spotkała. Ale tak grając w tę ruletkę, on płaci złoty 50, a stojąc obok płaciłby 40 złotych. To jest rozsądny, niemyślący człowiek. I my z jednej strony wychowujemy ludzi do tego, a z drugiej strony ja jestem bardzo zbudowany tym, że 85% naszego społeczeństwa gra w tę nieczystą grę i faktycznie parkuje w liniach, idzie do parkomatu, płaci abonamenty i tak dalej, i tak dalej, i nie ma gdzie stanąć.
1: To jest absurd.
4: I teraz jeszcze może, dlaczego mnie oburza takie parkowanie w tych lukach w strefie? Strefa jest u nas wyznaczana, to są niestety przepisy z Ministerstwa Infrastruktury, strefy są wyznaczane tak, że to jest wszystko takie by the book, czyli wszystko musi być bardzo prawidłowo powyznaczane i pozostawia mnóstwo wolnej przestrzeni. Mhm. No i kusi, żeby w takiej wolnej przestrzeni zaparkować, do tego stopnia, że są naprawdę miejsca, które nikomu nie przeznaczają. Nakręciłem takie filmy, które tłumaczyły, jak parkować za darmo w strefie, w miejscach, w których naprawdę warto parkować, i to jest absurd, że miasto nie pobiera opłaty w tym miejscu. Chodnik nie jest taką miejscą, zdradzę sekret, parkowanie przed przejściem nie. Tyle, że te miejsca są tradycyjnie takim azylem dla dostawców. Mhm. I jeżeli my zapchamy sobie strefę w 120%, to dostawca już nie ma gdzie stanąć, karetka nie ma gdzie stanąć, autobus nie ma jak przejechać i tak dalej. Więc to naprawdę ma sens, że taka strefa nie jest wypełniona w 100% i te puste takie miejsca do czegoś nam służą. Mhm.
1: No tak, faktycznie, temat dostawców, bo to jest coś takiego, mam wrażenie, że jakby kogo obchodzi dostawca, nie? Mówię tak kolokwialnie bardzo, takiego statystycznego mieszkańca. Co go obchodzi, że ten dostawca nie ma gdzie stanąć? Ale on jest w pracy, on musi to wykonać.
4: Myślę, że się mylisz, bo dostawcy, tak? Jeżeli tylko pojawi się temat dostawców na kanale, a ja jeżeli piętnuję, to piętnuję takich, którzy na przykład mają przejście albo mają parking 10 metrów dalej i mogliby wózkiem przewieźć ten towar, no to tam jest obrona wielka.
1: Tak?
4: Znaczy, liczba inwektyw, która się wtedy wylewa, jest niewiarygodna.
1: Okej, czyli jest taka
4: obrona, praca dostawcy. My czujemy to, że te paczki do nas faktycznie przychodzą, że te paczkomaty są obsługiwane i tak dalej. Mhm. Więc tutaj obrona tego jest bardzo wysoko.
1: Wiesz co, nie wiem, czy to coś zmienia. Miałem na myśli, mówiąc o dostawców towarów gastronomicznych, o to miałem na myśli, ale nie wiem, czy to wiele...
4: To wpada do jednego.
1: Czyli jest obrona, okej. No to myślę, że...
4: To w branży u nas się mówi zwrot, a po ciepłe bułeczki to byś chciał chodzić.
1: Ma to sens. Okej, możemy przejść do rankingu, po to się głównie spotkaliśmy. Przygotowałeś ranking straży miejskich w Polsce i mało tego, przygotowałeś go wraz z naukowcami z Uniwersytetu Warszawskiego. To już na samym wstępie daje takie poparcie, jak to się jest popierane tezą naukowca. Ja myślę, że to jest coś ważnego i warto się tym zainteresować, dlatego się spotkaliśmy. Ranking obejmuje 18 polskich miast wojewódzkich, ale tutaj oddam tobie głos, żebyś mógł nam wyjaśnić, tak żeby nasi słuchacze zrozumieli, na czym polega ten ranking.
4: Spotkaliśmy się z panem Piotrem Wójcikiem i Maciejem Świtałą, obydwoje z Wydziału Nauk Ekonomicznych, i naszym pierwotnym celem była próba oszacowania skali zjawiska liczbą. Chcieliśmy oszacować, ile nas kosztuje nielegalne parkowanie. Koszty infrastruktury, koszty wypadków, koszty społeczne i tak dalej. Niestety w toku tych badań i w trakcie zbierania informacji z różnych urzędów, a odezwaliśmy się do kilkuset instytucji, okazało się, że jakość tych danych, które dostajemy, jest niewystarczająca. To znaczy, że oczywiście będziemy w stanie podać jakieś widełki, ale te widełki już będą tak szerokie i będzie tam tyle współczynników, że nie ma to wartości badawczej. No ale zebraliśmy te dane i doszliśmy do wniosku, że wyłania się pewien obraz, nie ten, którego szukaliśmy, wyłania się pewien obraz, który warto byłoby opublikować. I w ten sposób przekuliśmy ten materiał w ranking straży miejskich, który znajdą Państwo na stronie agendaparkingowa.pl. I także powstaje równolegle do tego nieupublikowany jeszcze artykuł naukowy, który będzie ten temat zgłębiał dużo bardziej metodologicznie. W rankingu chcieliśmy odpowiedzieć na dwa pytania. Z jednej strony porównać te formacje między sobą i tak pokazać. No dzisiaj o 8:04 dostałem tajemniczy telefon. To był komendant Straży Miejskiej w Rzeszowie, który chciał porozmawiać o tych poszczególnych współczynnikach i tak dalej. Okazuje się swoją drogą, że Rzeszów w przeciągu ostatniego roku wykonał gigantyczną pracę i bardzo fajnie. Mogło się łatwo bronić w mediach. Ale znowu, możemy sobie porównać. A zobaczcie, w tym mieście jest tak, w tym mieście jest tak. Także na przykład porównując to, że strażnicy w Krakowie zarabiają dwa razy więcej niż strażnicy w Rzeszowie. To jest ciekawa obserwacja. Mm-hmm. Sam argument do tego, żeby poprosić o podwyżkę. Ale chyba ważniejsza była próba odpowiedzenia na pytanie, dlaczego jest tak źle? Dlaczego na 407 badanych, bo sprawdziliśmy pobieżnie 407, głębiej 63, a raport pogłębiony, kompletny, opublikowaliśmy dla 18 straży miejskich. Mhm. Dlaczego nie ma w Polsce ani jednej skutecznej straży miejskiej? I odpowiadamy sobie na to pytanie, że tak.
1: No tak, no bo nikt nie jest na pierwszym miejscu, tak? No
4: nie ma nikogo na pierwszym miejscu. Na 1200 punktów Poznań zdobył 649. To jest hegemon absolutny w tym rankingu. Następny ma Kraków 561. No ale podam Państwu taką liczbę. Najbardziej skuteczna straż miejska w Polsce, poznańska, która uzyskała naprawdę najwięcej punktów, strażnik miejski tam wystawia 14 mandatów miesięcznie. No to musi zaskakiwać. To dobrze też widać na przykładzie Warszawy, gdzie strażnikowi miejskiemu wystawienie mandatu zajmuje 22 godziny, a kontrolerowi strefy, oni na to mówią SPPN, niestrzeżonej, kontrolerowi strefy zajmuje to 30 minut.
1: Okej.
4: Okay. No to jest duża różnica.
1: Bardzo
4: powtórza,
1: duża.
4: Oczywiście, to są inne sytuacje, tu jest kodeks wykroczeń i kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Tutaj mamy po prostu proste postępowanie administracyjne, ale no ja stawiam pytanie, dlaczego? Mhm. Dlaczego mamy dwie formacje pilnujące tych samych kierowców i ci, którzy zaparkowali poprawnie, bo żeby dostać opłatę dodatkową 400 zł w Szczecinie, notabene, trzeba zaparkować legalnie. To jest warunek wejściowy. Każemy ich automatycznie, samochody z radarami i tak dalej, i tak dalej. Czy oni dają pouczenia? No nie dają pouczeń.
1: No nie.
4: Więc ten ranking daje dwie rzeczy. Możliwość porównania sobie, zobaczenia, może nie tyle, gdzie nasze miasto jest w tym rankingu, ale na przykład zobaczenia. Przewinę sobie w tym momencie na Szczecin. Jesteśmy na 10. miejscu.
1: No właśnie, chciałem też do tego nawiązać, na 10. miejscu i jak odbierać? Jesteśmy w połowie, można powiedzieć.
4: Chyba znowu nawiążę do ambicji, ale już dobrze, nie będę wymieniał.
1: Czy patrzymy na to optymistycznie, czy pesymistycznie?
4: No jeżeli naszą ambicją jest być średniakiem i zawsze być we wszystkich rankingach między 8 a 10 miejscem, nie, no to super, to tam się zmieściliśmy. Ja miałbym trochę większe ambicje. Jasne. I życzyłbym sobie, żeby ten Szczecin był bardziej bliżej top 5, a nie top 10. Ale chyba próbowałbym wyciągać wnioski z poszczególnych słupków i to, co mnie oburza, to to, że nie hulujemy z przejść dla pieszych. W Szczecinie się po prostu nie huluje z przejść dla pieszych. Doprecyzuję, w Szczecinie huluje się z tak zwanego paragrafu 130a, w którym mówimy, że pojazd stwarza zagrożenie. Po prostu nie ma takich holowań. A to jest dokładnie ta sytuacja, kiedy na przykład samochód stoi przed przejściem dla pieszych. My tego po prostu w ogóle nie robimy. Nasza Straż Miejska jest także liderem w mało szczytnym rankingu dotyczącym tego, jaki procent mandatów Straży Miejskiej dotyczą parkowania. I to jest 92%. Co to oznacza? Straż Miejska, jest taka ustawa o strażach miejskich i gminnych i tam jest 10 punktów, którymi te straże mają się zajmować. Pierwsza strona dosłownie na samym początku. Parkowanie jest fragmentem pierwszego punktu. Nasza Straż Miejska zajmuje się parkowaniem w 92%. To oznacza, że mamy straż parkingową. Jeżeli się Państwo zastanawiają, dlaczego jest problem ze ściganiem ludzi, którzy palą ze śmieciami, jeżeli jest problem z niszczeniem zieleni, jeżeli jest problem z nieczystością, co jest chyba niestety w Szczecinie najbardziej widoczne, oni po prostu niczym innym się nie zajmują. Dodam jednak, że ten ranking nie tyle porównuje, musieliśmy to jakoś nazwać, natomiast on nie tyle porównuje czysto straże miejskie, ale on porównuje samorządy, no bo samorząd finansuje straż miejską, samorząd rozlicza straż miejską, w związku z tym my tak naprawdę oceniamy, w jaki sposób samorząd dba o bezpieczeństwo swoich mieszkańców w tym kontekście. I to jest nie tyle wina straży miejskiej też, ale też pewnych oczywiście wytycznych, które dostają od miasta i pieniędzy, które dostają od miasta.
1: A ile trwało przeszykowanie tego rankingu? Bo to jest kawał przebytej pracy.
4: Około 10 miesięcy. Zaczęliśmy w kwietniu, maju ubiegłego roku. Udało nam się to dopiąć dopiero teraz. Dane są z 2024. Odpowiem od razu na pytanie, czemu to tyle trwa. Jedna rzecz jest taka, że większość tych danych dotyczących określonego roku jest publikowana w marcu, kwietniu, więc w ogóle można wtedy zacząć. Dwa... my dostaliśmy 10 tysięcy stron dokumentów, które w dużym stopniu, czy tak, wysyła się jakiejś jednostce prośbę o wypełnienie Excela. Mhm. Oni odpisują, że połowa tych danych jest dostępna publiczna, proszę sobie poszukać na stronie, uzupełnić samemu. A przyciśnięci do muru po 3 miesiącach odsyłają tego Excela, ale wydrukowanego, przekrzywionego 15% i zeskanowanego z powrotem do pliku PDF. Więc to nie było proste analizowanie tych rzeczy.
1: Też pewnie nie wszyscy, od razu odpisują, pewnie też trzeba czekać?
4: To zajmuje 3 miesiące, 4 miesiące, czasami parokrotne ponaglanie, oraz też były jednostki, które po prostu pomimo nalegań nie odpisały i oczywiście z taką sprawą można iść do sądu, ale...
1: Bo mają obowiązek, prawda?
4: Mają obowiązek odpisania w przeciągu miesiąca. Natomiast można to zrobić dla 18 miast, więc w przypadku 18 miast naprawdę byliśmy na tyle skupieni, że mamy 100% informacji. Tam jest chyba jedna informacja z jednego miasta jest niekompletna. Ale zrobienie tego dla wszystkich miast powyżej 50 tysięcy mieszkańców, co było naszą pierwotną ambicją, bez szans. Znaczy, okay. Nie naszymi zasobami. Zrobienie tego dla wszystkich 407, nie.
1: Okej. Okay. Nie. A powiedzmy jeszcze, czy macie w planach aktualizację rankingu?
4: Znaczy, jeżeli...
1: Przepraszam, że się ci wejdę słowo, bo mam wrażenie, że jeżeli już tyle wykonaliście pracy i już poruszyliście ten temat, no to chyba będziecie chcieli wracać do niego po jakimś czasie.
4: Pewnie tak, natomiast ja mam też dane z 2023. W związku z tym tamte dane nie były opublikowane, ale widzę, że niewiele się zmieniło. Okay. Znaczy te proporcje się niewiele zmieniły, więc dopóki nie zmieni się otoczenie, to nie ma do końca czego badać. Możemy oczywiście zrobić sobie pobieżną analizę, żeby rzucić okiem na to, czy gdzieś coś się poprawiło. Mhm. Wiem, że drastyczna zmiana nastąpiła w jednym mieście, w Rzeszowie, o którym wspominałem, bo tam faktycznie nastąpiła zmiana prezydenta, zmiana priorytetów i Straż Miejska wystawiła 3 razy więcej mandatów w 2025 w porównaniu do 2024. W związku z tym tam na pewno niby nie zajęli przedostatniego miejsca w tym momencie. Okay. Ale co do zasady, nic w tej kwestii się nie zmienia, więc jeżeli wejdą państwo na stronę agendy parkingowej, tam mamy kilka postulatów prostych zmian w przepisach, które należałoby wprowadzić i tutaj wprowadzenie tych zmian mogłoby spowodować, że moglibyśmy sobie na nowo te rzeczy badać, bo tak, krajobraz jest taki sam.
1: No właśnie, teraz jest jakby druga strona medalu. Zrobić taką samą robotę i nie zobaczyć skutków, no mogłoby być to bardzo demotywujące.
4: No albo udowodnienie, że się nic nie zmienia. No, na pewno badania o tak przekrojowego i o takim zasięgu nie będziemy robić, ale być może odświeżymy te podstawowe liczby dokładnie dotyczące straży miejskich, bo pozostałe liczby, powtórzę, to się prawdopodobnie dużo nie zmieni. Przy czym, no znowu, w czasie naszego badania za 2024 rok opłata dodatkowa w Szczecinie, która jest istotna w tym badaniu, czyli opłata za spóźnienie albo za opłata za spóźnienie się w strefie płatnego parkowania, to było 200 zł, teraz to już jest 400 oraz strefa się poszerzyła. Więc ja mam takie podejrzenie, że zamiast 4 milionów z SPP, to Szczecin w ubiegłym roku dostał pewnie z 10 milionów, więc tutaj prawdopodobnie przynajmniej w jednym współczynniku by się poważnie zmieniło. I tak takie zmiany mogą być, ale one obrazu nie zmieniają. Polskie straże miejskie nie funkcjonują, zostały zepchnięte do narożnika i zajmują się wyłącznie parkowaniem. Szczecin jest tutaj na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o tą proporcję, ale konkurencja jest zaraz za nią. I jest to wina przepisów i to nie są duże zmiany. Kojarzysz, ile czasu zajęło od pojawienia się w przestrzeni medialnej propozycji tego, żeby nastolatki musiały jeździć w kasku na rowerach, do uchwalenia i wejścia w życie tej ustawy? To były miesiące. My potrafimy takie rzeczy robić. O tym, żeby piesi
1: mieli... kiedy to wchodziło.
4: To było dosłownie, z perspektywy takiej newsowej, to były dwie wiadomości. Jest, nie będzie, tak. Jest, o już jest.
1: Tak,
4: naprawdę można takie rzeczy robić błyskawicznie, a zmiany, które są kosmetyczne i są też tamte zmiany, które nie wymagają podpisu prezydenta, gdyby tutaj ktoś stawiał taką tamę. Taryfikator mandatów jest rozporządzeniem premiera. Może sam to sobie zrobić. I oczywiście słyszę, podwyżka. Proszę państwa, te mandaty są z 2003 roku i pensja minimalna wynosiła wtedy 800 zł. Uczciwa waloryzacja powodowałaby, że taki mandat powinien być na poziomie 500 zł. My proponujemy 300 zł. I ja uważam, że to jest absurd, że za rzucenie papierka w ustawie jest wpisane 500 zł, a za rzucenie w tym samym miejscu 2 ton plastiku i stali na kołach mamy 100 zł. To jest naprawdę, to jest bez sensu. Coś musiałoby się zmienić.
1: Myślę, że mamy z czym Państwa zostawić. Zostawiamy. Kończymy naszą rozmowę. Moim gościem dzisiaj był Szymon Nieradka, polski aktywista miejski i komentator błędów związanych z parkowaniem oraz ruchem drogowym. Współtwórca kanału Stop Ham Szczecin, do którego odsyłamy po naszej rozmowie. No i współtwórca rankingu strażych miejskich w Polsce, które właśnie dzisiaj nam przygotował i zaprezentował. Dziękuję Ci, Szymon, za rozmowę.
4: Dziękuję pięknie, pozdrawiam Państwa.
2: SK Szczecin.
3: A teraz dowiecie się nieco więcej na temat kwiatów na różne okazje. Zapraszam na mój materiał.
5: Dzień dobry, z kwiaciarni Kasia Żabska.
3: Jakie kwiaty ludzie wybierają na walentynki?
5: Ciężko stwierdzić, co roku co innego. W jednym roku wybierają bukiety, w drugim bardziej pojedyncze róże, w trzecim roku biorą pęki róż. Ciężko stwierdzić. Zobaczymy, co będzie w tym roku.
3: Czyli królują jednak róże, czy chodzą w różne?
5: Nie zawsze. Jeśli róże, wcale nie jest to tak oczywiste, że robią w czerwone róże. Bardzo często idą w kolory. Ale to tak jak mówię, co roku co innego. Ciężko stwierdzić, co będzie w tym roku.
3: A czy wzorują się tym, co dany kolor róż oznacza, czy niekoniecznie?
5: Bardzo często, aczkolwiek bardzo często mylnie podchodzą do znaczenia róż. Zawsze jest tak, że żółta róża to zazdrość, czy tam zdrada. To wcale tak nie jest. Natomiast no, mimo wszystko sztampowo idą w czerwoną różę bardzo często. Jak nie czerwoną, to różową albo białą, a później nie wiadomo.
3: A może Pani nam objaśnić, jak to jest z tymi kolorami róż?
5: Znaczy, generalnie rzecz biorąc, nie ma jakiegoś większego znaczenia. Wiadomo, czerwona to jest miłość, więc raczej czerwone róże są zarezerwowane zawsze dla osób bliskich, czyli dla partnerów, dla rodziny, dla mamy, siostry. Raczej nie dajemy przyjaciółkom lub koleżankom z pracy. Różowa jest dosyć neutralna. Ona może być i wdzięczna różowa jako i do miłości, i tak po prostu koleżeńsko. Biała niby jest niewinność. Często jest wzorowana jako nadzieja, czy właśnie taki dobry start. Herbaciana jest tak naprawdę nie kojarzona bardzo często z żółtym, a wcale nie. Herbaciana to też tak samo i dla koleżanki, i dla miłości. Tutaj mówię, jest szerokie pole tak naprawdę manewru.
3: A z Dniem Kobiet jak jest? Tulipany czy też różnie?
5: Dzień Kobiet, tak, zdecydowanie tulipany.

0: Ponieważ to największy efekt wow robi po prostu w tych wiązankach pogrzebowych.
1: Ale także czerwone?
0: Bardzo często. Zawsze jeśli chowamy kogoś bliskiego, czy to męża, czy tatę, mamę, no to najczęściej czerwona róża. Także wbrew pozorom mało osób kojarzy. Tak jak powiedziałam, nie ma czegoś takiego jak kwiat pogrzebowy. Każdy ma swoje skojarzenia i każdy kojarzy jakiś kwiat na przykład z pogrzebowym. Natomiast właśnie o ironio, najczęściej to są róże.
1: Powiedziała pani tata, mama, więc od razu mi się skojarzyło oczywiście z tym nadchodzącym dniem matki i ojca. A jak to jest w tym przypadku?
0: Na dzień taty myślę, że za dużo bukietów nie idzie. Raczej dla taty to idzie się w inne prezenty. Natomiast na dzień mamy to też bardzo szerokie spektrum. Od dużych bukietów, bardzo często bukiety, takie miksy kwiatów kolorowe, żywe kolory, przez różyczki właśnie czerwone czy różowe. Tulipanki jeszcze są bardzo często. Kompozycje różne. Także tutaj najczęściej to już jednak miks kwiatów idzie. Na dzień mamy takie bukiety.
1: Czy podczas któregoś święta królują żonkile, czy raczej się ich tak nie kupuje na okazję?
0: Święta wielkanocne. Na Wielkanoc. Zawsze żonkilki, te pęczki narcyzików lub żonkili to święta wielkanocne.
1: Dlaczego akurat te kwiaty, jak pani się wydaje?
0: Myślę, że chodzi o kolor. Ten żółty, ten sezon, bo święta zawsze przypadają w takim sezonie właśnie wczesnej wiosny, gdzie te żonkilki, narcyzy, hiacynty są w doniczkach właśnie. Także myślę, że to przez to. No i kolor. Myślę, że to zdecydowanie kolor.
1: Powiedziała pani, że goździki wracają do łask, a gerbery?
0: Myślę, że też, tylko że gerbery nie sądzę, żeby był moment, gdzie one znikły. Są fani i wielbiciele gerberków, są osoby, które ich nie lubią albo właśnie kojarzą z pogrzebami. Natomiast goździki swego czasu po prostu znikły z racji tego, że zawsze się kojarzyło z komunistycznym świętem i zawsze było, że goździki to nie. Natomiast teraz jest taki szeroki wybór goździków i kolorystycznych i wzorów, że są przeuroczymi kwiatami, są bardzo wytrzymałe i bardzo się cieszę, że wracają do łask, bo naprawdę są to wspaniałe kwiaty.
1: Teraz do mody też chyba wraca ta gipsówka.
0: Gipsówka zdecydowanie myślę, że jest to jako zamiennik kwiatowy w tym momencie, chociażby ze względu na to, że gipsówkę można zasuszyć ładnie i zostawić zasuszoną w nienaruszonym stanie w wazonie. I nie jest to wtedy kwiat, który się wyrzuca. Natomiast no, jest to dosyć drogi zakup, jeśli chodzi o kwiaty.
1: Jak to możliwe właśnie? Teraz w internecie ludzie wrzucają zdjęcia, że gipsówka tak, że kiedyś to był taki dodatek do bukietów, a teraz to już sporą sumę kosztuje.
0: Z racji tego, że mało osób wie, ale gipsówka nie jest uznawana jako kwiat, tylko jako dekoracja. I dekoracja, tak jak w przeciwieństwie do kwiatów, kwiaty są na 8% wacie, dekoracja jest na 23%. Więc no niestety taka gałązka gipsówki, która jest podzielna i naprawdę można malutki bukiecik zrobić nawet już z 5 gałązek i to będzie wyglądało uroczo. Natomiast te wszystkie bukiety z gipsówki, które są instagramowe, to mało osób zdaje sobie sprawę z tego, że to trzeba paczkami brać, a nie sztukami. No i tak jak mówię, 23% robi różnicę.
1: To ludzie bardziej przychodzą i kupują na sztuki, czy bardziej jako dodatek?
0: Zależy. Myślę, że znaczy są osoby, które zamawiają bukiety z gipsówki. Najczęściej trzeba to z wyprzedzeniem zrobić, bo jednak tak jak właśnie pani wspomniała, to jest dekoracja, więc raczej to do bukietów było używane, więc nie zawsze jest na zapasie gipsówka, żeby móc robić po prostu całą paczkę na bukiet. Natomiast takie pojedyncze sztuki to tak, do wazonów jak najbardziej. Właśnie bardzo często jest brane z goździczkami do wazonów, bo to stoi długo, a gipsówkę można zasuszyć i zostawić potem w wazonie do wszystkich salonów kosmetycznych czy jakichkolwiek biur. Po prostu są brane, żeby było jako delikatna ozdoba na wejściu.
1: Jasne. A jeszcze zapytam tak na koniec o absolwentów. Jak ktoś się obroni i skończy szkołę, to co powinno mu się dać?
0: Mówimy o dla absolwenta, nie absolwent wykładowcy, tak?
1: Nie, dla uczniów.
0: Wie pani co, to jest już naprawdę indywidualna kwestia. Myślę, że musimy się tutaj zasugerować tym, co dana osoba lubi, bo jeśli ktoś lubi po prostu polne kwiatki, to wiadomo, że nie weźmiemy tutaj nie wiadomo jakiego wielkiego, strojnego bukietu, bo będzie się czuła nieswojo z tym. Jeśli ktoś lubi różyczki czy tulipanki, to raczej idziemy w to. Skromny bukiecik, jakby delikatny, zawsze jest mile widziany, a tutaj to naprawdę trzeba się sugerować po prostu upodobaniami.
1: Kiedyś wyczytałam właśnie, że to gerbery są na takie gratulacje, ale jak pani myśli?
0: Powiem pani, ciężko stwierdzić.

0: to jest konkretnie na gratulacje? Nie wiem, ale na pewno są przeurocze, przeurocze wiązanki, właśnie bukieciki z gerberków i też tych odmian gerberków w tym momencie dostępnych na rynku. Mamy naprawdę taki ogrom, że można wybierać, nawet patrząc na różową barwę, samą jedną, to mamy tych odmian po prostu dziesiątki, także jest naprawdę w czym wybierać i myślę, że każda kwiaciarnia ma swoich faworytów, jeśli chodzi o odmiany i goździków, i gerberków, więc zawsze coś można znaleźć przyjemnego.
1: Super, dziękuję pięknie.
0: Dziękuję pięknie, miłego dzionka.
2: SK Szczecin.
1: I na sam koniec ponownie Krzysztof Baziuniak.
3: Mam przyjemność gościć Stowarzyszenie Historyczno-Eksploracyjne Archegryf, a jego przedstawicielami oczywiście dzisiaj w studio są Józef Doleżał oraz Zbigniew Małecki.
4: Dzień dobry.
3: Przejdziemy później do najnowszego znaleziska. Ja tutaj tak próbuję naszym słuchaczom troszeczkę, żeby zaiskrzyło, żeby koniecznie z nami zostali do końca, ale zanim do tego przejdziemy, jak się narodził pomysł stworzenia Stowarzyszenia Archegryf?
5: Szanowni Państwo, to się zaczęło gdzieś pewnie około 6 lat temu, a zaczęło się tak krystalizować w postaci zarejestrowania tej naszej działalności 5 lat temu. Była grupa kilkunastu ludzi, którzy wpadli na pomysł, że warto pochodzić po lesie nie tylko po to, żeby szukać w nim grzyby, ale szukać śladów historii. My nie jesteśmy historykami, nie jesteśmy archeologami. To są ludzie najróżniejszych pasji, zawodów, wieku, doświadczenia, wykształcenia. Są również wśród nas kobiety. No i taką postać to przybrało od początku, że będzie to w formie stowarzyszenia. W chwili obecnej jest nas około 42-45 osób. Ta drobna fluktuacja wynika z tego, że ktoś chodzi rzadziej, ktoś częściej, ktoś do nas stara się dołączyć. Zazwyczaj przeżywamy taki okres ożywienia, zainteresowania wstąpieniem do nas po każdym kolejnym sukcesie, czyli jak media gdzieś podadzą, albo my się pochwalimy, że znaleźliśmy coś, no to wtedy piszą do nas chętni. Nie bawimy się w jakąś selekcję, ale nie chodzi o to, żeby u nas było wielu, tylko o jakość.
3: Jasne, jakość, a nie ilość, chociaż no, na pewno ta grupa, o której pan wspomniał, około 42-5 osobowa, to są na pewno osoby potrzebne, żeby jak najwięcej móc tych znalezisk natknąć się na nie.
5: Tak, bywały takie, nazwijmy to misje, my sobie to tak nazywamy misjami, w których brali udział praktycznie wszyscy i to wiązało się na przykład z dwudniowym wypadem, no do takiej miejscowości jak Chełm Dolny, który, nie będę zdradzał szczegółów, można sobie takie informacje wyszukać, ma pewne powiązania ze spiskiem przeciwko Hitlerowi w lipcu 1944 roku, z jedną z postaci, która w tym spisku brała udział, a my szukaliśmy śladów potwierdzających pewne konotacje związane z historią rodziny, z której on się wywodził. Udało nam się potwierdzić. Chodzi konkretnie o potwierdzenie, że na tarasie pałacu, który tam stał, była oryginalna armata z czasów wojny francusko-pruskiej i to się nam udało potwierdzić. I w tej ekspedycji brało udział kilkadziesiąt osób z naszego stowarzyszenia. Mieszkaliśmy tam przez 2 dni w namiotach i kilka innych wydarzeń, które przez okres tych kilku ładnych lat brały w nich udział większe ilości naszych członków, a czasami są to takie wyjścia, jedzie 4-5 ludzi do lasu.
3: Przez pryzmat tego, co uda wam się znaleźć, dążycie do tego, żeby poznać historię, która się kryła za tym. Tak jak właśnie potwierdzenie tej armaty, która była, czy historii rodziny.
5: Tak, zanim wejdziemy z łopatą, mówię, używając słowa łopata, używam go raczej w cudzysłowie, bo czasami to jest tylko szpica, którą nakłuwamy grunt, a czasami coś jest na dobrą sprawę na wierzchu, ale mamy detektory, mamy sprzęt elektroniczny. Musimy się do tego dokładnie przygotować. Mamy kolegę Marcina w stowarzyszeniu, który fantastycznie pracuje różnego rodzaju wnioski, które pozwalają nam pokonać barierę administracyjną, która polega na tym, że niektóre obszary są na przykład objęte ochroną przyrodniczą, a niektóre są objęte ochroną konserwatorską. Nie oznacza to, że wejdziemy na każdy teren, w każdym miejscu i zawsze, jeśli chodzi o porę roku, ale na przykład w ubiegłym roku, jesienią, w listopadzie, udało nam się po kilku latach starań uzyskać zgodę na wejście na jedną z wysp Międzyodrza, gdzie potwierdziliśmy zaleganie w bagnie szczątków samolotu brytyjskiego z czasów II wojny światowej, Avro Lancastera, i do tego znaleźliśmy szczątki ludzkie. To są szczątki członków załogi tego samolotu. I dzisiaj już wiemy na 100%.
3: I to wy znaleźliście?
5: Tak, myśmy to znaleźli, to był listopad ubiegłego roku. A to też się obiło w szczecińskich mediach i tak dalej, ogólnopolskich zresztą. Jest mi bardzo przyjemnie, jestem dumny z naszego stowarzyszenia, że to myśmy to potwierdzili. A na dziś wiemy, że Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków podjął czynności zmierzające do uznania tego miejsca za mogiłę wojenną. To nie są jacyś nieznani ludzie, to znaczy na razie jeszcze nieznani, ale prowadzimy prace, które wymagają takiej mozolnej roboty, wyszukiwania w różnych bazach, archiwach niemieckich, brytyjskich, najróżniejszych. Współpraca ze stowarzyszeniami angielskimi, byłych lotników, weteranów, muzealnych i tak dalej, żeby ustalić. I prawdopodobnie są duże szanse na to, żeby ustalić konkretnie imiennie, kto w tej załodze brał udział.
3: Niesamowite. Na waszej stronie facebookowej można przeczytać, że stowarzyszenie prowadzi działalność eksploracyjną, o czym już doskonale wiemy, ale to mi się bardzo podoba, ten fragment. W celu ochrony śladów i świadectw historii Polski oraz to, że upubliczniacie te efekty. Czy te upublicznianie to jest coś, co trzeba zrobić? Jeżeli byście tego nie zrobili, jest to jakiś, czy jest to nielegalne? Pytam po prostu z czystej ciekawości. No bo uważam, że bardzo pomaga historykom.
5: Tak sobie wyobrażamy, że pomagamy.
3: No ja i na innej opcji nie widzę.
5: A my to tak odbieramy i tak to traktujemy. To znaczy, niektóre przepisy pozwalają zabrać eksploratorowi, powiedzmy, do swojej kolekcji.
3: No właśnie.
5: Nie mówię o handlowaniu. Mówię o tym, żeby mieć w swojej kolekcji, pochwalić się innym i tak dalej. Rzeczy, które nie są uznawane za zabytki. Czyli wyobraźmy sobie, że w czasie wojny wyprodukowano 10 milionów sztuk jakiegoś guzika do munduru.
3: Okay.
5: On był powszechny, znany i tak dalej. To one nie będą traktowane jako zabytek i ja mogę mieć sobie w swojej kolekcji. Ale jeżeli ten guzik był wyjątkowy z powodu na przykład jego uszkodzenia, które sugeruje w jaki sposób, dlaczego w tym miejscu się znajduje, albo okazuje się, że został jednym, jedynym egzemplarzem, no to oczywiście przekazujemy to do odpowiednich instytucji i wyrazem tego jest na przykład to, że w Centrum Edukacji Leśnej w Zdrojach obok Jeziora Szmaragdowego jest od 3 tygodni nasza ekspozycja. Mamy tę ekspozycję, którą nazwaliśmy tak szumnie, ale jak się okazuje, jest to wpisane kontekstem w miejsce i sytuację i czas, kiedy to tam zaległo w ziemi. Nazwaliśmy to depozytem Gauleitera, bo jak wiemy, te schrony, które są w okolicy jeziora, były w czasie II wojny światowej wykorzystywane przez ówczesne nazistowskie władze Szczecina i ten depozyt znaleźliśmy w ciągu kilku tygodni w dużych ilościach w jednym miejscu, w pobliżu tego miejsca, w którym jest ta ekspozycja, duże ilości niemieckich odznaczeń, przypinek, różnych takich dystynkcji związanych z różnymi formacjami nazistowskimi, niemieckimi. A ich uszkodzenie wskazuje na działanie ognia, a to nam podpowiada, i były tam drobne przedmioty polskiego pochodzenia w tym samym miejscu, sugeruje to nam, że pierwsi powojenni mieszkańcy Szczecina z odrazą czyścili te pomieszczenia z tego śmiecia propagandowego niemieckiego i popalili to w jakichś transzejach, okopach, które pozostały po ledwo zakończonej miesiąc, półtora temu wojny. I my po 80 latach to odnaleźliśmy. I tak naprawdę nie ma znaczenia, czy to jest niemieckie, szwedzkie, czy prasłowiańskie, albo to, o czym dzisiaj będziemy
3: dokładnie
5: mówić.
3: Dokładnie, tak.
5: To dla nas jest historia. Historia jest jedna. Oczywiście można pisać ją na różne sposoby, ale pewnych faktów nie zmienimy. I tak jak nie da się wyprzeć tego, że Szczecin przez setki lat był niemiecki, pruski, ale też znajdował się w rękach innych rządzących z innych krajów, tak nie możemy udawać, że nie widzimy takich śladów historii, tak? I my w tym sensie udostępniamy, żeby ludzie mogli przyjść, zobaczyć, tak to wyglądało. Tak kiedyś ludzie się zachowywali, takich przedmiotów używali, tak? Bo to, że one są jednocześnie materiałami nazistowskimi, hitlerowskimi, propagandowymi, to też obrazuje jakiś sposób życia tych ludzi ówcześnie, tak? Że tak byli ubrani. Tak się ubierali, mieli takie na swojej odzieży. Bo przy okazji znajdujemy wiele innych przedmiotów użytkowych. To nie zawsze są tak zwane śmieci militarne, jakieś destrukty karabinów, amunicji i tak dalej. To czasami są na przykład przywieszki, które przeciętny szczecinianin z XIX wieku miał przyczepione do obroży psa, z którym wychodził na spacer. Mhm. Albo na przykład jest to numerek z szatni, z nieistniejącej restauracji, która nie przetrwała wojny. Albo jest to na przykład jakiś talerz z napisem Sztetin, tak? Czy na przykład jakieś opakowanie szklane, butelka. Wszystko, co zalega w ziemi. Nas interesują również kapsle z lat 50., 60., 70. Oczywiście nie gromadzimy tego, ale to też jest dowód na to, że jakaś obyczajowość, kultura się zmieniała przez te dziesiątki lat powojennego już Szczecina.
3: Jasne, dokładnie. W 100% się podpisuję pod tym. Też nie jakby nie... Nie ma dużego znaczenia zawsze, do kogo należało, ale ważne, że jest częścią historii, jaka by nie była. Wspomniał pan o najnowszym znalezisku, więc to jest ten czas, żebyśmy do niego przeszli, bo też tak a propos tych znalezisk właśnie nazistowskich, przemierzaliście Puszczę Bukową z myślą, że kolejnym znaleziskiem będzie coś powojennego, tak, z takich czasów, a okazało się, że odkopaliście wykonany z brązu grot oszczepu i ozdobną szpilę z tego samego materiału. Dobrze mówię?
5: Tak. Klasyczny weekend, jak co weekend.
3: Nie zapowiadający nic,
5: tak,
3: niczego takiego.
5: Żartobliwie powiem, to już się stało nudne, powtarzalne i w zasadzie spodziewaliśmy się, że znajdziemy dokładnie to samo, co tydzień temu i dwa tygodnie temu i miesiąc temu, bo eksploracje terenu wokół Jeziora Szmaragdowego, oczywiście nie całą, bo tam są miejsca, gdzie ewidentnie nam z powodów właśnie zabytkowych, historycznych nie wolno wchodzić i to szanujemy. Domyślaliśmy się, liczyliśmy na to, że znowu coś takiego wykopiemy i nagle złoty strzał. Moment, w którym koledzy mnie powiadomili, że to jest, to nie potrafiłem zachować się spokojnie, po prostu...
3: Emocje.
5: Emocje były takie, że poleciało parę wulgaryzmów, takich dość charakterystycznych, nie będę cytował, ale naprawdę, to było wow. To wie pan, to jest tak, że człowiek chodzi całe życie i może nie znaleźć nic, a może być tak, że pójdzie raz i nagle Jezus, taki złoty graal, taki święty graal, przepraszam, każdego eksploratora. Ale tu w całości i honor i zaszczyt znalezienia tego tych przedmiotów oddaję Józefowi, który tam był i jest z nami obecny w studiu.
3: Tak, panie Józefie, to pan był odpowiedzialny za wydobycie tego z ziemi, tak?
4: Tak, dokładnie. Ja byłem tym szczęśliwcem, któremu to wykrywacz pozwolił i wykazał miejsce znajdowania się tych dwóch przedmiotów, no, dzięki którym dzisiaj mogliśmy się tutaj spotkać i omówić to i przedstawić naszą historię.
3: No tak, dzisiaj jesteście świeżo po wizycie w Muzeum Narodowym, tak? Wspomnę tylko o tym, jaka wasza wstępna, co mówiła wasza wstępna ocena przed wizytą, a zaraz przejdziemy do tego, do najświeższych informacji, jakie ze sobą niesiecie. Wasza wstępna ocena mówiła, że to jedno z największych, wasza, tak? Tutaj to właśnie też chciałem mieć pewność. Jedno z największych odkryć od kilkudziesięciu lat w tej części Europy. Teraz chciałbym, żebyście się podzielili panowie najnowszymi informacjami. Czy potwierdzamy to?
4: Myślę, że tak. Ze wstępnych ustaleń dzisiaj, jakie mieliśmy w muzeum, pan datował grot, o którym mówimy, na między trzecią a piątą epoką brązu. Także tutaj jesteśmy na dobrym punkcie. Jest bardzo dużo pytań, bo była tam też również taka szpila ozdobna, przez nas nazwana szpilą ozdobną, bo tak naprawdę no, nie wiemy, nie jesteśmy pewni nazewnictwa tego przedmiotu. No tutaj też jest na odpowiedzi, które dostaliśmy od kilku profesorów znanych w Polsce i w Skandynawii, że no, oni też nie są pewni co do pochodzenia tej szpili, tak przez nas nazwanej, także zobaczymy. No tutaj szpila robi wielki znak zapytania co do pochodzenia i czym ona tak naprawdę jest.
3: Okej, okay, no pod szpilą mamy w takim razie znak zapytania, ale zostajemy w takim razie o wykonanym z brązu grocie oszczepu. Co na ten temat mówi muzeum?
5: Zanim zwróciliśmy, to znaczy to było mniej więcej równolegle, to znaczy w tym samym momencie, kiedy powiadomiliśmy Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, wystąpiliśmy poprzez wysłanie maili do kilku autorytetów i to nie myśmy sobie wybrali te autorytety, znaczy myśmy je sobie wybrali w sensie, że wiedzieliśmy, że tacy ludzie są, zrobiliśmy jakąś tam kwerendę w internecie, kto się tym specjalizuje i tak dalej, zwróciliśmy się do kilku różnych instytucji i uzyskaliśmy, oczywiście bardzo wstępne, na podstawie tylko przesłanych przez nas zdjęć i wiedzy tych ludzi, odpowiedź od profesora Radosława Janiaka z Uniwersytetu Łódzkiego, od profesora Christiana Christiansena ze Szwecji, od profesora Christiana Horna również ze Szwecji i od dzisiaj w nocy, dosłownie w nocy, odpisał jeszcze profesor Fleming Kaul, również ze Szwecji. I szczerze przyznam, jestem autentycznie niemal wzruszony, jak czytałem to sobie jeszcze dzisiaj przed przyjściem do studia, tą całą korespondencję między nimi a mną, oczywiście mną jako szefem stowarzyszenia, a mną, nie mną jako Zbyszkiem Majewskim, że bez takiego być może wymyślonego oczami wyobraźni takiego stereotypu zadętego naukowca. Nie, bez niczego takiego. Zbyszek, tak, świetnie, wow. Rzadkie. I tak cytując teraz z pamięci, pan profesor, chyba bodajże Janiak, napisał, że szpila jest w ogóle bardzo rzadka, ponieważ występuje tylko w 8% depozytów grobowych, czyli mniej niż 1 na 10 takich pochówków z epoki brązu miała gdzieś tam w tych ofiarach składanych wraz ze szczątkami zmarłego szpilę. Natomiast co do oszczepu, na pewno jest z epoki brązu. Takie wstępne datowania, no rozrzut jest duży, ale to jest archeologia, tutaj się nie da przy takich znaleziskach ocenić tego z dokładnością do 20-50 lat. To jest między 3 a 3,5 tysiąca lat wstecz. Świadomość tego, że przede mną mieli w rękach ten kawałek metalu tylko 4 ludzi ode mnie ze stowarzyszenia, czyli Józef, czyli Klaudia, czyli Ignacy i Marcel, jest taka, że po prostu szok. Ja wiem, że takie rzeczy rzadko kto ogląda. Jest to wyjątkowe. Na pewno jest wyjątkowe też dlatego, że w Polsce takich eksponatów jest niewiele, jeżeli chodzi o groty. Profesor na przykład, bodajże Kaul powiedział, Fleming Kaul odpisał mi, że przeszukał na szybko badania dotyczące 60 podobnych znalezisk w Brandenburgii, więc świadomość tego, że tam jest 60, a w Polsce jest tego kilka sztuk tylko, no robi wrażenie.
3: Robi wrażenie, aż naprawdę, aż sam nie wiem co powiedzieć. Też była możliwość, chyba taka wstępna ocena przez panów, coś związanego z kultem Słońca. Czy to się potwierdziło?
5: Nie umiemy powiedzieć. To takie bardzo wstępne. Jeden z profesorów, teraz już nie pamiętam dokładnie, który, to był jeden z pierwszych maili parę dni temu, pisał to ze znakiem zapytania. Czyżby kult Słońca?
3: Aha, okej. Okay.
5: Czyżby kultura alpejska? Czyli takie pytania stawia, które być może warto sprawdzić, obalić, potwierdzić. No, jakieś badania pewnie będą nad tym prowadzone. Zresztą byliśmy dzisiaj z Józefem, tak jak mówił Józef, byliśmy w Muzeum Narodowym. Na pewno te rzeczy będą dalej badane. Poddane dzisiaj były takim bardzo wstępnym badaniom.
3: To jest dopiero początek, rozumiem.
5: Tak. Przez urządzenia, które potrafiły po usunięciu wierzchnie warstwy tlenków potrafiły dokonać analizy i wiemy, że to jest bardzo dobrej jakości brąz.
3: Panie Józefie, no jaka jest satysfakcja? Na pewno jest ogromna.
4: O, satysfakcja jest na pewno bardzo ogromna. No zobaczymy, jeżeli się potwierdzą datowania tego wszystkiego, no to tak jak Zbyszek wspomniał, no chyba spełniłem swoje marzenie eksploratora. Zobaczymy, być może Ziemia jeszcze odda coś ciekawszego od tego, no ale myślę, że to będzie chyba trudno przebić.
3: Możliwe tak, ale życzymy podobnych albo jeszcze większych znalezisk, o ile można. Tak sobie myślę, czy to teraz faktycznie będzie takie napędzenie, taka motywacja, żeby jeszcze więcej, czy bardziej z taką dozą pokory, że to jest naprawdę raz na strzał, raz na ileś?
4: Myślę, że tak. Nie, podchodzę do tego z taką spokojną i chłodną głową, także udało się trafić, super, trafi się jeszcze raz, będzie rewelacja, ale pomalutku emocje opadają i wracamy do codzienności i szukamy dalej kapsli i innych podobnych rzeczy.
3: Świetnie. Panie Zbigniewie, czy to jest na tę chwilę największy sukces waszego stowarzyszenia? Czy nie klasyfikujemy na różne sposoby i każde znalezisko jest,
5: znaczy,
3: na wagę złowa?
5: Gdybym powiedział, że nie kręci to nas najbardziej, bo kręci, ale z jednakowym pietyzmem, szacunkiem, sympatią wspominamy gdzieś tam na naszych rozmowach, mamy taki własny wewnętrzny czat dla naszych członków, każde poprzednie gdzieś tam eksploracje. Czasami do niektórych miejsc wracamy, bo jeżeli zgody odpowiednich instytucji są na dłuższy okres czasu, to no, nie wiem, skuta ziemia jest lodem, no, nie pójdziemy tam, bo bagniście, ale tutaj jest bardziej sypko, to da się. Natomiast jeśli chodzi o taką hierarchię w sensie donosłości, nazwijmy to historycznie, na pewno, to tak jak powiedziałem, to jest rodzaj takiego świętego Graala. Mhm. Teraz już tak żartobliwie gdzieś tam na Facebooku napisałem, Józek może siąść przy ognisku i powiedzieć, to słuchajcie, jak się szuka zabytków i może opowiadać. Mhm. I nawet dzisiaj pan z muzeum żartobliwie oczywiście powiedział, że w takiej grubej księdze tej pomorskiej archeologii, umownie nazywając, Józef Doleżał już ma swoje nazwisko i jakiś student archeologii za jakiś czas będzie musiał przeklinać, Boże, muszę to zakuć, zapamiętać. Tak, już się wpisał. No, gdyby to był 200. pierwszy oszczep, to pewnie byłby jednym z wielu, ale jest jednym z niewielu, który taki oszczep znalazł. Jest taka ważna rzecz, bo chcę uprzedzić tych domorosłych różnych poszukiwaczy, którzy pójdą, kupią detektory i pójdą gdzieś do lasu. No, trzeba spełnić pewne warunki, żeby pochodzić sobie legalnie i tak dalej, ale to też nie jest tak, że pójdzie się byle gdzie i się znajdzie. My przygotowujemy się idąc. Nie spodziewaliśmy się, że znajdziemy to coś tak starego. Nie wiemy też, czy to jest miejsce pierwotnego złożenia w tym miejscu, czy to jest na przykład coś wtórnego. Pamiętajmy, że teren Puszczy Bukowej tu w okolicy między torami a autostradą był mocno przeobrażony gospodarczo na przestrzeni różnych wieków, bo przecież i kopalnie gliny, kredy i margla i tak dalej, więc to mógł być jakiś urobek gdzieś wysypany, ale równie dobrze mógł przez te tysiące lat deszcz to wypłukać i to się znalazło stosunkowo płytko pod powierzchnią gruntu. Nie ma wątpliwości, że ziemia kryje wiele tajemnic, ale to już Józefowi mówiłem, teraz bijemy dalej, czyli pterodaktyle, a potem już tylko zagadka wszechświata przed nami będzie stała otworem.
3: Cudownie. I takim właśnie akcentem zakończymy
2: SK Szczecin.
1: I to już wszystko w tym magazynie lokalnym prosto ze Szczecina. Dziękuję, Oliwia Rudnicka.
2: Szczecin News.
3: Cześć wszystkim, z tej strony Krzysztof Baziuniak. W dzisiejszym lokalnym magazynie będzie i komediowo, i sportowo. Koniecznie zostańcie z nami.
2: SK Szczecin.
3: Witam serdecznie, z tej strony Krzysztof Baziuniak. W dzisiejszym eskowym studio Damian Wiking Usewicz, szczeciński komik, konferansjer, organizator imprez komediowych i przede wszystkim, w moim mniemaniu, założyciel szczecińskiej ligi stand-up. Witaj.
6: Cześć. Fajnie, pierwszy raz faktycznie słyszałem wasze nazwisko.
3: Usłyszałeś moje nazwisko.
6: Tak, jedno sprostowanie, nie jestem założycielem szczecińskiej ligi.
3: O, no i już możemy zacząć rozmowę od tego.
6: Nie jestem założycielem.
3: Widzisz, a ja założyłem, że jesteś założycielem.
6: Nie, ja to ciągnę, wiesz co, ja to ciągnę ten projekt, bo on trochę się przykleił. Mm. Ja chyba ostatnio, jak się umawialiśmy na to, że będziemy rozmawiać, zacząłem się zastanawiać, ile czasu to już trwa.
3: No właśnie, to zacznijmy od tego, ile czasu to trwa i jak wyglądał początek tej ligi.
6: To zacznijmy od tego, że trwa to chyba już ponad 10 lat.
3: A wiesz, że tak przygotowałem się, sprawdziłem, ale no, to w sumie na twoim opisie na Insta, że jesteś komikiem od 10 lat.
6: A nie, to,
3: nie wiem, czy aktualizowałeś.
6: To w ogóle, nie, no to, to nie.
3: To czas na aktualizację.
6: Słuchaj, to ten tekst był zrobiony 10 lat temu.
3: To już wiesz, że warto zaktualizować.
6: Ja generalnie komedią zajmuję się od prawie 20, od niemal 20 lat. I w ogóle mój pierwszy występ stand-upowy to był, nie wiem, z 17 lat temu. Taki pierwszy, jak sobie przypomnę, taki pierwsze wyjście solowe na scenę. Natomiast liga jest koło 10 lat, wydaje mi się. Musielibyśmy poszperać na fanpage'u, ale wiesz, jak to dzisiaj wygląda.
3: No jasne, no.
6: Więc
3: to jest taki zamysł, że człowiek ma, a sprawdzę, kiedyś uporządkuję
6: tak,
3: to.
6: Tak, tak, tak. I lecisz, wiesz, scrollujesz i przy 6 roku stwierdzasz, nie, no dobra.
3: Nie dzisiaj.
6: Jak ktoś będzie pytał, to powiem, że dawno.
3: No tak.
6: No, więc wydaje mi się, że koło 10 lat. Natomiast nie ja jestem założycielem i nie ja w zasadzie jestem pomysłodawcą szczecińskiej ligi stand-up.
3: No to strasznie, jak to wyglądało, bo sam jestem
6: pamiętasz
3: ciekawy.
6: Pamiętasz kiedyś było coś takiego, taka seria imprez jak stand-up Szczecin.
3: Tak.
6: I to były pierwsze w Polsce imprezy stand-upowe.
3: Pierwsze w Polsce, tak, czyli Szczecin jest kolebką takich imprez.
6: Pierwsze, tak. To były pierwsze regularne wydarzenia organizowane z komikami spoza jak gdyby Szczecina i to się nazywało stand-up Szczecin. I jak gdyby szczecińska liga stand-up została założona przez Bartka, Jezus, Bartek, jak miał nazwisko? Marciniak, Bartek Marciniak.
3: Żeby nas nie pomylić, no.
6: Tak, właśnie sprawdzę sobie. I Bartek, tak, no dobrze pamiętam, Bartek Marciniak razem z Waldkiem Kulpą zorganizowali coś takiego jak Szczecińska Liga Stand-up. I to jak gdyby przez pierwszy sezon to była trochę konkurencyjna impreza do tej naszej imprezy.
3: Okej.
6: Okay. Oczywiście przez pierwszy sezon ligi, nie? Bo ona powstała chyba 2 albo 3 lata po tym, jak my założyliśmy i robiliśmy pierwszą imprezę ze stand-up Szczecin. Mm-hmm. No i Bartek to robił. Robił to z jakimiś tam mniejszymi lub większymi sukcesami. I to było tak, że ja się rozstałem w pewnym momencie z kolegami ze stand-up Szczecin. No, gdzieś tam nie było nam po drodze. Mm-hmm. Inne wizje mieliśmy w ogóle rozwoju i tak dalej, i tak dalej. No, też to było tyle lat temu, że to podejrzewam, że byle pierdnięcie mogło spowodować że stwierdziliśmy, że jednak nie. I ja dostałem w zasadzie propozycję od Bartka, żebyśmy robili ligę razem. Mhm. No i trochę, wiesz, trochę po złości kolegom z poprzedniej organizacji.
3: To nie dość, że pierwsza, że ci przerwę, to nie dość, że pierwsza akcja taka w Polsce, to tutaj już konkurencja na początku.
6: Tak, trochę.
3: To tylko w Szczecinie chyba.
6: To trochę wyszło właśnie, trochę wydaje mi się po złości, trochę też było tak, że ja odchodząc z tego stand-up Szczecin, ja nie chciałem do końca organizować. Nie, ja się chyba wolałem skupić może na występowaniu, no gdyby nadal mówimy, że to było te paręnaście lat temu, nie? Więc tu jeszcze nic nie było jakiegoś takiego klarownego i tak dalej, no ale stwierdziłem, kurczę, skoro mamy propozycję, to tak zróbmy, nie? No i z Bartkiem poprowadziliśmy kilka sezonów z dużymi sukcesami, w sensie, wiesz, my sprowadzaliśmy fajnych komików, zrobiliśmy mój roast wiele, wiele lat temu, na którym wystąpił Lotek, będąc jeszcze kolegą Karola Modzelewskiego.
3: Ale no to już, kurczę, no to naprawdę ciekawostka niezła.
6: No wiesz, no to na tych naszych imprezach w zasadzie zaczynali
3: wszyscy. Czyli wy od razu zaczynaliście od tego, żeby ściągać.
6: To było założenie takie, że...
3: To nie było tylko lokalnie.
6: Nie.
3: Z rozmachem.
6: Założenie było takie, że zaczęli się już pojawiać ci komicy, gdzieś tam zaczęli już występować. Wcześniej jeszcze przed stand-up Szczecin gdzieś tam jakieś takie pojedyncze imprezy robili koledzy, pamiętam. Natomiast wiesz, no komików nie było za wiele do występowania, nie? Pamiętam, że właśnie była jakaś taka pojedyncza, czy dwie imprezy może zrobione, natomiast stand-up Szczecin był jak gdyby imprezą regularną. Z założenia miesiąc w miesiąc miał się pojawić jakiś tam gość. No i wiesz, no to były takie czasy, że my wszyscy zaczynaliśmy. No ja pamiętam, jak wiesz, na scenie, na którejś imprezie występował Pacześ, który był razem z kolegami ze stand-up płci, jeszcze był najgorszy ze stand-up płci. Wiesz, z trójki. Więc tak naprawdę przez moje sceny, moje imprezy, czy nasze, w sensie mojej kolegów, ale później moje samemu, przewinęli się w zasadzie wszyscy. Mm-hmm. W zasadzie wszyscy, których dzisiaj możesz oglądać, a przewinęło się też jeszcze paru takich, których już nie możesz oglądać, a i tak byli dobrzy. Później Bartek wyprowadził się ze Szczecina, ten założyciel szczecińskiej ligi stand-up. Ja nie pamiętam, czy po dwóch, czy po trzech sezonach, czy to był drugi, czy trzeci sezon ligi, no ale wyprowadził się. No i ta liga tak została. Wiesz co?
3: Jak kula u nogi?
6: Nie. Tak trochę zostało na zasadzie, znaczy wiesz, tu bardziej została nazwa, nie? Bo jak gdyby ja cały czas organizowałem wydarzenia, no i stwierdziłem, że skoro już jest ta nazwa tej szczecińskiej ligi stand-up, no to niech sobie będzie, bo w ogóle założenie, dlaczego to się nazywało Szczecińska Liga Stand-up? No bo to miała być liga. Mm-hmm. Tak, czyli że
3: open mic'i?
6: Mieliśmy robić open mic'i, jak gdyby, żeby ci lokalni komicy, i to przez początek tak było, nie? Na początku, że lokalni komicy gdzieś tam sobie raz na 2 tygodnie, wiesz, raz w miesiącu, przez cały rok spotykają się, zbierają punkty, wygrywają nagrody, generalnie liga.
3: No liga, no.
6: No, no. Ale to jak gdyby umarło śmiercią naturalną ze względu na ilość chociażby zawodników, ich nieregularność, no bo to też nie możesz nikogo zmusić, wiesz, czym zmusisz, co nagrodą za 300 zł, zmusisz kogoś, żeby miesiąc przygotowywał materiał.
3: Wiesz, wtedy 300 zł?
6: Nie, to nie aż tak. Nie. Inflacja tak, ale nie aż. Nie,
3: co innego przyjść na imprezę i jakby jednorazowo zawalczyć o te 3 paki, tak. A nie tam się na gimnastykować.
6: 10 miesięcy, no. Wiesz, miesiąc w miesiąc po prostu szykować.
3: Nie, no to
6: coś,
3: faktycznie, okej.
6: Okay. No, więc nazwa została. Wiesz, nazwa została, został fanpage, zostali jacyś tam fani, w tym sensie jacyś tam, oczywiście to złe słowo, ale no i część tych fanów w ogóle jest do dzisiaj ze mną, to jest w ogóle fajne, no, nie? Że są fani, są ludzie, którzy chodzili na pierwsze ligi, są fani, którzy byli na pierwszych stand-up Szczecin i gdzieś tam się przewijają na tych moich imprezach, no ale wracając, no i ta liga sobie tak została i ja po prostu mam takie, no... skoro już jest.
3: No szkoda zrezygnować z czegoś, w to się włożyło pracę i jakieś ugruntowało się.
6: Tak, już. Ja już myślałem, wiesz, wielokrotnie myślałem o tym, czy nie zmienić nazwy na przykład tego. A mam takie, ale po co z drugiej strony?
3: Ja rozumiem, to ja bym też, ja bym też zostawił.
6: Chociaż na przykład mam trochę problem z tym, że właśnie zaprosiłeś mnie i pierwsze pytanie, jakie zadajesz, to wiesz, że organizator Szczecińskiej Ligi Stand-up. Ja mam takie...
3: No właśnie.
6: Jaki organizator? Tu nie ma co organizować. W sensie, też ja mógłbym to nazwać spotkania...
3: Założyciel fanpage'u.
6: Nawet nie. Nawet nie. Ale to wiesz, to tak naprawdę te imprezy mogłyby się nazywać komediowe spotkania w piwnicy. No i jak gdyby to nadal będzie ten sam rodzaj wydarzenia, nie? Tym bardziej, że to przez te wiele lat trochę ewoluowało, nie? To już trochę nie ma... Jako liga, znaczy pod tym szyldem już raczej nie organizujemy występów innych komików. Ja oczywiście korzystam z tego fanpage'a, z tej marki, no bo jak ludzie widzą, że to jest to, no to jak gdyby z automatu już trochę kojarzą, że to jestem ja. No,
3: tak.
6: Trochę też jest inaczej. Natomiast to już dawno się zatarło to, że organizujemy gdzieś tam regularnie co miesiąc inny występy innych komików, że jest liga i tak dalej. Teraz to trochę ewoluowało, że staramy się raz w miesiącu zrobić takiego lokalnego open mic'a. Mamy taką grupę kilku zaangażowanych, mniej lub bardziej, ale zaangażowanych osób w pisanie żartów, występowanie. No i robimy coś takiego trochę dla siebie też, żebym, wiesz, trochę też dla mnie na zasadzie, że ja mogę sobie wyjść, coś potestować, albo wiesz, poprowadzić imprezę, na jakieś żarty wpaść, później mam je do programu i tak dalej.
3: Tak.
6: Ale też koledzy i koleżanki, bo też są kobiety, też sobie wychodzą raz w miesiącu, testują sobie materiał, albo po prostu występują. Coraz więcej osób, znaczy to też coraz więcej, to zawsze się zdarzało tak, że przyjeżdżał ktoś spoza Szczecina, więc teraz też powoli wracamy do tego, że zapraszamy ludzi, dajemy im znać, ej, słuchajcie, wpadnijcie, no daleko nie macie, słuchajcie, robimy imprezę. Tylko od niedawna w zasadzie to jest chyba drugi rok, kiedy robimy tę imprezę charytatywną. To znaczy, że cały zysk z tej imprezy przekazujemy na jakiś tam cel charytatywny. Oczywiście cel oficjalny, sprawdzony.
3: Jasne.
6: Natomiast, tak jak już rozmawialiśmy jakby poza anteną, to każdy z nas ma gdzieś tam, czy w rodzinie, czy wśród znajomych, czy ten kogoś, kto dla kogoś coś gdzieś tam zbiera. I my stwierdziliśmy, że z jednej strony było takie fajnie wspomagać, a z drugiej strony jest to trochę trywialne, natomiast też jest trochę prawdziwe. Wiesz, jak występuje 6-7 open micerów i przychodzi, nie wiem, 50 osób, to czym my się mamy dzielić?
3: No właśnie.
6: Nie? No wiesz, to co mamy, to każdy z nas wyjdzie, będzie miał stówkę w kieszeni, minus podatki, minus to, że tu, wiesz, tu jakieś...
3: To jakaś... dopłacić trzeba będzie.
6: To wiesz, to tak jest, że robimy imprezę i tu, jak ktoś miałby z nas na tym zarabiać, na tym występie, no to nie byłby zarobek, to wiesz. To byłoby takie na zasadzie, dobra, no...
3: A jak już to się zbierze, to faktycznie jest jakaś kwota,
6: to są, wiesz, to są kwoty rzędu, wiesz, od 1,5 do 2,5-3 tysięcy. No więc to nie są małe, wiesz, po pierwsze, jak gdyby, jeśli chodzi o charytatywność, to nie są ogromne kwoty. Nie, wiesz, nie jesteśmy fundacją jakąś zorganizowaną i tak dalej. Natomiast wiesz, jednorazowy strzał dodatkowo dla kogoś i jest fajnie, bo ludzie przychodzą, robią coś, mają możliwość zrobienia czegoś dobrego.
3: Mają poczucie, że...
6: Tak, za relatywnie niewielkie.
3: No przychodzą się pośmiać i mogą pomóc.
6: I świetnie się przy tym bawią, dlatego że oni tu nie płacą za bilet. Nie? Więc nie ma czegoś takiego, wiesz, zapłaciłem 3 dychy, baw mnie. Nie? Tu jest na zasadzie, dobra, dałem 3 dychy na akcję charytatywną, zobaczmy, co pokażą ci open
3: micerzy. I teraz ewentualnie mogę się pośmiać.
6: Tak, trochę. No, tym bardziej, że byłeś na paru open micach, to wiesz, że to jest różnie, nie? My testujemy tam żarty. Tam rzadko. No tam zdarza się czasami, zdarzają się dobre rzeczy, ale w większości przypadków przeważają rzeczy złe i bardzo złe. Natomiast nadal impreza jest w takim, wiesz, klimacie, że wszyscy mamy do siebie bardzo duży dla siebie mamy margines, wiesz, tolerancji. Wszyscy wiemy, że to testujemy te żarty. Ale często też zdarza się, że goście, jak gdyby przyjeżdżają, jak pierwszy raz przyjeżdżają, no to przyjeżdżają z gotowymi rzeczami już takimi, nie, że kilka razy były testowane, one działają, bo oni chcą się pokazać
3: w innym mieście, nie?
6: Wiesz, zdobyć doświadczenie na innej publiczności, sprawdzić, czy te żarty też zadziałają nie u nich lokalnie, gdzie, wiesz, lokalnie przychodzi mnóstwo znajomych, tylko gdzieś spoza, nie? Więc w ogóle impreza imprezy chyba nigdy w życiu nie mieliśmy, nie mieliśmy jakiegoś złego komentarza po imprezy. Może raz, może raz, i to ja dostałem negatywny komentarz, że za dużo przeklinam, ale to chyba ktoś
3: przeklinał. No właśnie, ale zdarza się często publiczność, która po prostu jest zniesmaczona i wychodzi? Dużo miałeś takich sytuacji przez te 20 lat? Nie. Wiesz, to chyba jeżeli ktoś zabłądził i przyszedł...
6: Teraz? To jest w ogóle, jeżeli ktoś przyszedł i nie wie, na co przyszedł, to ja w ogóle nawet nie czuję wyrzutu w sumie. Wiesz, stand-up trwa 20 lat.
3: No właśnie, ta świadomość powinna już być na takim poziomie...
6: Więc jeżeli ktoś kupuje bilety i nie jest w stanie sprawdzić, na jaką imprezę przychodzi, i czuje się zbulwersowany po tym, co usłyszy, to ja zero wyrzutów sumienia. Nie, bo jak gdyby, wiesz, kiedyś jak nie było internetu, to że żeś głupek, to wiedziała tylko rodzina, nie? A teraz jak gdyby wiedzą wszyscy. Fakt, że zdarzyło nam się parę razy, i to oczywiście podejrzewam nie była wina nikogo, natomiast mieliśmy sytuację, gdzie chyba na pierwszy albo drugi występ charytatywny, który robiliśmy, właśnie ten open mic taki charytatywny, przyszło, słuchaj, to cały lokal, tam mieliśmy, nie wiem, około 70-80 osób, w tym starszą panią z wnuczką. I ja do dzisiaj próbuję sobie...
3: Z wnuczką.
6: Ja do dzisiaj próbuję się zastanowić, jaki był proces jak gdyby decyzyjny.
3: Co się zadziało?
6: Natomiast wydaje mi się, że chodziło... Że mogły tu paść jak gdyby dwa sposoby mogło dojść do tego, że ta pani z tą wnuczką się pojawiła.
3: No to słucham.
6: No pierwszy to taki, że pani przeczytała występ charytatywny. I stwierdziła, chodź wnuciu, pójdziemy, pomożemy i tak dalej.
3: A jakieś nie było mnie tam, a łapie jakieś wyrzuty, jak zaczynasz o tym mówić, ale...
6: No ale wiesz, mnie też, to jest, mówię, to jest jedna sytuacja, mam takie ojojoj.
3: No i jaka jest druga twoja teoria?
6: No druga moja teoria jest taka, bo wiesz, ta wnuczka, to nie jest tak, że ta wnuczka miała tam chyba z 10 lat, ona miała z 13, 14.
3: I żeby 30?
6: Nie, więc wydaje mi się, że to wnuczka powiedziała babci, że jest fajna impreza i ona chce iść.
3: No, nie? Ktoś komuś zaszkodził i...
6: Tak, natomiast ta pani, to było tak smutne, no w sensie ta pani wytrzymała bardzo grzecznie, wytrzymała do przerwy.
3: Ojej, to no bardzo.
6: I dopiero w przerwie, która tam była po mniej więcej godzinie, wyszła. Najgorsze dla tej pani było to, że jak do tej pory, to był najbardziej obrazoburczy i hardkorowy i obleśny open mic, jaki do tej pory zrobiliśmy.
3: Mamy nadzieję, że tej pani się nie śni to po nocy.
6: Nie mam, ale stary, tam po prostu było, nie, z 6 komików i każdy, który wchodził, stary, to był coraz hardkorowszy. Więc domyślasz się, jakie tam tematy były poruszane. No. I ta biedna pani z tą biedną wnuczką przez godzinę siedziała i tego słuchała. Nie? No i później wyszła, ale oczywiście wyszła, nikomu jak gdyby nie robiąc wyrzutów i tak dalej, i tak dalej. No, natomiast to było takie trochę ojojoj.
3: No, ale...
6: Natomiast resztę mam, jak gdyby, reszta, no jesteśmy dorośli. Po tylu latach powinniście wiedzieć, na co przychodzić.
3: Dokładnie. No, ale właśnie mimo tego, że mimo tej świadomości, która no, powinna być w ludziach, którzy idą na takie wydarzenia, no to tutaj akurat, no dobrze, ta pani była przypadkiem. Ale mimo to... Wyrzuty miałeś?
6: Raczej nie.
3: Jesteś osobą wrażliwą?
6: Jestem osobą wrażliwą.
3: Bo tak myślałem.
6: Ale płacę za to 200 zł tygodniowo, żeby się nie przejmować wszystkim. To jestem, natomiast no, co ja mam zrobić?
3: No nie, właśnie wiesz, to nie jest twoja wina.
6: Wiesz, prawda jest taka, że ja tę panią zobaczyłem dopiero jak wychodziła. Nie?
3: Dotarło do ciebie.
6: Tak, dopiero, że jak gdyby, aha, wiesz, bo wbrew pozorom, bo to jest tak, dużo u mnie na występach, jak ja gram ze swoim programem, to zresztą w nowym programie mówię, to jak będzie w necie za, nie wiem, chyba 2 czy 3 tygodnie, jak go wrzucę, to tam jest taki początek, że ja bardzo lubię seniorów na moich występach.
3: Okay.
6: Uwielbiam. Dlaczego? Bo oni już przychodzą świadomie. I ja mam nawet taki żart, niestety nie mogę go powiedzieć na tej antenie, ale ja uwielbiam, bo oni mają pewną cechę, której my jeszcze długo nie będziemy mieli.
3: Jaką?
6: Oni już mają wywalone, stary, na wszystko. Oni już widzieli wszystko, słyszeli wszystko. Wiesz, jak ja mówię penis, nie? To publiczność wyobraża sobie penisa. Nie? A osoba starsza, jaki, który, czyli...
3: No, faktycznie.
6: Tam nie ma zero zaskoczki. Oni przychodzą po to, żeby się dobrze bawić. Jeżeli są dobre żarty, są historie, które oni znają większość, to oni naprawdę się dobrze bawią.
3: Nawet się mogą utożsamiać.
6: Tak. Więc ja na przykład już kiedyś było tak kiedyś, że faktycznie jak przychodziły osoby starsze, to było wiadomo, że tu jest błąd z Matrixa, nie? No. Że tu czarny kot przebiegł drogę, wiesz, pojawiło się déjà vu i ci państwo tu być nie powinni.
3: Tak.
6: I co robiłem najczęściej? Najczęściej po prostu do nich podchodziłem i z nimi rozmawiałem. Czy są świadomi tego, że to jest stand-up, że my będziemy mówić dużo o seksie, być tak, że będziemy przeklinać. Jeżeli oni byli świadomi, to tak, spokojnie, my wiemy. Okay. Często pada tak, jesteśmy fanami, to spoko, a czasami padało takie, to my nie widzieliśmy. Więc normalnie zwracaliśmy za bilety, jak gdyby.
3: Tak?
6: Super. Wiesz, no bo to nie jest niczyja wina, że trafił w miejsce, do którego nie chciał.
3: Jak to brzmi, nie?
6: Więc wiesz, taka para osób, nie, starszych, która trafiła na stand-up zupełnie przez przypadek, może być problemowa, jeżeli każesz im zostać.
3: No tak. A po co kogoś trzymać na siłę?
6: Dokładnie. Więc wiesz, lepiej oddać te, nie wiem, 60, 70, 80, 100 zł za te bilety, wiedząc, że i tak, no tak, jest to sprzedane, i nie ryzykować tego, że ci państwo po dwóch żartach ostentacyjnie staną i wyjdą.
3: To byłoby chyba gorsze niż buczenie może. Żartuję oczywiście, ale...
6: To by pokazywało, że coś jest nie tak, nie? To zaburza trochę jak gdyby całą imprezę, więc ja oddawałem za bilety spoko, natomiast to mi się zdarzyło, wiesz co, kilka razy.
3: No jasne, no.
6: Tak to najczęściej ci seniorzy, znaczy ja mówię seniorzy, no bo nie wiem jak określić kogoś, kto jest, nie wiem, ma 60, 70 lat. No.
3: Szczerze, seniorzy.
6: Raczej nie, no, stary, ja mam 40. Nie, no chodzi mi po prostu, nazwijmy to pokolenie jak gdyby naszych rodziców, nie?
3: Okay.
6: I dziadków. Mm-hmm. Ale coraz częściej oni przychodzą. Ja mam mnóstwo fanów w tym wieku. I ja strasznie lubię, jak oni przychodzą, bo to jest naprawdę, oni się naprawdę bawią. W sensie biorą na klatę wszystko, słuchają, rozumieją żarty, wchodzą w te żarty do końca. Nie mają postawy właśnie, wiesz, bafu, nie? Mm-hmm. Nie?
3: No dobrze, porozmawialiśmy o seniorach, ale no też jakby to nie brzmiało, problemem są, znaczy nie są dzieci, problemem jest obecność, bardziej, może inaczej, problemem są rodzice, którzy przeprowadzają dzieci na takie wydarzenia, bo wiem, że często jak organizowaliście wydarzenia, gdzie wstęp był wolny i tam każdy mógł z bomby po prostu przyjść, zawsze jest informacja, żeby nie przychodzić z dziećmi, to jakby to jest nakaz, a mimo to podejrzewam, że często się zdarzali. Co w takim wypadku?
6: Wiesz, to zależy...
3: Cięższy temat.
6: Nie. Słuchaj, to zależy na którym etapie jak gdyby mojego życia, nie? W tym sensie, że...
3: To może skupmy się na tym jakby
6: ja ci powiem tak,
3: na tych czasach, gdzie ta świadomość, tak jak rozmawialiśmy, powinna być wysoka.
6: No to ja ci powiem, jak to się zaczęło w ogóle.
3: Dobrze.
6: Jak to się zaczęło? Zaczęło się od tego, tak, znaczy inaczej, no stand-up jest generalnie ja zawsze mówię dla osób dorosłych, tak? Nie chodzi o metrykę, bo możesz mieć 16 lat i jak gdyby kumać to, o czym mówimy. Natomiast każdy z nas ma jak gdyby programy o zupełnie innej tematyce i tak dalej. I na przykład ja już wiem po tylu latach, że jak gdyby moja publiczność to jest takie 30-45 i wyżej. Mhm. Na moje występy, jak przyjdzie 18-latek, to on kompletnie, no on będzie kumał, o czym ja mówię, on będzie rozumiał, co ja mówię. Mhm. Tylko tam dla niego nie będzie komizmu, bo on albo tego nie przeżył, albo dla niego to jest jakaś taka abstrakcja, wiesz, jak ja mówię o dzieciach na przykład, nie? O problemach wychowawczych z dziećmi. Albo, nie wiem, o jakichś tam problemach w długoletnim małżeństwie. No to 18-latek nie ma zielonego pojęcia, o czym...
3: Tak,
6: bo wiesz, dla nich związek to jest łubu-dubu od rana do wieczora.
3: No tak.
6: Wiesz, dodatkowo impreza, tu rodzice dadzą kasę, tu coś tam, nie? Mhm. I pierwsze imprezy, jak zaczęliśmy robić, to oczywiście zawsze jest informacja, że impreza jest dla osób dorosłych. Co dla mnie jest jednoznaczne z tym, że jak masz dzieci, to nie przychodzisz z tymi dziećmi.
3: No bo prosi się nie da.
6: Tam,
3: no,
6: tam nie ma napisane, nikogo, że impreza dla osób pełnoletnich lub dla tych, którzy mają pozwolenie rodziców.
3: Tak. No, może takich, może takich. Tak. No nie, jest jasno powiedziane.
6: I to było przez pierwsze tam sezony komunikowane. Tak na zasadzie, no jest komunikowane, jest napisane, jak zawsze. Wiesz, jest napisane, kto nie przeczytał, jego problem i tak.
3: No, tak, tak.
6: Natomiast nagle się okazało, że tych dzieci przychodzi od groma. I to do tego stopnia, słuchaj, że no mam historię, jak dwóch tatusiów przyszło sobie na wyspę któregoś razu. Dzieci się bawiły przy scenie. No i póki, wiesz, trwała próba i tak dalej.
3: Duża piaskownica.
6: Tak, jakby spoko, nie? No ale w pewnym momencie ja mówię, słuchajcie, to jest ten moment, kiedy warto zabrać dzieci, za pół godziny zaczynamy imprezę stand-upową. Ona jest tylko dla dorosłych. Jak gdyby, jeżeli zostaniecie z dziećmi, robicie na własną odpowiedzialność, natomiast to nie jest fajne, żeby one słuchały tego, o czym my mówimy. Po prostu będą się nudzić, bo to z tymi dziećmi, to clue nawet nie jest takie, że one usłyszą coś, czego nie powinny. Mm-hmm. Bo one i tak w większości tego nie zrozumieją. Mm-hmm. Usłyszą co? Przekleństwo? Jedno? Nie wiem, 10? Mm-hmm. W domu słyszą ich pewnie więcej.
3: No właśnie.
6: Bardziej problem jest, z mojego punktu widzenia, organizacyjny. W tym sensie, że dziecko skupia uwagę na 3 minuty maksymalnie. Mm-hmm. Jeżeli rodzic przychodzi z tym dzieckiem i chce sobie posłuchać, to dziecko po 3 minutach się nudzi. Mm-hmm. Bo dla niego to nie jest nic fajnego. Mm-hmm. Tak? No się nudzi. A jak się nudzi, to zaczyna się wiercić. Jak się zaczyna wiercić, zaczyna robić mamo, tato. Mm-hmm. Tak? Jak nie ma reakcji i to zaczyna chodzić.
3: A to może wybić z rytmu komika?
6: No oczywiście, ale to wiesz, to jeszcze komika to tam, to tam luz. Wiesz, bo my na stand-upie jesteśmy kilka razy w miesiącu, oni raz w miesiącu. Więc dla nas to jest takie, dobra, coś tam nie reagujemy albo reagujemy raz i
3: coś tam można, nie?
6: Ale przeszkadza wszystkim w koło. Bo nie dość, że to dziecko w sensie przeszkadza, bo jakieś hałasy, ruch i tak dalej, to jeszcze ci ludzie są skrępowani tym,
3: właśnie,
6: że jest tutaj dziecko, a oni właśnie słuchają dowcipów, wiesz.
3: Ty to psychologicznie bardzo rozkminiłaś, no.
6: Tak. Ale to nawet nie jest kwestia rozkminy psychologicznej, tylko to widać, jak występujesz, wiesz, jeździsz i tak dalej, to widać. Ludzie się wstydzą,
3: Śmiać się z wulgarnych rzeczy, po pierwsze, wiedzą, że jest dziecko obok.
6: Tak, po drugie, ludzie wstydzą się na przykład przeszkadzających osób, nie? Jest jakiś taki społeczna odpowiedzialność.
3: No ja mam coś takiego.
6: Tak, a teraz wyobraź sobie w małych miejscowościach, gdzie często jest tak, że my jedziemy do jakiejś małej, naprawdę małej miejscowości, stary. I zdarzają się jacyś, wiesz, nawaleni już, bo przecież to jest wydarzenie, przyjeżdżają artysty, jedziemy, nie? I wiesz, jest mnóstwo fajnych ludzi w tych oni są bardzo wdzięczni, w sensie to jest
3: też
6: świetna,
3: tak myślę, że jest świetna publiczność. Że jest wdzięczność zawsze w mniejszych miejscowościach.
6: Natomiast jest ten drugi biegun, który jest dużo bardziej wyraźny niż właśnie w dużych miastach, nie? Czyli o coś się dzieje, no to są te, ja to się śmieję, że te nowobogackie, jest moment, żeby się pokazać, wiesz, kupić bilety, podjechać nową BMW, wiesz, tu, ten i, i oni najczęściej to są ci ludzie, którzy bardzo mocno przeszkadzają w tych występach.
3: Słoma z butów, mówiąc tak pokrótce.
6: I niesamowicie widać, jak reszta tych ludzi się za nich wstydzi, bo ona ich zna z imienia, nazwiska, gdzie mieszkają, kim są i tak dalej, nie? I nagle przyjeżdża ktoś, nie? Ktoś taki przychodzi na występ, no i jest burakiem na tym występie, nie? A ci ludzie nas traktują trochę jak taki, wiesz, bardzo często ja słyszę, o Jezu, dzięki, że wam się chciało do nas przyjechać. Ja już pomijam ten, na zasadzie, no spoko, płacicie. No. Ale wiesz, ale jest takie fajne, że fajnie, że przyjechaliście. Tak, no i nagle masz, wiesz, trzech buraków, którzy psują tą imprezę. I oni nie psują mi, bo ja wiem, co powiedzieć, ja wiem, co, wiesz, ja mogę z nimi stać godzinę.
3: Ty jako komik umiesz odpowiedzieć, zahaczyć, spontanicznie zareagować.
6: Dokładnie, ja mogę godzinę z nimi stać i ich cisnąć tam, wiesz, od najgorszych, a w ostateczności, jak już, wiesz, będę widział, że to jest hardcore, to ich po prostu wywalę z sali. Ale to, wiesz, ja nie jestem dla takich buraków tam, tylko jestem dla tych ludzi, którzy kupili bilet
3: i są wdzięczni.
6: I chcą posłuchać, nie? No i mnóstwo, miałem sytuację, stary, że ja z 9 osób wrzuciłem jednorazowo z występu.
3: Tak?
6: Tak, i to tak...
3: Sam osobiście, prywatnie?
6: Tak, sam osobiście, prywatnie stanąłem, powiedziałem, że, wiesz, powiedziałem pierwszy żart, drugi, trzeci. Fakt, że to było tak, że oni występowaliśmy w dwójkę, ja występowałem jako drugi, na pierwszym komiku, stary, godzinę, po prostu, ale to był tak, to była ekipa, stary, która przyszła chyba, nie wiem, w 6 czy 7, czy może 8 osób i każdy z nich usiadł gdzie indziej. I oni, wiesz, padał żart i oni do siebie, ej, ty, Krzychu, pamiętasz, jak Bartek miał tam samo, ty. I on, wiesz, i oni między sobą, stary, po całej sali, na sali ze 120 osób.
3: Tragedia, wyobraziłem to sobie.
6: Stary, i oni przez godzinę i nic tam nie działa, wiesz, hardkorowe zaczepianie, grzeczne proszenie, nic tam nie działa. No i jest przerwa, no i mój znajomy schodzi, jest wściekły, stary, jak kosa. Po prostu nie będę mówił, jak bardzo wściekły jest, domyślacie się, jak jest wściekły. I ja decyduję, palimy sobie fajeczkę i ja mówię, stary, robimy tak, ja nie reaguję, po prostu. Nie będę ich zaczepiał, znudzi im się. No i ja wychodzę, pierwszy żart, oni swoje, ja nie reaguję. Drugi żart, oni swoje, ja nie reaguję, publiczność na żarty też nie reaguje, oni swoje, nie? Trzeci żart, to samo. I w końcu mówię, dobra, stop. Ja mówię, stop, słuchajcie, ja nie gram dalej, chyba że wyjdziecie. I nie używam słowa wyjdziecie, nie? Oni, ale jak ten? Ja mówię, dobra, ile zapłaciliście za bilet? No tam 45 zł, to ja wam oddam te 45 zł, tylko wyjdźcie.
3: Uczciwie.
6: Tak. No oczywiście nie używając słowa wyjdźcie.
3: No jasne,
6: nie? No. No ale jak? Ja mówię, normalnie, wstańcie i idźcie. I faktycznie wstali, poszli.
3: Wzięli pieniądze?
6: Nie. Ale ja byłem gotowy, wiesz, oddać im.
3: Udało ci się ich zawstydzić chyba mimo wszystko,
6: wiesz co?
3: Pewnie tak,
6: natomiast co mi się bardzo, znaczy wtedy mi się nie podobało, ale teraz
3: historia... Do takiej sytuacji fajnie się wraca.
6: Tak, jak się opowiada, to ja pamiętam, że jak oni faktycznie wstali i wściekli, wiesz, wściekli, bo tak jak mówisz, zawstydzeni i tak dalej, ktoś mi, wiesz, śmiał zwrócić uwagę, przecież stand-up na tym polega, wiesz, uwielbiam to słuchać, stand-up przecież na tym polega. Ja mam taki, tak, stand-up polega na tym, że przychodzicie i mi przeszkadzacie, więc gdyby... Tak, to faktycznie, nie? No tak samo jak balet, też na tym polega, żeby oglądać ten, panów w lajkrach. No to jest jak gdyby... jedyna rzecz, którą ja na balecie widzę, więc nie mogę się powstrzymać, po prostu nie umiem inaczej patrzeć na to. I oni wychodzą i atmosfera jest tak stary gęsta, że tam mógłbyś zawiesić kurtkę, jest obraz jest Van Gogha, stary jest cisza, ale wiesz, sala, bardzo fajna sala, mega fajna sala, ciemno, troszkę nadymione, wiesz, tylko jedno światło na scenę,
3: klimacik,
6: wiesz,
3: to, no.
6: Klimat, i ja stoję na tej scenie i ja tych ludzi w większości nie widzę,
3: no tak,
6: ale ja wiem, jakie oni mają miny, nie?
3: I ty słyszysz, jakie mają.
6: Tak. Stary, no to można tą ciszę można było kroić i rozdawać ludziom w gratisie i już jak gdyby powiedzieć, dziękuję, tyle ode mnie, do widzenia, nie? I ja mówię, ja mam w głowie takie, Jezus, przecież ja teraz muszę dokończyć jeszcze godzinny występ, nie? I mam takie, co, ciężko będzie was teraz podnieść, nie? I jakaś babka w pierwszym rzędzie, no ciężko, ale spróbuj. I po tym, jak gdyby występ mega fajnie, wszystko już wchodziło i tak dalej, i ludzie podchodzili do mnie i dziękowali mi, że ich wyrzuciłem.
3: O, widzisz, takim bohaterem byłeś tam lokalnym.
6: trochę, nie? Ale wiesz, to pokazuje, nie? Że oni sami nie mają odwagi zwrócić uwagi tym osobom, bo oni w tych małych...
3: No, się znają, no.
6: Wiesz, a nie oszukujmy się, no, jak ci przyjeżdża ktoś nowym BMW, wysiada, wiesz, fura, skóra i komura, tak się chyba kiedyś mówiło.
3: Tak.
6: No to wiadomo, że to jest pewnie albo bogaty synuś bogatego tatusia, tak, który gdzieś tam daje pracę połowie gminy, albo co. I
3: tak,
6: oni...
3: Tak.
6: Wiesz, a ja wchodzę i robię porządek.
3: Zrobiłeś to za nich, no.
6: Tak. I to takie rzeczy się zdarzają.
3: A odwróćmy sytuację i jak radzisz sobie z tym, o ile w ogóle są takie sytuacje, kiedy żart nie siada? Jaki to jest
6: nie
3: proces? Nie znasz. Dobra odpowiedź.
6: Wiesz co, to... No właśnie,
3: czy kiedyś cię to krępowało? No bo teraz wiadomo, z takim stażem, no to jakby, no chyba...
6: Pewnie tak.
3: Nie siadł, to nie siadł i lecisz dalej chyba, co?
6: Nie pamiętam, czy to mnie... Czy na pewno to mnie jakoś tam krępowało. Właśnie, chyba zależy w jakiej sytuacji, nie? Bo jeżeli to jest open mic, to ja mam takie, aha, nie siadło, dobra.
3: No, to jest luz, nawet możesz powiedzieć, tak, nie? O, nie siadło, dobra,
6: tak, dalej, to jest ja po to jestem na open micu, albo po to robię żarty na prowadzeniu, tak? A, nie siadło, dobra.
3: No.
6: Czyli
3: no.
6: To już wiemy, że o takich rzeczach nie mówić, albo wrócić sobie do tego i spróbować inaczej, nie? Nie, a na takich występach to zawsze mi nieskromnie, ale nigdy mi się, wiesz, jak już mam program gotowy, nie?
3: To
6: nie zdarzają mi się jakieś takie turbo cisze. Nie zdarzają się mniejsze reakcje niż zakładałem.
3: No tak, no bo każdy ma inne poczucie humoru, tak, więc.
6: Natomiast ja już myślę, że kiedyś mogło tak być, no teraz nawet nie pamiętam, powiem ci szczerze, że mogło tak być, że ja czułem trochę się zawstydzony, trochę może skrępowany, trochę wkurzony, że nie zadziałało. Mhm. Wiesz, na zasadzie, co tu się wydarzyło, wiesz. Trochę pewnie było, bo to młodzi komicy mają taką tendencję do szukania winy w publiczności.
3: Aha.
6: Nie, że jak gdyby, nie zrozumiałem, głupia publiczność, nie zrozumiałem. Ja raczej tak nigdy nie robiłem. Natomiast teraz jak mi się zdarza, że żart jakiś nie wejdzie, no właśnie, to raczej na takich występach biletowanych, ten program, który gram teraz, który kończę w zasadzie...
3: Jak się nazywa ten program?
6: Trauma. Idealny, powiem prawdę.
3: Idealnie pasuje do tego, o czym rozmawiam.
6: Tylko widziałeś kiedyś, czy nie? Widziałeś chyba.
3: Wiesz co, nie wiem, dawno cię nie widziałem na żywo.
6: Że ja bardziej... I tam są też miejsca, gdzie ja nawet nie spodziewam się reakcji. Mhm. Nie, bo ja mam takie miejsca w swoim programie, gdzie ja wolę, żeby zamiast śmiechów było widać, jak ludzie mnie słuchają.
3: O, okej.
6: Okay. Ja lubię takie momenty, gdzie ludzie patrzą na mnie, kiwają głową. Znam.
3: Zrozumienie,
6: nie? Znam. No. Nie? No, natomiast bardziej, nie, bardziej chyba niż bombienie takie, czyli wiesz, jakaś taka cisza po żarcie, to chyba bardziej rozwala mnie śmiech w miejscu, gdzie ja w ogóle się go nie spodziewam.
3: No okej.
6: Okay. No. A zdarza się, że ja mówię jakiś tam tekst, który jest jakąś taką klamerką, wiesz, ewentualnie takim trochę mostem do następnych rzeczy. I czy on jest śmieszny? No raczej nie. No jest taki, wiesz, no w klimacie zabawnego czegoś, zabawnego łącznika. I zdarzają się takie momenty, że wiesz, mówisz coś takiego, coś, gdzie nigdy w życiu nie było reakcji, nie? I jesteś w jakimś miejscu, gdzie po prostu masz salwę śmiechu. Ja wtedy staję i mam takie... No. Co się z wami dzieje? Czemu tu?
3: Ale to potrafi to wyprowadzić.
6: To tak. I to bardziej, nie? Stary, to bardziej niż, wiesz, niż nie reakcja na żart. Jak wiesz, jak nie ma reakcji na żart, który jak gdyby jest gotowy, jest żartem, To też jest tak, jeżeli na 100 występów się ludzie śmiali, a na 101 się nie zaśmieją, no dobra, no tak jak powiedziałeś, ludzie są różni, tu nie weszło.
3: Tak.
6: Ale możliwe, że powiedziałem coś na wstępie, który najczęściej improwizuje, co mogło spowodować, że to nie siadło i tak dalej, nie? Ale bardziej wybija to, że jak oni się normalnie, wiesz, książkowo, według schematu, tam gdzie się mają bawić, bawią, i nagle tam, gdzie powinna być cisza, jest takie, jest coś. I masz takie, serio z tego? Jak gdyby to was bawi, tak?
3: Ale mnie to śmieje, bo obawiam się, że jestem taką osobą, wiesz, że ja nawet jak oglądam, nie? Ja wiem, na żywo to, kurczę, no oglądać, a na żywo to nie to samo. Ale naprawdę też mam coś takiego, jakieś jakby inne poczucie humoru. To też jest nawiązanie do mojego kolejnego pytania, bo nie wiem, czy uważasz tak samo jak ja, że Szczecin no jest specyficzny, no jest z nas coś innego. No ja uważam, że Szczecin jest, zauważ, że to teraz przytoczę, jak nawet nie wiem kogo, słyszałem to w jakimś stand-upie, ale 100% się z tym zgadzam, że jak w serialach, takich obyczajowych.
6: Wszyscy giną.
3: A giną albo do Szczecina, nie? To już tak jakby nie wiadomo, co jest gorsze. Zginąć czy do Szczecina, bo tam nikt nie będzie go szukał, nie?
6: No dobra,
3: więc ale... jest jakby specyfika. I moje pytanie jest takie, czy widzisz różnicę w odbiorze żartów właśnie w publice szczecińskiej, a w innych miastach? I mówiąc ten sam program?
4: Nie.
3: Nie.
6: Ja myślę.
3: Ale odnieś się do tego.
6: Bardzo mnie dziwi, znaczy bardzo mnie dziwi, że ty jako lokalny patriota,
3: cieszę się, że tak
6: twórca i muzyki w ogóle, powielasz taki, kurde, durny stereotyp.
3: Jest tak.
6: Nie jest tak.
3: Nie jest?
6: Stary, ja, wiesz to dużo, wydaje mi się, że nie, ale tylko, że ja też mam ogromną miłość do Szczecina.
3: No i kocham też Szczecin.
6: Ja tu się urodziłem i najpewniej tu umrę, byle nie za szybko, ale bardzo często jest takie, o, bo ty jeździsz.

0: I swój koncert.
1: No, niedawno.
0: Niedawno. Jak sprzedaż?
1: Ale to akurat było gdzieś tam support jakiś,
0: jakby, nie? Bo widzisz, bo ja mam wrażenie, zresztą chociażby po robieniu teraz festiwalu Szpak, że, i od razu podkreślam, że to nie jest tylko i wyłącznie domena Szczecina, u nas jest to bardzo wyraźnie widać, po prostu, że u nas jest bardzo dużo wydarzeń, natomiast mało odbiorców tych wydarzeń, dlatego że u nas mieszkańcy Szczecina, to jest, od razu mówię, to jest moja teoria, chodzą na zasadzie albo grubo, albo wcale. Nie? Na zasadzie albo idziemy na grube gwiazdy, za które wydajemy kupę siana, albo nie idziemy w ogóle. I ja mam swoją teorię, z czego to się bierze. Okay. Ja to nazywam wszystkie, że to są tak zwane, instagramowe imprezy. Czyli jak impreza wygląda świetnie na Instagramie, to bankowo się sprzeda. Jakiś koncert, wiesz, podsiadło, nie podsiadło, wiesz, wszystko na hali, i kabarety na hali, stand-up na hali, wiesz, można sobie cyknąć foteczkę, że się jest 5 tysięcy ludzi, dało się za bilety 250 zł, a prawda jest taka, że jakościowo to nie jest, to i powiem to z pełną świadomością, jakościowo to nigdy nie będzie lepsze od jak gdyby koncertu jednego, czy występu jednego komika, który przyjeżdża specjalnie na ten występ. To nigdy nie będzie lepsze i zawsze będzie tańsze. Natomiast jest, mamy coś takiego, że my mamy trochę w Szczecinie głód, wiesz, chleba i igrzysk, nie? Że jak nie ma, że muszą być igrzyska. Tu nie można iść, wiesz, na wydarzenie kulturalne, niszowe.
1: Właśnie chciałem po to powiedzieć, wyciągnąłeś to z ust, że jest bardzo dużo świetnych rzeczy niszowych.
0: Mnóstwo.
1: To trzeba poszukać troszkę.
0: W Szczecinie mnóstwo dzieje się stand-upowych wydarzeń, mnóstwo dzieje się komediowych, mnóstwo improwizacji i nie jest tylko jedna grupa improwizacyjna. Tych grup są 3 albo 4. Mnóstwo fantastycznych muzyków przyjeżdża tutaj. Fakt, że ja też nie ukrywam, ja nie jestem najlepszym odbiorcą takiej kultury, ale trochę ze względu na brak czasu, nie? Bo ja w ogóle nie chodzę nigdzie, nie? Natomiast...
1: Chodzisz na swoje wydarzenie.
0: Natomiast ja mam fantastycznych przyjaciół, którzy mają w Wielkopolsce taką stodołę koncertowo-ślubną, stary. I wielokrotnie trafiałem tam na artystów kompletnie nieznanych nikomu. Pletnie. I pamiętam, poznałem taki zespół, który się nazywa Screaming Wheels. Przyjechał sobie z Chorwacji. Był w Poznaniu, podjechał do nich na koncert.
1: No, wpadł.
0: Stary, grają takiego hardkorowego, cudownego bluesa, że po prostu, o Jezusie Mario, jakie to było piękne. Na koncercie było, stary, 12 osób.
1: A, to boli, no.
0: Rozumiesz,
1: boli.
0: A przyjeżdża Zenek?
1: No.
0: Wiesz, nawet, wiesz...
1: Abstrahując, ja wiem, o co chodzi.
0: Wiesz, mam wrażenie trochę też, że no to pokolenie, które dzisiaj chodzi na takie wydarzenia, no to właśnie jest instagramowe, nie? No musi ładnie wyglądać, wiesz. Też trochę, i to rozmawialiśmy a propos tych festiwali, bo my się trzymamy bardzo mocno z dyrektorami innych festiwali i rozmawiałem z jednym z dyrektorów festiwalu właśnie Ryjek w Rybniku i on miał bardzo fajną, bardzo uważam, że ciekawą teorię, że festiwale też się nie sprzedają z prostego powodu, bo zatarło się słowo festiwal.
1: O!
0: Że kiedyś festiwal oznaczał przynajmniej 2-3 dni,
1: tak jest.
0: Coś się dzieje.
1: No, ja dokładnie,
0: a dzisiaj
1: wiem, o czym
0: festiwal
1: mówisz.
0: Kuchni, festiwal wina, stary.
1: Kilkugodzinne wydarzenie, tak, festiwal, jest nazywane festiwalem, tak, festiwal, bo gra ilość na przykład artystów.
0: Tak, festiwal stand-up i przyjeżdża, nie wiem, 5 wykonawców, trwa to 3 godziny i to jest festiwal.
1: Także drodzy słuchacze, bo będziemy się już powoli zbliżać do końca, dzieje się w Szczecinie dużo, wystarczy troszeczkę poszukać i to nawet nie bardzo jakoś trzeba szukać, nie trzeba się natrudzić, myślę.
0: Problem jest z tym, żeby wyjść. Czasem wyjść z domu, po prostu.
1: Po prostu. Damianie, ostatnie pytanko.
0: Dawaj. Miało być 20 minut, 40.
1: No i dobrze, fajnie się rozmawia, gadka się klei. Kim byłby Damian Usewicz, gdyby nie stand-up?
0: Marynarzem.
1: Ale masz odpowiedź szybko.
0: Bo ja wiem, że byłbym.
1: A fajnie. To, czyli jest, był plan B, jakby...
0: Nie, ale...
1: Bo to wyszło, pewnie ten pomysł, podczas bycia stand-uperem. Ale zadałeś sobie jakieś takie pytanie faktycznie?
0: Nie, no ale ja wiem, że byłbym marynarzem, albo bym robił cokolwiek ze statkami. Zresztą czasami robię coś ze statkami. Ale tak, jak gdyby...
1: Dobrze, że nie...
0: Moje serduszko jest na morzu.
1: Dobrze, że nie statkiem.
0: Statkiem.
1: Suchar. Suchar.
0: No, moje serduszko jest na morzu, natomiast moje życie się potoczyło tak, że... Inaczej, gdyby się potoczyło inaczej, to myślę, że nawet nie byłbym stand-uperem, tylko faktycznie bym pływał albo był jakoś związany z morzem. Bo w podstawówce wygrałem kiedyś konkurs wiedzy o morzu i wygrałem rejs darem młodzieży. Wygrałem dwutygodniowy turnus na nauki żaglówek. Natomiast nie pojechałem, bo no, powiedzmy, że się nie złożyło moim rodzicom, żebym jechał.
1: Okej.

0: No, ale tak myślę, wiesz, bo ja gdzieś tam pracowałem i na etacie pracowałem ze statkami kiedyś i lubię statki i myślę, że...
1: A jak mówisz o tym, to aż jesteś chyba rozmarzony trochę.
0: No lubię, słuchaj, fajnie, może Heweliusza na przykład oglądałem z zapartym tchem.
1: No, też aż myciary przeszedł, powiedziałeś.
0: No, ja pamiętam jeszcze, za dzieciaka gdzieś jeszcze pamiętam przebłyski komunikatów i tak dalej. Mhm. No, więc ja gdzieś tam serduszkiem na morzu jestem, nie? Więc myślę, że gdyby nie to, no to coś takiego bym robił.
1: Więc... Na koniec naszej rozmowy życzę ci ciągłego wiatru w żagle. Moim gościem był Damian Wiking Usewicz, szczeciński komik, konferansjer i jak już wiemy, nie założyciel Szczecińskiej Ligi Stand-Up, organizator imprez komediowych. Chcesz coś powiedzieć do słuchaczy jako klamerkę naszej rozmowy?
0: Ojej.
1: Wpadajcie na imprezy.
0: Przychodźcie na imprezy, tak, na żywo jestem zabawniejszy niż tutaj.
1: No i super. Dziękuję ci bardzo za rozmowę.
0: Dzięki, cześć.
2: SK Szczecin.
1: Zmieniamy temat i przenosimy się na tor wyścigowy. Zapraszam również na swój materiał. Mamy przyjemność gościć Robina Rogalskiego.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Jesteś jednym z najbardziej obiecujących polskich kierowców wyścigowych młodego pokolenia. Mam nadzieję, że też tak o sobie myślisz. Zaraz do tego przejdziemy. I dodatkowo jesteś jednym z ambasadorów kampanii zatytułowanej Pomorze Zachodnie, możesz wszystko. To się na razie wszystko zgadza.
3: Mam taką nadzieję, wiesz, zależy kto słucha, prawda? Ale no śmieję się, natomiast no robię wszystko, żeby tak było.
1: Świetnie. No bardzo się cieszymy, że dojechałeś do nas i dosłownie, i w przenośni.
3: Tak.
1: Zaczniemy od takiego pytania. Czy pamiętasz, jak wyglądał moment, w którym zrozumiałeś, że droga, którą wybrałeś, to nie jest tylko hobby, a droga życiowa?
3: Wiesz co, kilka takich momentów było, natomiast no, na pewno pamiętam moment, kiedy stwierdziłem, że chcę to robić tak na poważnie, ponieważ no, ja nie podchodziłem do motosportu z założeniem, że chcę być mistrzem świata i kurczę, wiesz, żyć tym na pełen
1: etat. Czyli było to hobby po prostu takie?
3: Zacząłem raczej właśnie jako, tak, zacząłem to jako formę takiego spędzania fajną czasu sobie, wiesz, tak regularnie trenując, no bo ja na przykład wcześniej też ćwiczyłem inny sport, w którym osiągałem jakieś sukcesy, natomiast nigdy nie planowałem w nim życia zawodowego, powiedzmy.
1: Okej. Okay. A jaki to był sport, że tak ci przerwę?
3: To był breakdance.
1: O, świetnie.
3: To był breakdance i breakdance ćwiczyłem no tak ostro, regularnie i startowałem, wiesz, w wielu zawodach takich międzynarodowych. Mhm. Potem jak się przerzuciłem już na wyścigi, to były na początku go-karty, potem samochody, bo na go-kartach jedziemy bardzo krótko. No to też to na samym początku to była frajda, forma spędzania czasu, a dopiero później no, zrozumiałem, pamiętam jak zapytałeś o moment, to był mój drugi wyścig w samochodach, że realnie chciałbym to robić, że nie mogę się doczekać już kolejnego razu, a dopiero taki później moment kulminacyjny, kiedy stwierdziłem, że kurczę, to może mieć ręce i nogi, no to było zdobycie takiego pierwszego poważnego mistrzostwa, które nadeszło dosyć szybko, bo po 2 latach to od zera.
1: A to jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo w breakdance, tak jak powiedziałeś, miałeś już sukcesy na koncie, tak. Więc mógłbyś to dalej kontynuować i jeszcze, a wybrałeś inną drogę. To też, już widzę, że to troszeczkę nawiązuje do tej kampanii. Możesz wszystko, że w każdej chwili można sobie wszystko zmienić. Nie trzeba być obowiązanym do jednej dyscypliny, ale myślałeś o tym, próbowałeś na początku połączyć, pogodzić dwie dyscypliny, czy to już musiało być, że jedno albo drugie?
3: Nie, od samego początku wiedziałem, że jedno albo drugie, ponieważ byłem jakby wyścigi normalnie powinno się zaczynać w wieku 5-6 lat, więc
1: też właśnie chciałem pytać.
3: W momencie, kiedy dzieci nie są dosyć świadome swoich decyzji. Ja to zaczynałem w wieku 17 lat, więc to było stosunkowo późno, ale byłem już na tyle, powiedzmy, kumaty, że wiedziałem, że albo jedno, albo drugie, no bo to jest też bardzo drogi sport, więc musiałem się temu poświęcić, żeby to móc realizować. I nie mogłem sobie pozwolić na to, że wiesz, że zrobię sobie salto na treningu breakdance'a i nie będę mógł startować.
1: Tak, i miałbyś kontuzję i faktycznie, i nie siadłbyś do samochodu wtedy.
3: Tak, więc jakby no świadomie z tego zrezygnowałem, ale na to, że nie identyfikowałem się jeszcze jako kierowca przez długi czas, no bo wiesz, ja byłem tam kompletnie świeżakiem, i jeździłem przeciwko osobom, które no, ścigały się całe życie, których to była pasja od samego początku. One nie ćwiczyły nigdy breakdance'u.
1: Mhm, rozumiem, ale faktycznie mówisz, że powinno się zaczynać w wieku 5-6 lat, tak. A 17 lat faktycznie jest spora różnica. I zacząłeś no, od go-kartów.
3: Tak.
1: Podejrzewam, że tak pewnie najczęściej się to zaczyna. Mhm. No i jak to było następnym krokiem? Musiałeś trafić pod czyjeś oko, pod jakiegoś trenera? Mhm. Jestem ciekaw, jak to ten taki stricte początek po go-kartach wyglądał.
3: Nie ma jakby... W naszym kraju nie ma kultury ścigania, mhm. więc wszystko, co się działo w moim wypadku, no było kierowane decyzjami osób, które kiedyś coś gdzieś tam zasłyszały o na takiej zasadzie, mhm. wiesz. Natomiast to potoczyło się całkiem nieźle, jak na taki przypadek, no bo ja nie wiedziałem, czy ja mam jeździć w go-kartach, czy mam nie jeździć w go-kartach, czy mam tam zostać, czy nie zostać. Mhm. To bardziej było tak, że ojciec mojego trenera polecił mojemu tacie świętej pamięci, że po prostu mam iść do samochodów klasyki i pikanto. Mhm. I on stwierdził, że to jest świetna decyzja i po prostu mnie tam wysłał. Natomiast, no wiesz, z perspektywy, gdybym miał wiedzę tą, którą mam teraz, to chyba nie postąpiłbym jakoś zgoła inaczej, prawda? Mhm. No bo to było stosunkowo, powiedzmy, tanie wyjście i dosyć dostępne. Można było dużo trenować, dużo jeździć, więc nie sądzę, żeby to była jakaś zła decyzja. Gdybym chciał szybciej wejść na profesjonalny poziom, no oczywiście, no to wtedy bym to zrobił troszkę inaczej. Natomiast to wiesz, wyścigi to jest wszystko, rozchodzi się też o kasę, prawda? No, jeżeli masz nielimitowany budżet, no to możesz iść do bolidu Formuły 4 no i się rozwijać.
1: Jasne, jasne, jasne. No. No dobrze, no troszeczkę już wiemy o twoich początkach, to teraz tak. Zrobimy taki przeskok. Zostałeś oficjalnie wybrany do programu prowadzonego przez dział marki Lamborghini. No to jest rzecz ogromna.
3: Tak, no wiesz, to była fajna rzecz, ponieważ już z Lamborghini aktualnie nie jestem związany, jestem związany z marką Audi Sport, ale to miało miejsce w zeszłym roku, ponieważ jeździłem w takich europejskich mistrzostwach, one się nazywały GT Open i nasz zespół składał się z 4 zawodników, w sensie Lamborghini, które było wystawiane w europejskich mistrzostwach i z naszej czwórki zawodników no zostałem wybrany tylko ja, więc to było dla mnie super wyróżnienie, że Lamborghini tam stwierdziło, że ja jestem, powiedzmy, tam wystarczająco perspektywiczny, żeby w tym programie uczestniczyć i w ogóle zostało wybranych do tego programu 5 zawodników z całego świata.
1: Wow.
3: Więc bardzo mało.
1: Czy to nie jest właśnie ten jeden z tych momentów, gdzie utwierdzasz się w tym, że to jest właśnie ta droga?
3: Akurat z Lamborghini to było takie 50-50, bo to Włosi są, więc...
1: Znaczy, to fajnie brzmi oczywiście, tak?
3: No, to super brzmi, tylko na przykład dużo ważniejszym dla mnie momentem było wygranie takich mistrzostw właśnie w 2019 roku, gdzie byłem na takich testach w serii DTM. To jest taka legendarna seria wyścigowa, coś takiego jak odpowiednik Formuły 1 w wyścigach GT. No i tam rzeczywiście to było dla mnie takie super wyróżnienie, wiesz, niesamowite przeżycie. Mhm. Z Lamborghini też to było bardzo fajne, ponieważ wiesz, oni mnie tam wzięli na taki zamknięty tor, gdzie fotografowie nie mogli wejść, mhm. wiesz, wszystko było turbo tajne, zabierali nam telefony, wow. że nie mogliśmy robić żadnych zdjęć, my tam testowaliśmy różnego rodzaju samochody, sprawdzali nasze, w sensie właśnie, jaki był cel tego programu Lamborghini, to było to, żeby nas sprawdzać w różnego rodzaju sytuacjach mm-hmm. wyścigowych. I
1: takie testy, tak?
3: Takie testy, tak, troszkę tak. Na początku były to testy fizyczne, potem na torze, potem spotkania z psychologiem, po każdym naszym wyścigu w serii wyścigowej, ponieważ każdy z zawodników realizował troszkę inny program, ponieważ no, ja byłem wybrany jako osoba startująca w europejskich mistrzostwach, był gość, który startował w brytyjskich, był gość, który startował, kurczę, we włoskich. Mhm. No i ktoś tam jeszcze był. Był jeszcze jeden gość w ogóle od czapy wzięty nie z naszej kategorii, tylko z kategorii niszy, ale był bardzo perspektywiczny, dlatego też go tam wybrali. I każdy z nas po każdym swoim wyścigu, tam się ścigaliśmy w różnych miejscach właśnie, tak jak wspominałem, musiał takie raporty wypełniać, jak się samochód zachowywał powiedzmy na treningach, czy był podsterowny, nadsterowny, czy był neutralny na wejściu w środku, na wyjściu z zakrętu, więc tych danych zbieraliśmy bardzo dużo. Jaka była temperatura, jakie ustawienia dawaliśmy samochodów, więc to było fajne przeżycie, ponieważ bardzo mnie kształciło jako zawodnika, bo budowało taką świadomość, jak należy pracować z dużym koncernem, jak przekazywać te dane inżynierom, wiesz, bardzo fajna robota, która może nie przekuła się jakoś turbo, nie wiadomo jak, na rozwój mojej kariery, ponieważ nie sądzę, żeby się przekuła jakoś diametralnie. Ani nie zapłaciłem jakichś horrendalnych pieniędzy za ten program. Tylko bardziej chodzi o to, że wiesz, ja nabyłem jakieś takie super doświadczenie, coś jak taki staż, prawda? Że możesz dzięki temu wejść dużo głębiej do różnych struktur.
1: Jasne. No wspomniałeś, że teraz jesteś związany z marką Audi. Możesz powiedzieć coś więcej na ten temat?
3: Tak, no z marką Audi jeździmy głównie aktualnie w Niemczech. Mieliśmy teraz taki bardzo duży też program przygotowawczy do tego sezonu. No wygląda to całkiem fajnie, tylko Audi jest o tyle specyficznym producentem, że on po jakimś czasie w przeszłości, właśnie bo ja byłem już długo związany z marką Audi, wycofał się z fabrycznego wsparcia, jeżeli chodzi o wyścigi GT, ponieważ Audi weszło do Formuły 1, więc tam przekuło swoje wszystkie siły i zasoby, żeby tam ten program rozwijać. I w tym roku na nasze potrzeby troszkę to wznowili, ponieważ no, tam się dogadaliśmy z jednym zespołem, stwierdziliśmy, że zrobimy super line-up i będziemy startowali właśnie z marką Audi w takiej serii ADAC GT Masters i właśnie i w DTM-ie też. No i oni to wznowili, więc bardzo fajnie, ponieważ mamy bezpośrednie wsparcie z fabryki Audi. Mamy ich inżynierów, z którymi właśnie pracujemy troszkę jak z Lamborghini. I tyle, no. Wiesz, my jesteśmy dopiero na początku sezonu, więc więcej będę mógł powiedzieć zapewne jakoś w październiku, ale no wygląda to fajnie, no bo mamy dosyć dużo treningów, dobre przygotowanie, więc jestem mega zadowolony. No teraz tylko pytanie, jak to się potoczy na przestrzeni całego sezonu, prawda?
1: Jasne. Teraz wrócimy troszeczkę, no może nawet nie do początku, chciałem o taki ogół zapytać, bo kariera sportowa to na pewno jest szereg jakichś wyrzeczeń. No myślę, że w każdej drodze, w każdym sporcie, z jakimi ty musiałeś sobie wyrzeczeniami poradzić, albo z jakimi musisz sobie radzić? Bo to jest na pewno też no, dyscyplina na pierwszym miejscu, chyba że się mylę.
3: Nie, no jasne, jakby... To wszystko zależy, jakim jesteś człowiekiem też, prawda? No bo są ludzie, którzy sobie radzą lepiej z dyscypliną, są ludzie, którzy sobie radzą gorzej. Ja jestem akurat typem człowieka, który na przykład nie lubi rano wstawać, ale może siedzieć do późna w nocy.
1: Okej.
3: I nie sądzę, żeby to było na przykład złe, po prostu mam troszkę inny tryb pracy. Ja mam na przykład kolegów w zespole, którzy, wiesz, kładą się o 20.30, 21.00
1: i wstają z crossfit.
3: Tak, i wstają o 5.00, 4.30 i idą biegać przez godzinę. Ja nie jestem akurat tego typu osobą. Z jakimi wyrzeczeniami? Wiesz co, no na pewno musiałem bardzo szybko dorosnąć, żeby móc realizować ten sport. Ponieważ, no tak jak wspominałem, no, on wymagał dosyć dużego zaplecza, o które samodzielnie musiałem zadbać. I to chyba mnie troszkę tak, wiesz, odróżniło od moich rówieśników, ponieważ musiałem no, zaprzestać studiowania. Nie byłem jakby na uczelni, musiałem to przerwać, no bo po prostu dosyć...
1: Nie dało się tego pogodzić.
3: No próbowałem, ale uczelnia była dosyć przeciwna temu, więc nasza szczecińska de facto, więc niestety musiałem z tego zrezygnować. To było jedno z takich wyrzeczeń, że wiesz, że próbowałem jakoś, ale to było naprawdę ciężkie do pogodzenia, bo fizycznie po prostu mnie nie ma na miejscu, więc ciężko jest, więc jest to pogodzić. Drugim takim wyrzeczeniem, no to jest chyba taka nieustająca praca. To jest coś takiego, że ten, już mogę to nazwać zawodem, zawód charakteryzuje się tym troszkę, jak byłbyś przedsiębiorcą, że wracasz do domu i ty nie odpoczywasz, ty non-stop myślisz, co, gdzie i jak zrobić. Ja odbieram, myślę, że luźno ze 100 telefonów dziennie. Non-stop coś planujemy, coś robimy, gdzieś jedziemy i to właśnie nie tylko związane jest z tym, z wyścigami, w sensie jest, wyścigi są wspólnym mianownikiem wszystkich działań, które robię, no ale no teraz na przykład byłem na Cyprze, ponieważ tam planujemy budowę toru wyścigowego, więc jestem zaangażowany w jakiś tam, wiesz, poboczny projekt, żeby rozwijać cały czas tą społeczność wyścigową, rozwijać współpracę z moimi wszystkimi partnerami, żeby to miało wszystko ręce i nogi, no bo wiesz, no bo co z tego, że ja powiedzmy super pojadę wyścig, a nie będę miał kasy na treningi, jasne, prawda? No, no to jest bez sensu, więc muszę zadbać o taki ogół, no i wyrzeczeniem, żeby to móc realizować, jest nieustająca praca i zbudowanie takiego środowiska, które da ci de facto już taki troszkę spokój do realizowania po prostu swojego konkretnego celu, którym, nie wiem, jest wygranie jakichś tam konkretnych mistrzostw.
1: Jasne. Wspomniałeś a propos jednego z programów o wsparciu psychologicznym, a tutaj słyszę, że bardzo dużo się dzieje. I czy, no myślę, że to wsparcie psychologiczne jest chyba jest ważnym elementem. Czy korzystasz z niego częściej? Czy w ogóle korzystasz? Czy nie masz czasu nawet na to?
3: Wiesz co, korzystam.
1: No bo to jest duża presja, to wszystko, o czym mówisz na pewno.
3: Tak. Jakby, no, to jest duża presja, zwłaszcza, że wiesz, nie zawsze możesz być świadomy wszystkich konsekwencji.
1: No właśnie.
3: Korzystam, ale nieregularnie, więc myślę, że niedługo będę musiał korzystać bardziej regularnie. Wiesz, no jak każdy sportowiec czy każdy facet, no też troszkę nie chcę powiedzieć, że się wstydzę, no ale no trochę tak jest, że ciężko jest się przyznać do wszystkich jakichś decyzji, które się podejmuje na przestrzeni jakiegoś tam czasu i rozmawiam o wielu rzeczach z psychologiem. No natomiast, no to wiesz, to, nie wiem jakby to powiedzieć, no ja na przykład dużo korzystam z hipnozy.
1: Aha, okay.
3: I to jest też fajny element, który mi bardzo pomaga w startach, w skupieniu się na, jakby to powiedzieć, w danej chwili. O, że przykładowo no, hipnoza działa rewelacyjnie na moment kwalifikacji, załóżmy. Natomiast ja jestem świadomy, że jakby koniec końców to jestem ja jako Robin i muszę poukładać sobie niektóre rzeczy w głowie, a psycholog jest takim trochę drogowskazem, który mnie nakierowuje, gdzie, co, jak mam robić. I ja to bardzo lubię, no tylko wiesz, no jakby publicznie przyznaję się do tego, że no ja też jestem tylko człowiekiem, nie robię wszystkiego idealnie, bo jestem kierowcą ścigowym, no wręcz przeciwnie, wiesz, po prostu przez to, że robię tak dużo rzeczy, jest dużo miejsc, gdzie coś idzie nie tak.
1: Jasne.
3: Więc myślę, że tutaj głowa na pewno jest jednym z elementów, o które muszę bardziej dbać niż dbam.
1: Fajnie mówisz, podoba mi się, jak o tym mówisz i cieszę się, że wyszliśmy na ten temat, tym bardziej, że wiesz, jakby pomoc psychologiczna jest teraz coraz mniej jest tematem tabu w mediach, w kampaniach i tak dalej i chciałbym, marzę wręcz o tym, życzyłbym sobie, żeby wszyscy młodzi ludzie bez wstydu i świadomie sięgali po tę pomoc, też dlatego o tym wspominam, bo jesteś młodym człowiekiem, który, no jak słyszymy, zasuwa dosłownie i dużo się dzieje, więc ja myślę, że to jest ważny aspekt.
3: Tak, no wiesz, nie wiem jakby to tak ująć w dobrych słowach, natomiast no tak, no to jest niedoceniony, myślę, jeszcze aspekt, o który trzeba dbać, ale no nie ma co tutaj słodzić, no wiele osób o to nie dba, ja też o to nie dbam wystarczająco dobrze, więc myślę, że no jest to strasznie duże pole do popisu. Ale koniec końców, tak jak mówię, no tutaj to jest troszkę tak jak z trenerem na siłowni, że trener za ciebie treningu nie zrobi. On tylko może cię troszkę bardziej zmotywować do tego, żebyś wiedział, co jest słuszne, a co nie. Albo żeby cię nakierować, żebyś sam rozumiał właśnie ten proces postępowania i jak reagujesz na niektóre emocje i tyle.
1: Okej, okay, wróćmy teraz na tor. Jakbyś był, nie wiem, czy jesteś w stanie wymienić trzy wyścigi, z których jesteś najbardziej zadowolony. No domyślam się, że to będą po prostu trofea, ale może nie tylko, bo pewnie można też być zadowolony z wyścigu, niekoniecznie stając na podium. Trzy takie wyścigi, które byś mógł... Jakbyś miał polecić komuś, żeby mogli je obejrzeć, to jakie to by były?
3: Wiesz co, to tego nie widać w radiu, ale tutaj widać dosyć mocną szramę na mojej ręce.
1: Dobra, czyli pamiątka...
3: Nie, to nie jest pamiątka z wyścigu. To jest pamiątka sprzed sezonem, bo się wywróciłem na rowerze. Natomiast jednym z takich fajnych wyścigów był na pewno pierwszy wyścig sezonu 2022. Miał on miejsce na takim torze niemieckim Lausitzring. I to była tyle dla mnie ważna chwila, że ja wróciłem właśnie po kontuzji. Miesiąc po, ja miałem operację dosyć poważną i naprawdę bardzo szybko musiałem się rehabilitować. Były nawet rozważane jakieś opcje, czy żebym nie brał jakichś sterydów, czy coś, żeby się szybko zregenerować. No tylko przypał jest ze sterydem taki, że jak pójdziesz na badanie kontrolne, no to wtedy nie masz startować w wyścigach, to więc to...
1: Później weź to wyjaśnij, że to była operacja.
3: Tak, więc z tego pomysłu zrezygnowaliśmy. No ale mimo wszystko udało się dosyć szybko zregenerować i pewnie część naszych widzów wie, kim jest Max Verstappen. No to jest czterokrotny mistrz świata w Formule 1 i Max Verstappen też ma swój zespół wyścigowy w tej klasie, w której ja się ścigam i tam z jego zawodnikiem właśnie też się ciąłem przez cały wyścig i ja nie wiedziałem, o jakie lokaty będę walczył. Finalnie jakby wyprzedziłem tego zawodnika i wygrałem cały wyścig tuż po kontuzji, więc to było dosyć fajne wspomnienie.
1: Okej, okay, no bardzo inspirujące.
3: Tak, więc naprawdę chyba taki brak świadomości w ogóle o co walczę bardzo mi pomógł, bo normalnie to bym chyba się trochę spalił ze stresu. No i pamiętam, że właśnie po wyścigu nawet wzięliśmy sobie puszkę Red Bulla i robiliśmy sobie przy nim fotki, więc to było dosyć zabawne.
1: I tutaj stawiamy kropkę. Dzięki, że byliście z nami. Krzysztof Baziuniak, cześć.
2: SK Szczecin.
4: Fani Dawida Kwiatkowskiego mają czego słuchać w jesienne wieczory. Ostatnio ukazała się nowa płyta tego artysty pod tytułem Południe. Dawid jest dumny nie tylko z zawartości, czyli nowych utworów, ale też z formy wydania albumu, bo ukazał się m.in. na winylu.
5: To mój pierwszy raz. Pierwszy raz od razu trzy okładki, czyli w sumie to trzy winyle. To jest właśnie taka idealna płyta chyba pod gramofon, więc dlatego też od razu wiedziałem, że muszę wydać też ją na winylu i nie ograniczać się tylko do CD.
4: Album Południe zawiera m.in. hit Później ci opowiem nagrany z Margaret. Ten kawałek możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Czechy nie wezmą udziału w Eurowizji. Nasi sąsiedzi wycofali się z przyszłorocznego konkursu. Nie będą go też transmitować. Powodem są cięcia budżetowe u czeskiego nadawcy. Więcej o tym przeczytacie na sk.pl. Polska zadeklarowała chęć udziału w Eurowizji w Bułgarii. Telewizja publiczna już zaczęła przyjmować zgłoszenia artystów, którzy chcieliby reprezentować nasz kraj. Swój utwór można zgłosić do 15 listopada. Wschodząca gwiazda polskiego rapu dotarła na szczyt. Numerem 1 ostatniego notowania gorącej 20 Radia SK jest kawałek Deli Supreme, za którym stoi MJ Deli. To młody raper, który nawija m.in. o życiu na emigracji w Nowym Jorku. Na miejsce drugie waszej listy hitów wskoczyła szwedzka ekipa Swedish House Mafia i Likely z hitem Happiness is so sad. Podium zamykają zdobywcy bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, czyli Kuba i Kuba ze swoim nowym hitem Chłopaki. Cała gorąca 20 czeka na sk.pl. Wpadajcie, głosujcie na wasze ulubione hity i słuchajcie listy w każdy piątek po 17. Polski producent rusza w mini światową trasę koncertową. Trips ogłosił, że rusza na podwój innych kontynentów. W przyszłym roku zagra w popularnych klubach w Tajlandii, na Bali i do tego na Seszelach. Inni... chciałem powiedzieć co innego. Jedni lubią, inni nie bardzo. Jak widać jest poranek, budzimy się. Mati Fuczyło, cześć. A lubią albo nie lubią niedzieli. Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss, gramy. One Kiss.

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął

Wow, Gnarly Major League DJs to Wasted Vessel. 17 minut po 9 to niedzielne hity na czasie. Co robicie dzisiaj? Bardzo chciałbym to sprawdzić. W końcu z niedzielą jest tak, że jedni korzystają z niej na 100%, drudzy mają w głowie wizję słowa zaczynającego się na P i kończącego się na poniedziałek, a trzeci pracują i w sumie to dla nich żadna różnica. No to jak to jest z tą niedzielą? Lubimy? Nie lubimy? Dajcie znać, wysyłajcie głosówki w tej sprawie na eskowym Messengerze, a żeby was zachęcić, to powiem, że mam nagrody. Więc nawet jeżeli niedzieli nie lubicie, to jest szansa, że od dziś jednak lubić będziecie. No i teraz przy okazji naszej pogody, zanim spadnie deszcz, Kuban.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

0: And don't put the blame on
1: Rag & Bone Man i Human. Ten hit znamy i kochamy. A co powiecie na to?
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: Jak wiecie, w każdy czwartek od 23 gramy wam wszystko to, co nowe. O północy wychodzą nowe utwory od naszych i waszych ulubionych artystów. Wtedy gramy je dokładnie w momencie premiery. Ale teraz również mamy coś dla was. Spectrum, tak nazywa się duet z Parmy. Przenosimy się więc do Włoch. Tam dzisiaj całkiem ciepło. Z tego, co sprawdziłem, w Parmie 22 stopnie. Do tego słoneczko. Fajnie, idealnie, jak na październik, prawda? Natomiast też kawałek będzie gorący. Kawałek nazywa się Morena, nagrali go właśnie panowie Spectrum. Sprawdźcie go już teraz.

0: Britney Spears, Give Me More. 27 minut przed 10:00. To jest niedziela ze Ską. A ja właśnie się dowiedziałem, że co roku we Włoszech, słuchajcie, odbywają się Mistrzostwa Świata w tiramisu. Bardzo podziwiam cukierników, którzy walczą w tych zawodach bardzo dzielnie, ale jednocześnie znam sporo osób, w tym siebie, którzy też mogliby sprawdzić się w Mistrzostwach Świata w tiramisu. Tylko że w jedzeniu. Mogłbym nie mieć sobie równych.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum.

0: ostatnia reklama.
1: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
0: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
2: I po reklamie.

Sylwia Grzeszczak i Mango. I 6 minut do 10 sprawdziłem, co dzisiaj dzieje się sportowo w Polsce. Przed nami kolejne mecze Ekstraklasy. Nawet 3. Piast Gryvice, Widzew Łódź, Pogoń Szczecin, Korona Kielce, Legia Warszawa, Wisła, Kraków. To wszystko szykuje się dziś, ale właśnie teraz, w tym momencie, gra też Hubert Hurkacz. On walczy w 1:16 finału Shanghai Masters. W piątek pokonał Nowaka Dziukowicza. A więc trzymamy kciuki w tym momencie. A wy co robicie? Za co trzymać kciuki w waszym przypadku? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Mam nagrody i prezenty.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego Spice Shop.
8: Szczecin na czasie.
9: Dzień dobry, Szczecin. Niskie ukłony. Po raz pierwszy dzisiaj Michał Zaręba. Sprawdzamy na dobry początek, co ciekawego. Zobaczymy w szczecińskich multiplexach. Coś dla najmłodszych? Bardzo proszę. To Vincent, legenda oceanu. A dla nieco starszej publiczności w dalszym ciągu film pod tytułem Resident Evil, czy też Verity, coraz większy mrok. Z nowości także Primetime, czy film pod tytułem Digger. Naprawdę, jest w czym wybierać, więc już teraz życzę Wam miłego seansu. Cześć.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego Spice Shop. Szczecin, Bolesława Krzywoustego 51. www.spyshop.pl.
10: Muzyką się żyje.
11: Znamy kolejne gwiazdy, które wystąpią na przyszłorocznym openerze. Do line-upu festiwalu dołączyła m.in. Ellie Goulding. To artystka, której chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. W scenie gramy takie hity jak Love Me Like You Do, Burn Lights, czy jej współpraca z Marshmallow, Calvinem Harrisem albo Illenium. Na openerze także grupa 5 Seconds of Summer, zespół, który możecie znać chociażby z hitu Youngblood. Do Polski wrócą również legendy muzyki elektronicznej The Chemical Brothers, a także Adela, artystka ze Słowacji, o której ostatnio robi się coraz głośniej. Ci artyści dołączyli do ogłoszonych wcześniej Sombra czy Raye, a opener odbędzie się w Gdyni od 30 czerwca do 3 lipca. Królowa polskiej sceny zdradza swoją receptę na długowieczność. Maryla Rodowicz ma 80 lat i cały czas jest w formie. Koncertuje i ogłosiła nawet trasę koncertową. W rozmowie z Eską zdradziła, jaki jest jej sekret.
12: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie mi śniadanie i już potem nie jem. Ale moje śniadanie wypada o 13.
13: A ulubione śniadanie?
12: No niestety podsmażam chlebki na maśle i to jest moja zguba. Może być nawet twarożek, może być szyneczka. Mało jeść, dużo pracować.
11: Maryla Rodowicz na przyszły rok zapowiedziała dużą halową trasę koncertową pod hasłem Ostatni tak wielki bal. Zagra w Warszawie, Katowicach, Gdańsku i Krakowie. Na scenie mają pojawiać się artyści młodego pokolenia, m.in. Julia Wieniawa. Jeden z największych polskich hitów w wykonaniu jednych z najpopularniejszych ostatnio artystów. Do sieci trafiła nowa koncertowa wersja Kiedy powiem sobie dość z trasy Męskiego grania. 30 lat temu oryginał nagrał zespół ONA z Agnieszką Chylińską. Teraz słyszymy tu Zalię i Igora Herbuta, którzy razem z Vito Bambino dowodzili w tym roku orkiestrą Męskiego grania. Kiedy powiem sobie dość, to zapowiedź całego albumu z zapisem wykonań z tegorocznych koncertów. On ukaże się 27 listopada. Nie zabraknie tam także hymnu tegorocznej trasy, a więc hitu nareszcie. A może by tak sprawić, żeby weekend trwał bez końca? No nie mogę tego obiecać, ale bez końca zagram. To Oskar Cyms, a ja to Mati Fuczyło. Dzień dobry w niedzielę.

Lose Yourself to Eminem Westa. A ja słuchajcie, czytam o rynku pracy w Polsce. Podobno ten w Warszawie jest najlepszy w całej Europie. To znaczy ma najwyższy wskaźnik zatrudnienia, ale ogólnie Polska jest bardzo wysoko. Jak się okazuje, uwaga, firmy boją się zwalniać pracowników, a to dlatego, że Polska jest też bardzo szybko starzejącym się społeczeństwem. No więc brakuje młodych osób, które mogłyby te poprzednie zastąpić. No pierwszy raz w historii wiek to atut na rozmowie o pracy chyba. Tate McRae, Just Keep Watching, gramy tak.

0: Rose i jej new trick. 29 minut przed 11 zapytałem, za co trzymać dzisiaj u was kciuki. Tomek napisał wiadomość na eskowym Messengerze, uwaga, cytuję: trzymam kciuki za mojego syna, który uczy się zasad pisania U otwartego i zamkniętego na jutro na sprawdzian. Mam nadzieję, że napisze na piątkę. Nie nagrywam głosówki, bo usypiam córeczkę, która ma już 8 miesięcy, a dopiero co się urodziła. No tak, Tomek, 8 miesięcy minęło jak jeden nieprzespany wieczór, a za syna trzymamy kciuki. A i Hubert Hurkacz wygrał przed chwilą swój mecz.
1: Autopromocja.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
8: Szczecin, gotowi na smakowity zachwyt? W samym sercu miasta, w historycznych wnętrzach Grand Focus Szczecin czeka restauracja Bellevue. Francuska finezja, autorskie kompozycje i wykwintne dania dopracowane z pasją. Piękne, eleganckie wnętrza i obsługa, która dba o każdy detal. Odkryjcie sztukę smaku w restauracji Bellevue przy ulicy 3 Maja 22. Zarezerwujcie stolik już dziś. 91 819 29 31.
9: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
10: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Prezydent miasta Kołobrzeg, Anna Mieczkowska i Radio SK zapraszają na trzecią edycję rapowego koncertu w ramach SK Music Tour. Wystąpią Fukaj, Brokis i Young Leosia. 14 listopada, godzina 19, hala Millennium w Kołobrzegu. Bilety w cenie od 99 zł do kupienia na e-bilet.pl.
12: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: A teraz w RTV Euro AGD.
15: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
16: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.

A wiecie, że to pierwsze miejsce ostatniej gorącej dwudziestki? MJ Deli, Deli Supreme, tak brzmią hity na czasie w niedzielę. A już jutro w Rap dwudziestce sprawdzimy, na którym miejscu MJ Deli wyląduje tam. Ostatnio był na miejscu drugim. Za to wiem, kto usiądzie na miejscu gościa. Mojego gościa. Wpadnie do nas Sharon, który ostatnio wypuścił rapowy kawałek z Michałem Wiśniewskim. No to warto posłuchać jutro. Ale tu też warto słuchać Zalia już za chwilę.

0: to promocja.
1: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny!
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
3: Sponsorem programu jest Bokaro, salon łazienek. Płytki, armatura łazienkowa i nowość, mieszalnik tynków. Bokaro, Szczecin, Bulwar Gdański 11.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Nowy sezon, ta sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do Twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
9: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
10: Jesz batonika! A mówiłaś, że jesteś na diecie?
11: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
12: Panie Pascalu,
13: tak?
12: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
13: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
12: A to pędzę, lecę, pa!
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
15: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
0: To będzie ostatnia reklama.
16: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
17: I po reklamie.
18: Muzyką się żyje.
19: Eurowizja Junior coraz bliżej, a nasze notowania rosną. Wiktor Sas ma powody do radości. W głosowaniu fanów juniorskiej Eurowizji nasz reprezentant zajmuje drugie miejsce. Więcej o tym piszemy na sk.pl. Wiktor Sas na konkursie wystąpi z piosenką Gravity. Artysta ma prośbę do słuchaczy Radia SK.
20: Trzymajcie kciuki, głosujcie na oficjalnej stronie Eurowizji Junior i wysyłajcie SMS-y podczas transmisji. Liczymy na Was bardzo mocno i co? Do zobaczenia na Malcie.
19: Finał Eurowizji Junior już 24 października. W przeciwieństwie do dorosłej Eurowizji, każdy kraj może głosować na swojego reprezentanta. Cały wywiad z Wiktorem Sasem znajdziecie już teraz na sk.pl. Damiano David i Dove Cameron pokazali zdjęcia ze ślubu i hucznego wesela. Ceremonia w Sienie odbyła się 24 września. Teraz do sieci trafiły też zdjęcia młodej pary. Zobaczycie je na sk.pl, a Damiano Davida możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Mrozu objeżdża Polskę z nowym albumem. Na jego trasie koncertowej zostały już tylko dwa przystanki. Mrozu promuje płytę Wszystko, czego chciałem. To siódmy album w jego karierze. A czy Mrozu zgodnie z tytułem płyty ma już wszystko, czego chciał? Tego dowiemy się już niedługo. Wiadomo, że na albumie znalazły się płyty takie jak Odpowiedni moment z Zalią, Nie ma miejsca jak dom, czy tytułowy kawałek Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. W ramach trasy koncertowej Mrozu wystąpił już w Łodzi, Warszawie i Wrocławiu, a teraz czas na dwa ostatnie miasta. W najbliższą sobotę zagra w Ergo Arenie w Trójmieście, a na zakończenie trasy 30 października wystąpi w Tauron Arenie w Krakowie. Za to minutę po 11 wystąpią przed wami Zalia, Panic at the Disco, Tove Lo i Dr. Dre. I ja, Mati Fuczyło, cześć!

Alonery, back to yours. To cały czas nowość. Przed chwilą, słuchajcie, przeczytałem o tym, że Polak, pan Wojtek Madyś z Częstochowy, wygrał Puchar Świata w robieniu pizzy, co prawda w kategorii focaccia, ale to nadal mistrzostwa robienia włoskiej pizzy, włoskich przysmaków. I wygrywa je Polak. Wojtek pokonał Włochów ich własną mąką. A ten pan niedługo zagra w Polsce. Somber, my body isn't ready.

0: ile naprawdę zarabia się w Polsce. GUS zebrał nowe dane i wiecie co? Zarabiamy coraz więcej. Naprawdę, rok do roku mediana wzrosła o 400. Dzisiaj to prawie 7700 zł. Opatrząc na to, jak szybko te zarobki rosną, to tylko ciekawe, gdzie ta kasa się ukrywa, co? Bo na pewno nie na koncie.
1: Autopromocja.
2: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
3: będę grał w grę.
2: Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. Od poniedziałku w ESC po 15.

0: Kościela.
1: Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
7: Phonix Ból Uszu Max.
6: Słucham?
7: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
6: Phonix Ból Uszu Max?
7: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Kłótnia o ananasa na pizzę.

0: questo Taylor Swift e Patient Zero. A to jest SK, ten hit jest propozycją do gorącej dwudziestki, głosujcie na niego już teraz na SK.pl, ale za to w aplikacji Radia SK można zgłaszać się do odlotu ściśle tajnego. Już jutro ktoś z Was dołączy do naszej SK-owej ekipy i poleci. Dokąd? No, tego nie wiemy, naprawdę, ja tego też nie wiem, ale mam pewną wskazówkę od naszego kapitana.
1: Mówi kapitan. Miasto, które odwiedzicie, ma coś wspólnego z Poznaniem.
0: I mogę powiedzieć, że na pewno to nie będzie Poznań. Chcecie lecieć z nami i na lotnisku dowiedzieć się dokąd? No to zgłoszenia w aplikacji Radia SK za darmo już teraz.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie.
3: Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
9: Panie Pascalu,
10: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
15: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego Spyshop.
18: Szczecin na czasie.
19: Raz jeszcze dzisiaj, kłaniam się nisko, Michał Zaremba. No, przypominam, że już 14 listopada Kołobrzeg po raz trzeci stanie się stolicą polskiego rapu, a wszystko za sprawą koncertu w ramach trasy SK Music Tour. Na scenie m.in. Young Leosia, Fukaj czy też Brokis. Start wydarzenia punktualnie o godzinie 19 w kołobrzeskiej hali Millennium, a w środku nie zabraknie również eskowej strefy chilloutu z gadżetami. Szczegółów odnośnie biletów szukajcie na sk.pl. Polecamy!
17: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego Spyshop. Szczecin, Bolesława Krzywoustego 51. www.spyshop.pl.
20: Muzyką się żyje.
21: Malik Montana powraca z nowym numerem. Raper połączył siły z 730 Hancho. Panowie mają dla nas latynoski imprezowy numer Mami. Malik i Hancho wpadli ostatnio do naszego studia. Jak mówią, to jest kawałek dla każdego.
22: Ta piosenka na pewno jest dla wszystkich. Dowodem na to jest to, że nie spodziewałem się nawet, że spodoba się ta piosenka wielu kolegom, po których nie powiedziałbym, żeby słuchali takiej muzyki. No a jak widać, można czasem zaskoczyć.
23: Ja bym nie klasyfikował tej piosenki w ogóle w podgatunku rap czy hip-hop, bo to jakby nic z tym nie ma wspólnego. Jest to latynoamerykańskie brzmienie, jakbym to nazwał. Ta piosenka jakby w ogóle nie jest ani hip-hopowa, ani rapowa. Ani w bicie, ani w wydźwięku, ani w strukturze utworu. Jest to piosenka dla wszystkich.
21: Nowość od Malika i Hancha zagram wam już w tej godzinie, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Jeszcze więcej nowości od najlepszych polskich raperów czeka na was w Rap 20 w Radiu Esca. Jutro po 23 zagram wam 20 waszych ulubionych kawałków. Tydzień temu na szczyt wskoczył O Co Chodzi w numerze z Taco Hemingwayem w kawałku Halo. Wpadajcie na sk.pl i głosujcie na waszych faworytów. Fani Sanach zacierają ręce. Artystka zapowiedziała drugą część koncertowej płyty winylowej. Kilka tygodni temu wydała krążek zawierający nagrania z zeszłorocznych koncertów na PGE Narodowym w Warszawie. Tam pojawiło się 6 kawałków w wersji live. Teraz artystka zapowiedziała drugą część. Na kolekcjonerskim winylu pojawi się 5 piosenek, które zostały nagrane w czasie występu na Narodowym. Album dopełni jeden z nowych singli, hit ITP ITD. Premiera krążka 30 października. Lato się skończyło, ale sezon na imprezki zdecydowanie nie. Przed nami kolejny przystanek naszej eskowej trasy koncertowej SK Music Tour. 14 listopada widzimy się nad Bałtykiem. Zapraszamy do hali Millennium w Kołobrzegu. Tam rządził będzie rap na scenie. Między innymi Fukaj czy Young Leosia, a bilety na to wydarzenie trafiły już do sprzedaży. Szczegółów szukajcie na sk.pl. A tutaj szukajcie hitów na czasie. Stanach, Invisible Dress, tak zaczniemy. Będzie Damiano Dawid, będzie Lady Gaga, jestem też ja. Mati Fuczyło, minuta po 12. Cześć!

Jak dobrze ich słyszeć, prawda? Reverse Psychology to Tempo City w Radiu SK. 17 minut po 12, nie wiem czy wiecie, ale właśnie ten kawałek, który usłyszeliście w tym momencie, Reverse Psychology, ostatnio w piątek znalazł się na 15 miejscu gorącej 20. To był skok, ale wszystko zależy od was. Na sk.pl głosujecie, tam wybieracie swoje ulubione utwory. Na pierwszym miejscu ostatnio Deli Suprema, więc MJ Deli, nasza wschodząca rapowa gwiazda. Na drugim Happiness is so sad, więc Swedish House Mafia i Likely, a do tego chłopaki z bursztynowym słowikiem, a więc Kuba i Kuba. Na trzecim miejscu wszystko zależy od was. SK.pl, tam głosujecie. Jeżeli jednak lubicie bardziej klubowe brzmienia, no to warto słuchać Eski w każdy piątek wieczorem, ale też w nocy z soboty na niedzielę. Wtedy gramy SK Live Remix. Tego programu warto słuchać, jeżeli lubicie najlepszych DJ-ów świata. Oni przejmują naszą antenę i grają swoje najlepsze sety. Robią to naprawdę dobrze. Jeżeli lubicie słuchać tego typu rzeczy cały czas, to odpalajcie też aplikację Radia SK. Tam można to robić za darmo przez 24 godziny na dobę. I w takim klimacie zagram teraz Bauza Magnetic.

0: Ten hit już dobrze znamy i lubimy, prawda? Ed Sheeran, Shape of You, 27 minut po 12. To może teraz coś latynoskiego, ale z Polski.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Tak, tak, tak. Da się nagrać latynoski utwór w Polsce, a zrobili to 7:30 Hancho i Malik Montana. Oni razem stworzyli kawałek, który nazywa się Mami i my zagraliśmy go premierowo w Esce. Zresztą panowie wpadli też do nas, aby o nim trochę poopowiadać i zagrać go na żywo, ale zagrajmy go także teraz. Posłuchajcie, 7:30 Hancho, Malik Montana i Mami.

0: 26 minut przed 13 to Akcent i Kylie, a teraz 30 ton milionów, nie, 30 milionów ton uranu, o tak. Tyle na swoim terenie, słuchajcie, odkryły Chiny. Wcześniej nikt o takich złożach nie wiedział. No i dodało mi taką małą myśl. Ciekawe, czego jeszcze nie odkryliśmy. Ja na przykład miejsca, w którym składowane są te pojedyncze skarpetki znikające po praniu. Czy ktoś wie, gdzie je znaleźć?
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest Bokaro, salon łazienek. Płytki, armatura łazienkowa i nowość, mieszalnik tynków. Bokaro, Szczecin, Bulwar Gdański 11.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
10: Szczecin, gotowi na smakowity zachwyt? W samym sercu miasta, w historycznych wnętrzach Grand Focus Szczecin czeka restauracja Bellevue. Francuska finezja, autorskie kompozycje i wykwintne dania dopracowane z pasją. Piękne, eleganckie wnętrza i obsługa, która dba o każdy detal. Odkryjcie sztukę smaku w restauracji Bellevue przy ulicy 3 Maja 22. Zarezerwujcie stoliki już dziś. 91 819 29 31.
11: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
12: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
13: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
14: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację.

0: To Neptunika i Whatever Weste. A do naszego studia wpadł człowiek, który jakiś taki zmarnowany jest. Łukasz Dojczyk.
1: Taki trochę zmęczony, słuchajcie.
0: Co się stało?
1: Na weselu byłem. No.
0: Jak się bawiłeś?
1: Nie, no dobrze się bawiłem, właśnie zbyt dobrze troszkę, bo jestem troszkę zmęczony, ale mam nadzieję, że się razem nakręcimy teraz.
0: No nie, no teraz zaraz będziesz taki nakręcony. Ja już taki jestem, to ty teraz też będziesz. Zobacz, co będziesz grał. Tame Impala będzie, nie tylko zresztą.
1: O, Faruko i Pepo, ja o tych trąbeczkach teraz marzyłem.
0: No właśnie, te trąbeczki to pewnie też na weselu były, co?
1: Oj, nie jedna.
0: Łukasz Zuńczyk z wami zostaje, no to co? No to ja się żegnam, Antifuczyło, dzięki.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Prezydent miasta Kołobrzeg, Anna Mieczkowska i Radio SK zapraszają na trzecią edycję rapowego koncertu w ramach SK Music Tour. Wystąpią Fukaj, Brokis i Young Leosia. 14 listopada, godzina 19. Hala Millennium w Kołobrzegu. Bilety w cenie od 99 zł do kupienia na e-bilet.pl.
6: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.
15: Muzyką się żyje.
16: Bambi łączy siły z BDS-em 2115. Artyści nagrali wspólny numer Cyrk. To zapowiedź nowego krążka Bambi pod tytułem B. Premiera już w najbliższy piątek. A wspomniany kawałek Bambi i BDS-a zagraliśmy w Radiu SK już jako pierwsi w momencie premiery. Co tydzień w nocy z czwartku na piątek udowadniamy, że wszystkie hity zaczynają się w SK. Mamy dla was taki specjalny program z nowościami, bo artyści bardzo często wypuszczają nowe numery właśnie w nocy z czwartku na piątek, a najlepsze nowości od razu trafiają na naszą playlistę. Dlatego polecam odpalić Radio SK w każdy czwartek po 23:00. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Wszystko, czego chciałem, jest tu. Tak w swoim nowym hicie śpiewają Mrozu i bracia Kacperczyk. To tytułowy singiel z nowej płyty Mroza, na okładce której widzimy wschodzące słońce. I to zarówno ta grafika, jak i tytuł mają znaczenie.
17: Razem z tym wschodem ja rozpoczynam pewien nowy etap, taki bardzo szczęśliwy i spełniony w moim życiu, bo wszystko się świetnie układa od paru lat. Coraz więcej osób przychodzi na moje koncerty. Poprzednia trasa halowa się wyprzedała, ta też za chwilę się już wyprzeda, ostatnie bilety już tylko zostały.
16: Mrozu odwiedził już Łódź, Warszawę i Wrocław. W najbliższą sobotę wystąpi w Ergo Arenie w Trójmieście, a 30 października na zakończenie trasy zagra w Tauron Arenie w Krakowie, a na koncertach pojawiają się goście. To m.in. Zalia, bracia Kacperczyk czy Krzysiek Zalewski. Cała rozmowa z Mrozem o jego najnowszej płycie i wielu innych sprawach czeka w podcastach Weskowej apce na smartfony. Królowa polskiej sceny zdradza swoją receptę na długowieczność. Maryla Rodowicz ma 80 lat, no i ciągle jest w formie. Cały czas koncertuje i ogłosiła nawet trasę koncertową. W rozmowie z Radiem SK zdradziła, jaki jest jej sekret.
18: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie mi śniadanie i już potem nie jem. Ale moje śniadanie wypada o 13.
16: A ulubione śniadanie?
18: No niestety podsmażam chlebki na maśle i to jest moja zguba. Może być nawet twarożek, może być szyneczka. Mało jeść, dużo pracować. O.
16: Maryla Rodowicz na przyszły rok zapowiedziała dużą halową trasę koncertową. Na scenie mają się pojawić artyści młodego pokolenia, m.in. Julia Wieniawa. I słuchajcie, tak się składa, że mamy punktualnie godzinę 13, więc pani Maryla pewnie dopiero teraz zabiera się za śniadanie, także życzymy smacznego. Ale słuchajcie, moim zdaniem dobrą receptą na długowieczność jest też niedzielne nic nie robienie. Myślicie, że pani Maryla będzie coś robiła po śniadaniu, będzie odpoczywać? No, my też odpocznijmy. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Eminem i Rihanna. Hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. 16 minut po godzinie 13. A teraz wróćmy na chwilę do naszej królowej polskiej, Maryli Rodowicz, która zdradziła swoją receptę na długowieczność, bo ona ma 80 lat, ale cały czas jest w formie, koncertuje. A jak to możliwe, że ona tak daje radę?
1: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie mi śniadanie i już potem nie jem. Ale moje śniadanie wypada o 13.
0: Słuchajcie, to brzmi jak taka dobra, wolna niedziela, bo kto komu zabroni zjeść śniadanie o 13? Takie osoby to szczęśliwe osoby, bo są wyspane i się nie spieszą, więc można jeść dzisiaj śniadanie. Wszystkiego najlepszego, wszystkiego smacznego wszystkim życzę teraz o tej porze, przy śniadaniu takim późnym. No to słuchajcie, to teraz wy dajcie znać, jaka jest wasza recepta, nie na długowieczność, to tylko pani Maryla potrafi powiedzieć, ale wy dajcie znać, jaka jest wasza recepta na udaną niedzielę. Co musi się wydarzyć w niedzielę, żeby ta niedziela była po prostu dobra? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. No musi być dobra, jak Oskar Cymz jest na playliście Radia SK. Bez końca, wakacyjne już teraz, a wy nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Co się musi w niedzielę wydarzyć, żeby ta niedziela była dobra?

0: robi robotę. Nowość od Tiesto. To jest właśnie Radio SK. To są niedzielne hity na czasie. Za 29 minut będzie godzina 14, a my szukamy sposobów na dobre życie w niedzielę, bo pani Maryla Rodowicz ostatnio zdradziła swoją receptę na bycie w formie.
1: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie śniadanie i już potem nie jem.
0: No właśnie, a my zastanawiamy się, co zrobić, żeby niedziela była udana. No i proszę bardzo, jest propozycja.
2: Hej SK, tu Paulina. Jak tu odpoczywać jak Marylka? Jak ja rano byłam na grzybach, no i coś teraz muszę z nimi zrobić, więc naleśniczki smażę, zrobię krokieciki z kapustą i z grzybami.
0: A domownicy już tak pociągają nosem, już pytają, a za ile będzie gotowe? Więc Pauliny sposób na dobrą niedzielę to jest po prostu pyszne gotowanie i wtedy przy okazji też domownicy mają dobrą niedzielę. A wy co robicie, żeby mieć dobrą niedzielę? Dajcie swoją receptę na udane życie w niedzielę. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK.
3: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
4: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: AI to, AI tam. To. A kto sprzeda auto?
9: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: I po reklamie.

Liwka w Radiu SK, gramy niedzielne hity na czasie, a wy sprzedajecie swoją receptę na udaną niedzielę, no i dominuje jeden temat: grzyby. No bo Bartek na przykład mówi tak: hej SK, właśnie wróciłem z grzybów. Kasia: moja recepta na udaną niedzielę, pójście na grzyby, udało się zebrać pół koszyka. Tosia: niedzielę zrobiło mi rodzinne wyjście do lasu. No to wy też dajcie znać, co wam zrobiło niedzielę, zrobiło dobry humor. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. No i po 14 po newsach oczywiście dobrze zagram. No na przykład Stanach i Cichosza.

0: to promocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Panie Pascalu,
4: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
0: To będzie ostatnia reklama.
5: Pani Pascalu, a zna pan przepis na oszczędzanie?
4: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje. I voilà.
5: To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
4: Magnifique!
5: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
4: No, Hisense Media Expert to ma sens.
6: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego Spyshop.
10: Szczecin na czasie.
11: Michał Zaręba, niskie ukłony. Przed nami noc upiorów, która po raz kolejny zawita do Szczecina, dokładnie do Lasu Arkońskiego. Start 24 października o godzinie 18.30. Noc upiorów to gra terenowa, podczas której uczestnicy w kilkuosobowych grupach przemierzają się po zmroku poleśnej przerażającej ścieżce. Mamy kilka biletów do rozdania. Jeśli macie ochotę, piszcie szczecinmapolska.pl i przekonajcie mnie, dlaczego to właśnie wam powinienem je wręczyć. Patronem jest SK.
9: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego Spyshop. Szczecin, Bolesława Krzywoustego 51. www.spyshop.pl.
12: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Służby wyjaśniają sprawę informacji o możliwym zamachu na premiera i szefa MON. Zakończyła się pilna narada w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wiadomo, że w formie mailowej informacja wpłynęła najpierw do Służby Ochrony Państwa, potem została przekierowana do policji.
13: Sprawę traktujemy śmiertelnie poważnie.
12: Mówił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Służby wyjaśniają sprawę, a szczegóły mamy poznać, gdy tylko będzie to możliwe. Trwa głosowanie w drugiej turze przedterminowych wyborów prezydenckich w Krakowie. Na razie nie ma informacji o tym, by złamana została cisza wyborcza.
14: Nie wolno wynosić kart do głosowania poza lokal wyborczy. Nie można oddawać głosów wielokrotnie. Nie można publikować sondaży wyborczych.
12: Zabroniona jest też agitacja wyborcza, mówi Krzysztof Dyl, szef Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie, a wyniki wyborów poznamy jutro nad ranem.
15: A, to jeszcze Sanach ma bardzo ważną informację dla wszystkich mieszkańców Krakowa. Uwaga! A ja mam informację dla tych wszystkich, którzy zdążyli już zjeść niedzielny obiad. Spokojnie, naczynia ze zlewu nie uciekną, mogą chwilę poleżeć. Odpocznijmy razem! Może za chwilę same znikną? Wyluzujmy. Z Eską to jest możliwe. Justin Bieber i Nicki Minaj już teraz. 3 po 14. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Heaven, Easy Bizu. To jest właśnie Radio SK. Dużo nowości w sam raz na niedzielne popołudnie, 19 minut po 14. Ale on jest w formie, słuchajcie. Mówię o Hubercie Hurkaczu. Nasz tenisista ostatnio naprawdę świetnie sobie radzi. W Pekinie dotarł do półfinału, teraz gra w Szanghaju. No i przedwczoraj zdążył pokonać legendę Nowaka Dziokowicza. A dzisiaj rano, proszę bardzo, kolejna wygrana. Pokonał Chińczyka Zhu 2-1 i jest już w 1/8 finału. Słuchajcie, są dwie możliwości. Albo Hubert Hurkacz nagle zaczął jakoś tak intensywnie trenować i coraz lepiej mu idzie. No albo jakiś remont szykuje i na szybko potrzebuje zarobić trochę pieniędzy.

0: Project i hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. Zawsze jak ten numer leci w radiu, to ja tak pogłaśniam, że aż się szyby, słuchajcie, trzęsą. No i właśnie tak się napędzamy na to niedzielne popołudnie, żeby nie przeleżeć całej niedzieli. Chociaż to też jest dobra opcja, prawda? Ania daje znać na Messengerze Eski, że ona właśnie miała taki plan, żeby poleżeć, obejrzeć film, odpocząć. Ale właśnie kuzyn zadzwonił, że przyjeżdża zapraszać na wesele. To wszyscy sobie teraz wyobrażamy, co się dzieje u Ani w domu, prawda? Jest wielki pośpiech, sprzątanie wszystkich bałaganów i porozrzucanych rzeczy. No, ja najbardziej lubię taktykę, kiedy wszystkie na przykład nieposkładane ubrania, jakieś bałagany, różne rzeczy, które gdzieś się tam walają po kątach, wrzuca się do jednego pomieszczenia i się zamyka drzwi, żeby tego nikt nie widział. A jak goście pójdą, to się posprząta na spokojnie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Jak tam u was? Macie dzisiaj spokój, czy nie? Czy właśnie tak jak Ani ktoś wam ten spokój zakłóca? Pochwalcie się. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Jak spędzacie to niedzielne popołudnie, a ja za chwilę gram Bensona Buna.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
5: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
6: Prezydent miasta Kołobrzeg, Anna Mieczkowska i Radio SK zapraszają na trzecią edycję rapowego koncertu w ramach SK Music Tour. Wystąpią Fukaj, Brokis i Young Leosia. 14 listopada, godzina 19. Hala Millennium w Kołobrzegu. Bilety w cenie od 99 zł do kupienia na ebilet.pl.
7: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.

walczymy z tą jesienią. Właśnie takimi hitami na czasie. Wakacyjna Sylwia Grzeszczak i jej Mango na antenie Radia SK. To są niedzielne hity na czasie. Pytałem, jak tam u was ta niedziela mija. Jest spokój? Czy jednak ktoś wam ten spokój zakłóca? No i Julia pisze na Messengerze. Mąż poszedł na grzyby, a w tym czasie teściowie przyjechali w odwiedziny i już ich od pół godziny zabawia, a mąż ciągle z tego lasu nie wraca. No Julia, ja myślę, że jest szansa, że twój mąż wracając z lasu zobaczył zaparkowany samochód pod waszym domem i stwierdził, że jeszcze troszkę tych grzybów dozbiera. Także pozdrowienia dla teściów, a w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy, a po newsach będzie dobre granie. Dawid Kwiatkowski i Margaret we wspólnym hicie.

0: from you.
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
4: Sponsorem programu jest Bokaro, salon łazienek. Płytki, armatura łazienkowa i nowość, mieszalnik tynków. Bokaro, Szczecin, Bulwar Gdański 11.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
8: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: To będzie ostatnia reklama.
9: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
10: I po reklamie.
11: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Nie żyje mężczyzna postrzelony przez policjantów w centrum Nowego Sącza. Wcześniej szedł jedną z głównych ulic miasta i wymachiwał nożem kuchennym. Mimo poleceń policjanta, napastnik nie odłożył noża.
12: Drugi z policjantów użył broni służbowej. Na miejsce została wezwana karetka pogotowia.
11: Mówi Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Mundurowi będą teraz ustalać, jaką mężczyzna miał przeszłość i czy leczył się psychiatrycznie. Donald Trump uderza w Wołodymyra Załańskiego. Amerykański przywódca powtórzył, że na Ukrainie powinny odbyć się wybory prezydenckie. Trump zarzuca też Załańskiemu, że ten mógł wiele razy zakończyć trwającą w jego kraju wojnę, ale wolał tego nie robić. Trudna sytuacja Igi Świątek. Już tylko 2 wolne miejsca zostały do obsadzenia w turnieju WTA Finals dla 8 najlepszych tenisistek sezonu. Walczą o nie 4 zawodniczki, a wśród nich jest Polka. Iga ma jednak najmniej punktów. W obecnym sezonie wygrała tylko jeden turniej w Toronto.
13: A ja wam teraz udowodnię, że sytuacja Igi Świątek wcale nie jest trudna. Może punktów ma mało, ale pieniędzy dużo. W zeszłym roku zarobiła 25 milionów dolarów. Słuchajcie, przy takich zarobkach komu by się chciało spinać? No, ona wyjdzie sobie rekreacyjnie, piłkę poodbija i wystarczy. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: bad memory.
1: SK Szczecin.
2: Kto powiedział pierwszy? Kocham w czasie przeszłym. Kto?

Charlie i Major League DJs w Radiu SK 15 po 15. Legenda polskiej piłki wróciła na boisko. Słuchajcie, Emanuel Olisadebe na jeden mecz dołączył do polskiej drużyny z A-klasy KS Kłopotów Osiek, która gra teraz z Arką Trzebnicę. No kumpel go namówił, żeby tak wiecie, na jeden mecz zagrał na podsumowanie swojej kariery. Czyli słuchajcie, tak podsumowując, Olisadebe przez wiele lat nie grał w piłkę. Troszkę brzuszka tam dostał, ale to nieważne, każdemu się zdarza, prawda? I teraz po długiej przerwie gra mecz. Wszyscy wiemy, czym to pachnie, prawda? Jutro rano będzie miał takie zakwasy, że ledwo będzie dawał radę wstać z łóżka, nie mówiąc już o siadaniu, na przykład w toalecie. A my w Radiu SK gramy dalej. Niedzielne hity na czasie, już teraz jeden z największych hiciorów zeszłego roku. Jeśli dobrze pamiętam, numer 3 gorącej setki, Fuka i Vito Bambino.

0: Måneskin w Radiu SK. O, jak Damiano wejdzie z tym swoim zachrypniętym wokalem, to wszystkiego się od razu dwa razy bardziej chce. A nam się zawsze chce grać najlepsze nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Codziennie odkrywamy dla was najlepsze świeże numery i teraz z nową propozycją przychodzi znany producent Lost Frequencies. Ma masę hitów na koncie, wie jak robić dobrą muzę, a teraz połączył siły z brytyjską wokalistką Clementine Douglas, którą możecie kojarzyć na przykład ze współpracy z Calvinem Harrisem. Ładny wokal. No to teraz posłuchajmy, jak brzmi we współpracy z Lost Frequencies'em Don't Forget About Me, numer idealny do rozluźnienia przed dniem na P.

0: Sia w Radiu SK z hitem Zawsze na czasie, a już jutro ktoś z was rano jak przyjdzie do pracy, to na dzień dobry cyk do szefa, proszę bardzo, wniosek urlopowy. Szef pyta po co, a potrzebuje piątek 23 października. A dlaczego? Bo lecę z Radiem SK na odlot ściśle tajny. Zabieramy was na przedłużony weekend. No właśnie, nie wiadomo gdzie, w nieznane. Na tym właśnie polega odlot ściśle tajny. Wiecie, kiedy lecicie i z kim, i wiecie, co spakować do walizki, ale kompletnie nie wiecie, dokąd lecimy. Na tym ta zabawa polega. Są podpowiedzi od naszego kapitana.
1: Mówi kapitan, tam gdzie będziecie, znajdziecie słynne schody.
0: A no właśnie, ja z tego co kojarzę, to takie najbardziej popularne schody to te hiszpańskie chyba w Rzymie, nie? Ale wiecie, z drugiej strony może być też tak, kapitan jest z tego znany, że specjalnie chce, żebyśmy myśleli, że to jest Rzym, a on wtedy wymyśli zupełnie coś innego. Jedno jest pewne, taki odlot ściśle tajny, to jest sprawdzona forma, to jest naprawdę bardzo fajne przeżycie dla naszych słuchaczy. Możecie zobaczyć zdjęcia, bo my na wiosnę byliśmy w Maladze, a w zeszłym roku na Cyprze. I naprawdę słuchacze się fajnie bawili, te zdjęcia znajdziecie w eskowej apce na smartfony, bo tylko tam przyjmujemy zgłoszenia. No i już jutro od rana wracamy do kompletowania naszej ekipy.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
7: A cappuccino też za piątkę?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A
8: też.

0: samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.

0: to wasz ulubiony hit, numer jeden ostatniej gorącej dwudziestki Radia SK, wschodząca gwiazda polskiego rapu MJ Deli, a nasza piłkarska gwiazda ma pecha, Arek Milik znowu doznał kontuzji, słuchajcie. Jak obliczyłem przed chwilą, w ciągu dwóch poprzednich sezonów Milik był 630 dni na zwolnieniu i wczoraj znowu doznał jakiegoś tam urazu mięśnia i idzie na zwolnienie, znowu nie będzie grał, a pensja na konto wpływa. Słuchajcie, ja mam takie pytanie, czy ktoś może wie, do jakiego lekarza i w której przychodni chodzi Arek Milik? Tak dla kolegi pytam. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Kościela. Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Szczecin, gotowi na smakowity zachwyt? W samym sercu miasta, w historycznych wnętrzach Grand Focus Szczecin czeka restauracja Bellevue. Francuska finezja, autorskie kompozycje i wykwintne dania dopracowane z pasją. Piękne, eleganckie wnętrza i obsługa, która dba o każdy detal. Odkryjcie sztukę smaku w restauracji Bellevue przy ulicy 3 Maja 22. Zarezerwujcie stolik już dziś. 91 819 29 31.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
9: Nowy sezon, ta sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
14: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszny.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
17: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego Spyshop.
20: Szczecin na czasie.
21: Niskie ukłony po raz kolejny dzisiaj. Michał Zaręba. Przed nami czwarta odsłona wydarzenia Silni dla Słabszych, organizowanego przez Stowarzyszenie Broda i Tatuaż. Event odbędzie się w dniach 23-24 października w szczecińskim kinie Kosmos, a to charytatywne wydarzenie będzie finałem ogólnopolskiej zbiórki dla oddziałów dziecięcych Szpitala Zdroje w Szczecinie. W programie m.in. pokazy oraz konwent tatuażu, koncerty, zagra dla Was Żelu Żelson, Kudłaty Sound System, a w sobotę o 20:00 Molesta Evenement.
19: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego Spyshop. Szczecin, Bolesława Krzywoustego 51. www.spyshop.pl.
22: Agata Huściak, zapraszam na SK News. Pilna narada i mocny głos po jej zakończeniu. Sprawę informacji o możliwym zamachu na premiera i szefa MON traktujemy śmiertelnie poważnie, przekazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Groźba w formie mailowej trafiła najpierw do SOP-u, potem do policji i została zweryfikowana przez pozostałe służby.
23: Zebrane informacje przez wszystkie służby, służby mundurowe, służby specjalne, uprawdopodobniają, że informacje są bardzo poważne.
22: A służby nie zdradzają, czy autor pogróżek został namierzony. Rosja może przygotowywać zamachy na szefów firm z europejskiego sektora zbrojeniowego. Ostrzegają przed tym zachodnie agencje wywiadowcze. Informacje ujawnia brytyjski dziennik Financial Times. Według gazety powodem takich działań ma być impas na polu walki na Ukrainie i trudności gospodarcze Rosji. Motocykliści z Bełchatowa i okolic oficjalnie zakończyli sezon.
24: Będzie czas na może więcej spotkań z rodziną. Wiadomo, więcej się w domu posiedzi.
22: Motocykliści wzięli udział w paradzie ulicami miasta. Było też wspólne grillowanie.
0: Czyli co, motocykliści chowają sprzęty do garażu, tak? Jako właściciel osobówki, który nie posiada motocykla, chciałbym powiedzieć, że jesień i zima to bardzo fajne pory roku. Łukasz Zduńczyk, witajcie, minuta po 16. Oskar Cymps już teraz.

Łoolajlajlaj. Jest dobrze, no. Rozluźniamy się w to niedzielne popołudnie, 16 minut po 16. Lerek Innowator na naszej antenie, to jest Radio SK w niedzielne popołudnie. A tymczasem naukowcy sprawdzili, czy, uwaga, spanie z psem w jednym łóżku pogarsza jakość naszego snu. No każdy właściciel czworonoga wie, że piesek czasami się u nas kładzie, prawda, najczęściej w nogach w naszym łóżku. I się okazuje, słuchajcie, że jest odwrotnie, że to nie pies przeszkadza człowiekowi, tylko człowiek nie daje się wyspać swojemu psu. No bo słuchajcie, z badań wyszło, że to człowiek jako pierwszy zaczyna się wierzić w łóżku w nocy i budzi przez to psa. A to jest, słuchajcie, bardzo nieeleganckie z naszej strony. Także następnym razem, jeśli się przebudzimy w środku nocy, będziemy się kręcić, a pies będzie spał obok, no to słuchajcie, nie ma wyjścia, musimy się przenieść do posłania.

0: Ale tu jest chill. Przy tym numerze głowa odpoczywa. Jakie to jest przyjemne. Dla nas w tym momencie dzień na P w ogóle nie istnieje. Eloner w Radiu SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie. No ja nie wiem, czy ja w ogóle powinienem o tym teraz mówić, żeby nie wkopać wszystkich facetów, ale dzisiaj, słuchajcie, mamy 11 października. Dzień dziewczyny w kalendarzu. Ale nie świętujemy, prawda? Powiedzcie, że nie. Już kwiaciarnie pozamykane, sklepy też. No to co my będziemy organizować o tej porze, prawda? Przecież zaraz 17 będzie. No chyba, że macie jakiś pomysł. Jak można świętować Dzień Dziewczyny, kiedy kwiaciarnie pozamykane, sklepy też pozamykane, za bardzo pomysłu nie ma. Dziewczyny, macie jakiś pomysł, jak taki dzień świętować? Panowie, może też macie jakąś inspirację dla nas wszystkich? Jak można świętować dzisiejszy Dzień Dziewczyny? Podrzucajcie swoje pomysły w głosówkach na eskowym Messengerze, a ja za chwilę otwieram szampana, takiego muzycznego od Sanach.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie?
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest Bokaro, salon łazienek. Płytki, armatura łazienkowa i nowość, mieszalnik tynków. Bokaro, Szczecin, Bulwar Gdański 11.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy?
10: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
12: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
13: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
12: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
15: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
16: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
17: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
18: Dobrze.
17: 15 zł.
18: Lepiej.
17: 20 zł.
18: Najlepiej. Na Orlenie?
17: Ciepło.
18: Z kuponami?
17: Cieplej.
18: W Orlen witaj.
19: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
20: Prezydent miasta Kołobrzeg, Anna Mieczkowska i Radio SK zapraszają na trzecią edycję rapowego koncertu w ramach SK Music Tour. Wystąpią Fukaj, Brokis i Young Leosia. 14 listopada, godzina 19, hala Millennium w Kołobrzegu. Bilety w cenie od 99 zł do kupienia na e-bilet.pl.
21: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
22: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
23: Kiciu, zgadnij, co mam dla Ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
24: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
25: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
24: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
25: Oj, Kiciu, ale z Ciebie drapacz.
24: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
23: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
26: To będzie ostatnia reklama.
27: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
28: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
29: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
30: I zrobiła nam super pokój.
31: Mamo, dzięki!
27: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. tu widać kobiecą rękę.
0: I po reklamie.

0: Ile ona ma siły w sobie. Rosie w Radiu SK to ta dziewczyna od Apacy Apacy. No właśnie, mamy dzisiaj Dzień Dziewczyn. No i poprosiłem was o pomoc, jak ten dzień w ogóle świętować. No bo nikt wcześniej nie mówił, że to dzisiaj. Nie przygotowaliśmy się. Madzia ma propozycję na prezent.
1: No cześć SK. Ja chętnie ten Dzień Dziewczyn spędziłabym w świętym spokoju, żeby nikt niczego ode mnie nie chciał, żeby kosz na pranie był pusty, a rzeczy poprasowane i poukładane w szafie.
0: Jeju, Madzia, ja nie wiem, czy to się da wszystko pogodzić, albo jedno, albo drugie, no bo tak, jak powiesz facetowi, żeby ogarnął pranie, to nie będziesz miała spokoju, absolutnie. Zaraz usłyszysz pytanie, a ten proszek do kolorowych to gdzie się wsypywało i to tu się klikało, bo zapomniałem, a te uprasowane ubrania to na której półce ci położyć? A tak w ogóle to weź chodź mi pomóż, bo ta sukienka twoja jakoś tak się dziwnie prasuje, nie mogę się tych zagnieceń pozbyć.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Świeży Danio Tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: To będzie ostatnia reklama.

0: na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: I po reklamie.
2: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Mężczyzna, który groził premierowi Donaldowi Tuskowi i planował na niego atak, został zatrzymany przez policję, podaje szef MSWiA. Wiadomo, że w formie mailowej informacja wpłynęła najpierw do Służby Ochrony Państwa, a potem została przekierowana do policji. Obława w stolicy. Mundurowi szukają sprawcy ataku w miejskim autobusie przed północą na Bielanach. Na wysokości przystanku Prozy mężczyzna ranił dwie osoby i uciekł.
3: Funkcjonariusze wytypowali sprawcę i trwają jego poszukiwania. Mężczyźni posiadają rany cięte i w stanie niezagrażającym życiu zostali przewiezieni do szpitala.
2: Mówi Jakub Filipiak ze stołecznej policji. Mundurowi nie łączą tego incydentu z ostatnimi atakami w szkołach. 34 małe żółwie błotne wróciły do natury. Wykluły się w inkubatorach, bo ich jaja były zagrożone zniszczeniem. Aż 23 żółwiki zamieszkały na terenie mazurskiej Ostoi Żółwia Baranowo, a żółwie błotne w środowisku naturalnym żyją kilkadziesiąt lat.
4: Dwie po 17, a my wracamy do tematu Dnia Dziewczyn, który dzisiaj mamy. Dominika ma przypomnienie.
5: Hej, Ska, ja bym tylko chciała powiedzieć, że w naszym pięknym kraju jest pełno kwiatomatów działających 24 godziny na dobę.
4: Panowie, przepraszam, że ja w ogóle puściłem tę głosówkę. Dobra, to ja się zajmę graniem. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Bardzo rozluźniająca nowość na antenie Radia SK. To Neptunika. Tego się po prostu dobrze słucha w niedzielne popołudnie. No ale problem mały się pojawił, no bo jest dzisiaj Dzień Dziewczyny i teraz co z tym zrobić? Jak to świętować, kiedy my nie jesteśmy przygotowani? Nikt nam wcześniej o tym nie powiedział. I uwaga, Zuzia ma genialne rozwiązanie, które zadowoli obie strony.
1: To panowie, ja mam taki pomysł. Idźcie świętować Dzień Dziewczyny z kolegami, a nas po prostu zostawcie w spokoju, żebyśmy sobie spokojnie mogły zrobić domowe spa.
0: Tak, właśnie takiej propozycji potrzebowaliśmy. No taką niespodziankę to my faceci możemy zorganizować. Raz, dwa. Na pstryknięcie palcem od razu załatwiamy. Nie trzeba nas dwa razy prosić. Zuzia, z okazji Dnia Dziewczyny wysyłam Ci zestaw eskowych gadżetów i dokładam magazyn Radia SK, SK Story. Gwiazdą najnowszego wydania jest Andziax. A zaraz, czekaj Zuzia, bo jak twój facet pójdzie z kolegami, to prośba mała. Mogłabyś po niego potem podjechać, żeby nie musiał taksówki zamawiać? Gdy otworzy...

0: Lekeli w Radiu SK. To szwedzka piosenkarka. A właśnie, a propos Szwecji, to nie wiem, czy słyszeliście.
1: Wiesz w ogóle, taka ciekawostka, że najchętniej kupowana pizza w Szwecji to pizza z kebabem?
0: Serio? Ale my nie o tym dzisiaj gadamy, słuchajcie. Rozmawiamy o dniu dziewczyny, który dzisiaj mamy. No i co, jeśli nie mamy żadnej niespodzianki przygotowanej? Natalia w tej sprawie.
2: Drodzy panowie, ale pamiętajcie jedno. Kobieta nie zapomina.
0: Oj.
2: Więc jak nie dziś, to warto jutro wrócić do domu z bukietem albo po prostu zamówić pocztą kwiatową.
0: Ha, i tu was zaskoczę. Ja mam jeszcze lepszą niespodziankę. Możecie zgłosić drugą połówkę do odlotu ściśle tajnego w Radiu SK i jutro nasza poranna ekipa do niej zadzwoni i jej oznajmi, że leci razem z nami, z ekipą Radia SK w nieznane. Już za niecałe dwa tygodnie odlot ściśle tajny w Radiu SK. Wiecie, kiedy lecicie, wiecie z kim, ale nie wiecie dokąd. Zgłoszenia za darmo w eskowej apce na smartfony. To jest tańsze niż bukiet kwiatów, bo nic nie płacicie.
3: Autopromocja.
4: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
5: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
6: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
4: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
7: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
8: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
9: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
10: A cappuccino też za piątkę?
11: Też.
10: A flat white?
11: Też.
10: A
11: też.

0: Autoglas wymienia.
1: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
3: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
4: Z Lady tradycyjnej Biedronki do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
3: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
5: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
6: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
8: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
11: I po reklamie.

0: Nowość od Taylor Swift. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a dzisiaj, słuchajcie, mamy naprawdę bardzo ważną rocznicę. Dokładnie 12 lat temu wydarzył się jeden z najpiękniejszych momentów w historii polskiej piłki nożnej. Polska pokonała Niemców 2-0. To się wydarzyło dokładnie 11 października 2014 roku na PGE Narodowym w Warszawie. Najpierw strzelił Milik.
1: Na polu karnym Milik Lewandowski i gol!
0: I na tym się nie skończyło. Potem na 2-0 strzelił Mila.
1: Jest szansa, Mila, gol! Gol! Gol! Gol! Polska 2! Niemcy 0!
0: To było coś niesamowitego. A ja się, słuchajcie, zastanawiam do tej pory, przez ile pokoleń jeszcze będziemy opowiadać tę historię, że w 2014 to Polska Niemców 2-0 pokonała. Niech oni się wezmą w garści i odświeżą nasze wspomnienia, prawda? A tak poza tym, słuchajcie, to ja przypomnę, że niedawno i w tym roku, kilka tygodni temu, Polska pokonała Niemców w ćwierćfinale Euro. Siatkarze, o, i z tego się cieszmy. A w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy. Wszystko, co powinniście wiedzieć o tej porze, będzie miała dla was Agata Chruściak. Radio
2: SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Phonix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Phonix Ból Uszu Max?
4: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
10: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
11: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
10: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% zł 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Panie Pascalu,
13: tak?
12: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
13: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
12: A to pędzę, lecę, pa!
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
15: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
16: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
19: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
18: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebuje. Zapraszam serdecznie.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego Spy Shop.
22: Szczecin na czasie.
23: Po raz ostatni dzisiaj kłaniam się nisko, Michał Zaręba, i przypominam, że już 14 listopada Kołobrzeg po raz trzeci stanie się stolicą polskiego rapu, a to wszystko za sprawą koncertu w ramach SK Music Tour. Na scenie, bardzo proszę, głośne nazwiska sceny hip-hopowej. To oczywiście Young Losia, Fukaj oraz Brokis. Start wydarzenia punktualnie o godzinie 19 w kołobrzeskiej hali Millennium. W środku nie zabraknie też eskowej strefy chilloutu z gadżetami, a biletów szukajcie na sk.pl.
21: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego Spy Shop. Szczecin, Bolesława Krzywoustego 51. www.spyshop.pl.
24: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Miał grozić atakiem na premiera i szefa MON, jest w rękach służb. Policja zatrzymała mężczyznę w związku z informacjami o możliwym zamachu na Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka-Kamysza.
25: Mężczyzna został zatrzymany w swoim domu. W tym momencie policja prowadzi czynności i przeszukanie na miejscu.
24: Mówi nam rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Według naszych nieoficjalnych informacji do zatrzymania doszło na Dolnym Śląsku. Jeszcze przez 3 godziny krakowianie mogą oddawać głosy w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Głosowanie przebiega spokojnie. Jedyny zgłoszony incydent dotyczy Nowej Huty i niszczenia plakatów wyborczych.
0: Wiadomo, jak są umieszczone na jakimś tam 2 trytytkach, no to jedna się oderwie i może to spaść, więc to też może być źle odebrane. To są takie sytuacje losowe.
24: Mówił szef Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie Krzysztof Dyl. Oficjalne wyniki poznamy w nocy. Hubert Hurkacz zagrał ćwierćfinał turnieju ATP Masters 1000 w Szanghaju. Dziś w trzeciej rundzie pokonał Chińczyka Yizhu 6-2, 3-6, 6-3, ale zapowiada mobilizację.
1: Na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę wyjść na wyższy poziom swojej gry.
24: A Hurkacz kolejny mecz w Szanghaju rozegra we wtorek.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
9: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
11: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
12: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
13: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: Trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na Allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
9: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
10: Osiągnięcie jubileuszowe byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
9: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
11: Poleca Radio SK.
12: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
13: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
14: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
17: I po reklamie.

0: Reklama. W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
3: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
2: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
3: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
2: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
3: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
0: I po reklamie.

0: Trójka Szczecin. Reklama.
1: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
0: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem. Osiągnięcie jubileuszowe. Byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz. Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl. Poleca Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama. A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
3: Pokaż!
2: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
3: A ile tych linii?
2: Giga!
3: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: I po reklamie.

0: Szczecin News.
1: Witam wszystkich, z tej strony Krzysztof Baziuniak. W tej części lokalnego magazynu porozmawiamy o genetyce. Rozmowę przygotował dla Was Mateusz Tomaszewicz.
2: Moim gościem jest profesor Andrzej Osowski z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Witam bardzo serdecznie.
2: Dziś porozmawiamy nieco więcej o genetyce, porozmawiamy nieco więcej o sztucznej inteligencji, bo tak jak się kiedyś rozmawiałem z panem, miałem przyjemność, no to nie wiem, czy pan zauważył, ale jak nasz wywiad trwał, to ja często miałem otwartą buzię. Tak pana słuchałem z zaciekawieniem, więc teraz chcę powrócić do tego i zaczniemy tak może od początku. Jak wygląda pana praca? Czym się pan profesor zajmuje na co dzień?
3: Dzisiaj się trochę, świat się zmienia, jak wszystko się zmienia. I ja swoją karierę rozpoczynałem w genetyce sądowej, a dzisiaj ta genetyka sądowa stanowi pewnie 1/3, 1/4 mojej działalności, bo głównie jednak cały zespół zaczyna ciążyć w kierunku takiej bardzo ciężkiej, twardej genetyki, właśnie genomiki, genetyki sekwencjonowania całych genomów ludzkich, analizy dużych zbiorów danych, budujemy regionalne centrum medycyny cyfrowej. Zespół, który kiedyś był zespołem 4-osobowym, dzisiaj jest to zespół około 30 osób. Tak więc bardzo mocno się rozwijamy i te nasze doświadczenia z genetyki sądowej w pracy z takim bardzo trudnym materiałem, ekstremalnie trudnym, dzisiaj możemy wykorzystać w takiej bardzo nowoczesnej genetyce, która będzie stanowiła przyszłość analiz i badań w następnych latach.
2: Genetyka sądowa. Dlaczego pan to zaczął? Co panem kierowało, żeby właśnie iść w tą dziedzinę nauki?
3: No to tak trochę przez przypadek. Trafiłem po zakończeniu studiów, skończyłem biologię na Uniwersytecie Szczecińskim. Trafiłem na rozmowę, chciałem się rozwijać naukowo, trafiłem na rozmowę do mojego mentora, profesora Mirosława Parafiniuka, który był wtedy kierownikiem Zakładu Medycyny Sądowej, dalej jest kierownikiem Zakładu Medycyny Sądowej i on mnie po prostu zaraził antropologią sądową i genetyką sądową. I na początku rozwijałem się w kierunku połączenia właśnie, czyli zastosowania genetyki sądowej w antropologii, czy w tych właśnie analizach szkieletów. Wtedy, w tamtym czasie wydobycie DNA ze szkieletu było ekstremalnie trudne. Praktycznie biorąc, nikt się tym tematem nie zajmował w Polsce. Był to temat absolutnie niszowy i zacząłem się realizować w tym kierunku. Byłem pionierem bardzo wielu nowych metod, które były wprowadzane do genetyki tej antropologicznej. Dzisiaj

0: No, nie jest to może dalej prosty i łatwy temat. Dalej jest to temat, który jest bardzo trudnym tematem, aczkolwiek już dzisiaj nikogo nie szokuje, że jesteśmy w stanie kogoś zidentyfikować po kilkudziesięciu latach. Wręcz traktujemy, że to jest absolutnie normalne. A jest to, stało się to normalne, bo Pomorski Uniwersytet w Szczecinie wiele lat nad tym pracował, żeby to stało się dla nas normalne. Stało się normalne dzięki właśnie Uniwersytetowi, dzięki zaangażowaniu bardzo wielu ludzi, między innymi właśnie profesora Wiesława Parafiniuka czy doktora Jarka Piątka, którzy mnie wspierali w tym wszystkim i wspomagali na bardzo, bardzo wielu etapach. I po tych wielu, wielu latach rozwoju dzisiaj zakład, mamy dzisiaj trzy zakłady. Mamy zakład medycyny sądowej, zakład toksykologii klinicznej i sądowej i zakład genomiki i genetyki sądowej. One wszystkie
1: ciężkie nazwy.
0: Tak, one są skupione wszystkie w katedrze medycyny sądowej, więc katedra się bardzo mocno rozbudowała przez te lata i ta część genetyczna rzeczywiście się bardzo, bardzo mocno rozwija i dzisiaj, tak jak wspomniałem, te nasze doświadczenia stosowane są w analizach genetycznych, między innymi całogenomowych, całoegzonowych.
1: Co to oznacza, jakby pan mógł wytłumaczyć?
0: To jest odczytywanie całego naszego genomu. Czyli jesteśmy w stanie, tak jak kiedyś analizowaliśmy kilkaset cech genetycznych danej osoby, no to dzisiaj jesteśmy tak naprawdę w stanie odczytać cały genom, czyli 6 miliardów par zasad. Generujemy olbrzymiej ilości danych, bo dzisiaj ja tak obrazowo często mówię, że kiedyś cała nasza wiedza z kilkunastu lat badań mieściła się na jednym dysku terabajtowym całej jednostki. A dzisiaj my generujemy, analizując jednego pacjenta, jeden terabajt danych z jednej osoby.
1: Jak to się zmieniło?
0: To jest gigantyczny postęp. No i my stajemy przed wieloma problemami, dlatego też powstają takie jednostki jak Regionalne Centra Medycyny Cyfrowej, których w tej chwili jest 17 w Polsce. Mają to być centra, które będą gromadzić dane genetyczne, dane epigenetyczne, dane obrazowe, systematyzować te dane, czyli dane, które zbieramy od wolontariuszy, od pacjentów, ale także zbierać materiał biologiczny w nowoczesnych biobankach. Bo my już dzisiaj widzimy w medycynie i w biologii, że analiza pojedynczych przypadków, a my bardzo często bazujemy na pojedynczych przypadkach, na 5, 10 pacjentach, 15. Kiedyś się mówiło, że jak mamy grupę 100 osób do doktoratu, to jest potężna ilość informacji i to jest potężny i świetny doktorat, bo przebadaliśmy 100 pacjentów. A my dzisiaj nie mówimy o 100 pacjentach, tylko mówimy o tysiącach, dziesiątkach tysięcy pacjentów, bo dopiero wtedy tak naprawdę znajdujemy rozwiązania tych bardzo skomplikowanych problemów zdrowotnych. I przyszłość nauki polskiej, jeśli chodzi o medycynę, o biologię, będzie opierać się między innymi właśnie na takich repozytoriach danych, które będą powstawać w regionach i biobankach. Żeby ta nauka się dalej rozwijała, to niestety takie musimy zacząć zbierać te informacje i one są szczególnie cenne. Zbierać i je też szczególnie chronić, bo te nasze dane populacyjne, które, czyli to są dane tak naprawdę nasze populacji, powinniśmy o nie szczególnie dbać i szczególnie chronić, dlatego też powstał pomysł powołania Regionalnych Centrów Medycyny Cyfrowej. Są to projekty finansowane ze środków Agencji Badań Medycznych, czyli są to twory, które są finansowane z budżetu państwa i w przyszłości mają zapewnić dostęp naukowcom do tych danych, ale także bezpieczeństwo przechowywania danych i materiału biologicznego.
1: Czy rozwój cyfryzacji, rozwój komputerowy, sztucznej inteligencji pomaga wam w pracy, czy wręcz przeciwnie?
0: To jest rewolucja. Dla nas My dzisiaj jesteśmy w momencie, kiedy zaczynamy budować duże serwerownie, my jako my. Duże serwerownie, musimy rozwijać i budować zespoły bioinformatyczne. Dzisiaj bez bioinformatyki nie ma genetyki, nie ma współczesnej medycyny, a my w Polsce nie mamy tak naprawdę bioinformatyków. To jest dopiero rozwijająca się grupa zawodowa. Nie mamy jakby przemyślanej strategii dotyczącej biotechnologii, bioinformatyki. Mówimy bardzo często o medycynie, ale zapominamy, że tak naprawdę dzisiaj te badania naukowe nie byłyby możliwe, gdyby nie te niszowe zawody, o których często nawet nie wiemy, że one istnieją. Bez tej części informatycznej, czyli osób, które łączą matematykę z informatyką i z biologią, my nie będziemy w stanie się rozwijać. Tych danych jest tak dużo, że nie jesteśmy w stanie ich analizować, tak powiedzmy sobie, na piechotę, czyli w Excelu, czy jakimś, nie wiem, testem test studenta, czy jakimś innym. Innymi narzędziami, które stosowaliśmy do tej pory. My w genetyce sądowej wszystkie nasze badania zawsze opieramy analizy populacyjne, bo my te profile genetyczne, które odczytujemy na miejscu zdarzenia, musimy porównać z populacją, bo zakładamy, że musimy pierw sprawdzić, z jakiej populacji ta osoba pochodzi, ubrać to w taki obraz statystyczny, żeby ten dowód, który przedstawimy w sądzie, był dowodem matematycznym, a nie tylko takim opisowym, czy moim, nie wiem, bo mi się tak wydaje, mi biegłemu się tak wydaje. Otóż tak to nie działa. My musimy przedstawić dowód w postaci matematycznej, dlatego my od zawsze zajmujemy się analizami populacyjnymi, od zawsze zbieramy materiał genetyczny od wielu osób i ustalamy częstość występowania konkretnej cechy genetycznej w populacji, bo na podstawie tej częstości określamy rzadkość tego profilu genetycznego, który znaleźliśmy na miejscu zdarzenia, bo może być profil rzadki, może być profil bardzo popularny. Jak jest rzadki, no to ma większą siłę dyskryminacji, z większą co dowodowo się możemy wypowiedzieć. Więc niejako my od zawsze znamy wartość badań populacyjnych, natomiast dzisiaj widzimy, że to nie tylko genetyka sądowa, przede wszystkim już dzisiaj to jest genetyka ta populacyjna. To też zaczął profesor Jan Lubiński, który wiele lat temu mówił o tym, że żeby w badaniach nad nowotworami musimy badać społeczeństwo, czyli całą populację, a nie tylko wybrane osoby. Więc ta historia jest dużo dłuższa i jakby myśmy od dawna widzieli, że w badaniach populacyjnych jest olbrzymi potencjał, ale nie mieliśmy narzędzi. A dzisiaj te narzędzia w końcu dostajemy albo je tworzymy w oparciu o tą bardzo nowoczesną infrastrukturę hardware'ową, o bardzo nowoczesne narzędzia software'owe i oczywiście o sztuczną inteligencję, bez której dzisiaj nie wyobrażamy sobie tak naprawdę współczesnej i przyszłej medycyny.
1: Panie profesorze, proszę teraz powiedzieć, jak wygląda pana praca w praktyce, bo to myślę, że też naszych mnie i naszych słuchaczy bardzo interesuje. Co pan takiego ciekawego robi, co pan takiego szalonego robi, bo może dla pana to jest normalne, ale dla nas już na pewno nie.
0: Głównie przerzucam papiery.
1: A między przerzucaniem papierów?
0: No niestety, w pewnym momencie człowiek staje się urzędnikiem. Tak, niestety, w bardzo wielu przypadkach jestem zmuszony przerzucać dokumenty, zadbać o to, żeby zespół mógł kontynuować swoje prace, o nowe zadania, nowe kierunki rozwoju. Ja już dzisiaj nie pracuję w laboratorium, niestety. Nie jestem w stanie pracować w laboratorium, chociaż uwielbiam to i bardzo często wchodzę do laboratorium, bardzo często gdzieś próbuję się, jakaś nowa maszyna się pojawi, to próbuję
1: pobawić się
0: trochę, tak, aczkolwiek już niestety nie ten etap, już bawią się w tej chwili inni. Moim głównym zadaniem dzisiaj jest jednak koordynacja pracy całego zespołu. Zespołu, który jest bardzo dużym zespołem. Jednym z największych w Polsce. Zespół około 30-osobowy. W Regionalnym Centrum Medycyny Cyfrowej mamy skupione 3 jednostki. Jednostkę, a właściwie 4. Centrum Wsparcia Badań Klinicznych, kierowane przez Piotra Czuplińskiego. W jednostkę Tomasza Wojdacza, która zajmuje się epigenetyką. I jednostkę profesora Miłosza Parczewskiego, który zajmuje się epidemiologią, wirusologią. Więc i te trzy zespoły razem dołączyły do mojego zespołu. Razem to jest zespół około 30-osobowy, a nawet może trochę większy, który bardzo blisko ze sobą współpracuje i tworzy naprawdę bardzo ciekawe projekty i bardzo ciekawe narzędzia. Te regionalne centrum, ono powstaje, kształtuje się w tej chwili, więc mamy bardzo dużo zajęć związanych właśnie z budową tego regionalnego centrum, bo ono dosłownie jest budowane, bo budujemy nowoczesny biobank, budujemy nowoczesne centrum bioinformatyczne, budujemy także jedną z najnowocześniejszych serwerowni w regionie, która powstanie przy ulicy Rybackiej, czy w naszym głównym budynku, ale ona jest ściśle, ta inwestycja jest ściśle związana z Regionalnym Centrum Medycyny Cyfrowej. Tak więc jest bardzo dużo zadań, które niekoniecznie mogą być charakterystyczne dla genetyka. Aczkolwiek nadal uczestniczę w badaniach i to uczestniczę ja jako ja w tych, które, z których się wywodzę, czyli w tych badaniach z zakresu genetyki sądowej, w badaniach, które prowadzimy nad badaniami, nad ofiarami zbrodni.
2: I tutaj stawiamy kropkę. Dzięki, że byliście z nami i nie włączajcie swoich odbiorników.
3: SK Szczecin. SK Szczecin News.
4: No i ruszamy z tym magazynem lokalnym prosto ze Szczecina. Ja kłaniam się pięknie, z tej strony Oliwia Rudnicka. Od razu przechodzimy do materiału, który przygotował specjalnie dla Was Krzysztof Baziuniak.
2: Moim dzisiejszym gościem jest Jarek Papcioł-Posiewka.
5: Witam serdecznie.
2: My w dobrych humorach. W dobrych, bo wydarzenie, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, już niebawem, już za rogiem. O jakie wydarzenie chodzi? 23 i 24 października, czwarta odsłona wydarzenia Silni dla Słabszych, organizowanego przez Stowarzyszenie Broda i Tatuaż oraz grupę Broda i Tatuaż. To charytatywne wydarzenie będzie finałem ogólnopolskiej zbiórki, której celem jest zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla oddziałów dziecięcych Szpitala Zdroje w Szczecinie. To tak tytułem wstępu, żeby nasi słuchacze wiedzieli już, o czym będziemy rozmawiać i żeby, broń Boże, nie przełączyli teraz na inną stację, bo to jest bardzo ważne wydarzenie, o tym będziemy rozmawiać.
5: Tak, dokładnie.
2: Humor dopisuje?
5: Jak to jest, jak zawsze.
2: Jak zawsze. Organizacyjnie. No, wspomniałeś mi już tutaj przed wejściem na antenę. Zresztą to nie jest żadna tajemnica, że przy takich eventach, organizacji, no jest co robić. Powiedz mi na początku, od najważniejszego zacznijmy tak naprawdę, od celu wydarzenia. Na jaki dokładnie sprzęt medyczny zbieracie fundusze i dlaczego wybór padł właśnie na tę placówkę?
5: Znaczy generalnie to już jest kolejny raz na oddziały dziecięce Szpitala Zdroje w Szczecinie. Jest tam dosyć sporo oddziałów dziecięcych. Akurat w tym rejonie, jeżeli robimy zbiórkę, robimy właśnie na Szpital w Zdrojach. I mówię, i to wszystko dla dzieciaczków i to jest już po raz kolejny. Dlatego ten cel jest tak szczytny, że naprawdę aż chce się tutaj działać w tą stronę, nie?
2: Dokładnie, no działacie już wiele, wiele lat.
5: To są lata
2: starań. Produkujecie dobro cały czas. Hashtag produkujemy dobro. Z tego właśnie między innymi jesteście znani. I jako, że ja o tym wydarzeniu dużo wiem, jako, że mam przyjemność gdzieś tam być zakręconym w ten event, no ale muszę poprowadzić rozmowę tak, żeby to wszystko wybrzmiało, żeby nasi słuchacze wiedzieli i co najważniejsze, przyszli bądź wsparli wydarzenie, jeżeli nie mogą być właśnie wtedy na miejscu. I teraz pytanie, jeżeli ktoś nie może być na miejscu tego dnia, a chciałby pomóc, to czy już teraz w tym momencie może to zrobić?
5: Tak, bo oczywiście może to zrobić. Zapraszamy na nasz fanpage na Facebooku Stowarzyszenie Broda i Tatuaż. Tam można wszystkiego się dowiedzieć. Codziennie wpadają posty, które gdzie załączamy zrzutkę naszą i tak dalej, więc...
2: Dużo się dzieje w internecie, na Facebooku. Powiem ci szczerze, nie sposób nie zauważyć tego wydarzenia. wydarzenia i kampanii, która przy okazji też się odbywa. Do niej zaraz przejdziemy, ale powiedz mi, wiele licytacji też. Działają licytacje, które właśnie na ten cel zbierają.
5: Tak, dokładnie. Wpadają licytacje, no one wpadają na fanpage nas, na grupę zamkniętą Broda i Tatuaż, więc one równocześnie lecą. Różne oczywiście licytacje, gdzie ogrom ludzi się zgłosiło do nas, przekazało różne rzeczy, fanty tak na te licytacje, więc to coś wspaniałego. Naprawdę tutaj przy tym bardzo dużo ludzi pracuje i bardzo dużo osób pokazuje wielkie serce.
2: No tak, no bo to jest zwieńczenie ogólnopolskiej akcji. To jest bardzo, bardzo duża rzecz. I możesz mi powiedzieć, czy wiecie, ile w tej chwili jest na liczniku zebranych?
5: Nie jesteśmy w stanie, bo to w różnych kwotach wpada na różne powiedzmy tam na zrzutkę, na konto.
2: Na tak? Różne platformy jakby?
5: Tak, bo trzeba wziąć też pod uwagę kwestię tego, że mamy puszki kwestarskie po całej Polsce rozstawione, więc tu nie mamy kompletnie żadnego pojęcia, gdzie jaka jest ilość tych pieniążków zebranych.
2: Czy może pamiętasz, ile udało wam się zebrać pieniążków przy ostatnim finale?
5: Przy ostatnim finale, jak dobrze pamiętam, 170 chyba 6 tysięcy.
2: No właśnie, to jest ta kwota. Tutaj chciałem, żeby to wybrzmiało, bo to robi wrażenie. Czy to wtedy był ten sam cel?
5: Nie był ten sam cel. Wtedy, w tamtym roku mieliśmy zbiórkę dla Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział Bielsko-Białej.
2: Świetnie. Tak się zastanawiam, co kieruje tym właśnie, żeby wybrać no bo potrzebujących jest wielu, prawda? Pytałem już wcześniej, ale chciałbym jeszcze tutaj ciebie dopytać. Czy to jest tak, że ktoś na przykład z was, ze stowarzyszenia, czy bądź z grupy jest na przykład związany z daną placówką i dlatego pada wybór? Czy to jest po prostu, brzydko mówiąc, losowanie? No bo wiadomo, chcielibyście pomóc wszystkim, ale wszystkim się nie da.
5: Tak, chcielibyśmy pomóc wszystkim, ale staramy się rozglądać poprzez nasze kontakty, że wielu z nas mieszka w różnych miejscach w Polsce. Tak. To nie jest tylko Szczecin, tak? Trzeba powiedzieć. Mamy różne kontakty, to podczas rozmów po prostu wybieramy to. Patrzymy, gdzie jest jakaś potrzeba, tak jak gdzieś hospicjum, właśnie Krajowe Towarzystwo Autyzmu, Szpital Zdroje. Szpital Zdroje jest tutaj pod taką naszą opieką, już mówię, tak jak wcześniej wspomniałem, już kolejny raz. Więc to jest wybierane, tak, bo zbyt dużo tych potrzebujących jest. Tak, chcielibyśmy niestety wszędzie pomóc, niestety się nie jesteśmy w stanie. Mm.
2: Czy to jest tak, że przez cały rok trwa akcja i teraz właśnie to co się teraz będzie działo, to jest finał akcji, która trwała od początku roku, czy to nie jest tak, że od stycznia do końca roku?
5: Nie, niestety taka akcja...
2: To nie ma jakichś ustalonych ram swoich, takich czasowych?
5: Znaczy ma ramy ustalone, gdzieś z doświadczenia wiemy, że takie rozciągnięcie akcji nie wpływa dobrze na to, bo każdy gdzieś tam ma swoje granice, prawda? I ciągnięcie tematu przez dłuższy czas nie jest skazane. A nie chcemy, że tak powiem, zamęczać, tak? Ludzi ciągłymi prośbami i wrzutkami. To trzeba też.
2: Czyli taka akcja, ile od kiedy
5: trwa? Około 2 miesięcy.
2: Od 2 miesięcy.
5: Tak, około 2 miesiące zazwyczaj taka akcja trwa.
2: Czyli dobrze rozumiem, że poprzednia akcja, poprzedni finał, gdzie tutaj wspomniałeś, że około 170 tysięcy, to udało się uzbierać gdzieś powiedzmy przez 2-3 miesiące?
5: Tak, 2-3 miesiące.
2: No,
5: dokładnie.
2: To jest wow.
5: No trzeba tutaj wziąć, że to ogrom ludzi przy tym pracuje, naprawdę, z wielkimi sercami. Ja zawsze o tym wspominam, bo wiadomo, że tych rzeczy, które wykonują ci ludzie, to one są zakulisowe, tego nie widać, prawda? I ciężko też wymienić wszystkich, bo mówię, jest taki ogrom tych ludzi, gdzie dla nich tutaj trzeba te podziękowania składać przede wszystkim.
2: Tak? Jasne. Równolegle ze zbiórką prowadzicie głośną kampanię, o której wcześniej napomknąłem. Zero hejtu, hashtag chętnie. Co skłoniło was do połączenia zbiórki na sprzęt medyczny wraz z edukacją o hejcie?
5: Bo również wśród oddziałów dziecięcych, w których będziemy fundowali, kupowali sprzęt, są oddziały psychiatryczne, dziecięce, tak? A skala obecnego zjawiska hejtu wśród młodzieży i dzieci jest naprawdę jest duża i chcemy tutaj zwrócić uwagę na to, żeby reagować, żeby nie zostawiać tego, bo to wyrządza naprawdę wiele krzywdy w dziecięcym umyśle, czy w młodzieżowym, tak? Mhm.
2: Temat na szczęście, mam wrażenie, od lat nagłaśniany. W końcu. Jednak jest jakby temat na fali, ale właśnie o tym zapobieganiu i o tym należy jak najwięcej mówić. O zdrowiu psychicznym to jest bardzo ważne. No, jest to jeden z fundamentów naszego zdrowia. Możesz mi jeszcze powiedzieć, na czym polega ta kampania? Na jakich płaszczyznach ona działa?
5: Znaczy to tylko internetowo, powiedzmy, tak? Na tej zasadzie chcemy uświadomić. Ja wiem, że teraz społeczeństwo mamy coraz bardziej świadome, ale chcemy dotrzeć do jak największej liczby osób, sposób, aby uchronić chociaż jednego dzieciaczka, tak, przed powiedzmy, przed hejtem, przed depresją, bo to się wiąże z wieloma rzeczami, prawda? Więc zaangażowało się tutaj sporo znanych osób.
2: No właśnie do tego chciałem się odwołać. Widziałem właśnie, nie sposób nie zauważyć, filmiki, krótkie treściwe właśnie ze znanymi osobami. Możesz powiedzieć, kto dołączył do waszej kampanii? Między innymi?
5: Te krótkie filmiki, to chodzi tutaj o taki wydźwięk, żeby nie przeciągać tego w jakieś dłuższe, prawda? No wiemy dobrze, że każdy z nas ma coraz mniej czasu i te krótkie filmiki najbardziej docierają. A gro osób, ja nie chcę tutaj teraz wymieniać jeszcze dodatkowo, bo wiele filmów przed nami, ale naprawdę same znane osoby.
2: Świetnie. No tak samo my będziemy po naszej rozmowie będziemy jechać nagrywać zapowiedź tego wydarzenia. Też będziemy stawiali na krótką. A propos, teraz tak działa internet, tak jak mówisz, każdy skroluje, nie ma czasu, a najważniejsze jest to, żeby to wszystko właśnie trafiło do odbiorcy. Tak. Wielki finał odbędzie się w kultowym, byłym kinie Kosmos w Szczecinie. No Szczecinianie doskonale znają to miejsce. Skąd pomysł właśnie na tę przestrzeń? Wiem, że już tam robiliście akcję. Czy to jest właśnie to jest to miejsce, w którym się czujecie na tyle dobrze i komfortowo, żeby właśnie tam to wszystko się odbywało?
5: Tak, piękna atmosfera. Naprawdę to jest coś niebywałego. My zrobiliśmy w 2024 taki sam finał, podobny finał, gdzie był konwent tatuażu i koncerty, więc naprawdę świetnie się czujemy. Atmosfera jest znakomita i...
2: No właśnie, konwent tatuażu...
5: I wszyscy do kosmosu.
2: Tak, będzie kosmos. No właśnie, konwent tatuażu i koncerty. Teraz podobnie. Ilu tatuatorów, artystów możemy się spodziewać? Czy to już jest zamknięta lista, czy jeszcze się dopisują artyści?
5: Wiesz co, jeszcze działamy. To jest tak na... Nie mamy zbyt wiele miejsca tam, natomiast stawiamy na atmosferę taką rodzinną, że tak powiem, tak, gdzie wszyscy obok siebie są, gdzie to naprawdę ta atmosfera jest rewelacyjna. Myślę, że około 20 będzie stanowisko. Mm-hmm.
2: Tak, no
5: plus do tego barberzy, mogę powiedzieć jeszcze, że będzie stanowisko DKMS-u, więc naprawdę będzie fajnie.
2: Będzie się działo. No, tak. Byłem na tym finale, o którym wspominasz, 2 lata temu i właśnie ta atmosfera rodzinna, naprawdę do zauważenia gołym okiem, coś pięknego. Byłem pierwszy raz i już nie mogę się doczekać tego finału. Będzie też muzycznie, koncerty. Molesta Evenement. No tutaj po prostu ukłony za sprowadzenie tych właśnie klasyków do Szczecina. Skąd ten wybór?
5: Skąd ten wybór? Wiesz co, generalnie...
2: Czy przypasowało to na przykład do idei konwentu tatuażu, na przykład do tej takiej atmosfery?
5: To też staramy się to też tak jakoś łączyć. Nie zawsze się to da, tak? Żeby to dopasować do siebie, że tak powiem. Natomiast to też był jeden z elementów. Mhm.
2: No ja myślę, że ten skład jest takim zespołem, który budzi szacunek nie tylko w słuchaczach hip-hopu, bo jest to na tyle klasyka, że jeżeli ktoś nawet nie słucha rapu teraz na co dzień, to powie, kurczę, fajnie tą Molestę zobaczyć na scenie.
5: Tak, ja słyszałem wiele głosów, że wiesz co, słucham metalu, ale to jest zespół z moich czasów.
2: Dokładnie, miałem na myśli. Ponadto kudłaty sound system mocno z wami związany, no i tutaj powiem, że ja mam też ogromną przyjemność wystąpić. Jaram się bardzo, dlatego, że tutaj tak jako ciekawostkę powiem, pierwszym koncertem, na którym byłem w życiu, to była właśnie Molesta w 2007 chyba roku, więc sentyment jest ogromny. Grałem przed wielu artystami, no ale przed Molestą jeszcze nie miałem przyjemności, więc nie dość, że będę produkował dobry, to jeszcze będę mógł przed ulubionymi artystami zagrać.
5: Dokładnie, ja myślałem, że cię zapowiem, ale nie zdążyłem. Także.
2: Chciałem, wiesz co, nie chciałem, żeby było jakoś niezręcznie.
5: Tak.
2: Chciałem postawić na skromność, jakby to nie brzmiało, to faktycznie tutaj podchodzę z dużą pokorą, ale i dumą do tego, że mogę właśnie na scenie podczas waszego wydarzenia wystąpić. No to zapowiesz mnie, po prostu będziemy kręcić zapowiedź.
5: Dokładnie.
2: I będzie okej. Okay. Co na koniec? Jak możemy zaprosić tych, którzy pierwszy raz teraz na antenie słyszą właśnie naszą rozmowę? Jakby się zachęcić?
5: Zapraszam serdecznie na te 2 dni. Muszę tutaj powiedzieć, że wstęp jest przez 2 dni wolny. Odpłatny jest tylko koncert w sobotę, natomiast sam konwent, ta atmosfera, ci ludzie, zapraszam, naprawdę, zobaczycie coś fajnego, a przy okazji możemy wspólnie produkować dobro, także serdecznie zapraszam.
2: Dokładnie. Ja na koniec dodam hashtagi. Ten, który przed chwilą powiedziałeś, hashtag produkujemy dobro, hashtag silni dla słabszych, no i oczywiście zero hejtu, hashtag chętnie. 23-24 października, 4. odsłona wydarzenia Silni dla Słabszych. Moim gościem był Jarek Papcio-Posiewka. Dziękuję.
5: Dzięki serdeczne.
3: SK Szczecin.
4: Lecimy do następnego materiału i tym razem Mateusz Tomaszewicz.
1: Dziś moim gościem jest pan Krzysztof Bobala, organizator Invest in Szczecin Open, bo dziś będziemy rozmawiać o tenisie. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
1: Panie dyrektorze, zacznijmy od tego, że pan tenis kocha chyba od małego. Jak to wyglądało u pana? Bo no, z tenisem myślisz tenis, myślisz pan Bobala. Tu w Szczecinie na pewno.
6: Ja też myślę, Krzysztof, to znaczy tenis, i to jest, udało mi się wciągnąć też całą moją rodzinę, gdzie z dziećmi nie było problemów, bo do dzisiaj jest super, że mogę wyjść na kort i grać z synem czy z córką. Żona też próbowała, w związku z tam z kontuzją nie mogła grać dłużej. Oczywiście to był poziom bardzo amatorski, natomiast udało mi się ją wciągnąć także w tej chwili ogląda praktycznie każdy turniej razem ze mną, zna się na tenisie, ma swoich ulubionych zawodników. Taylor Fritz to jakiś w ogóle gwiazdor jej, więc jest śmiesznie w domu, bo potrafimy się kłócić o to, kto wygra ze względu na sympatię. I rzeczywiście ten tenis jest wszechobecny zarówno w firmie, jak i w domu, i to jest fajne. Jest to moje takie, to nawet nie, trudno nazwać hobby, ja jestem po prostu trochę trzepnięty na punkcie tenisa i zawsze lubiłem sport. Kiedyś ktoś mnie dojrzał, jak grałem gdzieś rakietką do badmintona i gumową piłeczką przez linkę na asfaltowym boisku na Kazimierza Królewicza w latach, początek lat 70. Ja miałem wtedy, nie wiem, 9 czy 10 lat. I wciągnięto mnie do pan Andrzej Wroński, pamiętam nazwisko mojego pierwszego trenera, którego pozdrawiam, bo jeszcze ciągle jest na chodzie i odwiedza nas podczas dużego turnieju. Andrzej Wroński jakoś mnie tam przyuważył, wciągnął mnie najpierw do Czarnych Szczecin, potem przyszedłem do SKT, grałem tam parę lat, bez większych sukcesów, jakichś takich, no gdzieś poszło jednak, ważniejsza była nauka, ważniejsze były potem studia, ale udało mi się być na dwóch spartakiadach młodzieży, udało mi się być nawet jakimś tam brązowym medalistą mistrzostw okręgu w grach podwójnych, bo je lubię i zawsze najbardziej i w tenisie, i w badmintonie. No i tak szło to najpierw, to było, praktycznie byłem bez przerwy związany z tenisem, tak? Bo jako dziecko to była taka moja pasja fajna, nastolatka, czy wcześniej dzieciaka, gdzie chodziłem, gdzie byłem dumny, chodziłem z rakietą. W tamtych czasach, w latach 70. mieć rakietę, a ja miałem, dzięki rodzicom, potem dostawałem te rakiety z klubu i to chodziłem dumny po podwórku na Kazimierza Królewicza, bo to było coś. Ja byłem tam, wiadomo, wszyscy graliśmy w piłkę nożną, jeździliśmy na rowerach, ale ja się wyróżniałem tym, to wtedy się zaczęły też, ja grałem troszeczkę wcześniej niż się zaczęły czasy FIBAKA, czyli ja grałem chyba od 70 tam drugiego czy trzeciego roku, a Wojtek FIBAK, który zresztą nas odwiedza na turnieju, zawsze tam wspominamy, no to był 70, tam chyba 6 rok. Więc chodziłem dumny po podwórku z tą moją torbą tenisową. Najpierw oczywiście to nie była torba, ale no potem już się tak wszystko poukładało. I z tego klubu dość płynnie przeszedłem do, bo wiadomo, bo skończyła się podstawówka, zaczęło się liceum, tam grałem, nawet jestem jakimś mistrzem szkół średnich w Szczecinie. Był taki moment, więc to było, reprezentowałem dumnie dwójkę, a potem na studiach Irek Maciocha, czyli mój kolega, który był trenerem w SKT. W związku z tym, że chciałem sobie gdzieś tam dorabiać, no to wziął mnie na takiego instruktora też pomocniczego, że tak powiem, mimo że nie miałem papierów, no ale grałem, więc byłem sparring partnerem i uczyłem trochę tych młodszych jakichś adeptów tenisowych. I zaraz właściwie tak na dobrą sprawę skończyłem liceum, no to przecież to chwila, moment, gdzieś tam już grałem wtedy tylko amatorsko. Na studiach tak jak przeszedłem trochę na stronę badmintonową, bo nie było sekcji tenisowej. A zaraz po studiach i na studiach właśnie jakby byłem tym instruktorem, a zaraz po studiach tak naprawdę założyłem tę moją firmę, która ma 36 lat w tym roku i to po 2 czy 3 latach robiło już duży turniej, ale wcześniej robiło jeszcze 2 turnieje mniejsze. Taki bezzawodowy turniej kobiet w Gryfinie, to był mój pierwszy zawodowy turniej, to był ITF-u, czyli tej Międzynarodowej Federacji Tenisowej, turniej z zawrotną pulą nagród, nie wiem, $5,000 czy coś takiego. Poniosłem tam potężną porażkę organizacyjną, ostatnią moją porażkę organizacyjną. Pierwszą i ostatnią tak naprawdę, nauczyła mnie bardzo wiele pokory, bo wydawało mi się, że już właściwie możemy Wimbledon organizować, a to tak nie jest. No i potem już jak się zaczęły turnieje, to coraz bardziej w ten tenis jeszcze wsiąkałem, już taki bardziej profesjonalny. No my dzisiaj jesteśmy, ta rola organizatora tenisowego, organizatora imprez tenisowych jest zdecydowanie prostsza dzisiaj, bo tenis stał się niezwykle popularny. Tak jak my mówimy o latach, kiedy tak naprawdę była absolutna posucha w polskim tenisie, bo pierwszą, dopiero czekaliśmy na czasy po Wojtku Fibaku, czekaliśmy bardzo długo na czasy Jurka Janowicza, Łukasza Kubota, pary Fürstenberg-Matkowski, czyli naszej tutaj, częściowo naszej pary lokalnej. Ale musieliśmy cały czas obserwować tenis, musieliśmy patrzeć, jacy zawodnicy, gdzie oni są, których warto zapraszać, których możemy też zaprosić, bo to też nie na wszystkich nas stać. Więc trzeba było się na tym tenisie znać. Ten tenis był obecny. Ja bardzo dużo wyjeżdżałem na różnego rodzaju turnieje po Europie i nie tylko, oglądając, jak to robią bogaci, wtedy dużo bogatsze kraje. Dzisiaj jesteśmy na trochę innym poziomie, jednak także ekonomicznym. I to widać, że to, co było kiedyś, to było bardzo trudne. Ja cały czas mówię, często gdzieś udzielam jakichś wywiadów, czy prowadziłem bardzo dużą akcję dla organizatorów turniejów zawodowych w Polsce, ten Lotos PZT Polish Tour, gdzie byłem dyrektorem tego. I ja wszystkim mówię, że to wszystko wymaga cierpliwości, ogromnej cierpliwości. My taką cierpliwość mieliśmy, bo tak naprawdę to pierwsze trzy edycje to były edycje, w które trzeba było wkładać pieniądze. Mieliśmy sponsora, bo od razu bank był, jakby jeszcze kiedyś Pomorski Bank Kredytowy był tym pierwszym sponsorem od pierwszej edycji, ale mimo wszystko tych pieniędzy nie starczało. I można było powiedzieć, nie, no nie zarabiamy ten. Ale to była grupa, wtedy jeszcze nas było więcej, nie byłem tylko Agnieszka, ja, czy teraz Kacper, syn. Natomiast wcześniej była nasza, ta grupa była sześcioosobowa, taka organizacyjna, management tego turnieju mniej więcej tyle ludzi miał i to była grupa wariatów po prostu. To są początek lat 90., początek jakby kapitalizmu w Polsce, wszystko się rozwija i nagle ludzie po tak naprawdę, nie wiem, tam 30 lat mówią, zrobimy w Polsce Wimbledon. No nie zrobiliśmy Wimbledonu, ale mimo wszystko jesteśmy bardzo dumni wszyscy z tego, że to powstało i że ten turniej dzisiaj ma taką renomę w świecie. Turniej będzie miał 33. edycję, a tak naprawdę 30 lat Challengera, czy 30 lat obecności w ATP, więc mamy mały jubileusz. Obiecały nam już się właściwie zapowiedzieli włodarze z ATP, no bo jesteśmy takim dość znaczącym w świecie Challengerów wydarzeniem i to jest fajne, no. Wiele osób się przewinęło przez tą organizację. Wiele związków z tych turniejowej ekipy, którym jakby do dzisiaj trzymamy za nich kciuki, bo i małżeństwa, i dzieci, i prace do jakieś magisterskie i doktorskie. To jest kawał historii. To jest po prostu kawał historii tego miasta, kawał historii sportu tego miasta i kawał historii tenisa w Polsce, tak? Bo oczywiście najważniejsi są zawodnicy, bo bez nich nie będzie popularności. Natomiast my nie dość, że popularyzujemy sam tenis tutaj w naszym regionie i wiemy, jaki jest wzrost po każdej edycji, jaki jest wzrost chętnych na szkółki tenisowe, ale to też jest niezwykle zauważalne, jeżeli chodzi o funkcję ball kids, czyli tych ball boyów, ball girls. My jeszcze parę lat temu musieliśmy bardzo zabiegać o to, żeby byli chętni. Nie była, tak jak tenis nie był taki popularny, to tych dzieci było zdecydowanie mniej. Dzisiaj ja mam taki problem, jak się odbywa się nabór na dzieci. Ja mam telefony od różnych znajomych. Słuchaj, bo moje dziecko, albo dziecko moich znajomych, albo tamto, i żeby tylko przyjąć, bo tych dzieci jest zdecydowanie mniej. Niestety jeszcze raz taką liczbę dzieci musimy im odmówić z żalem, ale mówimy może w przyszłym roku i to jest fajne, że jednak to rzeczywiście ten tenis, turniej jest popularny, to widać też po tym, że ludzie dzisiaj z dumą chodzą na kortach z koszulkami z naszym z logo turnieju. Także zrobił się fajny produkt marketingowy.
1: No właśnie, czy w Szczecinie popularność tenisa, tak jak pan powiedział, cały czas rośnie i czy to widać już od tych najmłodszych lat, że rodzice przychodzą z dziećmi, zapisują je na te jakieś różne szkółki? Jak to wygląda z pana perspektywy oczywiście?
6: Czy dzieci jest bardzo dużo grających i to jest bardzo fajne i tak jak mówiłem, że po każdym turnieju te liczba tych dzieci wzrasta, ten tenis się staje bardziej popularny. Dzieci często są zabierane przez rodziców na turniej na zasadzie, że tak powiem, osób towarzyszących rodzicom. I w związku z tym, że mamy dla nich atrakcje, mamy ten Kids Day, cały dzień dla dzieci, wy też jesteście ze swoimi atrakcjami dla dzieciaków i te dzieci, które przychodzą niby się bawić, niby coś tam spróbować, to nagle staną z tym rodzicem, wejdą na kolana, patrzą, grają, fajnie grają. Inaczej się ogląda tenis na żywo niż tenis w telewizji i taka jest różnica, dlatego my też podczas turnieju organizujemy ten od wielu, wielu lat, nie wiem, 98 czy jakoś tak, festiwal muzyczny, po to właśnie, żeby i robimy wolny wstęp, dlatego żeby ludzie mogli przyjść do nas, zobaczyć ci, którzy chcą tylko wysłuchać koncertu, ale mają wstęp wolny wcześniej. Przyjdź na korty, zajmij swoje miejsce, a potem wejdź albo zajrzyj chociaż na kort, zajmij swoje miejsce przed sceną, a potem przyjdź na kort i zanim się rozpocznie koncert, bo i tak się nie rozpocznie przed zakończeniem meczu ostatniego, to zobacz, jak to wygląda. I tak naprawdę ja mam ogromną rzeszę różnego rodzaju mniejszych, większych znajomych, którzy mówią, dzięki temu, że przyszedłem na koncert, jestem dzisiaj wariatem tenisowym. I to jest to, że ludzie sobie biorą urlopy na czas turnieju po to, żeby móc oglądać mecze, bo to jest jednak nie tylko... Tenis jest takim kręgosłupem tej imprezy. Natomiast my staraliśmy się to przez wiele lat obudować różnymi innymi
1: gwiazdy,
6: atrakcjami.
1: Gwiazdy,
6: ten turniej gwiazd, turniej jakiś biznesu, festiwal, ten Kids Day, wiele atrakcji i to jest to, że ta impreza się wtedy broni.
1: Mm-hmm. To tak jeszcze na koniec mam jedno pytanie. Czy jeżeli tenis będzie się rozwijał, to na przykład taka Świątek teraz, tak, czy kiedyś Radwańska, dobrze pamiętam, to też właśnie pomagają, żeby ten tenis właśnie jeszcze jakby zwiększał, nie tylko przyciągał kibiców, ale też i zawodników?
6: Absolutnie tak. My nie mamy systemu szkolenia, to nad tym ubolewam. Nie będę teraz tego rozwijał, bo to moglibyśmy rozmawiać półtorej godziny. Nie mamy takiego dobrego, on się tworzy i to mam nadzieję, że się stworzy wreszcie i będzie lepiej, łatwiej tym młodym zawodnikom, bo oni mają ogromny problem jest z przejściem z wieku dziecięcego, czy nawet juniorskiego do seniorskiego. Są ogromne pieniądze i to najczęściej niestety rodzice wykładają. Natomiast tak jak wcześniej był Wojtek Fibak, potem po Wojtku Fibaku, jako Wojtek skończył, nie było następnej gwiazdy. Nikt nam się taki nie urodził i rzeczywiście ta posucha trwała wiele, wiele lat, bo dopóki, tak jak mówiliśmy, talent Jurka Janowicza, ale teraz jak spojrzymy na ostatnie lata w tenisie, Jurek Janowicz skończył karierę, ale był Łukasz Kubot, który grał w debla dobrze i wygrywał Wielkiego Szlema, a już się rodził Hubert Hurkacz. W międzyczasie jak był Janowicz, grała Agnieszka Radwańska, damska część tenisowa, gdzie może nie osiągała tak spektakularnych sukcesów jak Iga, no ale była naprawdę w czubie, no wygrywała Mastersa i była, jak dobrze pamiętam, drugą rakietą świata, więc to się wszystko skończyła Agnieszka, tak naprawdę żadnej posuchy, weszła Iga. Mamy ten problem dzisiaj, tak myślę, właśnie taki problem, że nie ma tej ciągłości w skokach narciarskich, bo nagle nam się, jest ten młody Tomasiak, ale to jest nasz sport narodowy i wszyscy się martwimy, bo Stoch, Żyła, ktoś tam kończy karierę, dziękuję, koniec, kropka, nie ma. Tu na szczęście jest i wydaje się, że będziemy mieli to szczęście, że kolejne pokolenia, dzięki właśnie, tak jak pan powiedział, Agnieszce, Idze, Hubertowi, dzisiaj dużo chętniej grają, widzą też, jak dużo siły, jak dużo energii, jak jak dużo pracy trzeba włożyć, żeby wygrywać.
3: SK Szczecin.
4: Był materiał Krzysztofa Baziuniaka, był materiał Mateusza Tomaszewicza, to teraz pora na mój materiał. Zapraszam. Cześć wszystkim, z tej strony Oliwia Rudnicka, a już teraz rozpoczynamy kolejną rozmowę w Radio SK. Dzisiaj w studiu jest ze mną Monika Szymanik, z którą porozmawiamy o działalności Kamienicy w Lesie.
7: Dzień dobry, witajcie.
4: Jakbyś mogła nam powiedzieć, jakie były początki, bo początki były na pewno trudne.
7: Początki były trudne, ale najważniejsze, że jest pasja. Jak jest pasja i są też odbiorcy, czyli osoby, które uważają, że to, co robisz, jest ważne, to na pewno jest łatwiej. Wszystko zaczęło się w 2019 roku, a nawet wcześniej, bo właściwie można powiedzieć, że początki Kamienicy w Lesie rozpoczęły się od tego, że zakochałam się w 2017 roku w domku w lesie. A mieszkałam wtedy w kamienicy Najświętego Wojciecha jeden z moją rodziną, którą w kamienicy najpiękniejszej w Szczecinie, którą bardzo kochałam. Ale jak zobaczyłam ten domek w lesie, to też stwierdziłam, że to jest moje miejsce do życia. I co tutaj robić? Bardzo chciałam mieć i domek, i mieszkanie w kamienicy, ale nie było nas na to stać z moim mężem. Ja w tym czasie wtedy wychowałam dzieci. Pracował tylko mój mąż, który stwierdził, że po roku czasu właśnie wzięliśmy kredyt na ten domek, stwierdził, że słuchaj, musisz pójść do pracy, no bo nie dam rady sam. Ja już byłam wtedy po 40 i stwierdziłam, że chciałabym spełnić moje marzenie, czyli tak pomóc mojemu mężowi, że tak powiem, w spłacaniu kredytu na ten domek, że wymyślam sobie dzisiaj, jak o tym myślę, to myślę sobie, to było kompletne szaleństwo, że wydam album o kamienicach w Szczecinie. Żeby zobaczyć, że w ogóle czy ktokolwiek będzie zainteresowany tą tematyką, to postanowiłam założyć profil na Instagramie. Wcześniej byłam w ogóle nieaktywna w mediach społecznościowych, ale stwierdziłam, że takie są dzisiaj czasy, żeby zobaczyć właśnie, czy jest to zainteresowanie. No i tak właśnie nazwałam mój profil na Instagramie w 2018 roku w listopadzie, Kamienica w Lesie, że właśnie, bo założyłam ten profil, żeby połączyć te moje dwa światy, kamieniczny i ten w lesie. No i rzeczywiście zebrała się bardzo życzliwa społeczność i mój mąż powiedział, masz rok, za rok ten album musi się ukazać. No i więc działałam pod presją czasu, ale bardzo dobrze działam pod presją czasu. No i rzeczywiście po roku ukazał się album w 2019 roku. Ale pomyślałam sobie jednocześnie, działam tylko jakby w internecie, że przez to, że album jest przecież szczeciński, to warto byłoby, gdybym miała takie miejsce, gdzie będę mogła spotykać się z czytelnikami, z mieszkańcami. I okazało się właśnie, że jest takie miejsce na Pocztowej 19, opuszczone. Znowu to opuszczone miejsce, bo domek w lesie też był opuszczony. I przez szybę zobaczyłam, nigdy nie byłam w ogóle wcześniej na ulicy Pocztowej, mimo że mieszkałam w Śródmieście, jakoś tam nigdy nie zawędrowałam w moich właśnie kamienicznych spacerach. I to była miłość od pierwszego wejrzenia. To było bardzo opuszczone miejsce, ale już był potencjał, te secesyjne odrzwia, a przez szybkę zobaczyłam, że posadzka jest oryginalna, że są przedwojenne płytki, co jest rzadkością w Szczecinie, jeśli chodzi o zachowane takie miejsca użytkowe. No a to miejsce odwdzięczyło nam się natychmiast, ponieważ okazało się, że pod tynkiem są przedwojenne płytki, które żeśmy odskrobali, więc po prostu to jest miejsce, które kocham całym sercem. Otworzyliśmy się w 2020 roku 5 lipca, też data nieprzypadkowa, urodziny polskiego Szczecina. W pandemii, więc jakby od początku już musieliśmy znaleźć dla siebie jakiś sposób, żeby jak najwięcej osób nas poznało. No i zaczęliśmy wychodzić właśnie do mieszkańców na różnego rodzaju, właśnie z książkami, na różnego rodzaju festyny i jarmarki w takie miejsca nieoczywiste. Jednocześnie pomyśleliśmy, że będziemy na początku, nie wiedzieliśmy jak długo to będzie trwało, myśleliśmy, że zawsze będziemy kawiarnią z książkami, bo stwierdziliśmy, że książka, no to rzeczywiście i kawa to pięknie ze sobą pasuje. I tak to się właśnie wszystko zaczęło. 5 lipca 2020 roku.
4: Mm-hmm. No i rozwijacie się wciąż. Ale powiedz, bo mnie to od razu tak zastanowiło. Skąd ta miłość do kamienic?
7: Też właśnie często jestem o to pytana. I muszę powiedzieć, że to nie jest tak, że ja zawsze mieszkałam w kamienicy, bo pochodzę z Gorzowa Wielkopolskiego i wychowałam się w Wieżowcu. Mieszkałam na 6 piętrze, ale już do przedszkola chodziłam do willi takiej poniemieckiej w Gorzowie, to może stąd. Przez 8 lat mieszkałam w Hamburgu. Z wykształcenia jestem nauczycielem języka niemieckiego. I tam mieszkałam właśnie zawsze w kamienicach. I jakoś te kamienice mnie bardzo, bardzo urzekały właśnie już w Hamburgu. Szczecin jest trochę takim miastem, no jest miastem portowym przede wszystkim. I w Szczecinie już właśnie, bo w Szczecinie mieszkam ponad 20 lat i zawsze w kamienicy. To tak się wydarzyło, ale bardzo, bardzo się cieszę. No i ta miłość do kamienic się pogłębiała. To tak jak jest to przysłowie, im dalej w las, tym więcej drzew. Więc każdym rokiem coraz bardziej wsiąkam w to miasto, coraz bardziej kocham, coraz więcej osób poznaję, które też kochają kamienice i kochają historię tego miasta, no i poznaj historię mieszkańców. Więc jakby teraz, no w ogóle, zresztą być może początkowo kamienice to były właśnie dla mnie, no, budynki piękne, ale już z historią, tak? Bo to jakby ta historia ludzka zawsze jest w kamienicach, no bo to są budynki, które są z historią, tak? Te wydeptane schody, wyślizgane poręcze, te kamienice, które mają już lata świetności ze sobą, więc to zawsze jest jakaś historia ludzka, która dzięki przecież mieszkańcom tam się pojawiła. Więc po tym, jak zaczęły do mnie przychodzić inne historie, choćby ten przedwojenny mieszkaniec, którego spotkałam na dziedzińcu kamienic na Świętego Wojciecha, który 8 lat temu już właściwie, i potem kolejne historie pana Michała Lewandowskiego, który do mnie przyszedł na Pocztową 19 i pokazał zdjęcia, na których widać jego rodziców i jego malutkiego, bo przyjechali w 1948 z Paryża, byli emigrantami ekonomicznymi, którzy właśnie przyjechali po wojnie do Szczecina i ten sklep mięsny przyjęli bezpośrednio niemieckiego właściciela. Więc jakby te historie, no, z każdą historią bardziej czuć to miasto.
4: Jezu, naprawdę, jak się słyszy takie historie, to tak od razu chce się ich poznawać więcej, że tak powiem.
7: Dokładnie, i jak takie historie do mnie przychodzą, to nie sposób, jakby nie potrafi się nad nim nie pochylić. Czy na przykład ostatnio była u mnie wspaniała pani Ula, która mieszkała na Pocztowej właśnie zaraz w latach 50. i przyniosła mi zdjęcie, gdzie stoi ze swoimi koleżankami i kolegami z podwórka. Więc jakby to są takie historie, które, no, są takie bardzo poruszające, a przez to, że są tak bardzo tutaj związane z nami, z ulicami, na których mieszkamy, to po prostu natomiast to inaczej patrzymy. Mhm. Więc bardzo kocham takie historie.
4: Ale teraz w sumie troszeczkę zmieniacie lokalizację, bo przenosicie się poniekąd.
7: To znaczy, no, żeby się nie przenosić i nie zmieniać lokalizacji, to znaczy, no, rozszerzamy jakby swoją działalność, a to w tym sensie, no, masz rację, tak to można powiedzieć, że będziemy też, nasza księgarnia dostanie jakby drugie miejsce, bo dostaje kółka i wędruje tak jak ja po tych ulicach Szczecina. Rzeczywiście od dosłownie kilku dni mamy, jakby już działamy właśnie naszą mobilną retro księgarenką na kółkach, tak, że to jest nasze nowe dziecko, nasz nowy pomysł, aczkolwiek to też jest przedłużenie tego, co robimy od 5 lat, czyli to zwiększanie tego zasięgu książki lokalnej poprzez jej obecność właśnie w miejscach nieoczywistych. Czyli byliśmy właśnie i w Filharmonii, ale i w centrach handlowych, i na Jasnych Błoniach, ale i na przykład w Willence. Więc jakby chcemy pokazać, że z książką można dotrzeć do czytelnika w różnych miejscach, nie tylko właśnie w księgarni, żeby po prostu być bliżej niego. Takie są dzisiaj czasy i potrzeba, żeby być bliżej tego czytelnika. Więc nasza księgarnia na kółkach, no bardzo się cieszę, bo to jest pierwsza na Pomorzu, a retro to w ogóle pierwsza w Polsce. Ludzie do nas machają, bo ona jest taka właśnie retro. Jeszcze do tego pomalowany w kwiatuszki przez artystę w 2008 roku, więc myślę, że będzie wzbudzał dobre emocje nadal. No i że dzięki temu jak najwięcej czytelników będzie mogło poznać książki właśnie szczecińskie.
4: Spotkać można was spontanicznie, czy wiadomo, gdzie będziecie? Gdzieś zamieszczacie to, gdzie będziecie?
7: Tak, to będzie i tak, czyli rzeczywiście będziemy i spontanicznie w niektórych miejscach, ale będą też miejsca, jakby, że będziemy widzieć i będziemy dawać znać z wyprzedzeniem, jesteśmy też bardzo otwarci. Zostaliśmy zaproszeni i od bibliotek, i od szkół, i od różnych takich właśnie kiermaszy rodzinnych. Też chcielibyśmy jeździć do miejsc w Szczecinie, gdzie tych księgarni nie ma, gdzie nie ma takiego dostępu, ale mamy też plany na całe zachodniopomorskie województwo.
4: Czyli wyjedziecie poza granicę Szczecina.
7: Tak, takie są plany. Wyjedziemy poza granicę Szczecina, a w okresie wakacyjnym to w ogóle, jak już, bo cały czas dopracowujemy tą naszą mobilną księgarenkę, to jest staruszek, tak, z 78 roku, więc ciągle tam coś ulepszamy, ale taki mamy plan, jeździć również właśnie nad morze z tą książką, w takim wakacyjnym stylu, bo też bardzo, bardzo bym chciała, żeby poprzez te wędrówki, żeby pokazać, że książka szczecińska może być świetną pamiątką dla turystów.
4: A czyli dalej będziecie z tą szczecińską książką wyjeżdżać nawet nad morze, żeby dalej promować to, co szczecińskie.
7: Dokładnie, no Szczecin jest stolicą Pomorza Zachodniego, więc jakby to jak najbardziej wszystko tutaj się ze sobą łączy, ale dokładnie tak chcielibyśmy promować Szczecin i naszą lokalną literaturę.
4: Czy taka mobilna księgarnia to jest takie spełnione marzenie?
7: Tak, na pewno spełnione marzenie. My już mamy, kupiliśmy ją w zeszłym roku. Tak nam się na początku wydawało, że tam 2 miesiące, jeszcze może pod koniec wakacji wyruszymy, no, ale okazuje się, że to było dużo więcej pracy, niż nam się początkowo wydawało, ale to tak jest, jak się daje drugie życie rzeczom i miejscom. Bardzo, bardzo ją pokochaliśmy i jest to zdecydowanie nasze marzenie i też na pewno wielka przygoda, bo sami jesteśmy ciekawi, jaki będzie odbiór, w jakich miejscach będziemy. To też, że jesteśmy jakby nieograniczeni właśnie miejscem, to jest dla nas wspaniałe, a jednocześnie chcemy poprzez właśnie te wędrówki być w różnych miejscach, zachęcać do przyjazdu do nas na pocztę. Oczywiście.
4: Oczywiście. To w sumie jesteście tacy wolni i bez ograniczeń.
7: Dokładnie tak.
4: To chyba też jest takim napędem do działania, prawda?
7: Tak, dokładnie. W ogóle jak sobie tak myślę właśnie o naszych działaniach, to jest, no, staramy się, wiadomo, dostosować. Przez te 5 lat też przeszliśmy pewną drogę, tak? Jesteśmy dzisiaj w innym miejscu, z doświadczeniem tym 5-letnim. No, staramy się odpowiadać na zapotrzebowanie mieszkańców, bo to dzięki nim, dzięki czytelnikom, dzięki osobom, które do nas przychodzą, moi bohaterowie absolutnie, osoby, które wybierają zakup książki właśnie w księgarni kameralnej. To jest coś absolutnie wspaniałego. Osoby, które prowadzą z historiami, no to dzięki nim możemy być i tworzyć, dlatego te zmiany, czy to rozszerzanie swoich działań, czy to wychodzenie właśnie do nich, no to jest właśnie ta odpowiedź. Chcemy odpowiadać na potrzeby, które są po prostu w mieszkańcach.
4: Ja wiem, że dopiero rozwijacie tą księgarnię mobilną, ale czy są już kolejne plany? Bo ja tak lubię wybiegać w przyszłość.
7: Tak, no to planów mamy bardzo dużo. Te jakby najbliższe plany, no to jest właśnie rozejrzenie się, czy odpowiedzenie na te oczekiwania, gdzie możemy być. I zapraszają nas szkoły, właśnie jak powiedziałam, i biblioteki, i różne festyny. Jednocześnie to bardzo taki dla mnie czas intensywny, ponieważ po 3 latach będzie właśnie w tym roku kolejna moja publikacja, napisana razem z Hanią Bezą, subiektywny przewodnik po Szczecinie. To też jest dla mnie doskonałe takie doświadczenie i też wielka przygoda, żeby pokazać te miejsca takie, których nie ma w, powiedzmy, tradycyjnych przewodnikach, więc naprawdę planów jest bardzo dużo.
4: Czy ty to wszystko ogarniasz? W sensie dajesz radę z tym wszystkim?
7: To znaczy na pewno, ponieważ jest o wiele więcej propozycji czy pomysłów niż mam czasu i możliwości, więc bardzo staram się w tym roku, akurat niedawno skończyłam ostatnią rodzinę z 4 z przodu i na pewno jest we mnie taka myśl, żeby ustawić sobie priorytet, czyli rzeczywiście to, co jest dla mnie najważniejsze i no dlatego, żeby to ogarniać, tak jak powiedziałaś, więc myślę, że to nie jest aż takie trudne. Jak się wsłucham w siebie, to ważne, żeby robić to, co jest w zgodzie ze sobą. Dla mnie najważniejsze właśnie jest ta miłość do Szczecina, fotografie, historie i książki. Więc chciałabym się na tym bardzo skupić. Chociaż to i tak już jest jakby dużo, prawda? Ale myślę, że ta kolejna publikacja to jest bardzo ważna rzecz i to, żeby z księgarnią mobilną dotrzeć do czytelników i zachęcić ich do przyjścia do nas na pocztową. Żeby poznać lepiej historię mieszkańców, a nawet nie o tyle lepiej poznać, co jej przekazać, bo ja interesuję się fotografią. Fotografuję od prawie od zawsze. A te historie, które do mnie przychodzą, to jest coś nowego, w sensie, że chciałabym jak najlepiej je przekazać mieszkańcom. No i dlatego właśnie spełniłam kolejne swoje marzenie i jestem właśnie w Polskiej Szkole Reportażu w Warszawie. Jeżdżę tam co miesiąc i ta szkoła też mi daje takie możliwości, otwiera mnie na nowe możliwości, jak opisać historię, tak? Tutaj jestem w Polskiej Szkole Reportażu, więc są historie, które są prawdziwe. A ja właśnie prawdziwe historie lubię najbardziej. Więc też złożenie tego wszystkiego z tych historii, właśnie ze zdjęciami kamienicznymi, no to jest dla mnie taka, też takie wielkie wyzwanie, ale też wielka radość.
4: Szapoba dla ciebie, bo z tego co wiem, to wcale nie tak łatwo się dostać do tej szkoły.
7: Jestem przeszczęśliwa, że mogę tam być. Być w środku tego wszystkiego, uczyć się od najlepszych reportażystów w Polsce. Także miejsce jest absolutnie magiczne, gdzie są tam wszyscy wspaniali, naprawdę serdeczni reportażyści w Polsce. To jest no, absolutnie moje spełnienie marzeń i bardzo bym chciała nauczyć się jak najwięcej o tym, jak napisać dobry reportaż, ale też dużo uczy się o sobie.
4: Czyli czekamy na nowości.
7: Tak, postaram się, żeby, no może nie tyle, żeby to było jak najszybciej, ale żeby to było jak najlepsze dla miasta i jego mieszkańców.
4: Z pewnością takie będą. Jak powiedziałaś o swoich właśnie zainteresowaniach, to od razu tak pomyślałam, czy jesteś dobrze zorganizowaną osobą?
7: Bardzo nad tym pracuję. Pracuję nad tym zdecydowanie, żeby być jak najlepiej zorganizowaną, chociaż oczywiście bardzo wiele rzeczy robię niestety na ostatnią chwilę, no to ma swoje wiadomo plusy i minusy, bo wtedy bardzo mocno się mobilizuję i żeby coś się udało, ale też myślę, że gdybym wszystko miała tak planować, jest we mnie rzeczywiście duża też odwaga do robienia rzeczy spontanicznie, czy jeśli mam jakiś pomysł i uważam, że to jest warto coś zrobić i idę za głosem serca, to czasami rzeczywiście robię to.
4: Ja czuję, że przed tobą jeszcze masa takich różnych, rozmaitych pomysłów.
7: Dziękuję, mam taką nadzieję.
4: No i życzę w tym wszystkim powodzenia.
7: Dziękuję serdecznie, dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję pięknie.
3: SK Szczecin.
4: I na sam koniec oddajemy ponownie głos Mateuszowi Tomaszewiczowi. Zapraszam.
2: Nieważne, jaki mamy wiek, ale biegać każdy może. A dziś moim gościem jest pan Robert Szych, pasjonat biegania z Ruchowej Akademii Zdrowia w Szczecinie. Dzień dobry.
8: Witam serdecznie.
2: Panie Robercie, zanim przejdziemy do tematu biegania, takiego od podstaw, skąd taki pomysł, czy na przykład zachęcenia mieszkańców Szczecina i regionu do biegania, no to musimy zacząć od takiej najważniejszej informacji dla pana i myślę, że dla mieszkańców Szczecina również, czyli pokonał pan Major Marathon. Tak to się nazywa? Co to w ogóle jest?
8: Tak, organizacja Abbott World Major Marathon skumulowała 6 największych, najbardziej prestiżowych maratonów świata i zrobiła taki cykl, tak jak

0: ważniejszych miejscach, można powiedzieć, na świecie, co daje tym biegaczom dodatkowej takiego motywacji do tego, żeby cały czas biegać, żeby gdzieś mieć swój cel, swoje marzenia. To zresztą staje się, jak gdyby samoistnie biegacz, który na początku zaczyna stawiać pierwsze kroki i truchta sobie wokół domu, wokół trzepaka, później zaczyna biegać gdzieś troszkę więcej, później znajduje jakiś mały bieg. To tak naprawdę ukoronowaniem jest zaliczenie tych 6 największych maratonów świata i faktycznie udało mi się to w zeszły weekend, kończąc daleko za oceanem, prawie, może nie za oceanem, ale w dalekiej Azji, czyli w Japonii, ostatni maraton z tego cyklu, czyli Tokio. I jestem przeszczęśliwy, faktycznie jestem chyba pierwszym Szczecinianinem i chyba pierwszym człowiekiem zachodniopomorskiego, któremu się udało to zrobić. Jest satysfakcja.
1: My oczywiście gratulujemy. I tak, tutaj przed nami leżą te medale. Wiadomo, że każdy jest dla pana tak samo ważny, tak?
0: Tak, każdy ma swoją historię. Tak naprawdę maraton jest długim dystansem, 42 km 195 metrów, ale sam dystans nie jest nieraz wyzwaniem. Realizacja przygotowań, czyli ten okres przed maratonem, to jest droga, którą pokonujemy. Tu na liście tych maratonów pierwszy, który tutaj się pojawił, jest tym śladem moim. Słynny Berlin, niedaleko Szczecina, przebiegnięty przeze mnie 14 razy, ale ten pierwszy, jeden z pierwszych, może to był 22 lata temu, jest moim rekordowym i on jest dzięki temu na liście moich Major Marathon jako pierwszy punkt. Ja wtedy nie spodziewałem się, że ten program Major Marathon gdzieś wejdzie we mnie i faktycznie jego nie było przez długi czas. Po prostu przy okazji mojej drogi maratońskiej jeździłem, zdobywałem te kolejne maratony, nie tylko majorowskie, również inne, ale one się pojawiały. Pojawił się Boston, który miał kwalifikacje, bo tam, żeby się dostać, trzeba mieć odpowiedni wynik. Pojawiło się Chicago, pojawił się Nowy Jork, który jest uważany za najbardziej prestiżowy maraton świata. I ta droga trwała od, tak jak powiedziałem, 2001 roku poprzez Chicago, Nowy Jork, Londyn, Boston i zakończyłem w Tokio. I ta droga powoduje, że przez te ponad 20 lat ja cały czas jestem aktywny. To jest rzecz, która daje chęci do tego, żeby czasem wyjść wtedy, kiedy nam się nie chce, albo kiedy jest kiepska pogoda, po to, żeby móc później być w takim miejscu, gdzie ponad 30-40 tysięcy ludzi przyjeżdża z całego świata i biegnie na tej samej trasie i później są tak naprawdę łzy radości, wzruszenia na mecie, że kolejny bieg został ukończony.
1: Najciężej zacząć oczywiście.
0: Tak, zawsze początek jest trudny. Tylko człowiek na samej początku drogi nie wie, dokąd zmierza. Gdzieś tam daleko są te cele.
1: Przerwę panu i powiem, że pan już tyle przebiegł i pewnie pan dalej nie wie, dokąd pan zmierza.
0: Cały czas,
1: Cały czas przed
0: siebie. Zmierzam po kolejne chyba marzenia, kolejne rzeczy, które rodzą się czasem z dnia na dzień. Tak jak powiedziałem, każdy maraton ma swoją historię. On biegany jest w różnych momentach mojego życia. Dorastały moje dzieci, mam 3 dzieci, cały czas z małżonką od 32 lat, która mnie wspiera jak gdyby na mojej drodze życiowej i sportowej. Zmierzam do kolejnych biegów, które stały się też tak naprawdę moim sposobem na życie, bo oprócz tego, że jest to moja wspaniała pasja, ja naprawdę pokochałem bieganie w wieku 16-17 lat. Dzisiaj jestem 52-letnim dziadkiem. Już od pół roku.
1: Gratulacje.
0: I miło mi, że mogę być aktywnym dziadkiem i dawać przykład swoim dzieciom i pozostałym osobom, żeby ich inspirować do tego, że warto zacząć tą przygodę z bieganiem. Od małego biegania.
1: Okej. Okay. To teraz tak, skupmy się może jeszcze na tych maratonach. Który był taki najcięższy, że już pan myślał, no nie dobiegnę, no nie dam rady, ale jednak trzeba zacisnąć zęby i lecieć dalej?
0: Znaczy z tych 6 akurat, które są na liście, bo ja niektóre lokalizacje biegłem kilkukrotnie. Tokio jeden raz, zacznę właśnie od tego najświeższego, który w pamięci jeszcze jest najmocniej wykuty. Oczekiwania były troszkę, że pobiegnę jeszcze szybciej, ale walka ostatnich 8 kilometrów i to, że wiedziałem, że to jest ostatni z tego cyklu, dawał motywację, żeby po prostu nie odpuścić i troszkę się zmobilizować, ale byłem przygotowany do tego biegu, w związku z tym to nie był jakiś dla mnie trudny maraton, w miarę łatwa trasa. Przed nim, tak od tyłu będę wspominał, w 2000

0: 2021 Nowy Jork. Nowy Jork zawsze ma trudną trasę. Nowy Jork to 5 mostów, 5 dzielnic, w związku z tym to są duże podbiegi, duże przestrzenie, długie, proste, pierwsza aleja. I tak naprawdę to psychicznie wykańcza Nowy Jork ze względu na to, że bardzo odległe odcinki są prostymi. Jak człowiek zmęczony na 28-30 kilometrze biegnie i widzi na horyzoncie, że tam daleko są ludzie 4 kilometry, a my jesteśmy na początku tej prostej, to naprawdę odbiera siły. Nowy Jork zawsze jest trudnym maratonem. Dużo podbiegów, często ta pogoda jest zmienna, rano jest bardzo zimno. Jest to, Nowy Jork leży otoczony wodą, w związku z tym Manhattan jest otoczony wodą, rzeką Hudson. W związku z tym tam temperatura zmienia się o 10, nawet 12 stopni. Rano jest bardzo zimno, a później się robi bardzo gorąco. I to też jest trudne do zaklimatyzacji. Czyli Nowy Jork bardzo trudny maraton. Boston. Boston, mówiony, że początek trasy jest zawsze łatwym, ale on wyciska łzy z naszych mięśni. Druga część, zresztą słynna Wanda Panfil, Polka, która jedyna wygrała Boston Marathon, mówi, to naprawdę jest maraton, który trzeba się przygotować. Na początku się wydaje, że on jest ciągle z górki, a później drastyczne podbiegi powodują, że mięśnie odmawiają posłuszeństwa, a na samym końcu znowu pojawiają się zbiegi i okazuje się, że mięśnie są tak zmęczone, że nogi nie mają siły już biec do końca. Tam ostatnie 3 kilometry w Bostonie naprawdę cierpiałem katusze. Ostatnie 3 kilometry tylko dlatego, że silna wola była. Berlin jest łatwym maratonem. Najłatwiejszym maratonem jest Berlin ze względu na trasę, na to, że jest to podobny klimat jak w Szczecinie, jak jest za Miedzą, można powiedzieć. Czyli to jest dosyć łatwy maraton na łatwej trasie. Chicago porównuje z Berlinem. Nie był dla mnie jakiś drastyczny, pod kontrolą cały bieg na poziomie, także można powiedzieć, że okiełznałem ten maraton bez większych boleści. Londyn mnie zaskoczył, to duży, wielki maraton londyński.
1: Pozytywnie czy negatywnie?
0: Mój organizm tym, że pocierpiałem, bo tam już po półmaratonie pojawiły się skurcze, szukałem przyczynku, skąd one były i musiałem całą połówkę przebiec na skurczonych mięśniach, co jest bardzo trudne, bo trzeba naprawdę szukać sposobów, jak przebiec ponad 20 kilometrów, kiedy już mamy potworne skurcze, zarówno w mięśnie dwugłowe, jak i czworogłowe. Także każdy maraton ma swoją historię, swoją przygotowania i później, ale później jak się dobiega do mety,
1: satysfakcja
0: ogromna. Powiem szczerze, coś jest w tym dystansie. Ten dystans pokazuje, że jak już przebiegniemy, to naprawdę woda dobrze smakuje i przyjemnie jest spacerkiem zmierzać do hotelu, wracać do domu i sobie z perspektywy spojrzeć na to wszystko. Wysiłek, jak gdyby, każdy wysiłek, a bieganie jest o tyle proste, że każdy może to spróbować, oczyszcza nam strasznie, bardzo pozytywnie naszą głowę z różnych myśli. Wysiłek fizyczny, który dochodzi tutaj do granic takich skrajnych, ale cały czas mówimy o kontrolowanym rzeczy, no bo szykujemy się do tego, przygotowujemy się. Maraton nie jest biegiem, do którego można z dnia na dzień podejść. To trzeba przebyć tą drogę, trzeba spróbować mniejszych biegów na 10, 15, 20, później podjąć wyzwanie maratońskie. Nie trzeba tego biegać na bardzo szybko. Można to zaliczać tak zwanym marszo biegiem, bo limity w tych biegach są od 5 do 7 godzin. W zależności. Najbardziej profesjonalny Boston jest, bo Boston jest najstarszym maratonem świata. Ponad 125. edycja już z tego, co pamiętam, jak ja biegłem. Można szybciutko policzyć tutaj dźwięk medalu. W 2016 była 120. To jest najstarszy maraton świata. To jest ten, który jest takim wisienką na torcie.
1: To teraz 127 chyba, dobrze liczę?
0: Czyli doliczmy 16. Tam jedna się nie odbyła, bo była pandemia. Czyli 127 edycja będzie w przyszłym roku.
1: Tak.
0: Generalnie najstarszy maraton świata i tam jest najbardziej prestiżowy wynik trzeba mieć, czyli 5 godzin. Czyli faktycznie trzeba być przygotowanym.
1: Nowy Jork poniżej 7. Tego wyniku nie można, poniżej tego czasu, bo wtedy trasa dyskwalifikacja
0: nie,
1: od razu?
0: Nie, to jest tak, że trasa zostaje otwierana. Organizator zabezpiecza się, że jeżeli ktoś biegnie wolniej, to oni już nie są w stanie zagwarantować bezpieczeństwa biegaczom. To jest limit, który określa, narzucają pewnie regulaminy, które mają tam ze służbami, z organizatorami. To jest całe przedsięwzięcie, organizacja maratonu. Nowy Jork znowu przez to, że jest to ogromny bieg, to jest największy bieg spośród tej całej grupy, Major Marathon. Ponad 50 tysięcy ludzi tam startuje, 52 tysiące to jest rekord uczestników, które ukończyły, czyli na starcie około 60 tysięcy. To tak naprawdę tam są cztery odrębne kategorie fale, które startują od 9:10 do 11:00. I czas jest liczony 7 godzin od tej 11:00, od ostatniej strefy. Czyli jak ktoś startuje wcześniej, to ma jeszcze handicap, że nawet ma te 8-9 godzin nawet biegu. Nowy Jork jest zamknięty od 9:00 rano do 19:00 tak naprawdę. I te wszystkie miasta żyją tą imprezą. I to jest fajne, że my amatorzy, ludzie pasjonaci biegania z całego świata, spotykamy się w jednym miejscu, w dużej metropolii, która jest zamknięta i możemy zwiedzać to miasto na własnych nogach, zwiedzać to takie troszkę w cudzysłowie, bo jak człowiek biegnie, to tak czasem głowę ma spuszczoną, a jak ma kryzys, to już w ogóle patrzy tylko w ziemię i marzy o tym, żeby napić się wody i być na mecie. Ale jest to duże wyzwanie i bardzo, bardzo mobilizujące każdego, żeby zrealizować coś więcej. Aha. Też taki własny egoizm trochę przez to przemawia, no bo koncentrujemy się tylko na sobie, ale to jest ta chwila, którą faktycznie dajemy sobie i inwestujemy w siebie. Czyli droga do maratonu to są nasze przygotowania, to są nasze codzienne czasem przezwyciężenie słabości z tym, żeby wyjść pobiegać, a maraton...
1: Wtedy nie ma wymówek, że pada deszcz i muszę, jednak dzisiaj nie pójdę, bo pada śnieg, no i dobra, odpuszczę, może dlatego pojutrze.
0: Dlatego warto mieć cel. Ja nie mówię, że od razu musi być to maraton, tak jak w moim przypadku. To musi być cel, zgłośmy się do jakiegoś małego biegu po to, żeby w chwilach takich zwątpienia, kiedy dzień jest trudniejszy, kiedy mamy małą motywację i sobie powiedzieć, jejku, ja za chwilę mam start, za tydzień, to może za mało, ale jak mam za miesiąc, za dwa, to jesteśmy w stanie się mobilizować, żeby mieć motywację do tego wyjścia na takie zwykłe, codzienne zajęcia ruchowe. I to nam pomaga. A później na końcu jest ten start, który jest ukoronowaniem tego wszystkiego. I trzeba mieć mądrość samą w sobie, żeby podjąć decyzję, jak się przygotowaliśmy przez ten okres 2-3 miesięcy, jeżeli są to jakieś mniejsze biegi, czy do swojego pierwszego maratonu, gdzie nieraz przygotowania trwają 2 lata, no bo po drodze zaliczamy 10 kilometrów, najpierw się szykujemy, później do półmaratonu, który chcemy zaliczyć, aż w końcu po 2 latach ktoś mówi, dobrze, to ja pobiegnę ten maraton, królewski dystans. I tak jak tak jest właściwie, żeby nie od razu w pierwszym roku zaczynamy biegać i myślimy o maratonie. Możemy myśleć o nim, ale z perspektywy za 2 lata spróbuję królewski dystans, jeżeli jestem zdrowy, jeżeli po drodze odbędą się kontrolne moje małe biegi, to na końcu mogę zaplanować sobie duży, wielki maraton. Mm-hmm.
1: Proszę powiedzieć, jak pan sobie tak już jest przygotowany na tym, na linię startu, to proszę mi powiedzieć, jak to wygląda taka trasa? Czy biegnie pan tylko tak, jak pan wspomniał, skupionym na sobie, ale czy na przykład, nie wiem, jak mija pan innych zawodników, to jakaś piona się przybije?
0: Yes.
1: Jak to wygląda?
0: To jest wielki event sportowy. Ja porównuję to do wielkiej zabawy biegowej. To jest tak, że wokół jest tłum kibiców, są, można powiedzieć, fajerwerki czasami, helikoptery latają w powietrzu. Pamiętajmy, że na linii startu tego biegu z przodu stoi elita. To są często medaliści mistrzostw świata, mistrzostw olimpijskich. Oni są zapraszani. My na tych samych miejscach stoimy za nimi parę metrów, biegniemy ich śladami. Ale wokół to jest wielki spektakl. My jesteśmy w środku tego wszystkiego. Duża energia, duży ładunek energetyczny emocji, głośna muzyka, gęsia skórka się pojawia. W maratonach czasem jest odśpiewana jakaś, na przykład w Atenach jest normalna przysięga spartańska, czyli maratońska. Później gdzieś tam jest muzyka energetyczna Vangelisa puszczana. Są inne muzyki, które są podkładem energetycznym, gdzie jak strzela ta armata czasem. Czasem jest wielki strzał, wielka syrena. Różne maratony mają różny swój spektakl. To ruszamy i na trasie pojawia się tłum kibiców, który wyczytuje twoje imię z numeru startowego czasami. Czasami z koszulki. Czasem mamy oznaczone numery. Czasem mamy na koszulkach napisy, imiona, kraje. Dlatego za granicą zawsze startuję w reprezentacyjnej koszulce. Zawsze słyszę obcokrajowców, Amerykanów, Niemców, Brazylijczyków, którzy dopingują Polska, Polska. Jak mam Robert na plecach, to też krzyczą moje imię. To dodaje skrzydeł. Biją brawo. Podają swoje czasem napoje. Swoją kolę. Swój energetyk jakiś, jak się okazuje, że punktów odżywczych po drodze jest mniej, albo jest jak gdyby moment, że mam kryzys. kryzys. Jak człowiek się zatrzymuje, czasem masują nogi, jak widzą, że skurcz łapie. To jest cały tak naprawdę takie duży spektakl, duża energia. Jak ktoś się zatrzyma, mamy więcej siły, no to podtrzymujemy na duchu swojego partnera biegowego. Czasem zaprzyjaźniamy się w czasie maratonu, spotykamy się na 20 kilometrze i ciągle biegniemy w towarzystwie osób, które biegną tym samym tempem. Obok może biec Brazylijczyk, Niemiec i Amerykanin. I my wszyscy siebie wspieramy. Tworzymy grupę, która biegnie w określonym tempie. Przez to, że trafiliśmy w tym momencie na siebie, w tym miejscu i później dobiegamy, się okazuje, że jeden drugiego mobilizuje, dajesz radę, podajesz mu kubek, bo widzisz, że on ma jakiś kryzys, ale za chwilkę my mamy kryzys, za chwilkę on poklepie i też mobilizuje. Jest niesamowite, jak gdyby wsparcie wzajemne. Oprócz kibiców z boku, my wewnątrz grupy też siebie wspieramy, bo wiemy, że tam w ogóle nie ma rywalizacji.
1: No właśnie, o to też chciałem zapytać.
0: Rywalizacja jest z przodu.
1: No
0: rywalizacja jest z przodu. Rywalizacja jest z przodu na pierwszej linii, to oni walczą o duże pieniądze, o sławę, o splendor taki.
2: Tyle ode mnie, Oliwia Rudnicka.
3: SK Szczecin. Radio SK. SK Szczecin News.
4: Cześć wszystkim, z tej strony Krzysztof Basiuniak. W dzisiejszym lokalnym magazynie będzie i komediowo, i sportowo. Koniecznie zostańcie z nami.
3: SK Szczecin.
4: Witam serdecznie, z tej strony Krzysztof Basiuniak. W dzisiejszym eskowym studio Damian Wiking Usewicz, szczeciński komik, konferansjer, organizator imprez komediowych i przede wszystkim, w moim mniemaniu, założyciel szczecińskiej ligi stand-up. Witaj.
5: Cześć. Fajnie, pierwszy raz faktycznie słyszę, jak masz nazwisko.
4: Usłyszałeś moje nazwisko.
5: Tak. Jedno sprostowanie, nie jestem założycielem szczecińskiej ligi.
4: O, no i już możemy zacząć rozmowę od tego.
5: Nie jestem założycielem.
4: Widzisz, a ja założyłem, że jesteś założycielem.
5: Nie, ja to ciągnę, wiesz co, ja to ciągnę ten projekt, bo on trochę się przykleił. Mm. Ja chyba ostatnio, jak się umawialiśmy na to, że będziemy rozmawiać, zacząłem się zastanawiać, ile czasu to już trwa.
4: No właśnie, to zacznijmy od tego, ile czasu to trwa i jak wyglądał początek tej ligi.
5: To zacznijmy od tego, że trwa to chyba już ponad 10 lat.
4: A wiesz, że tak przygotowałem się, sprawdziłem, ale no, to w sumie na twoim opisie na Insta, że jesteś komikiem od 10 lat.
5: Nie,
4: nie wiem, czy aktualizowałeś.
5: To w ogóle, nie, no to nie.
4: To czas na aktualizację.
5: Słuchaj, to ten tekst był zrobiony 10 lat temu.
4: To już wiesz, że warto zaktualizować.
5: Ja generalnie komedią zajmuję się od prawie 20, od niemal 20 lat. I w ogóle mój pierwszy występ stand-upowy to był, nie wiem, z 17 lat temu. Taki pierwszy, jak sobie przypomnę, taki pierwsze wyjście solowe na scenę. Natomiast liga jest koło 10 lat, wydaje mi się. Musielibyśmy poszperać na fanpage'u, ale wiesz, jak to dzisiaj wygląda.
4: No jasne, no.
5: Więc
4: to jest taki zamysł, że człowiek ma, a sprawdzę, kiedyś uporządkuję
5: tak,
4: to.
5: Tak, tak, tak. I lecisz, wiesz, scrollujesz i przy 6 roku stwierdzasz, nie, no dobra.
4: Nie dzisiaj.
5: Jak ktoś będzie pytał, to powiem, że dawno.
4: No tak.
5: No, więc wydaje mi się, że koło 10 lat. Natomiast nie ja jestem założycielem i nie ja w zasadzie jestem pomysłodawcą szczecińskiej ligi stand-up.
4: No to strasznie, jak to wyglądało, bo sam jestem
5: pamiętasz
4: ciekawy.
5: Pamiętasz kiedyś było coś takiego, taka seria imprez jak Stand Up Szczecin.
4: Tak.
5: I to były pierwsze w Polsce imprezy stand-upowe.
4: Pierwsze w Polsce, tak, czyli Szczecin jest kolebką takich imprez.
5: Pierwsze, tak. To były pierwsze regularne wydarzenia organizowane z komikami spoza jak gdyby Szczecina i to się nazywało Stand Up Szczecin. I... jak gdyby szczecińska liga stand-up została założona przez Bartka, Jezus, Bartek, jak miał nazwisko? Bartek Marciniak.
4: Żeby zaraz nie pomylić, nie?
5: Tak, właśnie sprawdzę sobie. I dobrze pamiętam, Bartek Marciniak razem z Waldkiem Kulpą zorganizowali coś takiego jak szczecińska liga stand-up. I to jak gdyby przez pierwszy sezon to była trochę konkurencyjna impreza do tej naszej imprezy.
4: Okej.
5: Okay. Oczywiście przez pierwszy sezon ligi, nie? Bo ona powstała chyba 2 albo 3 lata po tym, jak my założyliśmy i robiliśmy pierwsze imprezy ze stand-up Szczecin. Mm-hmm. No i Bartek to robił. Robił to z jakimiś tam mniejszymi lub większymi sukcesami. I to było tak, że ja się rozstałem w pewnym momencie z kolegami ze stand-up Szczecin. No, gdzieś tam nie było nam po drodze. Mm-hmm. Inne wizje mieliśmy w ogóle rozwoju i tak dalej, i tak dalej. No, też to było tyle lat temu, że to podejrzewam, że byle pierdnięcie mogło spowodować że stwierdziliśmy, że jednak nie. I ja dostałem w zasadzie propozycję od Bartka, żebyśmy robili ligę razem. No i trochę, wiesz, trochę po złości kolegom z poprzedniej organizacji.
4: To nie dość, że pierwsza, że ci przerwę, to nie dość, że pierwsza akcja taka w Polsce, to tutaj już konkurencja na początku.
5: Tak, trochę tak.
4: To tylko w Szczecinie chyba.
5: Tak, trochę tak. Ale wiesz co, ale no... to trochę wyszło właśnie, trochę wydaje mi się po złości, trochę też było tak, że ja odchodząc z tego scena przecież ja nie chciałem do końca organizować. Nie, ja się chyba wolałem skupić może na występowaniu. Mhm. No gdyby nadal mówimy, że to było te paręnaście lat temu, nie? Mhm. Więc tu jeszcze nic nie było jakiegoś takiego klarownego i tak dalej. No ale stwierdziłem, kurczę, skoro mamy propozycję, to tak zróbmy, nie? Mhm. No i z Bartkiem poprowadziliśmy kilka sezonów z dużymi sukcesami, w sensie, wiesz, my sprowadzaliśmy fajnych komików, zrobiliśmy mój roast wiele, wiele lat temu, na którym, wow, wystąpił Lotek, będąc jeszcze kolegą Karola Modzelewskiego.
4: Ale no to już, kurczę, no to naprawdę ciekawostka niezła.
5: No wiesz, no, to na tych naszych imprezach w zasadzie zaczynali
4: wszyscy.
5: Czyli
4: wy od razu zaczynaliście od tego, żeby ściągać?
5: Od razu, tak, to było założenie takie, że...
4: To nie było tylko lokalnie.
5: Nie.
4: Z rozmachem.
5: Założenie było takie, że zaczęli się już pojawiać ci komicy, gdzieś tam zaczęli już występować. Wcześniej jeszcze przed stand-up Szczecin gdzieś tam jakieś takie pojedyncze imprezy robili koledzy, pamiętam. Natomiast wiesz, no komików nie było za wiele do występowania, nie? Pamiętam, że właśnie była jakaś taka pojedyncza, czy dwie imprezy może zrobione, natomiast stand-up Szczecin był jak gdyby imprezą regularną. Z założenia miesiąc w miesiąc miał się pojawić jakiś tam gość. No i wiesz, no to były takie czasy, że my wszyscy zaczynaliśmy. No ja pamiętam, jak wiesz, na scenie, na którejś imprezie występował Pacześ, który był razem z kolegami ze stand-up Łódź, jeszcze był najgorszy ze stand-up Łódź. Wiesz, z trójki. No, więc tak naprawdę przez moje sceny, moje imprezy, czy nasze, w sensie moich kolegów, ale później moje samemu, przewinęli się w zasadzie wszyscy. Mm-hmm. Nie? W zasadzie wszyscy, których dzisiaj możesz oglądać. A ja przewinęło się też jeszcze paru takich, których już nie możesz oglądać, a i tak byli dobrzy. No i właśnie. No i tak później Bartek wyprowadził się ze Szczecina, ten założyciel Szczecińskiej Ligi Stand-Up. Ja nie pamiętam, czy po dwóch, czy po trzech sezonach, czy to był drugi, czy trzeci sezon ligi, no ale wyprowadził się. No i ta liga tak została. Wiesz co?
4: Jak kula u nogi?
5: Nie, tak trochę zostało na zasadzie, znaczy wiesz, tu bardziej została nazwa, nie? Bo jak gdyby ja cały czas organizowałem wydarzenia. No i stwierdziłem, że skoro już jest ta nazwa tej Szczecińskiej Ligi Stand-Up, no to niech sobie będzie, bo w ogóle założenie, dlaczego to się nazywało Szczecińska Liga Stand-Up? No bo to miała być liga. Mm-hmm. Tak, czyli że
4: open mic'i?
5: Mieliśmy robić open mic'i, jak gdyby, żeby ci lokalni komicy, i to przez początek tak było, nie? Na początku, że lokalni komicy gdzieś tam sobie raz na dwa tygodnie, wiesz, raz w miesiącu, przez cały rok spotykają się, zbierają punkty, wygrywają nagrody, no generalnie liga.
4: No liga, no.
5: No, no ale to jak gdyby umarło śmiercią naturalną ze względu na ilość chociażby zawodników, ich nieregularność, no bo to też nie możesz nikogo zmusić, wiesz, czym zmusisz, co nagrodą za 300 zł, zmusisz kogoś, żeby miesiąc przygotowywał materiał.
4: Wiesz, wtedy 300 zł?
5: Nie, to nie aż tak, nie. Inflacja tak, ale nie aż tak.
4: Co innego przyjść na imprezę i jakby jednorazowo zawalczyć o te trzy paki, tak, a nie tam się nagimnastykować.
5: 10 miesięcy, wiesz, miesiąc w miesiąc po prostu szykować.
4: Nie, no to
5: coś,
4: faktycznie, okej.
5: Okay. No, więc nazwa została, wiesz, nazwa została, został fanpage, zostali jacyś tam fani, w tym sensie jacyś tam, oczywiście to złe słowo, ale no i część tych fanów w ogóle jest do dzisiaj ze mną, to jest w ogóle fajne, nie? Że są fani, są ludzie, którzy chodzili na pierwsze ligi, są fani, którzy byli na pierwszych stand-up Szczecin i gdzieś tam się przewijają na tych moich imprezach. No ale wracając, no i ta liga sobie tak została i ja po prostu mam takie, no skoro już jest.
4: No szkoda zrezygnować z czegoś, w to się włożyło pracę i jakiś ugruntowało się.
5: Tak, już. Ja już myślałem, wiesz, wielokrotnie myślałem o tym, czy nie zmienić nazwy na przykład tego, a mam takie, ale po co z drugiej strony?
4: Ja rozumiem, to ja bym też zostawił.
5: Chociaż na przykład mam trochę problem z tym, że właśnie zaprosiłeś mnie i pierwsze pytanie, jakie zadajesz, to wiesz, że organizator Szczecińskiej Ligi Stand-Up. Ja mam takie...
4: No właśnie.
5: Jaki organizator? Tu nie ma co organizować. W sensie, też ja mógłbym to nazwać spotkania...
4: Założyciel fanpage'u.
5: Nawet nie. Nawet nie. Ale to wiesz, to tak naprawdę te imprezy mogłyby się nazywać komediowe spotkania w piwnicy. No i jak gdyby to nadal będzie ten sam rodzaj wydarzenia, nie? Tym bardziej, że to przez te wiele lat trochę ewoluowało, nie? To już trochę nie ma... Jako liga, znaczy pod tym szyldem już raczej nie organizujemy występów innych komików. Ja oczywiście korzystam z tego fanpage'a, z tej marki, No bo jak ludzie widzą, że to jest to, no to jak gdyby z automatu już trochę kojarzą, że to jestem ja. No,
4: tak,
5: już
4: tak.
5: Trochę też jest inaczej. Natomiast to już dawno się zatarło to, że organizujemy gdzieś tam regularnie co miesiąc inny występy innych komików, że jest liga i tak dalej. Mhm. Teraz to trochę ewoluowało, że staramy się raz w miesiącu zrobić takiego lokalnego open mic'a. Mamy taką grupę kilku zaangażowanych, mniej lub bardziej, ale zaangażowanych osób w pisanie żartów, występowanie. No i robimy coś takiego trochę dla siebie też, żebym, wiesz, trochę też dla mnie na zasadzie, że ja mogę sobie wyjść, coś potestować, albo wiesz, poprowadzić imprezę, na jakieś żarty wpaść, później tak. Mam je do programu i tak dalej.
4: Tak, tak.
5: Ale też koledzy i koleżanki, bo też są kobiety, też sobie wychodzą raz w miesiącu, testują sobie materiał, albo po prostu występują. Coraz więcej osób, znaczy to też coraz więcej, to zawsze się zdarzało tak, że przyjeżdżał ktoś spoza Szczecina, więc teraz też powoli wracamy do tego, że zapraszamy ludzi, dajemy im znać, ej, słuchajcie, wpadnijcie, no daleko nie macie, słuchajcie, robimy imprezę. Tylko od niedawna w zasadzie to jest chyba drugi rok, kiedy robimy tę imprezę charytatywną. Mhm. To znaczy, że cały zysk z tej imprezy przekazujemy na jakiś tam cel charytatywny. Oczywiście cel oficjalny, sprawdzony.
4: Jasne.
5: Natomiast tak jak już rozmawialiśmy jakby poza anteną, to każdy z nas ma gdzieś tam, czy w rodzinie, czy wśród znajomych, tak. Czy ten kogoś, kto dla kogoś coś gdzieś tam zbiera. I my stwierdziliśmy, że, z jednej strony było takie fajnie wspomagać, a z drugiej strony jest to trochę trywialne, natomiast też jest trochę prawdziwe. Wiesz, jak występuje 6-7 open micerów i przychodzi, nie wiem, 50 osób, to czym my się mamy dzielić?
4: No właśnie.
5: Nie? No wiesz, to co mamy, to każdy z nas wyjdzie, będzie miał stówkę w kieszeni, minus podatki, minus to, że tu, wiesz, tu jakieś...
4: To jakaś... dopłacić trzeba będzie.
5: To wiesz, to tak jest, że robimy imprezę i tu, jak ktoś miałby z nas na tym zarabiać, na tym występie, no to nie byłby zarobek, to wiesz. To byłoby takie na zasadzie, dobra, no...
4: A jak już to się zbierze, to faktycznie jest jakaś kwota,
5: to są, wiesz, to są kwoty rzędu, wiesz, od 1,5 do 2,5-3 tysięcy. No więc to nie są małe, wiesz, po pierwsze, jak gdyby, jeśli chodzi o charytatywność, to nie są ogromne kwoty. Nie? Wiesz, nie jesteśmy fundacją jakąś zorganizowaną i tak dalej. Natomiast wiesz, jednorazowy strzał dodatkowo dla kogoś i jest fajnie, bo ludzie przychodzą, robią coś, mają możliwość zrobienia czegoś dobrego.
4: Tam mają poczucie, że
5: tak, za relatywnie niewielkie.
4: No przychodzą się pośmiać i mogą pomóc.
5: I świetnie się przy tym bawią,
4: tak.
5: Dlatego, że oni tu nie płacą za bilet. Nie? Więc nie ma czegoś takiego, wiesz, zapłaciłem 3 dychy, baw mnie. Nie? Tu jest na zasadzie, dobra, dałem 3 dychy na akcję charytatywną, zobaczmy, co pokażą ci open
4: mic. I teraz ewentualnie mogę się pośmiać.
5: Tak, trochę. No, tym bardziej, że byłeś na paru open micach, to wiesz, że to jest różnie, nie? My testujemy tam żarty. Tam rzadko. No tam zdarza się czasami, zdarzają się dobre rzeczy, ale w większości przypadków przeważają rzeczy złe i bardzo złe. Natomiast nadal impreza jest w takim, wiesz, klimacie, że wszyscy mamy do siebie bardzo duży dla siebie mamy margines, wiesz, tolerancji. Wszyscy wiemy, że to testujemy te żarty. Ale często też zdarza się, że goście, jak gdyby przyjeżdżają, jak pierwszy raz przyjeżdżają, no to przyjeżdżają z gotowymi rzeczami już takimi, że kilka razy były testowane, one działają, bo oni chcą się pokazać
4: w innym mieście, nie?
5: Wiesz, zdobyć doświadczenie na innej publiczności, sprawdzić, czy te żarty też zadziałają nie u nich lokalnie, gdzie, wiesz, lokalnie przychodzi mnóstwo znajomych, tylko gdzieś spoza, nie? Więc w ogóle imprezy chyba nigdy w życiu nie mieliśmy jakiegoś złego komentarza po imprezy. Może raz, może raz i to ja dostałem negatywny komentarz, że za dużo przeklinam, ale to chyba ktoś
4: przeklinał. No właśnie, ale zdarza się często publiczność, która po prostu jest zniesmaczona i wychodzi? Dużo miałeś takich sytuacji przez te 20 lat? Nie.
5: Wiesz, to
4: chyba jeżeli ktoś zabłądził i przyszedł...
5: Teraz? To jest w ogóle, jeżeli ktoś przyszedł i nie wie, na co przyszedł, to ja w ogóle nawet nie czuję wyrzutu w sumie. Mamy, wiesz, stand-up trwa 20...
4: No właśnie, ta świadomość powinna już być na takim poziomie...
5: Więc jeżeli ktoś kupuje bilety i nie jest w stanie sprawdzić, na jaką imprezę przychodzi i czuje się zbulwersowany po tym, co usłyszy, to ja zero wyrzutu w sumie. Nie, bo jak gdyby, wiesz, kiedyś jak nie było internetu, to że żeś głupek, to wiedziała tylko rodzina, nie? A teraz jak gdyby wiedzą wszyscy. Fakt, że zdarzyło nam się parę razy i to oczywiście, podejrzewam, nie była wina nikogo. Natomiast mieliśmy sytuację, gdzie chyba na pierwszy albo drugi występ charytatywny, który robiliśmy, właśnie ten open mic taki charytatywny, przyszło, słuchaj, to cały lokal, tam mieliśmy, nie wiem, około 70-80 osób. W tym starszą panią z nóżką. I ja do dzisiaj próbuję sobie...
4: Z wnuczką.
5: Ja do dzisiaj próbuję się zastanowić, jaki był proces jak gdyby decyzyjny.
4: Co się zadziało?
5: Natomiast wydaje mi się, że chodziło, że mogły tu paść jak gdyby dwa sposoby mogło dojść do tego, że ta pani z tą wnuczką się pojawiła.
4: No to słucham.
5: No pierwszy to taki, że pani przeczytała występ charytatywny.
4: Ajejku.
5: I stwierdziła, chodź wnuczku, pokażę, pójdziemy, pomożemy i tak dalej.
4: A jakiś, nie było mnie tam, a łap jakieś wyrzuty, jak zaczynasz o tym mówić, ale...
5: No ale wiesz, mnie też, to jest, mówię, to jest jedna sytuacja, ja mam takie ojojoj.
4: No i jaka jest druga twoja teoria?
5: No druga moja teoria jest taka, bo wiesz, ta wnuczka, to nie jest tak, że ta wnuczka miała tam chyba z 10 lat, ona miała z 13, 14.
4: I żeby 30?
5: Nie, więc wydaje mi się, że to wnuczka powiedziała babci, że jest fajna impreza i ona chce iść.
4: No, nie? Ktoś komuś zaszkodził i...
5: Tak, natomiast ta pani, to było tak smutne, znaczy smutne, no w sensie ta pani wytrzymała bardzo grzecznie, wytrzymała do przerwy.
4: Ojej, to no bardzo.
5: I dopiero w przerwie, która tam była po mniej więcej godzinie, wyszła. Najgorsze dla tej pani było to, że jak do tej pory, to był najbardziej obrazoburczy i hardkorowy i obleśny open mic, jaki do tej pory zrobiliśmy.
4: Mamy nadzieję, że tej pani się nie śni to po nocy.
5: Nie mam, ale stary, tam po prostu było z 6 komików i każdy, który wchodził, stary, to był coraz hardkorowszy. Więc domyślasz się, jakie tam tematy były poruszane. No. I ta biedna pani z tą biedną wnuczką przez godzinę siedziała i tego słuchała. No i później wiesz, ale oczywiście wyszła, nikomu jak gdyby nie robiąc wyrzutów i tak dalej, i tak dalej. No, natomiast to było takie trochę ojojoj.
4: No, ale...
5: Natomiast resztę mam, jak gdyby, reszta, no jesteśmy dorośli. Po tylu latach powinniście wiedzieć, na co przychodzić.
4: Dokładnie. No, ale właśnie mimo tego, że mimo tej świadomości, która no, powinna być w ludziach, którzy idą na takie wydarzenia, no to tutaj akurat, no dobrze, ta pani była przypadkiem. Ale mimo to... Wyrzuty miałeś?
5: Jesteś
4: osobą wrażliwą?
5: Jestem osobą wrażliwą,
4: bo tak myślałem.
5: Ale płacę za to 200 zł tygodniowo, żeby się nie przejmować wszystkim. To jestem, natomiast no, co ja mam zrobić?
4: No nie, właśnie wiesz, to nie jest twoja wina.
5: Wiesz, prawda,
4: nie?
5: Jest taka, prawda jest taka, że ja tę panią zobaczyłem dopiero jak wychodziła.
4: Nie? Dotarło do ciebie.
5: Tak, dopiero, że jak gdyby, aha, wiesz, bo wbrew pozorom, bo to jest tak, dużo u mnie na występach, jak ja gram ze swoim programem, to zresztą w nowym programie mówię, to jak będzie w necie za, nie wiem, chyba 2 czy 3 tygodnie, jak go wrzucę, to tam jest taki początek, że ja bardzo lubię seniorów na moich występach.
4: Okay.
5: Uwielbiam. Dlaczego? Bo oni już przychodzą świadomie. I ja mam nawet taki żart, niestety nie mogę go powiedzieć na tej antenie, ale ja uwielbiam, bo oni mają pewną cechę, której my jeszcze długo nie będziemy mieli.
4: Jaką?
5: Oni już mają wywalone, stary, na wszystko. Oni już
4: widzieli wszystko,
5: słyszeli wszystko. Wiesz, jak ja mówię penis, nie? To publiczność wyobraża sobie penisa. Nie? A osoba starsza, jaki, który, czyli...
4: No, faktycznie.
5: Tam nie ma zero zaskoczki. Oni przychodzą po to, żeby się dobrze bawić. Jeżeli są dobre żarty, są historie, które oni znają większość, to oni naprawdę się dobrze bawią.
4: Nawet się mogą utożsamiać.
5: Tak. Więc ja na przykład już kiedyś było tak. Było tak kiedyś, że faktycznie jak przychodziły osoby starsze, to było wiadomo, że tu jest błąd z Matrixa, nie? No. Że tu czarny kot przebiegł drogę, wiesz, pojawiło się déjà vu i ci państwo tu być nie powinni.
4: Tak.
5: I co robiłem najczęściej? Najczęściej po prostu do nich podchodziłem i z nimi rozmawiałem. Czy są świadomi tego, że to jest stand-up, że my będziemy mówić dużo o seksie, być tak, że będziemy przeklinać. Jeżeli oni byli świadomi, to tak, spokojnie, my wiemy. Okay. Często była tak, jesteśmy fanami, to spoko, a czasami padało takie, to my nie widzieliśmy. Więc normalnie zwracaliśmy za bilety, jak gdyby...
4: Tak?
5: Tak, super. Wiesz, no bo to nie jest niczyja wina, że trafił w miejsce, do którego nie chciał
4: trafić. To brzmi, nie?
5: więc wiesz, taka para osób, nie, starszych, która trafiła na stand-up zupełnie przez przypadek, może być problemowa, jeżeli każesz im zostać.
4: No tak. Po co kogoś trzymać na siłę?
5: Dokładnie. Więc wiesz, lepiej oddać te, nie wiem, 60, 70, 80, 100 zł za te bilety, wiedząc, że i tak,
4: no tak
5: jest to sprzedane, i nie ryzykować tego, że ci państwo po 2 żartach ostentacyjnie staną i wyjdą.
4: To byłoby chyba gorsze niż buczenie może. Żartuję oczywiście, ale...
5: To by pokazywało, że coś jest nie tak, nie? To zaburza trochę jak gdyby całą...
4: tak.
5: całą imprezę, więc ja oddawałem za bilety spoko, natomiast to mi się zdarzyło, wiesz co, kilka razy.
4: No jasne, no.
5: A tak to najczęściej ci seniorzy, znaczy ja mówię seniorzy, no bo nie wiem, jak określić kogoś, kto jest, nie wiem, ma 60-70 lat. No.
4: Myślę, że seniorzy.
5: Raczej nie, no, stary, ja mam 40. Nie, no chodzi mi po prostu, nazwijmy to pokolenie jak gdyby naszych rodziców, nie?
4: Okay.
5: I dziadków. Mhm. Ale coraz częściej oni przychodzą. Ja mam mnóstwo fanów w tym wieku. I ja strasznie lubię, jak oni przychodzą, bo to jest naprawdę, oni się naprawdę bawią. W sensie biorą na klatę wszystko, słuchają, rozumieją żarty, wchodzą w te żarty do końca. Nie mają postawy właśnie, wiesz, bafu, nie? Mhm.
4: No dobrze, porozmawialiśmy o seniorach, ale no też jakby to nie brzmiało, problemem są, znaczy nie są dzieci, problemem jest obecność bardziej, może inaczej, problemem są rodzice, którzy przyprowadzają dzieci na takie wydarzenia, bo wiem, że często jak organizowaliście wydarzenia, gdzie wstęp był wolny i tam każdy mógł z bomby po prostu przyjść, zawsze jest informacja, żeby nie przychodzić z dziećmi, to jakby to jest nakaz, a mimo to podejrzewam, że często się zdarzali. Co w takim wypadku?
5: Wiesz, to zależy...
4: Cięższy temat.
5: Nie. Słuchaj, to zależy na którym etapie jak gdyby mojego życia, nie? W tym sensie, że...
4: To może skupmy się na tym jakby
5: tej, ja tak,
4: jak na tych się... czasach, gdzie ta świadomość, tak jak rozmawialiśmy, powinna być
5: no
4: wysoka.
5: No to powiedzmy, jak to się zaczęło w ogóle.
4: Dobrze.
5: Jak to się zaczęło? Zaczęło się od tego, tak znaczy inaczej, no stand-up jest generalnie dla, ja zawsze mówię, dla osób dorosłych, tak? Nie chodzi o metrykę, bo możesz mieć 16 lat i jak gdyby kumać to, o czym mówimy. Natomiast każdy z nas ma jak gdyby programy o zupełnie innej tematyce i tak dalej. I na przykład ja już wiem po tylu latach, że jak gdyby moja publiczność to jest takie 30-45 i wyżej. Mhm. Na moje występy, jak przyjdzie 18-latek, to on kompletnie, no on będzie kumał, o czym ja mówię, on będzie rozumiał, co ja mówię. Mhm. Tylko tam dla niego nie będzie komizmu, bo on albo tego nie przeżył, albo dla niego to jest jakaś taka abstrakcja, wiesz, jak ja mówię o dzieciach na przykład, nie? O problemach wychowawczych z dziećmi. Albo, nie wiem, o jakichś tam problemach w długoletnim małżeństwie. No to 18-latek nie ma zielonego pojęcia o czym...
4: Tak,
5: bo wiesz, dla nich związek to jest łubu-dubu od rana do wieczora.
4: No tak.
5: Wiesz, dodatkowo impreza, tu rodzice dadzą kasę, tu coś tam, nie? Mhm. I pierwsze imprezy, jak zaczęliśmy robić, to oczywiście zawsze jest informacja, że impreza jest dla osób dorosłych. Co dla mnie jest jednoznaczne z tym, że jak masz dzieci, to nie przychodzisz z tymi dziećmi.
4: No bo prosi się nie da.
5: Tam,
4: no,
5: tam nie ma napisane, nikogo. Że impreza dla osób pełnoletnich lub dla tych, którzy mają pozwolenie rodziców.
4: Tak, no, może takich. No nie, jest jasno powiedziane.
5: I to było przez pierwsze tam sezony komunikowane. Tak na zasadzie, no jest komunikowane, jest napisane, jak zawsze. Wiesz, jest napisane, kto nie przeczytał, jego problem i tak.
4: No, tak, tak.
5: Natomiast nagle się okazało, że tych dzieci przychodzi od groma. I to do tego stopnia, słuchaj, że no mam historię, jak dwóch tatusiów przyszło sobie na wyspę któregoś razu. Dzieci się bawiły przy scenie. No i póki, wiesz, trwała próba i tak dalej.
4: Duża piaskownica,
5: tak,
4: wyspa.
5: Tak, jakby spoko, nie? No ale w pewnym momencie ja mówię, słuchajcie, to jest ten moment, kiedy warto zabrać dzieci, za pół godziny zaczynamy imprezę stand-upową, ona jest tylko dla dorosłych. Jak gdyby, jeżeli zostaniecie z dziećmi, robicie na własną odpowiedzialność, natomiast to nie jest fajne, żeby one słuchały tego, o czym my mówimy. Po prostu będą się nudzić, bo to z tymi dziećmi, to clue nawet nie jest takie, że one usłyszą coś, czego nie powinny. Bo one i tak w większości tego nie zrozumieją. Mhm. Usłyszą co? Przekleństwo? Jedno? Nie wiem, 10? W domu słyszą ich pewnie więcej.
4: No właśnie.
5: Bardziej problem jest, z mojego punktu widzenia, organizacyjny. W tym sensie, że dziecko skupia uwagę na 3 minuty maksymalnie. Mhm. Jeżeli rodzic przychodzi z tym dzieckiem i chce sobie posłuchać, to dziecko po 3 minutach się nudzi. Mhm. Bo dla niego to nie jest nic fajnego. Mhm. Tak? No się nudzi. A jak się nudzi, to zaczyna się wiercić. Jak się zaczyna wiercić, zaczyna robić mamo, tato. Mhm. Tak? Jak nie ma reakcji, to zaczyna chodzić.
4: A to może wybić z rytmu komika?
5: No oczywiście, ale to wiesz, to jeszcze komika to tam luz. Wiesz, bo my na stand-upie jesteśmy kilka razy w miesiącu, oni raz w miesiącu. Mm-hmm. Więc dla nas to jest takie, dobra, coś tam nie reagujemy, albo reagujemy raz i
4: coś tam można, nie?
5: Ale przeszkadza wszystkim w koło. Mm-hmm. Bo nie dość, że to dziecko w sensie przeszkadza, bo jakieś hałasy, ruch i tak dalej, to jeszcze ci ludzie są skrępowani tym,
4: właśnie.
5: Nie? Że jest tutaj dziecko, a oni właśnie słuchają dowcipów. Wiesz.
4: Ty to psychologicznie bardzo rozkminiłeś, no.
5: Tak. Ale to nawet nie jest kwestia rozkminy psychologicznej, tylko to widać, jak występujesz, wiesz, jeździsz i tak dalej, to widać. Ludzie się wstydzą.
4: Śmiać się z wulgarnych rzeczy, po pierwsze, wiedzą, że jest dziecko obok.
5: Tak, po drugie, ludzie wstydzą się na przykład przeszkadzających osób. Nie? Jest jakiś taki społeczna odpowiedzialność.
4: No ja mam coś takiego.
5: Tak. A teraz wyobraź sobie w małych miejscowościach, gdzie często jest tak, że my jedziemy do jakiejś małej, naprawdę małej miejscowości, stary. Mm-hmm. i zdarzają się jacyś, wiesz, nawaleni już, bo przecież to jest wydarzenie, no tak, przyjeżdżają artysty, no tak, nie, jedziemy, nie? No tak. I wiesz, oni, jest mnóstwo fajnych ludzi w tych oni są bardzo wdzięczni, w sensie to jest
4: też
5: świetna,
4: tak myślę, że jest taka, świetna publiczność. Że jest wdzięczność zawsze w mniejszych miejscowościach.
5: Natomiast jest ten drugi biegun, który jest dużo bardziej wyraźny niż właśnie w dużych miastach, nie? Czyli o coś się dzieje, no to są te, ja to się śmieję, że te nowobogackie, no. Jest moment, żeby się pokazać, wiesz, kupić bilety, podjechać nową BMW, wiesz, tu, ten i, i oni najczęściej to są ci ludzie, którzy bardzo mocno przeszkadzają w tych występach.
4: Słoma z butów, mówiąc tak. Pokrótce.
5: I niesamowicie widać, jak reszta tych ludzi się za nich wstydzi, bo ona ich zna z imienia, nazwiska, gdzie mieszkają, kim są i tak dalej, nie? I nagle przyjeżdża ktoś, nie? Ktoś taki przychodzi na występ, no i jest burakiem na tym występie, nie? A ci ludzie nas traktują trochę jak takie, wiesz, bardzo często ja słyszę, o Jezu, dzięki, że wam się chciało do nas przyjechać. Ja już pomijam ten na zasadzie, no spoko, płacicie. No. Ale wiesz, ale jest takie fajne, że o, fajnie, że przyjechaliście. Tak, no i nagle masz, wiesz, trzech buraków, którzy psują tą imprezę. I oni nie psują mi, bo ja wiem, co powiedzieć. Ja wiem, co, wiesz, ja mogę z nimi stać godzinę.
4: Ty jako komik umiesz odpowiedzieć, zahaczyć, spontanicznie zareagować.
5: Dokładnie, ja mogę godzinę z nimi stać i ich cisnąć tam, od, wiesz, od najgorszych, a w ostateczności, jak już, wiesz, będę widział, że to jest hardcore, to ich po prostu wywalę z sali. Ale to, wiesz, ja nie jestem dla takich buraków tam, tylko jestem dla tych ludzi, którzy kupili bilet.
4: I są wdzięczni.
5: I chcą posłuchać, nie? No i mnóstwo, miałem sytuację, stary, że ja z 9 osób wrzuciłem jednorazowo z występu.
4: Tak?
5: Tak, i to tak...
4: Sam osobiście, prywatnie?
5: Tak, sam osobiście, prywatnie stanąłem, powiedziałem, że, wiesz, powiedziałem pierwszy żart, drugi, trzeci. Fakt, że to było tak, że oni występowaliśmy w dwójkę, ja występowałem jako drugi, na pierwszym komiku, stary, godzinę, po prostu, ale to był tak, to była ekipa, stary, która przyszła chyba, nie wiem, w 6 czy 7, czy może 8 osób i każdy z nich usiadł gdzie indziej. I oni, wiesz, padał żart i oni do siebie, ej, ty, Krzychu, pamiętasz, jak Bartek miał tam samo, ty. I on, wiesz, i oni między sobą, stary, po całej sali, na sali ze 120 osób.
4: Tragedia, wyobraziłem to sobie.
5: Stary, i oni przez godzinę i nic tam nie działa, wiesz, hardkorowe zaczepianie, grzeczne proszenie, nic tam nie działa. No i jest przerwa, no i mój znajomy schodzi, jest wściekły, stary, jak kosa. Po prostu nie będę mówił, jak bardzo wściekły jest, domyślacie się, jak jest wściekły. I ja decyduję, palimy sobie fajeczkę i ja mówię, stary, robimy tak, ja nie reaguję, po prostu. Nie będę ich zaczepiał, znudzi im się. No i ja wychodzę, pierwszy żart, oni swoje, ja nie reaguję. Drugi żart, oni swoje, ja nie reaguję, publiczność na żarty też nie reaguje, oni swoje, nie? Trzeci żart, to samo. I w końcu mówię, dobra, stop. Ja mówię, stop, słuchajcie, ja nie gram dalej, chyba że wyjdziecie. I nie używam słowa wyjdziecie, nie? Oni, ale jak ten? Ja mówię, dobra, ile zapłaciliście za bilet? No tam 45 zł, to ja wam oddam te 45 zł, tylko wyjdźcie.
4: Uczciwie.
5: Tak. No oczywiście nie używając słowa wyjdźcie.
4: No jasne,
5: nie? No. No ale jak? Ja mówię, normalnie, wstańcie i idźcie. I faktycznie wstali,
4: a wzięli pieniądze?
5: Nie. Ale ja byłem gotowy, wiesz, oddać im.
4: Udało ci się ich zawstydzić chyba mimo wszystko,
5: wiesz,
4: co?
5: Pewnie tak, natomiast co mi się bardzo, znaczy wtedy mi się nie podobało, ale teraz
4: historia... Do takiej sytuacji fajnie się wraca.
5: Tak, jak się opowiada, to ja pamiętam, że jak oni faktycznie wstali i wściekli, wiesz, wściekli, bo tak jak mówisz, zawstydzeni i tak dalej, ktoś im, wiesz, śmiał zwrócić uwagę, przecież stand-up na tym polega, wiesz, uwielbiam to słuchać, stand-up przecież na tym polega. Ja mam taki, tak, stand-up polega na tym, że przychodzicie i mi przeszkadzacie. Tak, to faktycznie, nie? No tak samo jak balet, też na tym polega, żeby oglądać ten panów w lajkrach. No to jest jak gdyby jedyna rzecz, którą ja na balecie widzę, więc nie mogę się powstrzymać, po prostu nie umiem inaczej patrzeć na to. I oni wychodzą i atmosfera jest tak, stary, gęsta, że tam mógłbyś zawiesić kurtkę, obraz Van Gogha, stary, jest cisza, ale wiesz, sala, bardzo fajna sala, mega fajna sala, ciemno, troszkę nadymione, wiesz, tylko jedno światło na scenę, klimat, i ja stoję na tej scenie i ja tych ludzi w większości nie widzę,
4: no tak,
5: ale ja wiem, jakie oni mają miny, nie?
4: I ty słyszysz, jakie mają miny.
5: Tak. Stary, no to można, tą ciszę można było kroić, nie? I rozdawać ludziom w gratisie i już jak gdyby powiedzieć, dziękuję, tyle ode mnie, do widzenia, nie? I ja mówię, ja mam w głowie takie, Jezus, przecież ja teraz muszę dokończyć jeszcze godzinny występ, nie? i mam takie, co, ciężko będzie was teraz podnieść, nie? I jakaś babka w pierwszym rzędzie, no ciężko, ale spróbuj. I, no. I po tym, jak gdyby występ mega fajnie, wszystko już wchodziło i tak dalej, i ludzie podchodzili do mnie i dziękowali mi, że ich wyrzuciłem.
4: O, widzisz, takim bohaterem byłeś tam lokalnym.
5: trochę, nie? Ale wiesz, to pokazuje, nie? Że oni sami nie mają odwagi zwrócić uwagi tym osobom, bo oni w tych małych...
4: No, się znają, no.
5: Wiesz, a nie oszukujmy się, no jak ci przyjeżdża ktoś nowym BMW, wysiada, wiesz, fura, skóra i komura, tak się chyba kiedyś mówiło.
4: Tak, tak.
5: No to wiadomo, że to jest pewnie albo bogaty synuś bogatego tatusia, tak, który gdzieś tam daje pracę połowie gminy, albo co. I
4: tak,
5: oni...
4: Tak.
5: Wiesz, a ja wchodzę i robię porządek.
4: Zrobiłeś to za nich, no.
5: Tak. I to takie rzeczy się zdarzają.
4: A odwróćmy sytuację i jak radzisz sobie z tym, o ile w ogóle są takie sytuacje, kiedy żart nie siada? Jaki to jest proces? Nie znasz. Dobra odpowiedź.
5: Wiesz co, to... No właśnie,
4: czy kiedyś cię to krępowało? No bo teraz wiadomo, z takim stażem, no to jakby no chyba...
5: Pewnie tak.
4: Nie siadł, to nie siadł i lecisz dalej chyba, co?
5: Nie pamiętam, czy to mnie... Czy na pewno to mnie jakoś tam krępowało. Właśnie, chyba zależy w jakiej sytuacji, nie? Bo jeżeli to jest open mic, to ja mam takie, aha, nie siadło, dobra.
4: No, nawet możesz powiedzieć, tak, nie? O, nie siadło, dobra, tak, dalej,
5: to, nie? To jest, ja po to jestem na open micu, albo po to robię żarty na prowadzeniu, tak? A nie siadło, dobra.
4: No.
5: Czyli
4: no.
5: To już wiemy, że o takich rzeczach nie mówić, albo wrócić sobie do tego i spróbować inaczej, nie? Nie, a na takich występach to zawsze mi nieskromnie, ale nigdy mi się, wiesz, jak już mam program gotowy, nie?
4: To
5: nie zdarzają mi się jakieś takie turbo cisze. Nie zdarzają się mniejsze reakcje niż zakładałem.
4: No tak, no bo każdy ma inne poczucie humoru, tak, więc.
5: Natomiast ja już myślę, że kiedyś mogło tak być, bo teraz nawet nie pamiętam, powiem ci szczerze, że mogło tak być, że ja czułem trochę się zawstydzony, trochę może skrępowany, trochę wkurzony, że nie zadziałało. Mhm. Wiesz, na zasadzie, co tu się wydarzyło, wiesz. Trochę pewnie było, bo to młodzi komicy mają taką tendencję do szukania winy w publiczności.
4: Aha.
5: Nie, że jak gdyby, nie zrozumiałem, głupia publiczność, nie zrozumiałem. Tego, nie? Ja raczej tak nigdy nie robiłem. Natomiast teraz jak mi się zdarza, że żart jakiś nie wejdzie, no właśnie, to raczej na takich występach biletowanych ten program, który gram teraz, który kończę w zasadzie...
4: Jak się nazywa ten program?
5: Trauma. Idealny, powiem prawdę.
4: Idealnie pasuje do tego, o czym rozmawiam.
5: Ale tylko widziałeś kiedyś, czy nie? Widziałeś chyba.
4: Wiesz co, nie wiem, dawno cię nie widziałem na żywo.
5: Że ja bardziej... I tam są też miejsca, gdzie ja nawet nie spodziewam się reakcji. Mhm. Nie, bo ja mam takie miejsca w swoim programie, gdzie ja wolę, żeby zamiast śmiechów było widać, jak ludzie mnie słuchają.
4: O, okej.
5: Okay. Ja lubię takie momenty, gdzie ludzie patrzą na mnie, kiwają głową. Znam.
4: Zrozumienie,
5: nie?
4: No.
5: Znam,
4: no.
5: Nie? No, natomiast bardziej chyba niż bombienie takie, czyli wiesz, jakaś taka cisza po żarcie, to chyba bardziej rozwala mnie śmiech w miejscu, gdzie ja w ogóle się go nie spodziewam.
4: No okej.
5: Okay. A zdarza się, że ja mówię jakiś tam tekst, który jest jakąś taką klamerką, wiesz, ewentualnie takim trochę mostem do następnych rzeczy. I czy on jest śmieszny? No raczej nie. No jest taki, wiesz, no w klimacie zabawnego czegoś, zabawnego łącznika. I zdarzają się takie momenty, że wiesz, mówisz coś takiego, coś, gdzie nigdy w życiu nie było reakcji, nie? I jesteś w jakimś miejscu, gdzie po prostu masz salwę śmiechu. Ja wtedy staję i mam takie... No. Co się z wami dzieje? Czemu tu?
4: Ale to potrafi to wyprowadzić.
5: To tak. I to bardziej, nie? Stary, to bardziej niż, wiesz, niż nie reakcja na żart. Bo jak wiesz, jak nie ma reakcji na żart, który jak gdyby jest gotowy, jest żartem, to też jest tak. Jeżeli na 100 występów się ludzie śmiali, a na 101 się nie zaśmieją, no dobra, no tak jak powiedziałeś, ludzie są różni, tu nie weszło.
4: Tak.
5: Ale możliwe, że powiedziałem coś na wstępie, który najczęściej improwizuje, co mogło spowodować, że to nie siadło i tak dalej, nie? Ale bardziej wybija to, że jak oni się normalnie, wiesz, książkowo, według schematu, tam, gdzie się mają bawić, bawią, i nagle tam, gdzie powinna być cisza, jest takie, jest wiesz, jest coś. I masz takie, serio, z tego? Jak gdyby czyli to was bawi, tak?
4: Ale mnie to śmieje, bo obawiam się, że jestem taką osobą, wiesz, że ja nawet jak oglądam, nie? Ja wiem, na żywo to... Kurczę, no oglądać, a na żywo to nie to samo. Ale naprawdę też mam coś takiego, jakieś jakby inne poczucie humoru. To też jest nawiązanie do mojego kolejnego pytania, bo nie wiem, czy uważasz tak samo jak ja, że Szczecin no nie jest specyficzny, no jest z nas coś innego. No ja uważam, że Szczecin jest... Zauważ, że to teraz przytoczę, ja nawet nie wiem kogo, słyszałem to w jakimś stand-upie, ale w 100% się z tym zgadzam, że jak w serialach takich obyczajowych...
5: Wszyscy giną.
4: A giną albo do Szczecina, nie? To już tak jakby nie wiadomo, co jest gorsze. Zginąć czy do Szczecina, bo tam, ci, tam nikt nie będzie go szukał, nie?
5: No dobra,
4: więc ale... jest jakby specyfika. I moje pytanie jest takie, czy widzisz różnicę w odbiorze żartów właśnie w publice szczecińskiej, a w innych miastach? I mówiąc ten sam program?
5: Nie.
4: Nie.
5: Ja myślę.
4: Ale odnieś się do
5: bardzo
4: tego.
5: Mnie dziwi, znaczy bardzo mnie dziwi, że ty jako lokalny patriota,
4: cieszę się, że tak
5: twórca i muzyki w ogóle, powielasz taki kurde durny stereotyp.
4: Jest tak.
5: Nie jest tak.
4: Nie jest?
5: Stary, ja, jest to dużo, dużo, wydaje mi się, że nie, ale tylko, że ja też mam ogromną miłość do Szczecina.
4: No w sensie, kocham ja, też Szczecin.
5: Ja tu się urodziłem i najpewniej tu umrę, byle nie za szybko, ale... Bardzo często jest takie, o, bo ty jeździsz po tych miastach, wiesz, no, i jest fajniej w ogóle. Ja mam takie, najfajniej to jest wtedy, kiedy ja wjeżdżam na trasę zamkową.
4: Ale no to
5: i ja widzę, że jestem w domu, nie?
4: Oczywiście, ja tak samo
5: natomiast
4: uważam.
5: Natomiast Szczecin jest specyficzny, mam wrażenie, społecznie, w sensie my nie jesteśmy nauczeni, jako mieszkańcy mam takie wrażenie, nie jesteśmy nauczeni korzystania z kultury. W sensie korzystania z szerokiego wachlarzu kultury.
4: Muszę się wtrącić, czyli wkurzają cię też takie zarzuty na pewno jak mnie, jak ja słyszę, ktoś mi mówi w Szczecinie nic się nie
5: tak,
4: dzieje, to
5: tak,
4: we mnie
5: tak,
4: wrze.
5: Tak, tak,
4: to we
5: tak,
4: mnie
5: tak,
4: wrze,
5: tak,
4: bo się dzieje.
5: Dzieje się, tylko wiesz co ja zauważyłem i to nie będzie chyba miłe, co powiem. Natomiast mam wrażenie, że to nie jest tylko u nas. Natomiast u nas, my jesteśmy trochę takim papierkiem lakmusowym, gdzie u nas widać to bardzo wyraźnie. Mhm. Nie wiem, czy zauważyłeś, nie wiem, kiedy ostatnio grałeś jakiś swój koncert.
4: No, niedawno.
5: Niedawno. Jak sprzedaż?
4: Ale to akurat było gdzieś tam support jakiś, więc okay, jakby nie...
5: Bo widzisz, bo ja mam wrażenie, zresztą chociażby po robieniu teraz festiwalu Szpak, mhm, nie? Że i od razu podkreślam, że to nie jest tylko i wyłącznie domena Szczecina, u nas jest to bardzo wyraźnie widać, mhm, po prostu. Że u nas jest bardzo dużo wydarzeń, natomiast mało odbiorców tych wydarzeń, dlatego że u nas mieszkańcy Szczecina, to jest, od razu mówię, to jest moja teoria, chodzą na zasadzie albo grubo, albo wcale. Mhm. Nie? Na zasadzie albo idziemy na grube gwiazdy, za które wydajemy kupę siana, mhm, albo nie idziemy w ogóle. I ja mam swoją teorię, z czego to się bierze. Okay. Ja to nazywam wszystkie, że to są tak zwane, instagramowe imprezy. Czyli jak impreza wygląda świetnie na Instagramie, mhm, to bankowo się sprzeda. Jakiś koncert, wiesz, podsiadło, nie podsiadło, mhm, wiesz, wszystko na hali, tak, i kabarety na hali, stand-up na hali, wiesz, można sobie cyknąć foteczkę, aha, że aha, się jest 5000 ludzi, dało się za bilety 250 zł, a prawda jest taka, że jakościowo to nie jest, to i powiem to z pełną świadomością, jakościowo to nigdy nie będzie lepsze od jak gdyby koncertu jednego, czy występu jednego komika, który przyjeżdża specjalnie na ten występ. Mhm. To nigdy nie będzie lepsze i zawsze będzie tańsze. Natomiast mamy coś takiego, że my mamy trochę w Szczecinie głód, wiesz, chleba i igrzysk, nie? Mhm. Że jak nie ma, że muszą być igrzyska. Tu nie można iść, wiesz, na wydarzenie kulturalne, niszowe.
4: Właśnie chciałem po to powiedzieć, wyciągnąłeś to z ust, że jest bardzo dużo świetnych rzeczy niszowych.
5: Mnóstwo.
4: Trzeba poszukać troszkę.
5: W Szczecinie mnóstwo dzieje się stand-upowych wydarzeń, mnóstwo dzieje się komediowych, mnóstwo improwizacji i nie jest tylko jedna grupa improwizacyjna. Tych grup są 3 albo 4. Mhm. Mnóstwo fantastycznych muzyków przyjeżdża tutaj. Fakt, że ja też nie ukrywam, ja nie jestem najlepszym odbiorcą takiej kultury, ale trochę ze względu na brak czasu, nie? Bo mhm, ja w ogóle nie chodzę nigdzie, nie? Mhm. Natomiast...
4: Chodzisz na swoje
5: tak. Natomiast ja mam fantastycznych przyjaciół, którzy mają w Wielkopolsce taką stodołę koncertowo-ślubną, stary. I wielokrotnie trafiałem tam na artystów kompletnie nieznanych nikomu. Pletnie. Mhm. I pamiętam, poznałem taki zespół, który się nazywa Screaming Wheels. Mhm. Przyjechał sobie z Chorwacji. Był w Poznaniu, podjechał do nich na koncert.
4: No, wpadł.
5: Stary, grają takiego hardkorowego, cudownego bluesa, że po prostu, o Jezusie Mario, jakie to było piękne. Na koncercie było, stary, 12 osób.
4: A, to boli, no.
5: Rozumiesz,
4: boli.
5: A przyjeżdża Zenek?
4: No.
5: Wiesz, nawet, wiesz...
4: Abstrahując, ja wiem, o co chodzi.
5: Wiesz, mam wrażenie trochę też, że no to pokolenie, które dzisiaj chodzi na takie wydarzenia, no to właśnie jest instagramowe, nie? No, mm-hmm, musi ładnie wyglądać, wiesz, też trochę, i to rozmawialiśmy a propos tych festiwali, bo my się trzymamy bardzo mocno z dyrektorami innych festiwali i rozmawiałem z jednym z dyrektorów festiwalu właśnie Ryjek w Rybniku i on miał bardzo fajną, bardzo uważam, że ciekawą teorię, że festiwale też się nie sprzedają z prostego powodu, bo zatarło się słowo festiwal.
4: O!
5: Że kiedyś festiwal oznaczał przynajmniej 2-3 dni,
4: tak jest, tak
5: że
4: jest.
5: Coś się dzieje.
4: No, ja dokładnie
5: a dzisiaj
4: wiem, o czym
5: festiwal
4: mówisz.
5: Kuchni, festiwal wina. Stary.
4: Kilkugodzinne wydarzenie jest nazywane festiwalem.
5: Tak, festiwal
4: bo
5: stand-up.
4: Ilość na przykład artystów.
5: Tak, festiwal stand-up i przyjeżdża, nie wiem, 5 wykonawców, trwa to 3 godziny i to jest festiwal.
4: Także drodzy słuchacze, bo będziemy się już powoli zbliżać do końca. Dzieje się w Szczecinie dużo, wystarczy troszeczkę poszukać i nawet nie bardzo jakoś trzeba szukać, nie trzeba się natrudzić, myślę.
5: Problem jest z tym, żeby wyjść. Czasem wyjść z domu, po prostu.
4: Po prostu. Damianie, ostatnie pytanko.
5: Dawaj. Miało być 20 minut, 40.
4: No i dobrze, fajnie się rozmawia, gadka się klei. Kim byłby Damian Usewicz, gdyby nie stand-up?
5: Marynarzem.
4: Ale masz odpowiedź szybko.
5: Bo ja wiem, że byłbym.
4: A fajnie, fajnie. To, czyli jest, był plan B, jakby...
5: Nie, ale...
4: Bo to wyszło pewnie ten pomysł podczas bycia stand-uperem. Ale zadałeś sobie jakieś takie pytanie faktycznie?
5: Nie, no ale ja wiem, że byłbym marynarzem albo bym robił cokolwiek ze statkami. Zresztą czasami robię coś ze statkami. Ale tak, jak gdyby...
4: Dobrze, że nie...
5: Moje serduszko jest na morzu.
4: Dobrze, że nie statkiem.
5: Suchar.
4: Suchar.
5: No, moje serduszko jest na morzu, natomiast moje życie się potoczyło tak, że... Inaczej, gdyby się potoczyło inaczej, to myślę, że nawet nie byłbym stand-uperem, tylko faktycznie bym pływał albo był jakoś związany z morzem. Bo w podstawówce wygrałem kiedyś konkurs wiedzy o morzu i wygrałem rejs Darem Młodzieży. Wygrałem dwutygodniowy turnus na nauki żaglówek. Natomiast nie pojechałem, bo no, powiedzmy, że się nie złożyło moim rodzicom, żebym jechał.
4: Okej.
5: No, ale tak myślę, wiesz, bo ja gdzieś tam pracowałem i na etacie pracowałem ze statkami kiedyś i lubię statki i myślę, że...
4: A jak mówisz o tym, to aż jesteś chyba rozmarzony trochę.
5: No lubię, słuchaj, fajnie, może Heweliusza na przykład oglądałem z zapartym tchem.
4: No, też aż myciary przeszedł, powiedziałeś.
5: No, ja pamiętam jeszcze, za dzieciaka gdzieś jeszcze pamiętam przebłyski komunikatów i tak dalej. No, więc ja gdzieś tam serduszkiem na morzu jestem, nie? Więc myślę, że gdyby nie to, no to coś takiego bym robił.
4: Więc na koniec naszej rozmowy życzę ci ciągłego wiatru w żagle.
5: Komediowe.
4: Moim gościem był Damian Wiking Usewicz, szczeciński komik, konferansjer i jak już wiemy, nie założyciel Szczecińskiej Ligi Stand-Up. Organizator imprez komediowych. Chcesz coś powiedzieć do słuchaczy jako klamerkę naszej rozmowy?
5: Ojej.
4: Wpadajcie na imprezy.
5: Przychodźcie na imprezy, tak, na żywo jestem zabawniejszy niż tutaj.
4: No i super. Dziękuję ci bardzo za rozmowę.
5: Dzięki, cześć.
3: SK Szczecin.
4: Zmieniamy temat i przenosimy się na tor wyścigowy. Zapraszam również na swój materiał. Mamy przyjemność gościć Robina Rogalskiego.
6: Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Jesteś jednym z najbardziej obiecujących polskich kierowców wyścigowych młodego pokolenia. Mam nadzieję, że też tak o sobie myślisz. Zaraz do tego przejdziemy. I dodatkowo jesteś jednym z ambasadorów kampanii zatytułowanej Pomorze Zachodnie, możesz wszystko. To się na razie wszystko zgadza.
6: Mam taką nadzieję, wiesz, zależy kto słucha, prawda? Ale no śmieję się, natomiast no robię wszystko, żeby tak było.
4: Świetnie. No bardzo się cieszymy, że dojechałeś do nas i dosłownie, i w przenośni.
6: Tak.
4: Zaczniemy od takiego pytania. Czy pamiętasz, jak wyglądał moment, w którym zrozumiałeś, że droga, którą wybrałeś, to nie jest tylko hobby, a droga życiowa?
6: Wiesz co, kilka takich momentów było. Natomiast no, na pewno pamiętam moment, kiedy stwierdziłem, że chcę to robić tak na poważniej, ponieważ no, ja nie podchodziłem do motosportu z założeniem, że chcę być mistrzem świata i kurczę, wiesz, żyć tym na pełen
4: etat. Czyli było to hobby po prostu takie?
6: Zacząłem raczej właśnie jako, tak, zacząłem to jako formę takiego spędzania fajną czasu sobie, wiesz, tak regularnie trenując, no bo ja na przykład wcześniej też ćwiczyłem inny sport, w którym osiągałem jakieś sukcesy, natomiast nigdy nie planowałem w nim życia zawodowego, powiedzmy.
4: Okej. Okay. A jaki to był sport, że tak ci przerwę?
6: To był breakdance.
4: O, świetnie.
6: To był breakdance i breakdance ćwiczyłem no tak ostro, regularnie i startowałem, wiesz, w wielu zawodach takich międzynarodowych. Mhm. Potem jak się przerzuciłem już na wyścigi, to były na początku go-karty, potem samochody, bo na go-kartach jeździłem bardzo krótko. No to też to na samym początku to była frajda, forma spędzania czasu. A dopiero później, no zrozumiałem, pamiętam, jak zapytałeś o moment, to był mój drugi wyścig w samochodach, że realnie chciałbym to robić, że nie mogę się doczekać już kolejnego razu. A dopiero taki później moment kulminacyjny, kiedy stwierdziłem, że kurczę, to może mieć ręce i nogi, no to było zdobycie takiego pierwszego poważnego mistrzostwa, które nadeszło dosyć szybko, bo po 2 latach to od zera.
4: A to jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo w breakdance, tak jak powiedziałeś, miałeś już sukcesy na koncie, tak. Więc mógłbyś to dalej kontynuować i jeszcze, a wybrałeś inną drogę. To też, już widzę, że to troszeczkę nawiązuje do tej kampanii. Możesz wszystko, że w każdej chwili można sobie wszystko zmienić. Nie trzeba być obwiązanym do jednej dyscypliny, ale myślałeś o tym, próbowałeś na początku połączyć, pogodzić dwie dyscypliny, czy to już musiało być, że jedno albo drugie?
6: Nie, od samego początku wiedziałem, że jedno albo drugie, ponieważ jakby wyścigi normalnie powinno się zaczynać w wieku 5-6 lat, więc
4: też właśnie chciałem pytać.
6: W momencie, kiedy dzieci nie są dosyć świadome swoich decyzji. Ja to zaczynałem w wieku 17 lat, więc to było stosunkowo późno, ale byłem już na tyle, powiedzmy, kumaty, że wiedziałem, że albo jedno, albo drugie, no bo to jest też bardzo drogi sport, więc musiałem się temu poświęcić, żeby to móc realizować. I nie mogłem sobie pozwolić na to, że wiesz, że zrobię sobie salto na treningu breakdance'a i nie będę mógł startować.
4: Tak, i miałbyś kontuzję i faktycznie, i nie wsiadłbyś do samochodu wtedy.
6: Tak, więc jakby no świadomie z tego zrezygnowałem, ale na to, że nie identyfikowałem się jeszcze jako kierowca przez długi czas, no bo wiesz, ja byłem tam kompletnie świeżakiem i jeździłem przeciwko osobom, które no, ścigały się całe życie, których to była pasja od samego początku. One nie ćwiczyły nigdy breakdance'u.
4: Rozumiem, ale faktycznie mówisz, że powinno się zaczynać w wieku 5-6 lat, tak. A 17 lat faktycznie jest spora różnica. I zacząłeś od go-kartów.
6: Tak.
4: Podejrzewam, że tak pewnie najczęściej się to zaczyna. No i jak to było następnym krokiem? Musiałeś trafić pod czyjeś oko, pod jakiegoś trenera?

0: I on stwierdził, że to jest świetna decyzja i po prostu mnie tam wysłał. Natomiast, no wiesz, z perspektywy, gdybym miał wiedzę tą, którą mam teraz, to chyba nie postąpiłbym jakoś zgoła inaczej, prawda? Mhm. No bo to było stosunkowo, powiedzmy, tanie wyjście i dosyć dostępne. Można było dużo trenować, dużo jeździć, więc nie sądzę, żeby to była jakaś zła decyzja. Gdybym chciał szybciej wejść na profesjonalny poziom, no oczywiście, no to wtedy bym to zrobił troszkę inaczej. Natomiast to wiesz, wyścigi to jest wszystko, rozchodzi się też o kasę, prawda? No, jeżeli masz nielimitowany budżet, no to możesz iść do bolidu Formuły 4 i się rozwijać.
1: Jasne, jasne, jasne. No, no dobrze, no troszeczkę już wiemy o twoich początkach, to teraz zrobimy taki przeskok. Zostałeś oficjalnie wybrany do programu prowadzonego przez dział marki Lamborghini. No to jest rzecz ogromna.
0: Tak, no wiesz, to była fajna rzecz, ponieważ już z Lamborghini aktualnie nie jestem związany, jestem związany z marką Audi Sport, ale to miało miejsce w zeszłym roku, ponieważ jeździłem w takich europejskich mistrzostwach, one się nazywały GT Open i nasz zespół składał się z 4 zawodników, w sensie Lamborghini, które było wystawione w europejskich mistrzostwach i z naszej czwórki zawodników no zostałem wybrany tylko ja, więc to było dla mnie super wyróżnienie, że Lamborghini tam stwierdziło, że ja jestem, powiedzmy, tam wystarczająco perspektywiczny, żeby w tym programie uczestniczyć i w ogóle zostało wybranych do tego programu 5 zawodników z całego świata.
1: Wow.
0: Więc bardzo mało.
1: Czy to nie jest właśnie ten jeden z tych momentów, gdzie utwierdza się w tym, że to jest właśnie ta droga?
0: Akurat z Lamborghini to było takie 50-50, bo to Włosi są, więc...
1: Dziwne, bo to fajnie brzmi oczywiście, tak?
0: To super brzmi, tylko na przykład dużo ważniejszym dla mnie momentem było wygranie takich mistrzostw właśnie w 2019 roku, gdzie byłem na takich testach w serii DTM. To jest taka legendarna seria wyścigowa, coś takiego jak odpowiednik Formuły 1 w wyścigach GT. No i tam rzeczywiście to było dla mnie takie super wyróżnienie, wiesz, niesamowite przeżycie. Mhm. Z Lamborghini też to było bardzo fajne, ponieważ wiesz, oni mnie tam wzięli na taki zamknięty tor, gdzie fotografowie nie mogli wejść, wiesz, wszystko było turbo tajne, zabierali nam telefony, że nie mogliśmy robić żadnych zdjęć, my tam testowaliśmy różnego rodzaju samochody, sprawdzali nasze, w sensie właśnie, jaki był cel tego programu Lamborghini, to było to, żeby nas sprawdzać w różnego rodzaju sytuacjach wyścigowych. I
1: takie testy, tak?
0: Takie testy, tak, troszkę tak. Na początku były to testy fizyczne, potem na torze, potem spotkania z psychologiem, po każdym naszym wyścigu w serii wyścigowej, ponieważ każdy z zawodników realizował troszkę inny program, ponieważ no, ja byłem wybrany jako osoba startująca w europejskich mistrzostwach, był gość, który startował w brytyjskich, był gość, który startował, kurczę, we włoskich. Mhm. No i ktoś tam jeszcze był. Był jeszcze jeden gość w ogóle od czapy wzięty nie z naszej kategorii, tylko z kategorii niższej, ale był bardzo perspektywiczny, dlatego też go tam wybrali. I każdy z nas po każdym swoim wyścigu, tam się ścigaliśmy w różnych miejscach właśnie, tak jak wspominałem, musiał takie raporty wypełniać, jak się samochód zachowywał, powiedzmy, na treningach, czy był podsterowny, nadsterowny, czy był neutralny, na wejściu w środku, na wyjściu z zakrętu, więc tych danych zbieraliśmy bardzo dużo. Jaka była temperatura, jakie ustawienia dawaliśmy samochodów, więc to było fajne przeżycie, ponieważ bardzo mnie kształciło jako zawodnika, bo budowało taką świadomość, jak należy pracować z dużym koncernem, jak przekazywać te dane inżynierom, wiesz, bardzo fajna robota, która może nie przekuła się jakoś turbo, nie wiadomo jak, na rozwój mojej kariery, ponieważ nie sądzę, żeby się przekuła jakoś diametralnie. Mhm. Ani nie zapłacimy jakichś horrendalnych pieniędzy za ten program. Tylko bardziej chodzi o to, że wiesz, ja nabyłem jakieś takie super doświadczenie, coś jak taki staż, prawda? Że możesz dzięki temu wejść dużo głębiej do różnych struktur.
1: Jasne. No wspomniałeś, że teraz jesteś związany z marką Audi. Możesz powiedzieć coś więcej na ten temat?
0: Tak, no z marką Audi jeździmy głównie aktualnie w Niemczech. Mieliśmy teraz taki bardzo duży też program przygotowawczy do tego sezonu. No wygląda to całkiem fajnie, tylko Audi jest o tyle specyficznym producentem, że on po jakimś czasie w przeszłości, właśnie bo ja byłem już długo związany z marką Audi, wycofał się z fabrycznego wsparcia

0: jeżeli chodzi o wyścigi GT, ponieważ Audi weszło do Formuły 1, więc tam przekuło swoje wszystkie siły i zasoby, żeby tam ten program rozwijać. I w tym roku na nasze potrzeby troszkę to wznowili, ponieważ tam się dogadaliśmy z jednym zespołem, stwierdziliśmy, że zrobimy super line-up i będziemy startowali właśnie z marką Audi w takiej serii ADAC GT Masters i właśnie i w DTM-ie też. No i oni to wznowili, więc bardzo fajnie, ponieważ mamy bezpośrednie wsparcie z fabryki Audi. Mamy ich inżynierów, z którymi właśnie pracujemy troszkę jak z Lamborghini. I tyle, no. Wiesz, my jesteśmy dopiero na początku sezonu, więc więcej będę mógł powiedzieć zapewne jakoś w październiku. Ale no wygląda to fajnie, no bo mamy dosyć dużo treningów, dobre przygotowanie, więc jestem mega zadowolony. No teraz tylko pytanie, jak to się potoczy na przestrzeni całego sezonu, prawda?
1: Jasne. Teraz wrócimy troszeczkę, no może nawet nie do początku, chciałem o taki ogół zapytać, bo kariera sportowa to na pewno jest szereg jakichś wyrzeczeń. No myślę, że w każdej drodze, w każdym sporcie. Z jakimi ty musiałeś sobie wyrzeczeniami poradzić? Albo z jakimi musisz sobie radzić? Bo to jest na pewno też dyscyplina na pierwszym miejscu. Chyba, że się mylę.
0: Nie, no jasne, jakby... To wszystko zależy, jakim jesteś człowiekiem też, prawda? No bo są ludzie, którzy sobie radzą lepiej z dyscypliną, są ludzie, którzy sobie radzą gorzej. Ja jestem akurat typem człowieka, który na przykład nie lubi rano wstawać, ale może siedzieć do późna w nocy.
1: Okej.
0: I nie sądzę, żeby to było na przykład złe. Po prostu mam troszkę inny tryb pracy. Ja mam na przykład kolegów w zespole, którzy, wiesz, kładą się o 20:30, 21:00
1: i wstają z crossfit.
0: Tak, i wstają o 5:00, 4:30 i idą biegać przez godzinę. Ja nie jestem akurat tego typu osobą. Z jakimi wyrzeczeniami? Wiesz co, no na pewno musiałem bardzo szybko dorosnąć, żeby móc realizować ten sport. Ponieważ, no tak jak wspominałem, no on wymagał dosyć dużego zaplecza, o które samodzielnie musiałem zadbać. I to chyba mnie troszkę tak, wiesz, odróżniło od moich rówieśników, ponieważ musiałem zaprzestać studiowania. Ja byłem jakby na uczelni, musiałem to przerwać, no bo po prostu dosyć...
1: Nie dało się tego pogodzić.
0: No próbowałem, ale uczelnia była dosyć przeciwna temu, więc nasza szczecińska de facto, więc niestety musiałem z tego zrezygnować. To było jedno z takich wyrzeczeń, że wiesz, że próbowałem jakoś, ale to było naprawdę ciężkie do pogodzenia, bo fizycznie po prostu mnie nie ma na miejscu, więc ciężko jest, więc jest to pogodzić. Drugim takim wyrzeczeniem, no to jest chyba taka nieustająca praca. To jest coś takiego, że ten, już mogę to nazwać zawodem, zawód charakteryzuje się tym troszkę jak byłbyś przedsiębiorcą, że wracasz do domu i ty nie odpoczywasz. Ty non-stop myślisz, co, gdzie, jak zrobić. Ja odbieram, myślę, że luźno ze 100 telefonów dziennie. Non-stop coś planujemy, coś robimy, gdzieś jedziemy. I to właśnie nie tylko związane jest z tym, z wyścigami. W sensie wyścigi są wspólnym mianownikiem wszystkich działań, które robię, no ale no teraz na przykład byłem na Cyprze, ponieważ tam planujemy budowę toru wyścigowego, więc jestem zaangażowany w jakiś tam, wiesz, poboczny projekt, żeby rozwijać cały czas tą społeczność wyścigową, rozwijać współpracę z moimi wszystkimi partnerami, żeby to miało wszystko ręce i nogi, no bo wiesz, no bo co z tego, że ja powiedzmy super pojadę wyścig, a nie będę miał kasy na treningi,
1: jasne,
0: prawda? No,
1: jasne.
0: No to jest bez sensu, więc muszę zadbać o taki ogół, no i wyrzeczeniem, żeby to móc realizować, jest nieustająca praca i zbudowanie takiego środowiska, które da ci de facto już taki troszkę spokój do realizowania po prostu swojego konkretnego celu, którym, nie wiem, jest wygranie jakichś tam konkretnych mistrzostw.
1: Jasne. Wspomniałeś a propos jednego z programów o wsparciu psychologicznym, a tutaj słyszę, że bardzo dużo się dzieje. I czy, no myślę, że to wsparcie psychologiczne jest chyba jest ważnym elementem. Czy korzystasz z niego częściej? Czy w ogóle korzystasz? Czy nie masz czasu nawet na to?
0: Wiesz co, korzystam.
1: No bo to jest duża presja, to wszystko, o czym mówisz na pewno.
0: Tak. Jakby, no, to jest duża presja, zwłaszcza, że wiesz, nie zawsze możesz być świadomy wszystkich konsekwencji.
1: No właśnie.
0: I korzystam, ale nieregularnie, więc myślę, że niedługo będę musiał korzystać bardziej regularnie. Wiesz, no, jak każdy sportowiec czy każdy facet, no też troszkę, nie chcę powiedzieć, że się wstydzę, no ale no, trochę tak jest, że ciężko jest się przyznać do wszystkich jakichś decyzji, które się podejmuje na przestrzeni jakiegoś tam czasu. I rozmawiam o wielu rzeczach z psychologiem. No natomiast, no to wiesz, to, nie wiem, jakby to powiedzieć. No ja na przykład dużo korzystam z hipnozy.
1: Aha, okay.
0: I to jest też fajny element, który mi bardzo pomaga w startach, w skupieniu się na, jakby to powiedzieć, w danej chwili. O, że przykładowo no, hipnoza działa rewelacyjnie na moment kwalifikacji, załóżmy. Natomiast ja jestem świadomy, że jakby koniec końców to jestem ja jako Robin i muszę poukładać sobie niektóre rzeczy w głowie, a psycholog jest takim trochę drogowskazem, który mnie nakierowuje, gdzie, co, jak mam robić. I ja to bardzo lubię, no tylko wiesz, no jakby publicznie przyznaję się do tego, że no ja też jestem tylko człowiekiem, nie robię wszystkiego idealnie, bo jestem kierowcą siłowym, no wręcz przeciwnie, wiesz, po prostu przez to, że robię tak dużo rzeczy, jest dużo miejsc, gdzie coś idzie nie tak.
1: Jasne.
0: Więc myślę, że tutaj głowa na pewno jest jednym z elementów, o które muszę bardziej dbać niż dbam.
1: Fajnie mówisz, podoba mi się, jak o tym mówisz. I cieszę się, że wyszliśmy na ten temat, tym bardziej, że wiesz, jakby pomoc psychologiczna jest teraz coraz mniej jest tematem tabu w mediach, w kampaniach i tak dalej. I chciałbym, marzę wręcz o tym, życzyłbym sobie, żeby wszyscy młodzi ludzie bez wstydu i świadomie sięgali po tę pomoc. Też dlatego o tym wspominam, bo jesteś młodym człowiekiem, który, no jak słyszymy, zasuwa dosłownie i dużo się dzieje. Więc ja myślę, że to jest ważny aspekt.
0: Tak, no wiesz, nie wiem, jakby to tak ująć w dobrych słowach, natomiast no tak, no to jest niedoceniony, myślę, jeszcze aspekt, o który trzeba dbać, ale no nie ma co tutaj słodzić, no wiele osób o to nie dba, ja też o to nie dbam wystarczająco dobrze, więc myślę, że no jest to strasznie duże pole do popisu. Ale koniec końców, tak jak mówię, no tutaj to jest troszkę tak jak z trenerem na siłowni, że trener za ciebie treningu nie zrobi. On tylko może cię troszkę bardziej zmotywować do tego, żebyś wiedział, co jest słuszne, a co nie. Albo żeby cię nakierować, żebyś sam rozumiał właśnie ten proces postępowania i jak reagujesz na niektóre emocje i tyle.
1: Okej, wróćmy teraz na tor. Jakbyś był, nie wiem, czy jesteś w stanie wymienić trzy wyścigi, z których jesteś najbardziej zadowolony. No domyślam się, że to będą po prostu trofea, ale może nie tylko, bo pewnie można też być zadowolony z wyścigu, niekoniecznie stając na podium. Trzy takie wyścigi, które byś mógł... Jakbyś miał polecić komuś, żeby mogli je obejrzeć, to jakie to by były?
0: Wiesz co, to tego nie widać w radiu, ale tutaj widać dosyć mocną szramę na mojej ręce.
1: Dobra, czyli pamiątka...
0: Nie, to nie jest pamiątka z wyścigu, to jest pamiątka sprzed sezonu, bo się wywróciłem na rowerze. Natomiast jednym z takich fajnych wyścigów był na pewno pierwszy wyścig sezonu 2022. Miał on miejsce na takim torze niemieckim Lausitzring i to była tyle dla mnie ważna chwila, że ja wróciłem właśnie po kontuzji. Miesiąc po, ja miałem operację dosyć poważną i naprawdę bardzo szybko musiałem się rehabilitować. Były nawet rozważane jakieś opcje, czy żebym nie brał jakichś sterydów, czy coś, żeby się szybko zregenerować. No tylko przypał jest ze sterydem taki, że jak pójdziesz na badanie kontrolne, no to wtedy nie masz startować w wyścigach, to więc to...
1: Weź to wyjaśnij, że to była operacja.
0: Tak, więc z tego pomysłu zrezygnowaliśmy. No ale mimo wszystko udało się dosyć szybko zregenerować i pewnie część naszych widzów wie, kim jest Max Verstappen. No to jest czterokrotny mistrz świata w Formule 1 i Max Verstappen też ma swój zespół wyścigowy w tej klasie, w której ja się ścigam i tam z jego zawodnikiem właśnie też się ciąłem przez cały wyścig i ja nie wiedziałem, o jakie lokaty będę walczył. Finalnie jakby wyprzedziłem tego zawodnika i wygrałem cały wyścig tuż po kontuzji, więc to było dosyć fajne wspomnienie.
1: Okej, no bardzo inspirujące.
0: Tak, więc naprawdę chyba taki brak świadomości w ogóle, o co walczę, bardzo mi pomógł, bo normalnie to bym chyba się trochę spalił ze stresu. No i pamiętam, że właśnie po wyścigu nawet wzięliśmy sobie puszkę Red Bulla i robiliśmy sobie przy nim fotki, więc to było dosyć zabawne.
2: I tutaj stawiamy kropkę. Dzięki, że byliście z nami. Krzysztof Baziuniak, cześć.
3: SK Szczecin. SK Szczecin.

0: promocja.
1: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny!
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
3: Sponsorem programu jest Bokaro, salon łazienek. Płytki, armatura łazienkowa i nowość, mieszalnik tynków. Bokaro, Szczecin, Bulwar Gdański 11.
0: Autopromocja.

0: Radio SK. Radio SK.
1: Ona pisze mi, że tęskni, gdy wyszedłem do speluny pisać wersy. Byłem pewien, że napiszę płytę w Grecji, ale ona nosi zbyt obcisłe kiecki. Zimne wino płynie we krwi, kelner mówi, że jesteśmy dzisiaj piękni, więc dlaczego w moich myślach tylko złe dni?

Radio SK. Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał,

wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.